0: wcześniej, na etapie zmian wczesnych, które pozwalają na ich całkowite wyleczenie, albo zmian przednowotworowych. Oczywiście warto zacząć od takiej profilaktyki pierwotnej, czyli zmiany naszego stylu życia, czyli zadbanie o to, żeby była aktywność fizyczna, żebyśmy się zdrowo odżywiali. No nie będę mówić o takich trywialnych rzeczach jak zmniejszenie stresu, bo wiemy, że żyjemy w takim świecie, że jest to teraz trudne. A potem mamy profilaktykę wtórną, czyli tutaj wszystkie te badania, które możemy wykonać, które pozwolą nam na to, aby rozpoznać nowotwór na wczesnym etapie. I jeśli chodzi o nasz ośrodek, to najprężniej rozwinięta część pracownia endoskopii i możliwość wykonania badania kolonoskopii. Ale mamy też inne badania profilaktyczne, które są oferowane polskim pacjentom, jak chociażby mammografia, jak badanie cytologiczne i testy w kierunku wirusa HPV. Coraz częściej mówi się o badaniach dermatoskopowych, po to, żeby oceniać nasze znamiona, bo też to daje szansę na to, żeby wcześniej rozpoznać nowotwory skóry. W grupach dużego ryzyka, jak na przykład palacze tytoniu, badanie niskodawkowej tomografii komputerowej jest również takim badaniem, które pozwala wcześniej rozpoznać nowotwór płuca.
1: No tak, ale czy na takie badanie pozwoli nam ten działający system w służbie zdrowia? To znaczy, jeżeli ja mam jakieś przeczucie, podejrzenie albo na przykład w moim otoczeniu, w mojej rodzinie najbliższej zdarzyła się choroba nowotworowa, to ja mam prawo do tej pełnej profilaktyki? Mam jakieś skierowanie? Mogę sobie sama zadysponować?
0: Jeśli mówimy o badaniach profilaktycznych, to są określone grupy pacjentów, które do takich badań się kwalifikują. I na przykład w przypadku badania kolonoskopii to są pacjenci od 50 roku życia i mamy prawo do takiego badania, do wykonania w ramach badań przesiewowych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie potrzebujemy skierowania, zgłaszamy się do miejsca, gdzie wykonywane są takie badania i możemy takie badanie przejść i u nas w szpitalu jest taka możliwość. I o wszystkich tych badaniach, o których powiedziałam wcześniej, czyli mammografia, badanie cytologiczne, kolonoskopia, to są badania, na które nie potrzebujemy skierowania. Jeśli jesteśmy w określonej grupie wiekowej, której dedykowane są te badania, to możemy pojawić się w ośrodku i możemy te badania zrobić. Na naszych kontach, indywidualnych kontach pacjentów mamy takie możliwości. Jest tam zakładka profilaktyka i można tam wybrać sobie nawet miejsce, które jest nam dogodne ze względu na miejsce pracy czy szkoły.
1: Dojazdu.
0: Tak, i zgłosić się, wykonać takie badania.
1: Co się dzieje potem?
0: Jeśli w tych badaniach wyjdą nam nieprawidłowości, to co pacjent może zrobić, to najczęściej trafia albo do lekarza pierwszego kontaktu, gdzie może mieć wystawioną kartę, która upoważnia go do szybkiej diagnostyki i leczenia. No jeśli na przykład jest pacjentem naszego szpitala, no to w ramach naszego szpitala pod jednym dachem, oprócz tej diagnostyki, o której sobie przed chwilą powiedzieliśmy, pacjent może przejść konsultacje lekarskie, wizyty w poradni, jeśli to będzie konieczne i mieć zaplanowane leczenie, które będzie dla niego niezbędne w tym momencie.
1: Wspomniała pani doktor na samym początku, że przez te ostatnie kilkanaście szczególnie lat bardzo radykalnie i tak powiedziałabym w dobrym kierunku nastąpiły te zmiany w leczeniu chorób nowotworowych. To jest oczywiste, że żyje się dłużej, jest inny sprzęt, lepszy, ale są także te nowe, nowoczesne metody leczenia i tutaj przez chwilę się zatrzymajmy.
0: To rzeczywiście duży postęp, który w ostatnim czasie wydarzył się w leczeniu onkologicznym. Kiedyś leczenie onkologiczne kojarzyło się głównie z chemioterapią. Teraz tych metod jest więcej. Taka nowoczesna onkologia to przede wszystkim podejście, które angażuje bardzo zaawansowane metody, które charakteryzują się większą skutecznością, ale też mniejszą toksycznością dla pacjenta. I dwie podstawowe takie metody to jest leczenie immunologiczne i leczenie celowane. Jeśli chodzi o leczenie immunologiczne, ono wykorzystuje nasz układ odpornościowy do tego, żeby walczył z nowotworem. Normalnie nasz układ odpornościowy broni nas przed chorobami, ale komórki raka są na tyle sprytne, że potrafią się ukrywać, oszukiwać nasz układ odpornościowy. I to, co robią leki immunologiczne, to odblokowują ten układ, żeby on ponownie rozpoznawał te komórki raka i zaczynał z nim walczyć. Trochę to jest tak, jakbyśmy naszym własnym żołnierzom w organizmie, czyli komórkom odpornościowym, dali lepszą mapę i lepszą broń do walki. A druga rzecz to leczenie celowane. Jest to taka metoda, gdzie wykorzystujemy pewne elementy komórek raka i mechanizmy. Pewne elementy i mechanizmy raka, które są odpowiedzialne za wzrost tych komórek, za ich rozprzestrzenianie się. I to jest tak, jakbyśmy znaleźli słaby punkt tych komórek i chcieli zaatakować właśnie w ten konkretny słaby punkt.
1: A jak się w tym wszystkim sytuuje radioterapia na przykład?
0: Radioterapia jest oczywiście metodą, którą również wykorzystujemy. Jest metodą leczenia miejscowego.
1: No właśnie, bo tutaj stąd ta celowość mi się nasunęła.
0: Tak. Te terapie, o których ja wcześniej powiedziałam, czyli immunoterapia i leczenie celowane, to są metody leczenia systemowego, czyli takie, które działają na cały organizm pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o radioterapię, jest to metoda celowana, czyli ukierunkowana na konkretne miejsce, tak? Czyli możemy naświetlić na przykład zmiany przerzutowe w kościach, możemy naświetlić miejsce po przebytym zabiegu operacyjnym, czyli celujemy w konkretny obszar, a w przypadku leczenia systemowego my te metody dajemy najczęściej w postaci czy wlewów dożylnych, czy w postaci tabletek. No i jak one dostaną się do organizmu, no to działają na cały ten organizm.
1: Ale można nie powiedzieć, że radioterapia jest mniej inwazyjna niż chemioterapia. Czy to się nie da?
0: Nie wiem, czy to się da tak powiedzieć. Raczej toksyczności obu metod są inne. I też inne miejsce dostosowania tych metod. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie zamiennie zastosować takie formy leczenia.
1: Ale równolegle, to znaczy jedna po drugiej
0: tak,
1: może
0: czasami,
1: nastąpić.
0: Oczywiście, że tak. Czasami są wskazania do tego, żeby łączyć te metody, czasami są wskazania do tego, żeby jedna po drugiej były zastosowane. Tak.
1: Pani doktor, przypomnę, nasz dzisiejszy gość, dr Dominika Kulejewska, Bonifraterskie Centrum Medyczne, przed Onkosobotą 20 czerwca. Od 10 będzie można właśnie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61 porozmawiać na takie tematy, także z obecnymi tam lekarzami. Otwarte drzwi dla wszystkich zainteresowanych. Czy można w jakiś sposób również obronić chemioterapię? Bo na ogół ona się kojarzy z czymś najtrudniejszym dla pacjenta, z takim już jakby efektem końcowym walki z raka, z jakimś osłabieniem organizmu potwornym. No mówi się, że chemioterapia ma tyle wad, ile zalet.
0: Tak, to prawda, że na pewno jest to taka metoda, której te ciemne strony są najbardziej znane i budzą największe obawy u pacjentów onkologicznych. Nie spowodujemy tego, że ona będzie pozbawiona, to leczenie będzie pozbawione tych wad, ale oczywiście staramy się robić wszystko, żeby minimalizować te działania niepożądane takiego leczenia. Do tego celu wykorzystujemy różne formy leczenia wspomagającego, czyli na przykład leczenie żywieniowe, które jest bardzo ważne. Czyli to, jak pacjent w trakcie tego leczenia, jak będzie wyglądała jego dieta. Wykorzystujemy do tego wsparcie psychologa, czyli to, żeby zadbać nie tylko o ciało, ale o umysł też, bo on też jest bardzo ważny w trakcie takiego trudnego leczenia, bo trzeba sobie powiedzieć, że nie jest to proste wyzwanie, które staje przed pacjentem onkologicznym. To, co jeszcze możemy wykorzystać, co też jakby działa w naszym szpitalu, to jest dział rehabilitacji. I pacjenci, którzy są po leczeniu onkologicznym i wracają do codziennego funkcjonowania, mogą uzyskać takie wsparcie rehabilitanta w tym, żeby ten swój organizm wspomóc, w tym, żeby wrócić tak do codziennej aktywności.
1: Właśnie, wrócić do codziennej aktywności, bo oczywiście rozmawiamy cały czas w takim kierunku, że żyje się z tym nowotworem już praktycznie do końca swoich własnych dni, ale przecież jest wiele przypadków, kiedy udaje się pokonać tego raka na czas jakiś, czasami na dłużej, a czasami nawet do końca życia. No właśnie, i co wtedy? Rehabilitacja, badanie co jakiś czas, jakie są procedury przewidziane
0: tak.
1: dla takich przypadków?
0: Czym innym jest sytuacja, kiedy mamy pacjenta z chorobą, z rakiem zlokalizowanym w jednym miejscu i takiego chorego możemy poddać leczeniu radykalnemu, czyli na przykład zabiegowi chirurgicznemu i po takim zabiegu uznaje się, że pacjent jest osobą wyleczoną i żyje z historią raka oczywiście, ale żyje. Poddawany jest również regularnym badaniom. To nie jest tak, że po takim leczeniu, nawet jeśli to jest leczenie chirurgiczne, to można zapomnieć. Nie, pacjent wymaga kontroli i opieki, czy to w poradni chirurgicznej, czy w poradni onkologicznej, po to, żeby robić regularne badania, żeby spróbować, gdyby doszło do nawrotu choroby, jak najszybciej zareagować. A czym innym jest to, o czym powiedziała pani redaktor, czyli sytuacje, gdzie niestety choroba już jest bardziej zaawansowana, i metody, które my wdrażamy, pozwalają właśnie na jakiś czas, dłuższy, krótszy, no chcielibyśmy, żeby jak najdłuższy, udało się tą chorobę dzięki tym metodom zatrzymać. Tacy pacjenci często są dłużej w leczeniu, czyli mają stałą naszą opiekę. I tacy chorzy, którzy są w trakcie leczenia, też mają wykonywane badania, ale jest to troszeczkę inna forma niż u pacjentów, którzy kończą leczenie i pozostają tylko pod opieką poradni.
1: No tak, ale to rozumiem, że taki cykl ciągły jest również możliwy w momencie, kiedy pacjent trafia do państwa, do Bonifraterskiego Centrum Medycznego i że państwo nie gubią z oczu takiego pacjenta.
0: Nie. Takie są... Tak, takie są nasze założenia. To chcielibyśmy właśnie podkreślić, że staramy się, żeby to leczenie u nas było kompleksowe. Czyli żebyśmy w jednym miejscu mogli przeprowadzić sprawnie ten proces leczenia. Od momentu diagnostyki przez leczenie chirurgiczne, a potem, jeśli pacjent tego wymaga, no właśnie leczenie onkologiczne, czyli leczenie systemowe.
1: Co pani najczęściej mówi swoim pacjentom? Co pani im stara się wytłumaczyć?
0: Staram się wytłumaczyć bardzo często, kiedy się poznajemy, że oczywiście jest to początek trudnej drogi, która ich czeka, ale cel nasz, obojga nas, jest wspólny, tak? Żeby im poprawić jakość życia, wydłużyć im to przeżycie, poprawić im komfort życia, pozwolić im na to, żeby pomimo trudów, które będą związane z tym leczeniem, mogli dalej prowadzić swoje życie. Oczywiście ono się zmieni. Ale ważne jest to, żeby znaleźli czas na spotkania z rodziną, żeby mieli czas na wyjazdy, jeśli mają na to ochotę, jeśli tylko ich stan zdrowia będzie pozwalał. Więc staram się im przekazać, że będziemy próbować jakby wspólnie dążyć w jednym kierunku.
1: Czy tutaj też jest taka zależność, wspominała pani doktor o pomocy psychologicznej, czy tu jest też taka zależność, że stan, powiedziałabym, takiej samoświadomości, stan umysłu pacjenta też może go kierować w stronę słuszną, tak, jeśli chodzi o jakieś opanowanie, zapanowanie nad rakiem.
0: Tak, wydaje się, że tak, i ja mam takie przekonanie, że jeśli pacjent jest dobrze nastawiony i ma takie przekonanie, że będzie próbował, starał się i że to, co robimy, ma sens, to rzeczywiście że te efekty leczenia wydają się być korzystniejsze niż u tych osób, które no może nie do końca są przekonane do tego.
1: Załamują się czasami, tak, prawda? Załamują albo przechodzą się przez taki, tak, etap jakichś, tak, depresyjnych myśli, tak, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Że to nie pomoże, że to na pewno nie,
0: tak,
1: pomoże.
0: Tak, to jest oczywiście moje subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że ma to znaczenie i stąd też to wsparcie psychologów, z którego my korzystamy. Jeśli widzimy, że nasi pacjenci no gdzieś tam ten nastrój zaczyna się obniżać, to prosimy o wsparcie psychologów, żeby oni też jakby pomogli nam w naszej pracy.
1: Wszystko to będzie można zobaczyć, jak wygląda, jacy są lekarze, jaki jest personel pomocniczy w Bonifraterskim Centrum Medycznym. Wszystko to podczas wspominanej przez nas na początku pierwszej, jak powiedziała pani doktor w historii, Centrum Onko Soboty, ulica Kosynierów Gdyńskich, przypomnę, 61. Tak właśnie o ten program jeszcze tych spotkań chciałabym zapytać w szczegółach, więc będą rozmowy z dostępnymi lekarzami.
0: Przewidujemy przynajmniej dwie części tego spotkania. Pierwsza część to jest taki panel wykładowy, będą prezentacje ustne dotyczące żywienia w onkologii, dotyczące właśnie roli psychologa, dotyczące rehabilitacji pacjentów onkologicznych. potem część, w której właśnie będzie można porozmawiać z personelem naszego oddziału, obejrzeć też oddział, zobaczyć
1: duży
0: jak...
1: Duży jest? Duży, jak
0: nie to jest wygląda? To duży oddział, jest to kameralny oddział, bardzo wydaje nam się przyjazny dla pacjenta, dlatego zapraszamy, żeby zobaczyć jak można też w mniejszych miejscach, w komfortowych warunkach mieć przeprowadzone leczenie. I będzie też część taka, gdzie pacjenci onkologiczni będą mogli skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, który jest w naszym zakładzie rehabilitacji, więc takie trzy części przewidziane są w ramach tej onkosoboty. To jest rehabilitacja ruchowa, ale ten nowoczesny sprzęt też pozwala na rehabilitację w zakresie funkcji poznawczych, bo to są różne sprzęty koordynujące różne czynności. Ja miałam okazję korzystać z tego, więc nie tylko sprawność ruchowa.
1: I to wszystko przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61 w najbliższą sobotę od godziny 10. Rozumiem, przez kilka godzin.
0: Tak, przewidziane jest co najmniej do godziny 13, więc zapraszam.
1: Wręcz zaprasza pani dr Dominika Kulejewska, związana właśnie z Bonifraterskim Centrum Medycznym, a jak powiadam, to jest adres w Łodzi trochę kultowy. Jak się znajduje taka konieczność i potrzeba, to do Bonifraterskiego jadą wszyscy, a sama byłam świadkiem skierowywania również już na te ziołowe rarytasy Bonifratrów pacjentów onkologicznych, że też pomagają i w tym zakresie pomaga wiedza wielowiekowa łódzkich Bonifratrów, którą tutaj do Łodzi przywieźli razem ze sobą, i byłam świadkiem, jak lekarze onkolodzy do łączali do diety właśnie. Mhm. Rozumiem, że także to państwo robicie do diety. Takie suplementy zielarskie, które na pewno nie zaszkodzą.
0: Jest w ramach naszego szpitala taka możliwość, tak jak pani redaktor powiedziała, tradycja tego szpitala i miejsce tego szpitala w Łodzi jest znane, między innymi właśnie z tej części ziołoleczniczej.
1: Dziękujemy pięknie. Pani dr Dominika Kulejewska, specjalistka onkologii klinicznej, Bonifraterskie Centrum Medyczne. Małgorzata Warzecha.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy pięknie.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, a dzisiaj w piątek o poranku moim i Państwa gościem jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, Piotr Kopek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Co się stało z programem Czyste Powietrze? Polski Alarm Smogowy alarmuje, że powietrze w dużych miastach, także w województwie łódzkim, no akurat w województwie łódzkim, w dużych miastach jest mniejszy problem, większy w mniejszych miejscowościach, jest coraz gorsze i winnego właśnie wskazują w programie Czyste Powietrze. Drastycznie spada liczba wniosków. Jak to wygląda w województwie łódzkim? Rzeczywiście mamy problem?
2: To, że powietrze jest coraz gorsze, to jest chyba pewnego rodzaju uproszczenie i słowo wytrych, ponieważ nakłady, jakie są ponoszone przez państwo na to, aby poprawić jakość tego powietrza, są tak znaczne, że stopniowo ono się poprawia. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy żyć w środowisku zdecydowanie lepszych warunków atmosferycznych i sprzyjających zdrowemu funkcjonowaniu. Natomiast na sytuację jakościową powietrza składa się kilka problemów. Program Czyste Powietrze funkcjonujący od 2018 roku faktycznie nie idzie tak, jak był zakładany, a wzięło się to stąd, że w związku ze zmianą w tym programie, jaka nastąpiła w roku 2022, weszła w życie w 2023, a jej skutki zaczęły być widoczne w 2024 i w 2025,
1: no ta liczba spadła, jak
2: szereg
1: rozumiem.
2: Działań niezgodnych z prawem.
1: Wszyscy pamiętamy tą, nie chcę powiedzieć aferę, ale to zamieszanie, kiedy zostały wnioski wstrzymane. No tak, ale fakt prosty jest taki, ja mam tutaj liczby, bo sprawdzaliśmy to w samej Łodzi z programu Czyste Powietrze, 138 wniosków. Rok wcześniej było 755. Ja wiem, że to jest mały wycinek, ponieważ Czyste Powietrze dotyczy tylko i wyłącznie domów jednorodzinnych, ale to pokazuje, że tych wniosków rzeczywiście jest mniej.
2: Nie wiem, co to są za dane statystyczne. Być może z programu dotyczącego poprawy jakości powietrza samego miasta Łodzi i programu realizowanego przez Urząd Miasta w Łodzi.
1: No tak, bo to są różne programy, to należy to rozdzielać.
2: To są różne programy.
1: Dlatego, że z czystego powietrza mogą właściciele domów jednorodzinnych korzystać.
2: Tak.
1: Na przykład nie wspólnoty, nie bloki. No dobrze, panie prezesie, to jaki mamy problem? To znaczy, ile tych wniosków jest mniej? Mamy takie liczby, mamy takie dane?
2: Na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy faktycznie liczba wniosków zmniejszyła się o połowę. Natomiast pragnę zauważyć, że od 2018 roku w funduszu w Łodzi przyjęliśmy prawie 68,5 tysiąca wniosków na łączną kwotę 2 miliardy 400 milionów złotych. Z tego wypłaconych środków zostało już prawie 1,5 miliarda złotych. Są to kwoty bajońskie, które z całą pewnością przyczyniły się do poprawy jakości powietrza w całym województwie.
1: No tak, tylko czy pytanie, czy to nie jest plaster na złamanie, dlatego że jak czytam jeszcze w Polsce 2,5 miliona kopciuchów dymi, nie mam dokładnych danych, ile to w samym województwie łódzkim, ale skala problemu jest jednak ogromna. I jakbyśmy na przykład pojechali do Radomska, to myślę, że mieszkańcy Radomska mieliby wiele do powiedzenia na temat jakości tego powietrza.
2: W porządku, tylko proszę zobaczyć, z jakiego pułapu startowaliśmy, jaki jest punkt odniesienia. Jeżeli było tragicznie źle, to żeby było dobrze, musimy przejść przez kilka etapów, przez kilka faz. To, żeby było tragicznie źle, dbaliśmy o to jako społeczeństwo, jako ludzie, przyczyniliśmy się do tego przez dziesiątki lat, w ogóle nie mając na uwadze jakości powietrza, jakim oddychamy, w jakim żyjemy. I te zaszłości nie da się nadrobić w ciągu roku czy dwóch lat. Z całą pewnością program Czyste Powietrze jest jednym z tych elementów, który ma w najbliższym okresie mocno przysłużyć się poprawie tego stanu rzeczy.
1: Kiedy będą zmiany w programie Czyste Powietrze? Bo słyszymy, że są takie konsultowane, są takie proponowane. Między innymi będzie można składać wnioski na wymianę pieców w gorzej izolowanych, w gorszych energetycznie domach, bez konieczności ocieplania tych domów. To na pewno ułatwi, dlatego że takich domów w tej średniej klasie energetycznej w Polsce jest najwięcej. To na pewno spowoduje, że będą chcieli mieszkańcy, także województwa łódzkiego, składać więcej tych wniosków, ale chyba jeszcze nie mamy nawet daty, kiedy takie
2: autorem
1: zmiany mogłyby być.
2: Autorem zmian kolejnych w programie Czyste Powietrze, tak jak wcześniej, może być tylko i wyłącznie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który jest autorem i ojcem tego programu. Wojewódzkie fundusze są tym pośrednikiem, który ma być bliżej ludzi w skali poszczególnych regionów Polski, po to, żeby można było skutecznie wygodniej, łatwiej, efektywniej, szybciej załatwiać wszystkie formalności.
1: No tak, panie prezesie, ale pewnie się pan orientuje, pewnie pan ma jakieś przesłuchy, kiedy ewentualnie takie zmiany mogą
2: nawet wejść. Gdybym miał, to się nimi nie pochwalę, ponieważ nie chcę wprowadzać zamętu informacyjnego. Poczekajmy na to, jakie ostatecznie będą efekty i rekomendacje zmian i wtedy będziemy mogli o nich porozmawiać, nawet jeżeli jeszcze nie wejdą w życie, ale przynajmniej będą ogłoszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
1: A ma pan nadzieję, że te zmiany rzeczywiście przyspieszą? Czy też spowodują, że będzie większa liczba wniosków o wymianę pieców?
2: Wcześniejsze zmiany przede wszystkim służyły uszczelnieniu całego programu po to, żeby wyeliminować patologie związane z wyciąganiem środków publicznych przez niektórych, jeszcze raz powtórzę, niektórych nieuczciwych wykonawców i ochronę beneficjentów, którzy w związku ze zmianami właśnie w roku 2022 i 2023 znaleźli się w niekorzystnej sytuacji.
1: No nawet rozmawialiśmy na antenie Radio Łódź, rozmawialiśmy z panem, że
2: masę
1: były
2: takich rozmów.
1: Pieniądze wyciekały prosto do wykonawców i później były problemy z rozliczeniem tych projektów.
2: Dokładnie tak, nie mówiąc już o zawyżonych fakturach, zawyżonych kosztach.
1: Czyli jednym słowem wydawaliśmy pieniądze, a w kopciuchu wcale nie ubywało w takim tempie, jak powinno.
2: Były one może nie na tak skutecznie usuwane, jakbyśmy chcieli. Wracając jeszcze wcześniej do pana wątku, bo to jest bardzo ważne. Nie myślmy o tym, jak przyspieszyć program tylko i wyłącznie w kategoriach tego, że wymienimy źródło ciepła, a nie dokonamy pełnej termomodernizacji. Bo tylko i wyłącznie kompleksowe działanie na nieruchomości sprawi, że efektywność energetyczna tej nieruchomości się poprawi. Bo proszę sobie wyobrazić, że
1: mieszkańcy
2: uszczelnimy...
1: wtedy mogliby być większe rachunki po wymianie źródła
2: dokładnie
1: ciepła, prawda?
2: Dokładnie tak. Nie uszczelnimy okien, zostawimy dziury w ścianach, wymienimy źródło ciepła na nowoczesne, na pompę ciepła, która będzie zużywała tak horrendalne wielkości energii elektrycznej, że się za głowę złapiemy przy najbliższym rachunku. A to nie o to chodzi. Efekt ma być jednoznaczny. Mniejsze zużycie energii, mniejsze rachunki, więcej pieniędzy w kieszeni do dyspozycji każdego obywatela.
1: No dobrze, zostawmy w takim razie program Czyste Powietrze, bo ja myślę, że tak słuchacze przed radioodbiornikami w piątek, kiedy szykują się upały, wszystko wskazuje na to, że powyżej 30 stopni będziemy mieli już nawet może dzisiaj, a na pewno w weekend, to nieświeżym powietrzu, czy też smogu, to pewnie wszyscy już zapomnieli. Problemem będzie susza. Będzie wszystko suche jak pieprz. Na razie jeszcze pogoda jest dla nas łaskawa. Sporo deszczu było, ale problemem zacznie być susza. Tymczasem już niedługo będzie chyba można wziąć pieniądze na to, żeby oczko wodne, mówiąc potocznie, postawić w swoim ogródku. Uśmiecham się, bo te oczka wodne mają głęboki sens. Chodzi o mikroretencję. Rzeczywiście będę mógł powiedzieć, mam ogródek, mogę sobie wykopać oczko wodne? To tak będzie wyglądało?
2: W dużym uproszczeniu tak. Natomiast nim odpowiem jeszcze konkretnie na ten temat, o tym programie, uświadommy sobie, drodzy państwo, że województwo łódzkie jest jednym z tych regionów w Polsce, które dzisiaj już jest określone jako obszar permanentnej suszy hydrologicznej. Znakomita część naszego województwa, niektórzy hydrolodzy mówią, że nawet połowa doświadcza już takich zmian w glebie, że absolutnie się na to kwalifikujemy. My tego nie widzimy, bo widzimy pięknie rosnące drzewa, trawy kolorowe, kwiaty i tak dalej i w żaden sposób sobie nie potrafimy tego uświadomić.
1: Konsekwencje dopiero zobaczymy za
2: jakiś czas. Poziomy wód gruntowych są tak niskie, że już naukowcy biją na alarm. No i między innymi po to jest ten program mikroretencji.
1: To ja robiąc sobie taki stawik na mojej działce albo przy moim ogródku jestem w stanie z tym walczyć? To pomoże?
2: Każdy mały krok prowadzi nas do celu. Milion takich kroków, to proszę zobaczyć, jaką odległość jesteśmy w stanie pokonać w walce z tego typu sytuacjami. Program mikroretencji jest dedykowany do osób fizycznych posiadających domy jednorodzinne. Jest on wymyślony po to, żeby zagospodarować w sposób właściwy, przyjazny dla środowiska najbliższego otoczenia tą wodę, która nam spada z nieba. Żeby ona nam nie uciekała, nie spadała bezpośrednio do kanalizacji
1: tylko
2: deszczowej.
1: Tylko jak nie pada, spokojnie wsiąkała w ziemię.
2: No systematycznie z wykorzystaniem właśnie tych małych zbiorników retencyjnych. Mogą to być nawet typowe beczki, typowe mauzery, ale magazynujące wodę, tą, którą się zlewa w postaci opadów deszczu z naszych ryniem.
1: No dobrze, to ile będę mógł pieniędzy? Wyczytałem, że 8 tysięcy nawet jest do zgarnięcia.
2: Tak, tak. Jest 8 tysięcy złotych, mniej więcej niż 90% poniesionych kosztów. Przy czym tutaj też w gwoli wyjaśnienia program jest dedykowany do osób, które już zrealizowały tą mikroretencję.
1: Czyli najpierw budujemy, najpierw kopiemy, a później dokładnie przedstawiamy faktury i dopiero dostajemy zwrot pieniędzy.
2: Koszty kwalifikowane są te, które są poniesione od 1 lipca 2024 roku. Wtedy, kiedy skończył się program Moja Woda, który również miał między innymi taki cel. Program na inwestycje już zakończone w tych budynkach jednorodzinnych oddanych do użytku. To jest bardzo ważne, bo musi być to budynek już udostępniony do zamieszkania, do funkcjonowania.
1: No dobrze, panie prezesie, to kiedy będę mógł przyjść z fakturą na takie oczko? Od poniedziałku? Od przyszłego tygodnia? Jak to wygląda?
2: Nabór rozpoczynamy od 22 czerwca. Jeżeli będzie ktoś przygotowany na to, żeby udokumentować poniesione koszty, to chociażby od 23 czerwca jest możliwe, żeby składał wniosek o refundację.
1: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten weekend przekona Państwa, żeby kopać w swoich ogródkach, na działkach oczka wodne, stawy. Będzie nie tylko przyjemniej, ale przyrodzie też to pomoże. No a już pewnie się Państwo za chwilę przekonają. 30 stopni w weekend ma być. Porozmawiamy jeszcze o mało przyjemnej sprawie na koniec, a mianowicie o odpadach niebezpiecznych. To w województwie łódzkim jest naprawdę spory problem. Ja tu wymienię tylko dwa miejsca. Rogowiec pod Bełchatowem, ale także Zgierz, powiat zgierski, Kolonia Głowa. Tam jest składowisko odpadów niebezpiecznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał tam 9 milionów złotych w ramach programu niezwłocznego usuwania odpadów. Mieszkańcy mają nadzieję, że w końcu ten problem się rozwiąże. No problem polega na tym tylko, panie prezesie, że 9 milionów złotych to jest kropla w morzu potrzeb i to niezwłoczne usuwanie, jak czytam, odpadów, to po 3 latach od wykrycia nastąpiło, od wykrycia tego, zidentyfikowania tego zagrożenia. To nie za wolno idzie? Czy czasem Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska nie powinny mieć większej puli i większych narzędzi, żeby dosypywać gminom, których nie stać na usuwanie właśnie takich niebezpiecznych bomb ekologicznych?
2: Z całą pewnością większa pula pieniędzy miałaby szansę usprawnić i sprawić, że będziemy sobie z tym problemem radzić efektywniej i skuteczniej. Wojewódzki Fundusz w Łodzi jest jedynym lub jednym z nielicznych w Polsce, który w ogóle przekazuje środki ze swojej puli na tego typu działania prośrodowiskowe.
1: No bo w województwie łódzkim jest dość to duży problem.
2: W każdym województwie jest duży problem. Każde województwo żyje swoimi problemami. Nie dostrzegamy tego, co jest w zachodniopomorskim czy na Podkarpaciu, ale zapewniam pana, że tych śmieci przywiezionych kilka lat temu przy otwartej kurtynie wręcz jest cała masa. Ale zmierzając do rozwiązania problemu. Rząd polski przeznacza na usuwanie odpadów niebezpiecznych w swoim programie realizowanym przez Narodowy Fundusz i Ministerstwo Klimatu około 300 milionów złotych rocznie. My naszymi środkami pomagamy usunąć część tych odpadów na terenie województwa łódzkiego. W tym roku również przeznaczymy pulę 10 milionów złotych na tego typu działania, które mają wspomóc samorządy w usuwaniu tych wszystkich elementów, które grożą utracie życia
1: zdrowia. To jest chyba słowo klucz, wspomaganie. Czyli jasno trzeba stwierdzić. To nie będzie tak, że przyjdzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i rozsypie worek z pieniędzmi. Będą musiały gminy tą żabę przełknąć. Tą żabę, do której same nie doprowadziły, bo na przykład w Zgierzu to prywatne firmy zwoziły tam te odpady niebezpiecznie. Zresztą podobnie działo się pod Bełchatowem. Jak rozumiem, tutaj gminy będą musiały myśleć tylko i wyłącznie o wsparciu, a całość będą musiały wziąć na siebie. Znaczy większość.
2: Każde składowisko ma swoją historię. Każde składowisko, z tego co jest mi wiadomo, w którymś momencie uzyskało pozwolenie administracyjne od władz samorządowych na składowanie odpadów niebezpiecznych. Każdy samorząd, który wydał takie pozwolenie, był w pełni uprawniony, a wręcz zobowiązany do tego, żeby to nadzorować, żeby sprawdzać, jak jest realizowany obowiązek gospodarowania odpadami. Dzisiaj płaczemy nad rozlanym mlekiem. Wiem, że wydajemy setki milionów złotych, które mogłyby być spożytkowane na coś innego. Natomiast jest to źródło potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, nie mówiąc już jeszcze o kwestii środowiskowej i skażenia środowiska.
1: No niektórzy mieszkańcy jak na przysłowiowej bombie siedzą.
2: Dokładnie. I naszym obowiązkiem w miarę posiadanych możliwości jest wspieranie działań, które mają służyć uporządkowaniu tych rzeczy nawet w najmniejszym zakresie. Samo usunięcie odpadów w Rogowcu jest kalkulowane na 700 milionów złotych i trzeba się zastanowić, jakie konsekwencje należy wyciągnąć w stosunku do tych, którzy pozwolili na ten proceder, którzy mają się świetnie, którzy żyją jak królowie, którzy opływają w dostatek.
1: Bodajże jeden wyrok zapadł w tej sprawie i to tam nawiązka była, przepraszam, kara pieniężna to było 100 tysięcy złotych, jak słyszymy, kropla w morzu potrzeb.
2: Zdecydowanie tak. Ktoś zbił na tym fortunę, to mało powiedziane, i państwo musi to posprzątać w interesie i w obowiązku w stosunku do obywateli.
1: I tu musimy postawić kropkę, czas nam się kończy. Bardzo dziękuję. Piotr Kopek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję
1: to życzymy was. W takim razie mimo wszystko chłodnego weekendu. Proszę szukać gdzieś ochłody i proszę pomyśleć w takim razie o oczkach wodnych, o tym, żeby pomóc i sobie, i środowisku. Jak słyszymy, jest trochę pieniędzy do zgarnięcia.
2: Ten jeszcze raz... chłód, żeby był w cieniu drzew, najlepiej.
1: Najlepiej. Bardzo dziękuję.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem mające zakończyć trwającą ponad 3 miesiące wojnę podpisane. Zgodnie z umową cieśnina Ormus została odblokowana. Z kolei Amerykanie zobowiązali się do przerwania blokady irańskich portów. Kwestie sporne dotyczące irańskiego programu nuklearnego mają zostać wynegocjowane w ciągu najbliższych 60 dni. Podpisane wczoraj porozumienie wprost wzywa do zakończenia działań wojennych na terenie Libanu. Czy tak się stanie, ma kluczowe znaczenie. Izrael nie jest bowiem stroną amerykańsko-irańskiego porozumienia. Władze kraju nie chcą się też zgodzić na wycofanie wojsk z południowego Libanu. Zatem czy amerykańsko-irańska umowa krzyżuje plany Izraela? Benjamin Netanyahu ocenił porozumienie USA z Iranem jako zwycięstwo, które przetrwa pokolenia. Pytanie, na ile jest to dobra mina do złej gry? Tak mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Matusiak.
2: Myślę, że to jest zdecydowanie dobra mina do złej gry. W Izraelu ta umowa, której szczegółów jeszcze nie znamy w pełni, ale no, która już się jakoś przed nami rysuje, odbierana jest jednoznacznie jako niekorzystna dla Izraela, jako porażka. Premier Netanyahu jest bardzo ostro krytykowany przez opozycję. To oczywiście należy odbierać w kontekście kampanii wyborczej, która tam się już za chwilę zacznie, bo będziemy mieli wybory parlamentarne w Izraelu jesienią. No ale nawet pomijając ten kontekst wyborczy, ta ocena w Izraelu jest bardzo, bardzo krytyczna. Premier Netanyahu no, miał trudne zadanie no, jakoś odpowiedzieć na tą krytykę, a jednocześnie nie krytykując Stanów Zjednoczonych wprost, więc to było z pewnością bardzo dla niego trudne.
1: No to odstawiając polityczną propagandę na bok, jaki jest bilans tej wojny dla Izraela? Reżimu ajatollahów nie udało się obalić. Jeżeli chodzi o program nuklearny Iranu, to nie wiemy, co się z nim stanie. Iran militarnie to z pewnością jest słabszy, no ale jeśli pojawią się pieniądze, to z czasem reżim także te zdolności wojskowe będzie chciał odbudować.
2: Tak naprawdę Izrael nie zrealizował żadnego z celów, które sobie stawiał u początków tej wojny. Izrael chciał obalenia reżimu, chciał upewnić się, że irański program nuklearny właściwie w całości zostanie unicestwiony. Chodziło też o unicestwienie czy zniszczenie kompletne irańskiego programu rakiet balistycznych, no i też przecięcie związków między Iranem a no, tak zwanymi proxy, czyli organizacjami w innych państwach regionu, które z Iranem współpracują, takim jak Hezbollah na przykład, czy takim jak Houthi w Jemenie. I tak naprawdę żaden z tych celów nie został osiągnięty. Iran został bardzo poważnie osłabiony. Wyeliminowano szereg osób z kierownictwa państwa, z kierownictwa struktur siłowych. Zniszczono znaczną część potencjału przemysłowego, potencjału z zakresu przemysłu zbrojeniowego, ale no tak naprawdę żaden z tych celów, które Izraelczycy sobie stawiali, przynajmniej publicznie, które deklarowali, zrealizowany nie został. Pytanie, czy to w ogóle było możliwe? No, weźmy pod uwagę, że Izrael jest państwem oddalonym o 1500 kilometrów od Iranu, państwem 10-krotnie mniejszym pod względem ludnościowym, 80-krotnie mniejszym pod względem terytorialnym, więc takie wyobrażenie, że Izraelczycy mogą obalać rządy w państwach oddalonych o 1500 kilometrów i no, całkowicie niszczyć na przykład potencjał przemysłu zbrojeniowego, to było bardzo ambitne założenie. Nawet z udziałem Stanów Zjednoczonych to się wciąż wydawało ambitne założenie.

0: aj spał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny, ktoś inny tutaj żył.
1: Jest godzina szósta.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
1: Rozpoczynamy poranny program Radia Łódź. Dziś jest sobota, 20 dzień czerwca. Wiadomości przedstawi Wiktoria Makowska.
3: Dzień dobry. Uwaga na upały. Pomarańczowy alert pogodowy dla całego województwa łódzkiego. Wołodymyr Zełenski stracił order Orła Białego. Jest decyzja polskiego prezydenta. Kluczowa inwestycja kolejowa w regionie łódzkim zyska nowego koordynatora. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W ciągu dnia ponad 30 stopni. Upały w całej Polsce, ostrzeżenie drugiego stopnia dla łódzkiego. Dziś w całej Polsce gorąco, w Łódzkiem zobaczymy na termometrach ponad 30 stopni, a na zachodzie słupki rtęci pokażą nawet 35 stopni. Tam też spodziewane są burze, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 90 km na godzinę. Niedziela nieco chłodniejsza na północnym zachodzie i tam pogoda najspokojniejsza. Na pozostałym obszarze nadal upalnie i miejscami gwałtowne burze.
3: Do jutra będą obowiązywać wydane przez IMGW ostrzeżenia przed upałami w Łódzkiem drugiego stopnia. Przypominamy, podczas upałów trzeba pić dużo wody przez cały dzień, w domu zasłonić okna w ciągu dnia, a na zewnątrz pamiętać o nakryciu głowy i kremie z filtrem. Nie wolno zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych samochodach, a w razie zasłabnięcia należy dzwonić pod 112.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Wołodymyr Zełenski bez orderu Orła Białego. Zdecydował o tym wczoraj prezydent Polski Karol Nawrocki. Przypomnijmy, odebranie orderu prezydent Polski zapowiedział pod koniec maja w reakcji na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA, a szczegóły zna Przemysław Lis.
5: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na gloryfikację UPA przez Ukrainę oraz ukraińskich żołnierzy, których tysiące po rosyjskiej inwazji było szkolonych w naszym kraju. Karol Nawrocki zaznaczył jednak, że jego decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński.
6: Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
5: Wołodymyr Zełenski postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony orderem Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Do sprawy odniósł się ukraiński minister spraw zagranicznych. Według niego decyzja jest lekceważąca wobec prezydenta Zełenskiego i państwa ukraińskiego. Ważna zmiana dla kluczowej inwestycji w Łódzkiem. Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oprócz megalotniska w Baranowie, CPK to także kolej dużych prędkości, którą w 100 minut będzie można dojechać z Warszawy przez Łódź i Sieradz do Poznania czy Wrocławia. Minister Lasek od początku chciał doprowadzić inwestycje do pewnego etapu. I tak się stało, komentuje europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
7: Za chwilę będzie wbita łopata i rozpocznie się budowa największego w tej części Europy lotniska.
8: Pożegnalny wpis pana pełnomocnika był utrzymany w tonie, na jaki zasługuje po prostu każdy wielki finał. Budowa infrastruktury to nie sprint, tylko sztafeta. Pałeczka zostaje przekazana z czystym sumieniem. Szkoda tylko, że tę bieżnię odbiera następca w momencie, gdy prace terenowe Baranowie dopiero mają ruszyć we wrześniu.
3: Odpowiada posłanka Paulina Matysiak. Macieja Laska zastąpi wiceminister infrastruktury Piotr Balepszak. To menadżer branży kolejowej związany w przeszłości z PKP PLK. Bezpieczniej na ruchliwej trasie. W ręku raju w ciągu drogi krajowej nr 12 między Piotrkowem a Srockiem powstaną drogi pieszo-rowerowe i chodniki. To jeden z bardziej ruchliwych odcinków tej trasy. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
9: Zamierzamy wybudować półkilometrowy odcinek drogi dla rowerów. On będzie po zachodniej stronie jezdni, czyli przy pasie prowadzącym w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowo powstanie 400 metrów chodników.
3: Na całym odcinku objętym pracami pojawi się również nowoczesne oświetlenie drogi. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
1: W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, możliwe będą przelotne opady deszczu, a także burze. Na zachodzie prognozowana suma opadów ma wynieść do 10 mm, teraz na radiowym termometrze mamy 20 stopni, a ta temperatura wzrośnie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w czasie burz nawet i porywisty, a ciśnienie wynosi w tej chwili 998 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: I 5 minut po godzinie 6. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jakub Janik, który program zrealizuje, i Damian Gierszicki przed mikrofonem. 4 godziny spędzimy razem. Co dziś w programie? Oczywiście zaczniemy od pogody, bo będzie dziś upalnie. A jak długo? No to o tym się też przekonamy. Posłuchamy również relacji z mijającego tygodnia. Zajmiemy się sprawami bieżącymi, ciekawostkami. Dzisiaj też będę gościł dwóch Tomaszów. I nie chodzi mi o Tomaszów Mazowiecki, bo pierwszy z gości opowie o ciekawej wyprawie, która ruszy dokładnie za tydzień, a wyprawa ta będzie możliwa dzięki polskiej myśli motoryzacyjnej. Tak, klasyczne samochody PRL-u przejadą dokładnie, no nawet nie dokładnie, kilka ładnych kilometrów, dokładnie ile to się dowiemy, po godzinie 7. Po 8 natomiast przesiądziemy się z samochodu na rower. Drugi gość opowie o przygotowaniu do sezonu, ale też o wyprawie, którą miał okazję przeżyć. Mam tu na myśli trasę Alpe Adria. Będzie pięknie, będzie cudownie, bo przecież nie może być inaczej. Tak więc budzimy się, parzymy kawę i spędzamy ten poranek z Radiem Łódź.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I 12 minut po godzinie 6, męskie granie orkiestra nareszcie. No nareszcie mamy już taką prawdziwą wakacyjną letnią pogodę po takim dość nieudanym maju, ale z drugiej strony można narzekać, bo nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla całego województwa łódzkiego. Ono będzie obowiązywać od godziny 12 do niedzieli do godziny 20, bo w ciągu dnia możemy się spodziewać temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza. I tak wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski apeluje do mieszkańców, aby zwracać uwagę, czy w zaparkowanych pojazdach nie ma pozostawionych dzieci lub zwierząt.
2: Po 2 minutach temperatura wewnątrz takiego pojazdu może sięgnąć 60 stopni Celsjusza. Jest to niezwykle groźne, szczególnie dla najmniejszych, dla dzieci, dla pupilów, dlatego że mają niską masę ciała i szybko tracą wodę, przez co mogą doświadczać czy omdlenia. No zawsze możemy zadzwonić pod numerem alarmowym 112 i też poprosić o interwencję służb, a jeżeli widzimy, że sytuacja jest krytyczna, że sytuacja już wymaga interwencji i nie cierpi zwłoki, samemu dokonać wybicia szyby po to, żeby otworzyć pojazd, żeby go przewietrzyć, żeby udzielić pomocy.
3: Jak się szykujesz na tą nadchodzącą falę upałów? O czym warto pamiętać?
4: No na pewno, żeby się nawadniać. Nie jakieś słodkie napoje, tylko właśnie jakieś typu woda.
5: W domu przy wiatraku.
3: A tak jak pani wychodzi, to o czym warto pamiętać?
5: Nakryć głowę, ale ja w cieniu chodzę tylko.
6: No przede wszystkim właśnie, żeby nadwadniać swój organizm, dużo wody pić, mieć jakieś swoje maści, kremy, opalacze.
3: Coraz większa fala upałów. A jak w komunikacji miejskiej? Czy czuć, że klimatyzacja działa?
4: Nie za bardzo, zwłaszcza jak słońce właśnie świeci po oknach, to jest strasznie gorąco.
7: Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Klimatyzowaną przestrzeń pasażerską zapewniamy w 99% autobusów oraz w co trzecim tramwaju. W tym roku na łódzkie ulice wyjedzie łącznie 100 nowych autobusów, a w przyszłym roku dostarczonych zostanie 15 nowoczesnych tramwajów Moderus. Temperatura na okres letni ustawiona jest przez serwis na wartość 24 stopni Celsjusza.
8: Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zostało wydane już ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia na upał. Ono dotyczy również tutaj województwa łódzkiego. Ono swoją ważność zaczyna od godziny 12. Treść tego ostrzeżenia informuje nas, że ta temperatura maksymalna będzie wynosiła od 30 do 33 stopni. W niedzielę też te temperatury będą bardzo wysokie. Dojdzie takie drugie zagrożenie, bardzo istotne, związane z burzami. Przyniosą takie bardzo ulewne opady deszczu, także miejscami opady gradu.
9: Sprawdziliśmy, jak różne miasta w regionie przygotowały się na najbliższą falę upałów.
10: Miłosz Wika, rzecznik prasowy łódzkich wodociągów z Wigłódź. Na Piotrkowskiej przy pasażu Schillera rano zamontowaliśmy kurtynę wodną, także mieszkańcy mają okazję schłodzić się nieco przy tej kurtynie. No poza tym namawiamy mieszkańców Łodzi do tego, żeby zawsze przy sobie nosili butelkę z wodą. Woda łódzka zawiera dość sporo minerałów, tak, między innymi to jest wapń, magnez, potas i sód.
9: W Piotrkowie Trybunalskim za to jeszcze nie ma kurtyn wodnych, ale urzędnicy zapewniają, że zostaną one rozstawione w najbliższym czasie. Joanna Brylska z Urzędu Miasta Kutna poinformowała nas, że w różnych częściach miasta można znaleźć zraszacze.
11: No przede wszystkim na terenie miasta w centrum funkcjonują 2 fontanny. Dodatkowo rozstawiamy w różnych częściach miasta zraszacze. Co prawda nie ma ich dużo, ale no też w tych takich newralgicznych miejscach, no żeby się schłodzić, no to mamy zraszacze. No natomiast też takim ratunkiem dla nas są centrum miasta, Park Trawuta oraz także Park Wiosny Ludów. To jest tak duża ilość zieleni, że można na pewno znaleźć tam wytchnienie od upału. No natomiast no co pozostaje, no to unikać przebywania na słońcu w tych godzinach bardzo newralgicznych, no i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu.
1: A relacje w pełnym słońcu przygotował Kacper Józefowicz. Mam nadzieję, że miał ze sobą butelkę wody. I tak następny tydzień zapowiada się słoneczny, ale temperatura nie powinna już przekraczać 30 stopni Celsjusza. Spoglądam teraz na prognozy i rzeczywiście w poniedziałek możemy się spodziewać około 25 stopni, we wtorek około 26. No najcieplej może być w środę, bo od 29 do nawet 30 stopni, ale nie przekroczy 30. I później czwartek, piątek również kolejno 24 i 26 stopni. W ciągu tych dni będą możliwe również słabe opady deszczu. Mówiliśmy o jednym ostrzeżeniu, ale też pojawiło się drugie ostrzeżenie meteorologiczne. wydane przez IMGW. Ono dotyczy burz. To jest ostrzeżenie drugiego stopnia. I będzie obowiązywało na obszarach powiatów bełchatowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńsko-wolskiego, zgierskiego i miasta Łodzi. Ono zacznie obowiązywać od godziny 20 i potrwa do godziny 10 21 dnia czerwca, czyli jutro, w niedzielę. Duże prawdopodobieństwo, więc proszę też zachować szczególną ostrożność. Najlepiej w czasie burz nie wychodzić z domów i najlepiej słuchać Radia Łódź w tym czasie.

21 minut po godzinie 6. Nie wiem, czy Państwo śledzą tegoroczny mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ja powiem szczerze, że nie czuję zupełnie tego klimatu i to nie ma żadnego związku z tym, że nasza reprezentacja po prostu nie awansowała, ale chyba najbardziej przeraża albo zasmuca fakt, że pod płaszczykiem przerw dwóch na nawodnienie piłkarzy tak naprawdę FIFA zarabia pieniądze z reklam. Na pewno taki raport z mundialu będziemy mogli usłyszeć w serwisie sportowym. Ja się skupię tylko na jednym meczu, Brazylii z Haiti. Brazylia wygrała 3-0, chociaż przed meczem się przewidywało, że może ten wynik będzie dwucyfrowy dla Brazylii. Nie ma co się oszukiwać. To nie jest ta sama Brazylia, co ponad 20 lat temu, która cieszyła się piłką, a teraz to wygląda dość opornie. Jeśli chodzi o Haiti, to nie dosyć, że nie doczekało się pierwszego gola w tym mundialu, to zostało też pierwszym zespołem, który stracił szansę na zakwalifikowanie się do 1/16. No i szkoda oczywiście reprezentacji Haiti, tym bardziej, że zazwyczaj świetna w tym była reprezentacja Polski.

Na zegarze punktualnie 6:30. Mówiłem o mundialu, to może jeszcze trochę zostanę w tym temacie i zachęcę Państwa do takiego aktywnego udziału w naszym programie. Komu Państwo kibicują na tych mistrzostwach świata, to proszę dawać znać. studio@radiowodz.pl 606-787-8778. A teraz ciekawostka, chociaż finał dopiero zostanie rozegrany 19 lipca, to warto przypomnieć drużynom aspirującym do tytułu Mistrza Świata, żeby pilnowały pucharu. I to jest bardzo ważne. Szczególnie, gdy przypomnimy pewną historię sprzed 60 lat, kiedy to Anglii skradziono trofeum. Wiadomo, wtedy nie było za ciekawie, bo jak się gubi puchar, no to gdzieś zawsze się robi przykro i te poszukiwania trwają. Na szczęście, tydzień później puchar został odnaleziony pod krzakiem, a dokonał tego pies. Pies o imieniu Pickles. Mam nadzieję, że w tym roku drużyna, która zdobędzie puchar, nie zgubi go albo nie da sobie go ukraść. Więc trzeba mieć na oku ten złoty puchar, który zostanie wręczony podczas finału. Zachęcam do dyskusji 606-787-878 studio@radiowodz.pl.

0: Lech Janerka, rower. Oczywiście, żebym wpadł popedałować, pojeździć na rowerze, ale na przykład w Sieradzu brakuje ścieżek rowerowych. Ten sezon rowerowy jest w pełni. Nie do końca usatysfakcjonowani są fani jednośladów właśnie z Sieradza. A jak sytuację widzą mieszkańcy, ale i też włodarze, sprawdzał nasz reporter Kacper Rafalski.
1: Ścieżek rowerowych w Sieradzu jest za mało, do tego są słabo połączone. Mieszkańców pytaliśmy dziś o ich zdanie na temat poruszania się po mieście jednośladami.
2: A jak wygląda sytuacja ścieżek rowerowych w mieście?
3: Tragicznie. Tutaj nie ma ścieżek.

0: Ścieżki odrębne tylko dla rowerów byłyby świetnym rozwiązaniem.
1: Miasto w kontekście ścieżek rowerowych podejmuje pewne działania. Jak mówi radny Juliusz Guraj, prowadzone są prace na chodniku przy ulicy POW.
2: W ramach tej przebudowy chodników, która była, parliśmy się, żeby po jednej stronie była droga dla pieszych i rowerów. Na tej pierzei chcemy, żeby była kontynuowana infrastruktura pieszo-rowerowa właśnie w takim parametrze, czyli 3-metrowej drogi dla rowerów i pieszych.
1: Droga dla rowerów przy POW miałaby powstać na 2,5-kilometrowym odcinku od Grunwaldzkiej do ulicy Szlacheckiej na zachodzie miasta. Póki co wiele jest miejsc, gdzie nie ma ścieżki rowerowej. Niektórzy rowerzyści poruszają się chodnikiem. Przypomnijmy, że jest to niezgodne z przepisami.
2: Mało kto sobie zdaje chyba z tego sprawę, ale tak naprawdę to jadąc chodnikiem wzdłuż ulicy Jana Pawła, to można dostać mandat karny teoretycznie, bo nie wolno jeździć po chodniku rowerem, tak?
1: Radny wspomniał o ulicy Jana Pawła II. Sytuacja może się tam jednak zmienić. Jeszcze w tym roku, dzięki głosom w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, przebudowany ma być chodnik przy tej ulicy. Z drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych zmieni się ona w drogę pieszo-rowerową. Jednak, jak zauważają eksperci, ścieżki rowerowe powinny mieć swoją własną nawierzchnię.
0: Po takiej nawierzchni bitumicznej, równej, jeździ się dużo bardziej komfortowo niż po kostce.
2: Współczynnik drgań, jeżeli dla asfaltu przyjmiemy wartość 1, to przy kostce fazowanej jest 1,4. Po pierwsze, jedzie się znacznie wolniej, bo to są opory. Po drugie, te drgania oczywiście przenoszą się na przede wszystkim stawy łokciowe, nadgarstki.
1: Mieszkańcy Sieradza powiedzieli nam też, gdzie najbardziej przydałyby się ścieżki rowerowe.
3: Ja myślę, że wzdłuż wałów Warty mogłyby być ścieżki, bo to jest świetne miejsce do rekreacji. No i w mieście do takiej codziennej komunikacji.
1: Mieszkaniec powiedział nam też, na jakim mieście Sieradz mógłby się wzorować.
3: Dość dawno byłem w Brnie, gdzie można się poruszać po całym mieście, a to jest duże miasto i można je pokonać wzdłuż i wszerz pięknie zorganizowanymi ścieżkami, więc to jest do obejrzenia. Chociażby właśnie w Brnie, w Czechach.
1: Podsumowując, mieszkańcy Sieradza widzą, że ścieżki rowerowe są potrzebne. Miasto podejmuje działania i wiemy już o planowanych przebudowach chodników, m.in. przy ulicy POW czy Jana Pawła II. Wakacje tuż, do tematu rowerów i ścieżek będziemy na pewno jeszcze wracać. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
4: Jako przykład zostało podane Brno, a tak myślę, że najlepszy przykład można wziąć chociażby z Kopenhagi czy z Amsterdamu, bo tam ta infrastruktura rowerowa jest najbardziej rozwinięta i rzeczywiście rowerzystów jest cała masa. Czemu nie? Czy Sieradz zostanie drugim Amsterdamem? Czekamy. A na tę chwilę zostaje nam szlak rowerowy, chociażby po parku krajobrazowym wzniesień łódzkich. Piękne widoki, zdrowe, piękne, czyste powietrze i długość trasy, która wynosi 75 km. Można się na taką wyprawę zapisać sobie w notesie, pojechać, podziwiać też ten cały krajobraz, który tam jest, ale oczywiście wcześniej należy się posmarować kremem 50, szczególnie dzisiaj, kiedy będzie gorąco.

Pytałem państwa, komu państwo kibicują na tegorocznym mundialu i tak pan Krzysztof napisał, że Hiszpanii, a jeśli odpadną, to Holandii, a jeśli ci odpadną, to Portugalii, a potem Urugwajowi, a ostatecznie kibicuje Brazylii. To pan Krzysztof i pan Andrzej, który również kibicuje Brazylii i uzasadnił, że kibicuje im dla romantyzmu. Wspierałem Argentynę w ostatnich Mistrzostwach Świata, głównie przez Leo Messiego, dodaje pan Andrzej. No, ta Brazylia została wymieniona, ale ostatni triumf miała 24 lata temu i coś czuję, że w tym roku się nie doczeka.

0: Za minutę serwis informacyjny.
1: Radio Łódź.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 7. Tu Radio Łódź. Przed nami wiadomości. Wiktor Jamaczowska.
10: Uwaga na niebezpieczne upały. Lekarze radzą, jak uniknąć udaru i przegrzania organizmu. Zaczynają się wakacyjne remonty w Łodzi. Będzie sporo nowych utrudnień. A na koniec o mundialu. Ameryka oszalała po wygraniu z Australią. W dzień zachmurzenie mało umiarkowane, okresami duże. W ciągu dnia ponad 30 stopni. Lekarze ostrzegają przed upałami. W całej Polsce gorąco. W Łódzkiem obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia. Na termometrach zobaczymy dzisiaj ponad 30 stopni. Długotrwałe przebywanie na słońcu w upalny dzień może być bardzo niebezpieczne i skończyć się przegrzaniem lub nawet udarem, przestrzegają lekarze. O objawach, które powinny nas zaniepokoić, mówi lekarka rodzinna dr Joanna Nestorowicz.
11: Bóle głowy, nudności, wymioty, zasłabnięcie naturalnie. Czasem też takim niepokojącym objawem jest, kiedy pacjent przestaje się pocić. Może to świadczyć o tym, że właśnie doszło do udaru i to też jest sygnał niepokojący. Naturalnie suchy język, sucha skóra.
10: Regularne picie wody, unikanie przebywania na słońcu w najgorętszym okresie dnia oraz stosowanie nakryć głowy to najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać w upalne dni. A więcej o pogodzie po wiadomościach.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Łódź tonie w remontach. Wczoraj rozpoczęły się prace przy kolejnym z łódzkich torowisk. Tym razem utrudnienia mają być odczuwalne jedynie weekendami, ale aż do końca wakacji. Jednocześnie w mieście prowadzone są inne inwestycje, które odczuwalne są przez pasażerów MPK i kierowców. A mówi o tym nasz reporter Seweryn Potentas.
12: Rewolucja remontowa w Łodzi wkracza w kolejny etap. Ten weekend oznacza początek prac przy torowisku na Alei Kościuszki. Nie przejadą nią tramwaje, w dodatku przy Struga na utrudnienia natrafią kierowcy, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
13: Skrzyżowanie będzie zamknięte. Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki, tylko na wprost. Z ulicy Struga natomiast będzie można skręcić wyłącznie w prawo.
12: Utrudnienia będą pojawiały się w każdy wakacyjny weekend. Do końca wakacji remonty będą prowadzone także przy torowisku na Rondzie Lotników Lwów i na Placu Wolności, który przechodzi ponowny remont. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: W związku z remontami zmienione trasy obowiązują łącznie na kilkunastu liniach tramwajowych i autobusowych. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o utworzeniu WAM, a to oznacza, że już od lipca w Łodzi będzie uczelnia kształcąca wojskowych medyków, m.in. lekarzy, dentystów, pielęgniarki i ratowników medycznych. To ważny moment dla Łodzi, komentował łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Piątkowski.
14: W 2002 WAM przestał istnieć, a w tym roku zacznie działać. Pierwsi studenci pojawią się za mniej więcej rok i to jest naprawdę wielka radość. A pamiętajmy też, że przygotowujemy się na wojnę, choć mamy nadzieję, że tej wojny nie będzie, natomiast specjaliści będą bardzo potrzebni.
10: Koszt reaktywacji WAM w Łodzi szacuje się na prawie 500 000 000 zł. Ameryka oszalała. Piłkarze Stanów Zjednoczonych pokonali w Seattle 2-0 Australię i po pierwszych dwóch meczach Mistrzostw Świata zapewnili sobie awans do kolejnej rundy, a nie zdarzyło się to w ostatnich dekadach. Kibice byli rozgrzani do czerwoności, a obserwował ich Jan Pachlowski.
15: Najpierw przed meczem podczas amerykańskiego hymnu zapłonął stadion w Seattle i setki stref kibica zlokalizowanych w całym kraju. Po wygranym meczu szaleństwa nie było końca. To fenomenalne, wygrywamy z Australią. Do boju Stany, taki jest nasz soccer. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz i awansowaliśmy do kolejnej rundy. Wszyscy wiecie, co to dla nas oznacza i co to jest. Mówili zaraz po meczu rozemocjonowani amerykańscy kibice z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
10: W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam Państwa oczywiście o 8.
0: W Stanach, jak słyszeliśmy, gorąco, no i u nas będzie gorąco, wręcz upalnie, bo teraz na termometrach mamy 21 stopni, a ta temperatura maksymalna wzrośnie od 30 do 33. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tych chmur będzie przybywało i możliwe będą opady deszczu, ale też burze. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w czasie burz oczywiście porywisty, a ciśnienie wynosi 998 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Za chwilę będę mógł powiedzieć, że 5 minut po godzinie 7. Witamy ponownie. Jakub Janik, Damian Gorsicki. Obiecywałem, że będzie o ciekawej motoryzacyjnej wyprawie. Za chwilę dowiemy się nieco więcej, bo porozmawiamy na ten temat z naszym gościem.

0: 9 minut po godzinie 7 mieliśmy Stinga, to teraz zmiana gościa. Gościem Radia Łódź jest Tomasz Jóźwiak, uczestnik rajdu Złombol. Witaj serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Tak jak już powiedziałem o tym Złombolu, przed nami już jubileuszowa edycja 20. Wyprawa licząca 3000 km. Start ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, meta nie, dość daleko, bo w Maroku, w miejscowości Ras El Ma, o ile dobrze wymawiam, Marokańczycy będą mogli poznać PRL-owską motoryzację, bo chociażby jedziesz dużym Fiatem. Skąd pomysł, żeby wziąć udział?
1: Powiem szczerze, że już sam nie pamiętam. Wydaje mi się, że kiedyś usłyszeliśmy o rajdzie Złombol od kolegi na studiach i wtedy była kwestia, żeby jego wesprzeć, a rok później narodził się pomysł, żeby samemu wziąć udział. Wtedy kupiliśmy, pamiętam, poloneza tutaj z Pabianic za 1200 zł chyba. I wtedy nim bez większych chyba nawet modyfikacji pojechaliśmy do wtedy na Sycylię.
0: I po drodze nie zaskoczył? Negatywnie?
1: W tamtą stronę nie, z powrotem troszkę, ale to jakby powiedzieć, to była usterka, a usterki są na Złombolu mile widziane.
0: To też do nich na pewno przejdziemy. Jak się trzeba przygotować do takiej wyprawy?
1: No, wielopłaszczyznowo, że tak powiem. Głównie teraz to, kiedyś na studiach nie było takiego problemu, ale teraz głównie trzeba się przygotować czasowo, trzeba przygotować sobie urlop, trzeba przygotować sobie rodzinę, żeby była przygotowana na to, że nie będzie nas, no w tym przypadku 2 tygodnie, bo wyprawa jest dosyć daleka. Warto byłoby po drodze zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy i no i to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest na pewno jakoś finansowo, no bo to jest jakaś podróż, która troszeczkę, samo paliwo ileś kosztuje, tak, a przy obecnych cenach no, może trochę spadną, też nie jest najłatwiejsza. No trzecia najważniejsza sprawa, no to jest samochód, tak, trzeba mieć jakiś sprawdzony samochód, ja nie mówię, że super idealny, ale taki, który, na którym możemy polegać, ewentualnie taki, w którym jesteśmy w stanie większość usterek lub awarii niechcianych na Złombolu najlepiej samemu usunąć.
0: To po drodze będziecie mogli porównywać chociażby ceny paliw, czy...
1: Tak, dokładnie tak. Tego się najbardziej obawiam. To może nie być zbyt ciekawe do zwiedzania stacji benzynowej.
0: Czyli w Europie może być drożej?
1: O, na pewno będzie, bo trasa prowadzi przez... zależy jak to będzie, jak jechał, ale tak czy siak Austrię, Niemcy, Francję, czy to Szwajcarię, czy Włochy, czy Hiszpanię, tam na pewno nie będzie taniej.
0: Mówisz, że akurat w tym przypadku trasa będzie przebiegała, tak? Czyli każdy jedzie po swojemu?
1: Tak, dokładnie tak. To jest tak, że organizatorzy nie planują żadnej trasy konkretnej, planują metę. W tym przypadku prawdopodobnie będzie to meta gdzieś na plaży w Ras El Ma i tam przygotowują całą infrastrukturę, ale cała wyprawa, koszty jej, planowanie, noclegi, wszystko to, co jest od startu do mety, leży po stronie uczestników.
0: To powiedzmy jeszcze, jaka jest idea tegorocznej wyprawy?
1: No właśnie idea tegorocznej wyprawy jest w zasadzie taka sama od 20 lat i to jest pomoc dzieciom z domów dziecka i to jest zbieranie pieniędzy na to, żeby móc sfinansować dla nich czy to kursy, szkolenia, kursy prawa jazdy chociażby, żeby im pomóc na starcie, czy też pomoc psychologiczną, jakąś pomoc indywidualną czy grupową. Również od niedawna szkolenia dla wychowawców. Po prostu prezenty, które są w stanie im uszczęśliwić każdy dzień, który no, nie miały od początku w życiu łatwiej, więc staramy się jak najlepiej możemy, żeby im to ułatwić, ten start w życiu.
0: Zdążyłem jeszcze tylko przeczytać, że Złombol w czasie swoich 19, no już 20 lat zebrał 22 miliony złotych.
1: Tak, to prawda. Z czego na przykład ponad 4 miliony zostało zebrane w zeszłym roku, czyli ten Złombol jakby nabiera naprawdę tempa i przez co też organizatorzy, którzy 20 ponad lat temu wystąpili z ideą pierwszego, są cały czas stawiani na coraz, mają coraz większe przedsięwzięcie do zorganizowania, no bo jednak jest jakiś pęd, który został nadany tej imprezie i szkoda byłoby go stracić.
0: A my za chwilę wrócimy do rozmowy o tym ciekawym rajdzie.

0: Zespół Metro w utworze Nic nie płonie. Mam nadzieję, że tytuł nie będzie proroczy, chociażby na trasie z Łombolu. Jest z nami, przypomnę, Tomasz Jóźwiak, uczestnik tego wspaniałego rajdu. Który raz jedziesz?
1: Ja jadę szósty raz. Swoją drogą pożar, tak, to jedno z rzeczy, których się boi najbardziej. Ale dlatego instalacja elektryczna jest bardzo ważna, żeby była w porządku.
0: Czyli jest to możliwe, ale oczywiście trzymamy kciuki, żeby tak nie było. Nie oszukujmy się, polskie samochody często miewały albo miewają, jeżeli jeszcze je gdzieś zauważymy na naszych ulicach, problemy po przejechaniu kilkudziesięciu albo kilkuset kilometrach, a 3000, czy takie auto jest w stanie dojechać bez usterek?
1: To bardzo dobre pytanie. Polskie samochody wyjeżdżały z fabryki już tak naprawdę z pewnymi wadami, od których dowiadujemy się od ludzi, którzy tam pracowali po latach. Również w Polmo, naszym łódzkim, które robiło mnóstwo osprzętu dla FSO, też dowiadujemy się, że odpady jakościowe, które zostały wyrzucane w trakcie produkcji, pod koniec miesiąca, kiedy liczba musiała się zgadzać, były dokładane do puli. Ale wracając do awarii, czy boję się? Tak. Głównie dlatego, że większość rzeczy, która jest w samochodzie, to są rzeczy, których się dotknąłem, więc jakby są obarczone problemem moim, czynnikiem ludzkim, ale najważniejsze, żeby to były awarie, a w zasadzie najlepiej usterki, które jesteśmy w stanie sami usunąć. A więc warto mieć podstawowe części plus do tego jeszcze podstawowe narzędzia. I w ten sposób, jeżeli jesteśmy przygotowani na te usterki, że jesteśmy przygotowani, że one teraz, prędzej czy później nastąpią, to nie jest naprawdę wielka niespodzianka. Zatrzymujemy się, naprawiamy i jedziemy dalej.
0: Jakbym jechał, to pewnie bym się modlił o to, żeby jedyną usterką, która mnie spotka, to żeby choinka zapachowa straciła zapach, bo nie umiałbym pewnie naprawić samochodu. No właśnie, a jeżeli samochód się już tak naprawdę na dobre popsuje w drodze, to mechanik? Można liczyć?
1: Można ratować się lokalnymi mechanikami, można ratować się lawetami, bo również można wykupować ubezpieczenia assistance. Nie należą one do tanich, ale można oczywiście. No nawet trzeba, tak? No bo na autostradzie usunięcie samochodu wymaga lawety często gęsto.
0: Jakieś ciekawe wspomnienia w związku ze swoim udziałem w rajdzie?
1: No na przykład wymiana uszczelki pod głowicą na kempingu w Rumunii. No to jest w sumie wspomnienie, które powtórzyło się zeszłego roku, na szczęście nie w moim samochodzie. Ale no jakby wymagało też pracy i tak naprawdę to... Cóż więcej jeszcze powiedzieć, jakbym pewnie głęboko pomyślał, to jeszcze bym sobie coś przypomniał, ale ta właśnie uszczelka pod głowicą mi najbardziej zapadła, bo padające pompy paliwa, jakieś takie rzeczy, to jest norma i tym się nikt nie przejmuje.
0: A z kim się wybierasz w trasę?
1: W trasę jadę sam, ale będziemy się trzymać w grupie kilku samochodów znajomych, którzy już od lat w zasadzie jeździmy razem i trzymamy się razem. No, zawsze bezpieczniej, zawsze jest łatwiej, zawsze ktoś może mieć część lub narzędzia, których potrzebujemy, a my nie mamy.
0: A ile dziennie planujesz przejechać?
1: No, plan jest dosyć ambitny, bo powiem, że jak rozmawiałem teraz z kolegą, to on planuje, żebyśmy 1000 kilometrów dziennie robili, więc przy prędkości prawdopodobnie średniej 100-110 to będzie 10 godzin samej jazdy, plus jakieś 3-4 tankowania i różne inne postoje, więc jakby od świtu do nocy na to wychodzi.
0: To będziesz się nudził, jadąc samemu?
1: No, mamy też CB radia, więc będziemy mogli ze sobą rozmawiać. Może pożyczę sobie któregoś z załogantów od innych ekip na pewien czas, ale na pewno będziemy mijać, krajobraz na pewno będzie się cały czas zmieniał, więc to będzie coś, co nie będzie wprowadzało nudy.
0: Ale aplikację Radia Łódź sobie zainstaluj, żeby nas słuchać w drodze.
1: Jak najbardziej.
0: A jak przygotowywałeś swojego dużego Fiata?
1: No ja go przygotowuję cały czas i to przygotowanie jeszcze trwa do ostatnich godzin tak naprawdę, bo jeszcze mam 5 dni, 6, przepraszam bardzo. I dzisiaj też będziemy kolegi dużego Fiata naprawiać, więc jak przygotowywałem, w zasadzie od wszystko zostało rozebrane do części. W miarę sprawdzone, jeżeli chodzi o mechanikę, jeżeli chodzi o to, czy nie jest zużyte, to, co było zużyte, wymienione. No i tak powoli, to było też nie w jeden dzień, nie w jeden rok, to jest przez lata tak naprawdę z roku na rok jakieś ulepszenia, jakieś modyfikacje, coś naprawiamy i to jest taki proces. I cały rok przygotowania po to, żeby te 2 tygodnie tam pojechać, wrócić.
0: I zdemolować samochód po drodze.
1: Tak. No, nie ma co ukrywać, że te samochody się niszczą. No, bo to jest trasa, w której dużo rzeczy się zdarza.
0: A który rocznik?
1: 80.
0: To jeszcze ma ten prędkościomierz taki...
1: Ma i jest jeszcze na licencji Fiata produkowany.
0: Wow. Powrót, rozumiem, też samochodem.
1: Tak, oczywiście. No, kiedyś była początkowym pomysłem rajdu było takie, że auto miało mieć wartość nie większą niż 1000 zł, bo rzeczywiście kiedyś te samochody nie były dużo warte, więc ściąganie go z powrotem nie było ekonomicznie rozsądne. Można go było po prostu zostawić lub zezłomować w miejscu, gdzie się zepsuł, ale czy tam w okolicy, tak na złomowisku. Ale teraz w dobie właśnie, kiedy te auta zaczynają zyskiwać na wartości, no to się nie opłaca go zostawiać, trzeba go po prostu ściągnąć do domu jakoś.
0: Czego życzyć przed wyprawą?
1: Usterek. Usterek, samych usterek, bo usterki jesteśmy w stanie naprawić sami, usterki jesteśmy w stanie naprawić w miarę szybko i na miejscu i to jest najważniejsze. Awarii, żeby nie było awarii, żeby nie było takiego momentu, kiedy auto trzeba po prostu zostawić, bo już nie ma dla niego ratunku i nie ma, organizować jego powrót do domu, a samemu jechać dalej bez auta.
0: Wiesz, że to samochód moich marzeń, duży Fiat.
1: No mój też był, tak? Przez liceum właśnie myślałem o nim, myślałem i nagle się znalazła możliwość, jakieś rozsądne uzasadnienie, żeby kupić.
0: Przyjechałeś do nas tym dużym Fiatem. Tak. A ja nie miałem okazji nigdy prowadzić dużego Fiata.
1: Zapraszam.
0: To ja mam taką propozycję dla słuchaczy Radia Łódź. Posłuchamy teraz 2-3 utworów. Co na to, Kuba? Kiwa głową, że tak. A ja skorzystam z okazji i przejadę się kawałek dużym Fiatem, popularnym kredensem i przy okazji spełnię swoje marzenie. Gościem Radia Łódź był Tomasz Jóźwiak, uczestnik rajdu z Łąbol. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
5: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
6: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
7: No tak, jakaś metafora.
6: Przesada.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

tej charakterystycznej gitary oczywiście nie da się pomylić. To Rolling Stonesi w utworze In The Stars. 25 minut zostało do godziny 8. Ja spełniłem swoje marzenie. Przejechałem się trochę dużym Fiatem, ulicą Narutowicza. Nawet się mylę, ale to chyba z emocji. Naprawdę Tomek zrobił mi dzień. Bardzo się z tego powodu cieszę. Przypomnę, Złombol 2026, trasa Chorzów aż do Maroka. No i podróż odbywa się po to, by pomagać dzieciom z domów dziecka. I ten start odbędzie się dokładnie za tydzień, 27 czerwca. Meta przewidziana jest na pierwszy, drugi dzień lipca. Tak więc myślę, że będzie też okazja, by się spotkać już po rajdzie, żeby porozmawiać, jak on przebiegał, czy były jakieś usterki, albo nie daj Boże poważniejsze awarie. Teraz jeszcze rozmawiałem z Tomaszem, który powiedział, że powinno się życzyć tego, by wrócić tym samym samochodem, którym się wyjechało na trasę rajdu. Oczywiście tego życzymy Tomaszowi, jak i wszystkim uczestnikom, którzy będą brali udział w tegorocznej jubileuszowej 20. edycji Złombolu. Swoją drogą, ciekawe perełki muszą być wtedy na trasie. Pewnie nie tylko polskie, ale podejrzewam, że przeważają polskie, bo jednak nasza myśl motoryzacyjna zatrzymała się na Polonezie w 2002 roku, o ile się nie mylę. Polonezów też nie zabraknie, tak zwanych Borewiczów. Przypomnę, że duży Fiat to tak zwany kredens. Chyba najbardziej rozpopularyzowany poprzez serial Zmiennicy, kiedy można było zobaczyć tę charakterystyczną żółtą taksówkę. Duży Fiat. Fiat marzeń. Można powiedzieć, taka nasza polska limuzyna. Na licencji jeszcze Fiata włoskiego, ale prowadzi się trochę opornie. O, jedyny mankament, jaki można było zauważyć, to pedał hamulca, który jest za blisko gazu. I chcąc hamować, dodaje się przez przypadek gazu i silnik ryczy. To też nie uniknąłem tego, to był mój pierwszy raz, ale na pierwszy raz bardzo sympatycznie. My lecimy dalej, przed nami Manam.

I za chwilę 15 minut po godzinie 8. Jeśli ktoś jutro planuje się nudzić, no to najlepiej, żeby te plany wymazał ze swojej głowy i przyszedł na bieg jubileuszowy 5 do setki. Wszystko z okazji 95-lecia Radia Łódź. Można przyjść, pokibicować, bawić się bardzo dobrze. Ten bieg odbędzie się na terenie parku Baden-Powella w Łodzi. To jest przy hali sportowej. No i będzie można zobaczyć te zmagania w biegu sztafetowym chociażby. Na dystansie 5 km plus... I ten plus to już jest zależny od uczestników. Nieco ponad kilometr. Trasa przebiega przez piękne okoliczności przyrody, też że tak powiem, bo tak będzie po terenach zielonych, po parkowych alejkach, a tam już nawierzchnia będzie różna, bo i szutry, i asfalt, i trawiaste ścieżki. To wszystko jutro. 21 dzień czerwca, proszę sobie zapisać. Bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. Świętujmy razem, bawmy się razem, bo urodziny ma się raz w roku.

7 minut zostało do godziny 8. To była Taylor Swift, dla której szczęśliwą liczbą jest 13. A to chyba dlatego, że urodziła się 13 grudnia, a jej album, ten pierwszy, uzyskał status złotej płyty podobno po 13 tygodniach od premiery. W każdej legendzie kryje się trochę prawdy. My za chwilę wysłuchamy najnowszych wiadomości Radia Łódź, a później, tak jak obiecywałem rano, przesiądziemy się z dużego Fiata na rower. Porozmawiamy również o pięknych trasach. Nie chcę na razie zdradzać więcej szczegółów. To po godzinie 8 porozmawiamy z naszym gościem, a wcześniej oczywiście wiadomości.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
12: Partnerami biegu są GAC Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
13: W wakacje nie ma nudy.
14: Jest mikrofon, zabawa i sport.
13: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
15: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
16: Jest godzina 8. Tu Radio Łódź, przed nami wiadomości i Wiktoria Makowska.
17: Upalny weekend w całej Polsce, policja apeluje do kierowców. Więcej komfortu dla pasażerów z Łódzkiego, 14 nowych pociągów w ŁKH. Powiemy też o jutrzejszym urodzinowym biegu Radio Łódź. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, w ciągu dnia ponad 30 stopni. Upalny weekend w całej Polsce, w Łódzkiem ostrzeżenie drugiego stopnia. Słoneczna pogoda zachęca do wyjazdów za miasto, a policjanci apelują do kierowców o nielekceważenie wysokiej temperatury. Może ona wpłynąć m.in. na koncentrację za kierownicą, mówi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
18: Gdy planujemy na przykład podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy również, aby wywietrzyć samochód oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, po prostu zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu i odpocznijmy kilka minut w cieniu.
17: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałami niemal dla całego kraju. W Łódzkiem obowiązuje do jutra do godziny 20.
19: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: Sprawca napadu na łódzki kantor zatrzymany. Wczoraj rano doszło do rabunkowej kradzieży gotówki w punkcie wymiany walut przy Piotrkowskiej 213 w Łodzi. Napastnik zmusił pracownicę kantoru do wydania pieniędzy, a potem zbiegł. Rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji komisarz Edyta Machnik informuje, że napadu dokonał Kolumbijczyk.
20: Policjanci zatrzymali na terenie jednego z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim mężczyznę podejrzewanego po napad na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dzięki intensywnym działaniom namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii.
17: Policja informuje, że odzyskała zrabowane pieniądze, choć jeszcze trwa sprawdzanie, czy to jest całość łupu. Wcześniej mówiło się, że rabuś ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Wołodymyr Zełenski bez orderu Orła Białego. Zdecydował o tym wczoraj prezydent Polski. Przypomnijmy, odebranie orderu Karol Nawrocki zapowiedział pod koniec maja w reakcji na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów HUPA. Do sprawy odniósł się ukraiński minister spraw zagranicznych. Według niego decyzja Nawrockiego jest lekceważąca wobec prezydenta Zełenskiego i państwa ukraińskiego. Nowe pociągi w Łódzkiem. Połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zostaną wzmocnione przez 14 nowoczesnych pojazdów. Pociągi pomieszczą nawet 350 osób, mogą jechać do 160 km na godzinę, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3: Pojazdy zostały wyposażone m.in. w klimatyzację, biletomaty, system informacji pasażerskiej, bezpłatne Wi-Fi, miejsca na rowery czy gniazdka elektryczne. Każdy z pojazdów jest też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami w poruszaniu się.
17: Tym samym tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będzie liczyć 53 pojazdy. Na razie nowe pociągi przechodzą końcowe odbiory techniczne. Na swoje trasy mają wyjechać do końca wakacji. I na koniec wielkie bieganie i piknik rodzinny z Radiem Łódź. Już jutro będzie można pokibicować biegaczom, którzy wezmą udział w jubileuszowym biegu z okazji 95-lecia Radia Łódź. Na miejscu będą czekać mnóstwo atrakcji dla wszystkich, również dla tych, którzy nie biegają. Impreza rozpocznie się przed południem w Parku Baden-Powella, niedaleko osiedla Konstytucyjna. Udział w biegu weźmie 50 drużyn, wśród których będą nasi dziennikarze i pracownicy.
21: Ela Maciejewska, Radio Łódź. Biegniemy, ponieważ jubileusz świętujemy pod hasłem Radiość i 5 do setki.
22: Daniel Markiewicz, redakcja Nowych Mediów. Myślę, że jak na 95-latka to jesteśmy bardzo wszyscy sprawni, bardzo jesteśmy gotowi, pobiegniemy bardzo szybko.
21: Niezależnie od tego, czy ktoś przebiegnie, ja zamierzam albo przejść, albo przepełznąć, ale zamierzam przede wszystkim dobrze się bawić i bardzo wszyscy liczymy na dobrą zabawę, niezależnie od umiejętności.
17: Zapraszamy też na piknik z atrakcjami. Będzie można m.in. spróbować lodów i ciastek w autorskiej kompozycji smaków, przygotowanych na nasze 95. urodziny. Zapraszamy, a ja oczywiście dodatkowo zapraszam dziś na kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9.
16: Czas na wiadomości sportowe i Piotr Andrzejczak.
23: A my rozpoczynamy od wizyty na stadionach Mistrzostw Świata. Brazylia pokonała Haiti 3-0 w meczu grupy C. W składzie Canarinhos zabrakło powracającego do zdrowia Neymara, a w innym meczu tej grupy Maroko pokonało Szkocję 1-0. Także jedna bramka padła w meczu Paragwaju z Turcją. Paragwajczycy na stadionie w Santa Clarze tę jedyną bramkę zdobyli już na początku spotkania, a w doliczonym czasie pierwszej połowy czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie obejrzał Miguel Almiron. To efekt nowego przepisu zabraniającego zawodnikom zasłaniania ust podczas rozmowy z innym piłkarzem na boisku. Almiron zrobił to, zwracając się do jednego z tureckich graczy. A w innym meczu tej grupy Stany Zjednoczone pokonały Australię 2-0. W nowym sezonie barwy ŁKS-u będzie bronić Julian Keiblinger. Umowa z grającym zawodnikiem na prawej stronie boiska obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Austriak pojawił się w naszym kraju 2 lata temu i te dwa ostatnie sezony najczęściej występujący na prawym skrzydle lub na prawej obronie spędził w GKS-ie Tychy. ŁKS związał się z 25-letnim Austriakiem roczną umową z opcją przedłużenia. Poznaliśmy terminarz pierwszej ligi piłkarskiej na sezon 2026-27 opracowany przez Departament Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej. I tak pierwsza kolejka została zaplanowana na weekend 24-27 lipca, a zakończenie rozgrywek zasadniczych odbędzie się w ostatni weekend maja przyszłego roku. Piłkarze Beniaminka rozgrywek Unii Skierniewice rozpoczną sezon przed własną publicznością meczem ze Stalą Mielec. Natomiast ŁKS pierwsze spotkanie rozegra na wyjeździe w Siedlcach z Pogonią. Na początku sierpnia łodzianie podejmować będą na stadionie Króla Polonie Bytom i w sierpniu ŁKS zagra 4 mecze na własnym stadionie. Za to we wrześniu, gdy w Łodzi odbywać się będą Mistrzostwa Świata U20 kobiet, to łodzian czekają 4 wyjazdy. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
16: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 2 ostrzeżenia 2. stopnia. Pierwsze dotyczy upałów i obejmuje całe województwo łódzkie, bo te upały mogą osiągać od 30 do 33 stopni. Teraz na radiowym termometrze mamy 22 stopnie Celsjusza, a ciśnienie poszło delikatnie w górę, 999 hektopaskali. Drugie ostrzeżenie dotyczy burz i zawita do zachodniej części województwa. Lokalnie może również spaść grad, ale też silne opady deszczu. Oczywiście miejscami. Proszę zachować szczególną ostrożność i pamiętać o butelce wody, żeby zawsze zabierać ze sobą.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 7 minut po godzinie 8. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego porannego spotkania. Kuba Janik, Damian Grosicki. Z samochodu, jak już mówiłem, przesiadamy się na rower i kręcimy też dużo, bo chociażby 420 km. Ale za chwilę więcej szczegółów.

0: Republika, my lunatycy, ale my nie jesteśmy lunatykami, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie wiadomo, co się dzieje podczas snu. 12 minut po godzinie 8, a teraz gościem Radia Łódź jest Tomasz Mazurek, pasjonat tolerstwa romantycznego, tak ustaliliśmy.
1: Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
0: Zanim przejdziemy do twoich wypraw, to powiedzmy o przygotowaniach do sezonu, bo czuję, że oprócz tych tras, które dotychczas pokonałeś, jest jeszcze sporo przed tobą. O nich również szczegółowo porozmawiamy, ale teraz skupmy się nad przygotowaniami. Jak to wygląda? Kiedy trzeba zacząć powoli się już właśnie szykować na takie rowerowe trasy?
1: Jeśli podróżuje się na rowerze regularnie i na dłuższych dystansach, rzeczywiście trzeba się do tego przygotować. Tak? To nie jest tak, że wsiadamy przy pierwszym ładniejszym słońcu na rower i od razu pokonujemy kilkadziesiąt kilometrów, bo może się to skończyć na pewno dużym bólem, a i urazem, więc trzeba sobie to jakoś sukcesywnie zaplanować. Ja po kilku latach takich intensywnych przygotowań, bo startowałem w amatorskich wyścigach, trochę można powiedzieć spuściłem ciśnienie i bardziej przestawiam się na to kolarstwo romantyczne, niewyścigowe. Niemniej jednak gdzieś te przygotowania zawsze rozpoczynam, właściwie trenuję cały rok, można w ten sposób powiedzieć, i robię to po prostu sukcesywnie z każdym miesiącem coraz bardziej intensywnie. W tym roku było o tyle trudno, że zaskoczyła nas bardzo długa zima. Śnieg leżał tam gdzieś do końca nawet marca czasami i no, było to trudne w kontekście wychodzenia na rower, bo przy minus 10, przy minus 15 naprawdę trzeba znaleźć bardzo dużą motywację w sobie, żeby się ubrać i wsiąść na te dwa kółka.
0: Ale podejrzewam, że taką motywację potrafiłeś znaleźć.
1: Udawało się. To też jest jakaś przygoda. Myślę, że nawet większa samo wychodzenie w mrozie na rower niż jeżdżenie później na tym rowerze. Niemniej jednak no sukcesywnie te dystanse coraz dłuższe. Teraz jestem w takim intensywnym okresie przygotowań, bo biorę udział w tym roku. W jednym już brałem, jeszcze dwa wyścigi przede mną. Jeden w najbliższy weekend, drugi w lipcu. Więc staram się jakąś tam podstawową formę na to przygotować. Właściwie w każdy weekend robię sobie jakieś dłuższe wyjeżdżenie, jak to my mówimy, czyli te minimum 100 kilometrów w ramach jednej wycieczki. Ale wracając do przygotowań takich bardziej amatorskich, jeśli po prostu chcemy, to warto by było też w okresie wiosennym po prostu poćwiczyć sobie w domu, pójść na siłownię, skorzystać z roweru stacjonarnego, tak żebyśmy wchodząc w ten fajny, ciepły okres, kiedy rower jest naprawdę, daje najwięcej przyjemności, czuli z tego przyjemność, a nie zmęczenie i ból po godzinach spędzonych na siodełku.
0: Wiem, że po naszym spotkaniu planujesz przejechać ponad 100 kilometrów też rowerem. Jak się jeździ w takie upały?
1: No ma to i plusy, i minusy. Z jednej strony jest to fajne, bo po prostu jest ciepło, tak? I nie trzeba zakładać trzech warstw na siebie, wystarczy krótka koszulka. Z drugiej strony na pewno trzeba dbać o nawodnienie, bo szczególnie na rowerze można gdzieś tam o tym nawodnieniu zapomnieć. Więc ten bidon to jest w ogóle taki podstawowa rzecz ze sobą na rowerze. Najlepiej dwa, bo jakby jest możliwość często na rowerze mieć dwa bidony. Trzeba się w miarę często zatrzymywać, żeby sobie tą wodę uzupełniać, żeby odpocząć. Po prostu uważnie słuchać swojego ciała, bo ciało nam powie, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy dosyć, żeby nie przesunąć tej granicy za daleko, bo no jakby można się jakiegoś tam udaru nabawić, jeśli się jedzie przez kilka godzin w pełnym słońcu, to może być w jakiś sposób niebezpieczne.
0: I krem z filtrem, żeby się nie spalić.
1: I krem z filtrem, tak, dokładnie.
0: To jest też bardzo ważne. My za chwilę wrócimy do naszej rozmowy o rowerze i nie tylko.

0: Paul McCartney, Come Inside. Przypomnijmy, że Paul McCartney wczoraj obchodził 84. urodziny. Wszystkiego najlepszego, spóźnione, ale szczere. A my wracamy do naszej rozmowy z Tomaszem Mazurkiem, który jeździ gravelem, uprawia kolarstwo romantyczne i za tobą, Tomku, piękna trasa Alpe Adria, podobno jedna z najpiękniejszych, ale to za chwilę się dowiemy. Opowiedz trochę o niej, skąd taki pomysł, żeby właśnie przejechać się tą trasą.
1: Około pół roku temu kolega rzucił taki pomysł. Ja przyznam szczerze, że pierwszy raz usłyszałem o tej trasie, że w ogóle istnieje. Odpaliłem Google'a, zacząłem czytać. No i rzeczywiście okazało się, że jest to jeden, przynajmniej w opisach, jeden z najpiękniejszych rowerowych szlaków w Europie, prowadzący z Salzburga przez Villa Udinese do Grado nad Adriatykiem. Około 420 kilometrów, głównie ścieżkami rowerowymi, bardzo dobrej jakości. No i ten pomysł zaczął kiełkować, po czym zgraliśmy tam skład pięcioosobowy wspólnie z ekipą z Gravel Kutno i kolegami z Katowic, których serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ruszyliśmy na tą wycieczkę w długi weekend z Bożym Ciałem, tak? Mieliśmy tam wtedy trochę więcej wolnego. Całość nam zajęła około 10 dni z dojazdem i powrotem. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście jest to fenomenalna trasa. Tak? Po jej pokonaniu mogę powiedzieć, że jest to na pewno najpiękniejsza trasa górska, którą jechałem na rowerze. Chyba, jeśli miałbym porównać do piękności, to tylko miejsca, w których góry schodzą do morza, robią równie piorunujące wrażenie. I jakby największą zaletą i ciekawostką tej trasy jest taki odcinek poprowadzony przez Alpy Julijskie już od Villach nad samo morze, ponieważ został wytyczony w śladzie dawnej kolei austriackiej zbudowanej w końcówce XIX wieku. Włosi zlikwidowali tory, wylali tam asfalt i jedzie się prawie 100 kilometrów trasą pokonującą tunele kolejowe, mosty zbudowane nad przełomami rzeki. Stacje zostały pozostawione tak jak były, więc często wjeżdża się jak ten pociąg na stację, a na stacji okazuje się, że jest kawiarenka i można się zatrzymać, wypić świetną włoską kawę, zjeść fajne ciasto. No i zapierające dech w piersiach widoki. Po prostu jechaliśmy tam z takim założeniem, że przelecimy ten odcinek szybko, aż celowo zwolniliśmy, żeby mieć szansę się rozglądać i podziwiać, co się dzieje naokoło, bo trafiła nam się tam na tym odcinku też świetna pogoda. Więc no, chłonęliśmy każdym centymetrem kwadratowym ciała to, co tam przeżywaliśmy. Rzeczywiście super trasa, szczególnie właśnie na tym odcinku z Villach do już nad Adriatyk, bo początek tej trasy od Salzburga jest bardziej taki alpejski, tam rzeczywiście porusza się w takich austriackich głębokich dolinach, może mniej widowiskowych, bo one są dosyć głębokie, więc te góry są aż nie tak widoczne naokoło, te wyższe. My tam dokonaliśmy pewnej modyfikacji, ale o tym może opowiem za chwilę jeszcze. No i przede wszystkim łatwość tej trasy. To jest trasa, którą właściwie jest w stanie pokonać każdy. Bardzo dużo starszych osób na rowerach elektrycznych. Z tego Villach do Udinese w ogóle jedzie się z nachyleniem 2% w dół, więc to właściwie można tą trasę odbyć prawie w ogóle nie pedałując, bo ten rower sam jedzie. Trochę się śmialiśmy, że jak się nie pedałowało, to jechało się 25 na godzinę, a jak się pedałowało, to 35. Bardzo dostępna, bardzo dobrze infrastrukturalnie przygotowana, z dużą ilością restauracji, knajpek, dobrych noclegów po drodze. Naprawdę polecam jako rzecz, którą każdy rowerzysta powinien raz w życiu zrobić.
0: To my więcej o szczegółach związanych z tą trasą Alpe Adria dowiemy się tuż po reklamach.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Stroczka na płocie, aha. Wyjrzyjże nociec, aha.
5: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
6: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem?
5: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18:00. Zapraszamy na spotkanie.
7: Najsłynniejsza rzecz, karawaniarze twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
11: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
0: Po reklamie.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Na zegarach 8:30.

0: Courtney Love w utworze Pielgrzym. Pielgrzymi zazwyczaj kojarzą się z chodzeniem, a my jednak cały czas siedzimy na tym rowerze, rowerze gravelowym, bo naszym gościem jest, przypomnę, Tomasz Mazurek. Mówiliśmy o trasie Alpe Adria. Wszystko tak ładnie brzmi, piękne krajobrazy, ale czy napotkałeś jakieś trudności?
1: Tak jak powiedziałem, sama trasa w takim klasycznym wydaniu jest stosunkowo prosta. Oczywiście pogoda nie rozpieszczała i parę razy zmoczył nas deszcz, ale to myślę, że dla każdego, kto bywał w Alpach, jest normalne, bo ta pogoda po prostu w wysokich górach jest bardzo zmienna. Niemniej jednak my oczywiście z naszym trochę szaleństwem w oczach postanowiliśmy sobie tą trasę utrudnić i w takim klasycznym wariancie trzeba przejechać przez wysokie Taury, czyli jedno z najwyższych pasm austriackich w Alpach, i pokonuje się to po prostu pociągiem. Wsiada się na stacji przed Wysokimi Taurami, przejeżdża kilkukilometrowym tunelem kolejowym pod tymi górami, wysiada i jedzie dalej rowerem. My za to znaleźliśmy sobie dolinkę obok, która wjeżdżała, gdzie później droga tą doliną wjeżdżała na przełęcz Hoktor i postanowiliśmy wjechać na tą przełęcz. No i to okazało się chyba największym wyzwaniem całej wyprawy, bo ten podjazd, jak później sprawdziliśmy, był 73. najtrudniejszym kolarskim podjazdem na świecie. Czyli 21 km do góry w nachyleniu 12%. 1700 metrów w pionie podjazdu. Po prostu kilka godzin noga za nogą, pedałowanie pod górę i to rzeczywiście było bardzo duże wyzwanie. To był największy podjazd, jaki w życiu pokonałem, górski. Zdobyliśmy wysokość ponad 2500 metrów, czyli byliśmy wyżej, rowerem wjechaliśmy niż nasz najwyższy szczyt krajowy. Też pogoda nie rozpieszczała, bo na górze okazało się, że gwałtownie się ta pogoda pogorszyła. W tym okresie, czyli na początku czerwca, jeszcze w wyższych partiach Alp jest sporo śniegu. Temperatura spadła do kilku stopni, zrobiło się bardzo zimno, zaczął padać deszcz. Z tego, co później sprawdzaliśmy następnego dnia, na tej przełęczy padał śnieg. Więc to było chyba takie największe wyzwanie fizyczne, żeby pokonać tą przełęcz. Z drugiej strony zrekompensowało to genialnymi widokami, jakimś takim poczuciem dużego wyczynu sportowego, no i niesamowitym szybkim zjazdem po drugiej stronie przełęczy. Aczkolwiek tak jak na postojach najczęściej zajeżdżaliśmy i pozwalaliśmy sobie na zimne napoje, to po zjechaniu z tej przełęczy wszyscy równo zdecydowali: ciepła herbatka, tak. To będzie najlepszy wybór. Więc to chyba takie jeden z najtrudniejszych sytuacji. Rzeczywiście nie polecam takich wyzwań komuś, kto nie jeździ więcej na rowerze, bo to jest trudne wyzwanie. Bardzo dużo kolarzy tam pokonywało tą przełęcz. Takich turystów z sakwami czy torbami bikepackingowymi jak my było niewielu. No niemniej jednak jest to na pewno fajna sprawa. Czy innych trudności? Innych trudności właściwie nie było. To był wyjazd turystyczny, więc jakby chłonęliśmy te kraje, które pokonywaliśmy pełnym sercem. Ja uwielbiam Włochy, więc te Włochy chyba jednak zrobiły na mnie, jak zawsze, piorunujące wrażenie. Zawsze sobie powtarzamy, że to jest niesprawiedliwe, że Włosi mają tyle pięknych miejsc zgromadzonych w jednym kraju, bo góry, morza, historia, jeszcze też, jedzenie.
0: My też mamy Pabianice, Zgierz,
1: Mazurków. Równie piękne, aczkolwiek trochę młodsze niż te miejsca, które odwiedzaliśmy. Dla jadących na tą trasę jeden mały tip. Rzeczywiście ona kończy się w takiej miejscowości Grado nad Adriatykiem. To dość ekskluzywna miejscowość turystyczna, gdzie, jak się okazało, nie udało się znaleźć żadnego noclegu. Na jedną noc Booking nie wskazał żadnego miejsca noclegowego i trzeba to sobie jakoś tam wcześniej zaplanować. I drugi tip, bo my pokonaliśmy tą trasę w jedną stronę rowerem, a w drugą wracaliśmy pociągami do Salzburga. Rzeczywiście te bilety na kolej trzeba kupić z dużym wyprzedzeniem, żeby zagwarantować sobie miejsce w pociągu. Ale też jest dużo prywatnych przewodników, którzy oferują tam pomoc, czyli busy jeżdżące, Flixbusy. Opcji jest bardzo dużo, trzeba po prostu sobie to z małym wyprzedzeniem zaplanować. Z wyjątkiem jednego odcinka z Dudinese do Villach jeździ pociąg z wielkim wagonem rowerowym i tam nieważne ile rowerzystów by przyszło na peron, wszyscy się zmieszczą. Zresztą to był dla nas też pewien szok poznawczy, kiedy weszliśmy na dworzec w Udinese i na peronie nagle pojawiło się ponad 100 osób z rowerami i jakby nasza pierwsza myśl była, jak oni się wszyscy zmieszczą do tego pociągu. No ale jak widać mają to genialnie rozplanowane, tam dwóch panów podjechał po prostu pociąg z jednym wagonem, w którym te rowery były jeden na drugim pakowane i w 15 minut zapakował te ponad 100 osób do pociągu i pojechaliśmy. Więc ten odcinek rzeczywiście nie wymaga kupowania biletów rowerowych wcześniej, ale już gdyby się chciało wrócić z Villach do Salzburga czy gdzieś we Włoszech przejechać pociągiem z rowerem, to trzeba to zrobić z jakimś wyprzedzeniem, bo tych biletów jest ograniczona ilość i tych miejsc na rowery tam w innych pociągach też jest ograniczona ilość. Z takich jeszcze zaskoczeń, na pewno dla mnie dużym zaskoczeniem był sam Salzburg, przez który parę razy przejeżdżałem pewnie samochodem, podróżując gdzieś tam w stronę Włoch czy Austrii, ale nigdy nie miałem okazji go zwiedzać. Zrobił na mnie piorunujące wrażenie pod takim kątem, że jest to niesamowicie ufortyfikowane miasteczko stare, gdzie jednej strony mamy ogromną pionową skałę, na której mieści się zamek i wjazdy do miasta były robione, były wydrążonymi tunelami, które prowadziły przez tą skałę, a z drugiej strony miasto ochrania rzeka. I rzeczywiście ten Salzburg był dla mnie zaskoczeniem, aż żałuję, że byliśmy tam tak krótko, bo tylko byliśmy jeden wieczór, kiedy przyjechaliśmy samochodem i następnego dnia wyjeżdżaliśmy, ale ewidentnie będę musiał nadrobić to zwiedzanie i też polecam każdemu, że warto sobie zaplanować tam kilka godzin, żeby po tym Salzburgu się pokręcić. To miasto Mozarta, więc tam jeszcze cała ta otoczka związana z wielkim twórcą. Warto kilka godzin mieć na to zaplanowane.
0: I to nie wszystko, bo za chwilę też porozmawiamy o planach, które już są zapisane w kalendarzu, ale najpierw posłuchajmy trochę muzyki.

0: I 17, a nawet już 16 minut zostało do godziny 9. Wracamy do rozmowy z Tomaszem Mazurkiem o pięknych trasach rowerowych. I ty planujesz jeszcze jedną wyprawę, pewnie nie tak gorącą jak Alpe Adria, ale emocjonującą i trochę taką enigmatyczną. I to jeszcze na dodatek ma być wyścig.
1: Tak, tak, tak. Przede mną jeszcze w lipcu jedno rowerowe duże wydarzenie, to znaczy wyścig The Rift na Islandii. To jest taki jeden z bardziej znanych gravelowych wyścigów na świecie. Pomysł jakiś czas temu zaczął mi kiełkować w głowie. Zresztą ja zawsze chciałem zwiedzić Islandię i po prostu uznałem, że zapisanie się na wyścig na Islandii będzie dobrym pretekstem, żeby pojechać tam na trochę dłużej i przy okazji wyścigu zwiedzić to niesamowite miejsce, bo jako geograf z wykształcenia ta wyspa zawsze mnie pociągała pod takim kątem, że jest to jedyny ryft oceaniczny na świecie, który wychodzi ponad morze. Czyli jak mamy płyty tektoniczne i one się rozchodzą, to te ryfty oceaniczne no zawsze są, to są pasma górskie podwodne, a Islandia jest jedynym miejscem, gdzie to wyskoczyło nad wodę i jest dlatego taka wyjątkowa. Ale wracając do wyścigu, rzeczywiście jedziemy tam na 10 dni, z czego wyścig to jest jakiś tam punkt jednodniowy, to jest taka pętla 200-kilometrowa. No i zakładam, że jest to zupełnie inne doświadczenie niż wszystko, co do tej pory robiłem, gdzieś inne wyścigi zagraniczne na południu Europy, no bo wyzwania są dwa. Jednym jest wiatr, a drugim jest deszcz. To znaczy pogoda islandzka jest bardzo kapryśna, raczej z naciskiem na bardzo. Silne wiatry, częste opady. Na szczęście jest to pętla, więc jakby połowa będzie pod wiatr, a połowa będzie z wiatrem. ale jakby szykuję się do tego, to rzeczywiście jest jakaś taka kulminacja tego sezonu wyścigowego. Więc też trochę wyczekuję tego wyjazdu z jakimś tam dużą takim zainteresowaniem. No bo jedziemy tam, będę tam z kolegą, jedziemy tam po pierwsze po jakiś wynik sportowy, bo chcemy się dobrze zaprezentować jako Polacy. To znaczy nie dojechać ostatni. A po drugie, no też jakby krajobrazy, ta przestrzeń, ta taka bezpośrednia natura, chłodna natura. Tam można powiedzieć, że doświadcza się tego podwójnie. Więc podejrzewam, że to będzie też jakieś takie wyzwanie, ale też i mocne przeżycie wręcz duchowe, takie być tam na rowerze i pokonywać ten wyścig. A przy okazji jest szansa, że jeszcze w tych pozostałych dniach uda mi się parę ciepłych źródeł i wodospadów odwiedzić, więc czekam z niecierpliwością. Gdzieś w połowie lipca tam się wybieramy. Dużym wyzwaniem było

0: jak przywieźć rower na Islandię, ale to też udało się załatwić. Kupuje się walizkę rowerową, pakuje się tam rower i nadaje jako bagaż do samolotu.
1: Przygotowany. A właśnie, a propos przygotowania, da się przygotować w Polsce na islandzkie warunki?
0: Wracając do początku, jeśli jeździ się cały rok i wychodzi się przy minus 15 na rower, to zakładam, że jestem już w jakimś stopniu przygotowany do trudniejszych warunków. Zresztą ja sobie zawsze powtarzam, że to ta jazda zimą właśnie później sprawia, że latem, nawet jeśli pogoda jest gorsza, to mówię, nie, no trudno, to było zimą, teraz to jest zaledwie deszczyk i 10 stopni. Wiele osób zimą trenuje na trenażerach, ja akurat się nigdy do tego nie przekonałem, ale to też jest jakaś opcja, żeby utrzymać formę. No ale na pewno ta pogoda jest zupełnie inna. Myślę, że nawet bardziej niż deszcz większą trudnością może być wiatr, no bo ten wiatr, jazda pod wiatr jest po prostu bardzo trudna, wymagająca i wyciągająca energię z człowieka i jeśli to jest kilka kilometrów pod wiatr, to jeszcze da się to zrobić, ale jeśli jest to 50, 60, 100 kilometrów pod wiatr, to już odechciewa się powoli wszystkiego. Więc to wydaje mi się, że może być takim największym wyzwaniem.
1: Z Tomaszem Mazurkiem o kolarstwie romantycznym, świetna nazwa w ogóle swoją drogą, i trochę mniej romantycznym porozmawialiśmy i może któregoś słuchacza zachęciliśmy do tego, żeby wsiadł na rower i zaczął powoli swoją przygodę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały.
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
13: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
15: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
16: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
15: Serio? A co tam takiego?
16: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
15: Brzmi jak wydatek.
16: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
15: No to na co jeszcze czekamy?
16: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
15: Sprawdź na www.vt.sk.
17: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już dziś potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
18: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
19: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
18: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
19: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
20: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażlucki.pl.
21: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
22: Jest godzina 9. Tu Radio Łódź, czas na wiadomości i Wiktoria Makłowska.
23: Upalny weekend w całej Polsce, są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kluczowa inwestycja kolejowa w regionie łódzkim zyska nowego koordynatora. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o wielkim święcie truskawki w województwie łódzkim. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, okresami duże, w ciągu dnia ponad 30 stopni. Upał i burze w województwie łódzkim. Wydano ostrzeżenia dla całego regionu. To będzie weekend pełen niebezpiecznych warunków pogodowych. IMGW prognozuje bardzo wysokie temperatury, które mają utrzymywać się przez całe 2 dni. W Łódzkiem mają pojawić się także burze. O szczegółach Seweryn Potentas.
24: To pierwszy tak upalny weekend w tym roku. W
1: obowiązkowym zestawie na sobotę i niedzielę powinna znaleźć się butelka z wodą i nakrycie głowy. Ciepło jest już od samego rana, ale ostrzeżenia przed upałem obowiązywać będą od godziny 12. Miejscami temperatura w trakcie dnia może urosnąć do nawet 33 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega jednak nie tylko przed upałami. Według prognoz synoptyków po godzinie 20 w centralnej i zachodniej części regionu mają pojawić się burze z intensywnymi opadami deszczu, a być może także gradu. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
23: W związku z burzami ostrzeżenie do mieszkańców regionu wysłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Może im towarzyszyć silny wiatr osiągające do 85 km na godzinę. Zmiany na czele ważnej inwestycji dla województwa łódzkiego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, w ramach którego w Łódzkiem ma powstać Y Kolei Dużych Prędkości. Kto pokieruje projektem i co te zmiany oznaczają, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej to ekspert branży lotniczej, który od 2,5 roku był pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach Portu Polska ma powstać nie tylko mega lotnisko w Baranowie, ale też Kolej Dużych Prędkości, łącząca w 100 minut Warszawę przez Łódź i Sieradz z Poznaniem oraz Wrocławiem. Lasek zrezygnował z pełnionej funkcji, a na tym stanowisku ma go zastąpić wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który wciąż w ministerstwie będzie odpowiadał za kolej, a od teraz także za CPK. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
23: To nie jedyna zmiana w rządzie. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została powołana na stanowisko wiceszefowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki poinformował o tym w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
3: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
23: Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu orderu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. Polska dalej będzie wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
23: Lato w pełni, więc w Łódzkiem startuje sezon na plenerowe imprezy miejskie. Już ten weekend odbędą się Dni Miasta w kilku miejscowościach w regionie. Jedną z nich jest Buczek, gdzie dziś rozpoczyna się 10. Krajowe Święto Truskawki. Poza kiermaszem truskawek i lokalnych produktów włodarze przygotowali koncerty polskich gwiazd, mówi wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski.
24: W sobotę zaczynamy od godziny 17. Na początku otwierający zespół MIG, później jest Dżamal, Messiah. Gwiazdą wieczoru są Piersi, a w niedzielę Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
23: W ten weekend swoje święto będą mieć także mieszkańcy Opoczna. Gwiazdą sobotniej imprezy będzie raper Mister Polska. Z kolei w Zduńskiej Woli wystąpi m.in. Wiktor Dyduła czy zespół Ich Troje. O szczegółach piszemy na radiołódź.pl, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
22: Czas na sport i Piotr Andrzejczak.
25: Zespół Stanów Zjednoczonych jako drugi po Meksyku zapewnił sobie awans do fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju w meczu grupy D pokonali Australijczyków 2-0. W drugim spotkaniu tej grupy Paragwaj wygrał z Turcją 1-0. Już w 64 sekundzie bramkę zdobył Matias Galarza i to jest najszybciej zdobyty gol podczas tegorocznego turnieju. W grupie C nie było niespodzianek. Czwarta drużyna ostatnich mistrzostw Maroko pokonała Szkocję 1-0. Brazylia bez problemów wygrała z Haiti 3-0. Zwycięzcy tych spotkań w pierwszej kolejce ze sobą zremisowali, są blisko zapewnienia sobie awansu do dalszej fazy gier w mistrzostwach. Julian Kejblinger został zaprezentowany jako nowy piłkarz łódzkiego klubu sportowego. Austriak podpisał roczny kontrakt. Dwa ostatnie sezony najczęściej występującym na prawym skrzydle lub na prawej obronie piłkarz spędził w GKS-ie Tychy. Mógł z Widzew Łódź przedstawił kolejną koszykarkę, która będzie reprezentowała klub w przyszłym sezonie Ekstraklasy. To 25-letnia Alicja Żydkowska, która do Łodzi przeniesie się z pierwszoligowego zespołu Akademii Gortata Gdańsk, mierząca blisko 180 cm wzrostu. Żydkowska może grać na pozycji rzucającej lub niskiej skrzydłowej. I to już szósta koszykarka, z którą Widzew oficjalnie podpisał kontrakt jako część drużyny na sezon 2026-2027. Dziś i jutro na stadionie AZS-u przy ulicy Styrskiej odbędzie się finał czwartków lekkoatletycznych 2026. Do Łodzi na finał kolejnej edycji czwartków przejdzie około 1500 dzieci urodzonych między 2013 a 2015 rokiem. Wystartują w 7 konkurencjach w biegach na 60, 300, 600 i 1000 metrów, a także w skoku w dal, skoku wzwyż, pchnięciu kulą i rzucie piłeczką palantową. Od ponad 30 lat czwartki odkrywają przyszłe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki. No i to są odkrycia z sukcesami, zapewnia Marian Woronin, rekordzista Polski w biegu na 100 metrów i współorganizator wydarzenia. A historia czwartków sięga okresu powojennego, gdy zawody przyciągały tysiące młodych sportowców, a wśród nich była m.in. Irena Szewińska, siedmiokrotna medalistka olimpijska, która pierwsze kroki w lekkiej atletyce stawiała właśnie podczas czwartków lekkoatletycznych. A po transformacji ustrojowej inicjatywa została reaktywowana przez Mariana Woronina. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
4: Przypominam o ostrzeżeniach drugiego stopnia związanych zarówno z burzami, jak i upałem. Upału będzie, to ostrzeżenie o upale obowiązuje całe województwo łódzkie, natomiast burze tylko zachodnią część naszego regionu. W tej chwili 24 stopnie Celsjusza na termometrze, ciśnienie poszło lekko w górę. 1000 hektopaskali mamy w tej chwili na barometrach. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni, a w czasie burz, które wystąpią, wiatr będzie porywisty. Można się również spodziewać opadów deszczu.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: 8 minut po godzinie 9. Ponownie się witamy. Kuba Janik, Damian Grosicki. Co przed nami? Za chwilę 7 dni w Łodzi i regionie, czyli podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia. Już teraz zapraszam Państwa w imieniu Seweryna Potentasa.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Przed mikrofonem Seweryn Potentas, a to audycja 7 dni w Łodzi i regionie. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Sobociński, ekspert do spraw transportu z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy od obwodnicy łódzkiego Wiskitna. Wydaje się, że ta inwestycja może zostać w końcu zrealizowana. Mieszkańcy zabiegali o to od lat, bo chyba jest o co.
2: Zdecydowanie tak, ale niestety jest to przypadłość trochę naszego miasta, że najpierw realizuje się pewne pomysły, a dopiero potem tworzy się do nich infrastrukturę, bo to jest takie trochę porównanie, może fikcyjne, ale tak jakbyśmy zbudowali manufakturę na środku pola, a potem dopiero myśleli o tym, jak ją skomunikować z całym miastem. W związku z tym tym mieszkańcom należy się wielkie szapoba za walkę i wielki ukłon też dla Rady Osiedla Wiskitno, które bardzo intensywnie walczyło o tą obwodnicę. I myślę, że gdyby nie te działania podjęte przez mieszkańców, to władze miasta nie zdecydowałyby się mimo wszystko na budowę tego odcinka drogi. No tak naprawdę musimy zacząć od tego, że Wiskitno nie jest jakimś starym tworem należącym do Łodzi, tylko od niedawna tak naprawdę, bo od lat 80. należy do granic administracyjnych naszego miasta i do tej pory było raczej osiedlem spokojnym. Były to domki jednorodzinne, zabudowa mieszkalna, więc ta infrastruktura, która towarzyszyła temu osiedlu, była w sposób naturalny nieprzystosowana do nowych funkcji. Sama geometria dróg, sam ich wygląd, samo kształtowanie przestrzenne tego terenu nie było gotowe na to, co się stało kilkanaście lat później, czyli to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, czyli z bardzo dużą strefą przemysłową. Taka strefa generuje ogromny ruch, szczególnie ruch pojazdów ciężarowych, ogólnie tirów, które mają zupełnie inne wymagania do przemieszczania się pomiędzy punktami docelowymi. Stąd też te drogi, ta infrastruktura komunikacyjna po prostu jest na tym osiedlu niewydolna. Budowa obwodnicy Wiskitna jak najbardziej powinna wpłynąć na polepszenie tej sytuacji, dlatego że odciąży nam drogi, które do tej pory są wykorzystywane przez spedycje, że tak powiem. I na pewno przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Z pewnością zmniejszy się ruch ciężarowy na uliczkach osiedlowych do tej pory i z pewnością będzie na tym osiedlu po prostu bezpieczniej. Pytanie tylko, czy ta inwestycja zostanie zrealizowana w całości, czy być może będzie etapowana, jak to ma miejsce przy wielu inwestycjach w Łodzi. I to jest mój jak chyba najbardziej czerwony punkt na tej mapie, czyli to, że ta inwestycja nie będzie zrealizowana w całości od razu, tylko będzie podzielona na warianty, na etapy. Co będzie skutkowało tym, że z jednej strony odciążymy część ulicy, ale z drugiej i tak te tiry będą musiały wrócić na dotychczasową ścieżkę przemieszczania się.
1: W sobotę budowę obwodnicy obiecała na spotkaniu z mieszkańcami prezydent Hanna Zdanowska, a wraz z początkiem tygodnia odbyła się też konferencja prasowa, podczas której miasto podało daty i mówimy tu o potencjalnie o zakończeniu budowy w 2029 roku. Niektórzy przedstawiciele tamtejszej Rady Osiedla jednak nie dowierzają i podkreślają, że obietnice słyszano już w 2024 roku i nic się do tej pory nie zmieniło.
2: Szczerze mówiąc, nie dziwię się tym obawom. Realia administracyjne są takie, że sama procedura przetargowa jest długa. Prawdopodobnie pojawią się również odwołania do izb odwoławczych. Wystarczy spojrzeć na inne przykłady inwestycyjne z Łodzi, gdzie strasznie ślimaczy się tempo realizacji, albo w ogóle do niego nie dochodzi. Od wielu lat słyszymy na przykład o budowie trasy konstytucyjnej, która miałaby odciążyć radiostację Śródmieście i Dąbrowę. Do tej pory oprócz rezerwy terenu nie za wiele się w tym temacie ruszyło, w związku z tym obawy mieszkańców Wiskitna co do terminu realizacji tej inwestycji są jak najbardziej uzasadnione i myślę, że faktycznie ta inwestycja ma małe szanse na wyrobienie się w tak krótkim okresie czasowym, bo przypomnijmy, że sam Urząd Miasta już nawet zaznaczał, że konieczne są ponowne uzgodnienia i chociażby pozwolenia na budowę, co również nam wydłuży czas realizacji tej inwestycji.
1: Oficjalnym powodem niezrealizowania obwodnicy wcześniej były pieniądze, a w zasadzie ich brak. I tym razem także pieniądze budzą obawę, bo inwestycja ma kosztować 50 milionów, ale brak zewnętrznego finansowania sprawia, że całą kwotę będzie musiało pokryć miasto. Czy jest obawa, że tych pieniędzy może po prostu zabraknąć?
2: No, musimy stwierdzić jasno, że budżety samorządów terytorialnych nie są z gumy. Zaplanowane już teraz inwestycje na kolejne lata również będą obciążać ten budżet. W związku z tym, moim zdaniem, występuje ryzyko po prostu niewypłacalności przy tej inwestycji i będzie konieczność znalezienia środków zewnętrznych na jej zrealizowanie. Bo sama inwestycja, choć teraz mówi się o 50 milionach, moim zdaniem ten koszt może ostatecznie wzrosnąć, chociaż patrzymy na przetargi publiczne, które obiecująco wskazują na to, że te kwoty mogą maleć. Aczkolwiek przy tych obecnych wahaniach rynkowych trudno jest wskazać jednoznacznie, czy koszty pracy będą rosnąć, czy będą spadać w czasie. W związku z tym moim zdaniem finansowanie tego w 100% z budżetu miasta być może jest możliwe, ale jest obarczone bardzo dużym ryzykiem.
1: Skoro już mówimy o pieniądzach, to przejdźmy do pieniędzy już wydanych. Budżet obywatelski i jeden z projektów, o którym głośno zrobiło się niemal we wszystkich lokalnych mediach. Chodzi o boisko w Parku Helenów. Zostało odebrane w grudniu tamtego roku i miało służyć do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Tymczasem na początku wiosny wyglądało jak kartoflisko, a teraz wygląda jak pastwisko. Jakiś komentarz? Czy to się samo komentuje?
2: No, o komentarz się wszystko zawsze prosi. Musimy zacząć od tego, czym w ogóle jest ten budżet obywatelski. Jest to nic innego jak forma nowego zarządzania publicznego, albo szerzej governance, czyli współrządzenie. Jest to model zarządzania publicznego, który właśnie uwzględnia głos mieszkańców we współdzieleniu środków publicznych. W Łodzi jest popularne rozwiązanie stosowane z pomocą budżetu obywatelskiego i faktycznie te mieszkańcy mają możliwość zgłaszania wniosków, następnie je wybierają i te wnioski powinny przychodzić do realizacji ze współudziałem mieszkańców. Co do tej kwestii raczej można mieć pewne wątpliwości. Natomiast na tej samej zasadzie powstało boisko w Parku Helenów. I niestety budżety obywatelskie w polskich warunkach prawnych są ograniczone pewnymi uwarunkowaniami prawnymi. Oznacza to, że środki finansowe, które są zarezerwowane na dane zadanie, dany projekt, muszą być wydane w danym roku budżetowym. Co to oznacza? Oznacza to wprost, że w kolejnych latach my nie możemy już na etapie składania wniosku zagwarantować środków finansowych na utrzymanie danej inwestycji, danego terenu. Skutkuje to tym, że władza wykonawcza, czyli pani prezydent, bądź też władza uchwałodawcza, czyli Rada Miejska, w budżecie miasta na kolejne lata, co do zasady powinni zwiększyć środki finansowe na utrzymanie pewnych inwestycji zrealizowanych na przykład właśnie z budżetu obywatelskiego. I w tym wypadku prawdopodobnie tego nie zrobiono, prawdopodobnie zapomniano o tej inwestycji. Dodatkowym impulsem do tego, jak wygląda aktualnie ta inwestycja, jest na pewno zarządzenie pani prezydent związane z niekoszeniem traw na terenie naszego miasta. No ale z jednej strony rozumiemy fakt, że gleba wolniej paruje, gdy trawa jest dłuższa, ale z drugiej strony powinny być pewne wyłączenia, w tym właśnie wyłączenia miejsc rekreacji i sportu, czyli w tym wypadku na przykład boiska w Parku Helenów. Dla mnie sytuacja dosyć kuriozalna, bo pokazuje na pewne marnotrawienie środków publicznych, co absolutnie nie powinno mieć nigdy miejsca.
1: W tamtym roku budżet obywatelski zaliczył spadek, jeżeli chodzi o liczbę oddanych głosów. Czy może mieć to związek z tym, jak kończą niektóre z tych projektów? Nie zniechęcamy się przez to do budżetu obywatelskiego?
2: Na pewno jest to jeden z czynników, który determinuje wysokość frekwencji w budżecie obywatelskim. Natomiast tutaj przydałoby się trochę szersze spojrzenie. Ten budżet obywatelski niedawno był dla nas czymś świeżym. Mieliśmy w związku z tym do czynienia z tak zwanym efektem świeżości, czyli dużym zainteresowaniem mieszkańców w pewną formą partycypowania. Moim zdaniem z czasem ta liczba uczestników budżetu obywatelskiego spada, dlatego że staje coś powszechnym. Tak podobnie jak w wyborach. Gdy mieliśmy zmianę ustroju, w wyborach wyniki frekwencyjne były dosyć wysokie. Z czasem zaczęły one spadać. I dopóki nie przyjdzie do pewnej sytuacji kryzysowej, pewnego impulsu dla społeczności, moim zdaniem udział frekwencyjny w budżecie obywatelskim może niestety spadać. Chociaż należy pamiętać również o tym, że to, jak sam budżet obywatelski wygląda w naszym mieście, z pewnością wpływa na to, jaki jest odbiór wśród mieszkańców, a tym samym może to wpływać na niższy udział mieszkańców w samym procesie partycypowania.
1: Jakie zatem rozwiązanie tego problemu? Nie tylko tego boiska, ale też wielu innych zaniedbanych miejsc, które powstały dla mieszkańców, ale po czasie nie spełniają oczekiwań.
2: No tak naprawdę z tym nieutrzymywaniem terenu po realizacji spotykamy się nie tylko w budżecie obywatelskim, ale też wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda obszar po rewitalizacji miejskiej. W wielu miejscach ta powierzchnia jest zdegradowana, wręcz zniszczona. Bardzo jaskrawym przykładem są LEDy świetlne na przystankach, które wyznaczały krawędź peronową. Wydaje mi się, że w żadnym miejscu na terenie Łodzi to aktualnie nie działa, albo działa bardzo sporadycznie, bądź też nie w pełni. I z tak naprawdę recepcji może być wiele. Oprócz tego, żeby rezerwować środki finansowe na tak zwaną amortyzację, czyli utrzymanie tego, powinniśmy również dokonywać cały czas bieżącej inwentaryzacji terenu i sprawdzać, czy dane rozwiązania działają, czy się sprawdzają. Od tego są mieszkańcy, którzy powinni zgłaszać wszelkiego rodzaju niedziałające elementy infrastruktury do Urzędu Miasta, ale od tego również są urzędnicy i urzędniczki, którzy również powinni na bieżąco weryfikować stan danej inwestycji i zgłaszać po prostu konieczność naprawy, zmiany czegoś, też udoskonalenia po czasie.
1: Przejdźmy teraz do nieco większej inwestycji, tunel średnicowy pod Łodzią. Jest przełom, bo wojewoda łódzki Dorota Ryl wydała dwie decyzje, które mają odblokować inwestycje. Pierwsza dotyczy wywłaszczeń czterech kamienic na trasie tunelu. Nieruchomości przejmie PKP PLK, a ich mieszkańcy otrzymają odszkodowania. Druga dotyczy tarczy TBM i nakazuje jej właścicielowi przekazanie jej do kolejnego wykonawcy. Czy możemy wierzyć, że powrót do drążenia jest coraz bliżej?
2: Oj, jest to bardzo trudne pytanie, bo wiele kwestii w tej sprawie jest niestety utajnionych. O wielu dowiadujemy się tak naprawdę tylko w niewielkim wymiarze. A moim zdaniem, no w końcu zmierzamy do tego końca inwestycji, natomiast kiedy to się stanie, trudno mi określić, no bo kontrakt jest zerwany, sama procedura przetargowa tak naprawdę jeszcze nie ruszyła w pełni. Potem możemy mieć znowu do czynienia z odwołaniami do izb odwoławczych. No i pojawia się główne pytanie, które mnie interesuje, czyli to, w jakim stanie jest sama tarcza, która od już kilkunastu miesięcy stoi. Nie wiemy, czy ona jest sprawna, czy nadaje się jeszcze do jakiegokolwiek użytku. Jeżeli okaże się, że jest niesprawna, no to będzie bardzo poważny problem dla inwestora, bo trzeba będzie ją wymienić, ale w najgorszym scenariuszu oczywiście, albo naprawić, czyli to będzie generowało nam kolejne koszty. Sama inwestycja moim zdaniem zmierza ku końcowi. Faktycznie mamy duży przełom, jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje. Natomiast pytań jest wiele, odpowiedzi jest ze strony inwestora i realizatora bardzo mało. W związku z tym ciężko jest się tutaj na czymkolwiek opierać i trochę to jest takie wróżenie z fusów, kiedy ta inwestycja się sfinalizuje i w jakim wymiarze.
1: To na koniec jeszcze jeden temat. Ofensywa remontowa w Łodzi już się zaczęła. Mamy ponowny remont Placu Wolności, utrudnienia na rondzie lotników, a teraz doszły weekendowe utrudnienia na skrzyżowaniu Kościuszki Struga. Można się pogubić i myślę tu bardziej nie o mnogości prac, co o zmianach w kursowaniu MPK.
2: No na pewno jest trudno, szczególnie dla kogoś, kto na bieżąco nie śledzi komunikatów ze strony MPK czy Urzędu Miasta. Natomiast to nagromadzenie się inwestycji w jednym czasie to jest bardzo duży błąd ze strony Urzędu Miasta, bo przykład chociażby skrzyżowania Kościuszki Struga to jest sytuacja, o której urząd wiedział od dawna. Tą inwestycję można było zrealizować zdecydowanie wcześniej, zupełnie w innym terminie. To, że Plac Wolności jest remontowany po raz kolejny, to już nawet nie jest śmieszne, szanowni państwo. To jest jedna wielka komedia, której sam Bareja by się prawdopodobnie nie podjął. Ilość inwestycji, która jest realizowana w jednym czasie w mieście, jest zdecydowanie za duża. Oczywiście są tego plusy, no bo po ich skończeniu zwiększy się komfort przemieszczania, zwiększy się jakość życia. Natomiast moim zdaniem powinno być to zdecydowanie bardziej rozłożone w czasie, tak żeby to emitowało jak najmniej tak naprawdę negatywnych efektów dla mieszkańców. Jak wiemy, Rada Miejska zabrała części mieszkańców pasażerom głównie, przedłużone bilety, a ilość inwestycji w mieście wzrosła. Co jest dosyć paradoksalne i stanowi tak naprawdę antyzachętę do korzystania z komunikacji miejskiej. Nie mówiąc już o utrudnieniach dla kierowców, którzy jednak również nie mają łatwego życia w naszym mieście i cały czas są obarczeni nowymi objazdami i nowymi remontami.
1: Do tych ważnych remontów warto dodać także estakadę przy dworcu Łódź Kaliska. Póki co rozpoczęły się prace przygotowawcze, przez co zwężony jest przejazd przed wiaduktem. Mimo to w godzinach szczytu potrafią pojawiać się już utrudnienia. Co nas w takim razie czeka, kiedy ta jedna z estakad zostanie zamknięta?
2: Moim zdaniem nie powinniśmy się za bardzo tego obawiać, dlatego że sam wiadukt jest zrealizowany tak naprawdę w znacznej odległości od najbliższych skrzyżowań, czyli od ulicy Legionów i z drugiej strony od ulicy Wróblewskiego. W związku z tym nie będzie dochodziło do tamowania tego ruchu przez cykle sygnalizacji świetlnej. Fakt faktem dojdzie do zwężenia i to dosyć znacznego. Dodatkowo jeszcze będzie konieczność przecinania torów tramwajowych, w związku z tym będzie konieczność zachowania tak naprawdę większej ostrożności i uwagi przez kierowców, a tym samym również dochodzi nam do spowolnienia przy przejeździe. Natomiast sam remont jest na pewno konieczny i estakada, nawet obserwując organoleptycznie okiem, po prostu widać, że wymaga remontu. Natomiast same utrudnienia moim zdaniem nie będą wpływały w sposób nadmierny na przemieszczanie się po mieście. Nie znam dokładnej organizacji ruchu, bo nie została chyba ona nigdzie udostępniona, o ile kojarzę. Niemniej jednak sama inwestycja jest konieczna i zrobiona w dobrym okresie, bo w okresie wakacyjnym, czyli wtedy, kiedy mamy faktycznie zmniejszony ruch i widać wyraźnie szczyty komunikacyjne poranny, popołudniowy. Nie jest to tak jak w roku całym, czyli że mamy cały dzień duży ruch. Dlatego sam etap realizacji teraz w wakacje moim zdaniem jest bardzo trafny i nie powinien wpłynąć negatywnie na przemieszczanie się. Wiadomo, będziemy łapali lekkie opóźnienia, ale nie powinno być to jakąś katastrofą dla kierowców i dla pasażerów komunikacji miejskiej.
1: Część z tych remontów, o których mówimy, to trasa północ-południe. Wyburzany miał być także wiadukt tramwajowy na Kopcińskiego, ale wiemy, że ta inwestycja się opóźni, bo wpłynęło odwołanie po wyborze wykonawcy prac. Czy wyjątkowo możemy powiedzieć w tej sytuacji, że całe szczęście się opóźni?
2: Wydaje mi się, że tak, że określenie na szczęście jest bardzo trafnym. Pytanie, na ile ta inwestycja jest w ogóle zasadna i potrzebna dla rozwoju tej części Łodzi. Natomiast to, że ona się opóźni w czasie, z pewnością odciąży główne szlaki komunikacyjne i chociażby odciąży ulicę Kilińskiego, na którą prawdopodobnie byłby przeniesiony część ruchu tramwajowego i samochodowego, a to by już na pewno znaczyło kompletny armagedon dla tej części naszego miasta.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Tydzień podsumowaliśmy razem z Mateuszem Sobocińskim, ekspertem do spraw transportu z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut zostało do godziny 10. Temat remontów w Łodzi to temat rzeka. A my wrócimy jeszcze do tematu biegów, ale to już za chwilę.

Rita Parks ze swoją wersją Gdybyś kochał, hej, 24 minuty do 10. Przypomnę, że jutro bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji urodzin Radia Łódź 95. To wszystko w parku Baden-Powella. Głównym punktem oczywiście będzie bieg sztafetowy dla dorosłych. Zgłosiły się 53 drużyny, więc rywalizacja zapowiada się ciekawie. Rywalizacja w cudzysłowie, bo liczy się przede wszystkim dobra zabawa. A jeśli mowa o zabawę, to przewidziano również biegi dziecięce. I to na różnych dystansach, dostosowanych do wieku małych uczestników. I na liście startowej mamy 77 uczestników biegów dziecięcych. Jutro się bawimy. Jutro mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała biegaczom i kibicującym i wszystkim tym, którzy będą chcieli z nami świętować 95. urodziny Radia Łódź.

0: Przed nami też bieg Fabrykanta. 15. edycja wystartuje 29 sierpnia. Rozgrywany jest on na dystansie 10 km na terenie Księżego Młyna i w jego okolicy. I zawodnicy w trakcie biegu będą omijać i podziwiać zabytki i pozostałości dawnej fabrykanckiej łodzi. Stąd ta nazwa. Bieg Fabrykanta też jest, też są zmagania podczas Mili Gromana, czyli biegów dziecięcych, rozgrywanych też na różnych dystansach. Dlatego porozmawiajmy trochę o tym pięknym biegu i również w okrągłą 15. rocznicę.
1: Jeżeli ktoś zacząłby już, nawet jeżeli nie miał wcześniej kontaktu ze sportem, to nawet jeżeli zacznie od spokojnych marszobiegów 10-20-minutowych, to w przeciągu 2 miesięcy myślę, że da radę przez tą dyszkę przejść. Jeżeli ktoś już jakąś bazę ma, to teraz skupiłabym się na krótszych odcinkach. Jeżeli ktoś zaczyna od zera, to trochę tej bazy musi zbudować. Jedzenie, tyle ile możemy ograniczyć stresu w ciągu dnia, to jak najbardziej ma znaczenie.
2: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki, a to jest pierwsza z rozmów z ambasadorkami biegu Fabrykanta. Tym cyklem razem z Państwem przygotowujemy się do startu, można śmiało powiedzieć, w najbardziej ludzkim biegu, bo z historią miasta w tle. Oto pierwsza z naszych rozmówczyń.
2: Imię i nazwisko?
1: Anna Osmulska.
2: Rekord życiowy?
1: 37,05 na dyszkę.
3: Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, Konradzie.
3: W uzupełnieniu tego, co powiedziałaś, 18 minut 13 sekund to twój rekord życiowy na 5 km. 37,05 wspomniane to rekord życiowy na 10 km. Godzina 25,53 to twój rekord życiowy w półmaratonie.

0: pobiegać, poćwiczyć. Ja też zajmuję się sportem po pracy, jako trener biegania.
1: Masz też swoją grupę biegową.
0: Tak, powiedzmy, chociaż ja głównie pracuję z korporacjami, więc to nie jest stricte moja imienna grupa, tylko mam ofertę skierowaną do firm, które chcą rozruszać swoich pracowników. Ja też jestem pracownikiem korporacji, więc wiem, jak to wygląda również od drugiej strony.
1: No, czyli można łączyć bieganie i na takim wysokim poziomie z pracą codzienną na etacie.
0: Tak, tak, tak. Jak najbardziej.
1: No dobrze, Aniu, nie jest tajemnicą, że fotografuję biegi, więc mam w pamięci zdjęcie, które wykonałem ci podczas biegu Fabrykanta w 2023 roku. Obraz ten pokazuje ciebie zadowoloną, wbiegającą na linię mety z uniesionymi rękoma w takim geście triumfu. Co tam się wtedy wydarzyło?
0: To jest moje ulubione zdjęcie, muszę też powiedzieć. Co tam się wtedy wydarzyło, sama nie wiem. Wtedy było bardzo gorąco. Ja też biegłam ten bieg po mili i szczerze mówiąc to do mili miałam...
1: Może od razu zaznaczmy, że to był bieg, w którym wygrałeś ten bieg. To był twój wygrany bieg Fabrykanta, tak?
0: Tak, tak. To był mój...
1: Czas 40 minut, 12 sekund.
0: Tak, tak. To był mój jedyny wygrany bieg Fabrykanta. Natomiast był on biegany po mili, wobec której miałam większe oczekiwania. Myślałam, że tam mam większe szanse. A byłam tam czwarta, więc był lekki niedosyt. I nawet przed biegiem rozmawiałam z Tomkiem, na co mogę liczyć w biegu głównym. I nie nastawialiśmy się na nic, natomiast przez to, że było bardzo gorąco i ja już też byłam rozgrzana po poprzednim biegu, jakoś udało mi się trafić taki dzień, żeby moje rywalki pokonać, mimo tego, że ścigałam się z kilkoma znanymi dziewczynami, które też w tej edycji będą brały udział, więc widocznie trafiłam dobry dzień i sama na tej mecie byłam zaskoczona i wzruszona tym wynikiem.
1: Albo trafiłaś dobry dzień, albo po prostu to wypracowałaś.
0: Może tak, może tak.
1: Trzymajmy się tej wersji. No dobrze, to skupmy się na tych wspólnych przygotowaniach do 15. edycji biegu Fabrykanta. I tak jak patrzę w kalendarz, to zostały tylko albo aż 2 miesiące. No, zastanawiam się, czy to jest jeszcze czas, w którym możemy przygotować się do biegu?
0: Myślę, że tak. Jeżeli ktoś zacząłby już, nawet jeżeli nie miał wcześniej kontaktu ze sportem, to nawet jeżeli zacznie od spokojnych marszobiegów, nawet 10-20-minutowych, to w przeciągu 2 miesięcy myślę, że da radę przez tą dyszkę przejść. Jeżeli ktoś nie czułby się na siłach, to zawsze może również pobiec bieg towarzyszący na mile, jeżeli te 10 kilometrów jest dla niego za dużo. Natomiast zachęcam do biegu głównego nawet po to, żeby pozwiedzać właśnie te ważne punkty w Łodzi, które też są celem tego biegu, aby tą Łódź pokazać z jak najlepszej strony, od strony fabryk. Więc myślę, że te 2 miesiące jak najbardziej wystarczą. Jeżeli ktoś chce powalczyć o wynik, to również jest to okres, w którym da się do biegu przygotować.
1: No to baza czy szybkość w takim razie? Na co zwrócić uwagę teraz? No to tylko i aż 2 miesiące. Czy robić bazę, czyli te długie, te jakieś wybiegania, klepać kilometry, jak to się potocznie mówi, czy no jednak się skupić na tych akcentach szybkościowych?
0: To zależy, jakie mamy przygotowanie wcześniej. Jeżeli ktoś już jakąś bazę ma, to teraz skupiłabym się na krótszych odcinkach. Jeżeli ktoś zaczyna od zera, to trochę tej bazy musi zbudować. Moje przygotowania maratońskie trwały 2 miesiące, tylko że wcześniej były poprzedzone iloma latami
1: biegania,
0: mniej lub bardziej. Więc tutaj, jeżeli ktoś wraca po przerwie albo miał jakąkolwiek styczność ze sportem, no to jak najbardziej akcenty szybkościowe będę polecać. Jeżeli od zera, no to bardziej
1: no dobrze,
0: strony bazy.
1: Muszę ciebie jeszcze zapytać o, no powiedzmy, najczęstsze błędy, no bo gdy gdzieś ten zegar tyka, no to często gdzieś popełniamy jakieś błędy w tych swoich treningach, w planach. No co robić w takim razie, jak tych błędów unikać na te 8 tygodni przed startem?
0: Myślę, że nie ma co przesadzać, czyli jeżeli nie biegaliśmy wcześniej, to nie wychodzić teraz biegać codziennie i nie za dużo. Wielu amatorów chce pobiec każdego dnia coraz więcej. Zaczyna powiedzmy od 2 kilometrów, potem chce od razu przebiec 5. Ja tego raczej nie polecam, żeby co trening zwiększać dystans. Jeżeli trenujemy do dyszki, to takie biegi 8, maksymalnie 10-kilometrowe wystarczą, nie trzeba więcej, a nawet krótsze też będą w porządku.
1: No i chyba też w tym wszystkim regeneracja jest bardzo ważna.
0: Dokładnie, sen, jedzenie, tyle ile możemy ograniczyć stresu w ciągu dnia, to jak najbardziej ma znaczenie.
1: No dobrze, no właśnie stres to też powiedzmy może o tej tak zwanej barierze psychicznej. Kurczę, co zrobić, gdy w trakcie tych przygotowań złapie nas taki słabszy moment, że jednak trochę odpuścimy kilka tych treningów. Da się po jakiejś takiej przerwie nawet wrócić i w tym już 8-tygodniowym okresie przed startem coś jeszcze powalczyć? No bo chyba nie ukrywam.

0: Bywajmy, no, każdego gdzieś jakiś kryzys spotyka i czy to tego, który już długie lata trenuje, czy tego, który dopiero zaczyna.
1: Myślę, że tak. Zależy też, czym przerwa była spowodowana, ale nie ma co się załamywać. Jeżeli jakiś trening w tygodniu wypadnie, to nie jest duży problem. Jeżeli ogólnie wiemy, że przepracowaliśmy nawet te 2 miesiące i w międzyczasie spotkało nas nawet przeziębienie na tydzień, to uważam, że nic się nie dzieje i trzeba po prostu iść dalej i próbować tego dnia jak najlepiej się zaprezentować, a nie przejmować się tym, że coś po drodze nie wyszło.
0: No to na koniec poproszę cię o tak zwane tipy, czyli jakieś złote rady. Masz coś takiego, co mogłoby być uniwersalne dla każdego, kto się z nami przygotowuje do biegu fabrykanta?
1: Ojejku, ciężko powiedzieć. Podejść do biegu z otwartą głową i z takim dobrym nastawieniem i będzie w porządku. Nie przejmować się pogodą, nie mówisz, że jest za gorąco, ani że jest za zimno. Będzie idealnie, będzie pięknie i tak się nastawić.
0: No dobrze, bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu i dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15. biegu fabrykanta.

Sonia Miki w utworze Fala. Mamy dobry dzień, tak słyszeliśmy pod koniec tego utworu. I rzeczywiście mamy dobry dzień, dobrze go rozpoczęliśmy, bo z Radiem Łódź ciekawe tematy były i będą, bo za chwilę w studiu pojawi się Monika Borysow-Dudowicz, która zabierze Państwa na spacer. Ale dokąd? No, nie mogę tego zdradzić. A za chwilę, bo dokładnie za 7 minut wiadomości Radia Łódź. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Damian Grosicki, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
3: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
11: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, minęła godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
13: Upalny weekend w całej Polsce. Policja zapowiada więcej patroli nad wodą. Są już też pierwsze ofiary. Lepsza opieka dla kobiet w ciąży. Powiemy o współpracy szpitali w Brzezinach i Skierniewicach i o seansach tegorocznej łódzkiej polówki. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, okresami duże. W ciągu dnia ponad 30 stopni. Ostatniej doby utonęły 3 osoby. Policja zapowiada więcej patroli nad wodą, apeluje o zachowanie rozsądku i czujności podczas odpoczynku. A o szczegółach Krzysztof Kuczyński.
14: Policjanci przypominają, że woda to żywioł i nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Dziś temperatura wzrośnie do nawet 35 stopni Celsjusza, a funkcjonariusze apelują o ostrożność podczas wypoczynku. Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu przekazała, że policja ma przeprowadzać częstsze patrole, także te na wodzie, przez cały sezon.
15: Kontrolujemy wszystkie jednostki, które pływają na wodzie, które już są na wodzie, zwodowane, sprawdzamy uprawnienia, właśnie wyposażenie w środki ratunkowe, sprawdzamy trzeźwość tych osób, ale też zabezpieczamy szereg imprez na wodzie. Dużo się odbywa triatlonów, maratonów pływackich.
14: Synoptycy sugerują, by z uwagą śledzić prognozy pogody i komunikaty służb. Upalnej aurze w wielu regionach kraju mogą towarzyszyć także gwałtowne burze. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
13: Według policyjnych statystyk od kwietnia w Polsce utonęło już niemal 50 osób.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Lepsza opieka dla kobiet w Łódzkiem jest współpraca dwóch szpitali, Brzezińskiego i Skierniewickiego. Dzięki niej kobiety w ciąży z Brzezin będą mogły rodzić w Skierniewicach. Przyszłe mamy będą miały dostęp do kompleksowej opieki okołoporodowej od ciąży aż po pierwsze dni życia dziecka, mówi dyrektor medyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach Małgorzata Terlecka-Maciejewska.
16: Nasz oddział posiada drugi stopień referencyjności oraz oddział intensywnej terapii noworodka, dzięki czemu możemy zapewnić opiekę zarówno kobietom z ciążą fizjologiczną, jak i pacjentkom wymagającym bardziej specjalistycznego nadzoru.
13: Skierniewicki Szpital przyjmuje porody już od 32 tygodnia ciąży i zapewnia opiekę wcześniakom. Placówka zapewnia też całodobową opiekę i prowadzi ciąże powikłane. Nowe pociągi w Łódzkiem. Tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej powiększył się o 14 nowoczesnych pojazdów. Pociągi wkrótce wyjadą na trasy regionu, zapewniając więcej połączeń i częstsze kursy regionalnego przewoźnika. A szczegóły zna nasz reporter Sebastian Dziuda.
17: Mają 60 metrów długości, mieszczą nawet 350 osób i osiągają prędkość do 160 km na godzinę. Tak można opisać nowe pociągi ELF 3.0, które wzmocniły połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Są one wyposażone w klimatyzację, miejsca na rowery, gniazda elektryczne, biletomaty, bezpłatne Wi-Fi czy system informacji pasażerskiej. Co więcej, każdy z pojazdów jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tym samym Tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej liczy obecnie 53 pociągi. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
13: Obecnie pociągi przechodzą końcowe odbiory techniczne. Wszystkie pojazdy mają wyjechać na swoje trasy do końca wakacji. Plenerowe pokazy filmów przez całe wakacje. W Łodzi rusza letni festiwal filmowy Polówka. Będzie to już 19. edycja imprezy, która co roku przyciąga miłośników kina pod gołym niebem. Pierwsze seanse ruszą jeszcze w tym miesiącu, mówi organizator Polówki Wojciech Augustyniak.
18: Zaczynamy 30 czerwca wielkim otwarciem w Parku na Zdrowiu, gdzie w trzech miejscach jednocześnie pokażemy trzy filmy z motywem przewodnim, którym jest Brad Pitt. Pokażemy F1, pokażemy Pewnego razu w Hollywood oraz Ocean's Eleven.
13: Jak dodaje Augustyniak, tematyka wyświetlanych filmów będzie zróżnicowana, od filmów familijnych aż po współczesne kino polskie. Projekcje są planowane w kilkudziesięciu miejscach w całej Łodzi, jak chociażby w Parku Julianowskim, EC1 czy na Górce Widzewskiej. Seanse rozpoczynają się po godzinie 21:00. Więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11:00.
12: To teraz jeszcze prognoza pogody. Mamy lato na chwilę przed początkiem lata. Ktoś tutaj nie może się doczekać. Lato astronomiczne od jutra, ale pogoda dzisiaj w letnim wydaniu. Bardzo ciepły dzień przed nami. Dla całego województwa wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem i również drugiego stopnia przed burzami. Tutaj zachodnia i centralna część województwa. Prognozowane są burze. Burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu, nawet gradu. Wiatr w porywach może osiągać prędkość i tutaj muszę się uszczypnąć. Nawet do 95 km na godzinę. Teraz chwila prawdy, już 25 stopni w Łodzi. Maksymalnie dzisiaj Łódzkiem od 33 do 35 stopni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: 5 minut po godzinie 10, czyli my już wiemy, że dzisiaj poszukamy cienia i coś w tym jest, ponieważ przed nami bardzo zielona wyprawa. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Program realizuje Kuba Janik. Pytanie na dzień dobry. Kto z Państwa zna Rokicie, wychował się na Rokiciu, tam mieszka, zagląda? Studio @radiouć.pl. Czekam na wieści.

12 minut po godzinie 10, jak tu nie kochać słońca, to komu z Państwa Rokicie jest dobrze znane? Jestem na Rokiciu, mieszkam, melduję się, już byłam dzisiaj w parku, mam blisko Ania. Pani Aniu, a w którym parku? To jest bardzo istotna sprawa, ja bardzo się cieszę, że temat parku został przywołany, ponieważ przed nami dzisiaj spacer po Rokiciu, właśnie parkowym szlakiem. Ja specjalnie nie wymieniam konkretnych parków, tutaj będzie zadanie specjalne na chwilę przed naszą wyprawą, za chwilę do zdobycia bilety do kina, a na spacer zabierze nas dzisiaj tak w ogóle łódzka przewodniczka Monika Wilanowska, wychowana na Rokiciu, miłośniczka Rokicia. Dzisiaj też jeszcze temat wianków się pojawi, ale to tuż po naszej wyprawie. Ja nie bez powodu powiem teraz, takie cuda tylko w Łodzi, tylko w Radiu Łódź.

0: Nic, tylko błękit nam w głowie i jakie to jest wciągające przy okazji, to niech się spełni 17 minut po godzinie 10 już, czyli wstęp do pewnej opowieści. Był to teraz też w sumie tytułem wstępu.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Tak, jak obiecałam, zanim dzisiaj niesamowita wyprawa, to jeszcze niespodzianka. Dwa podwójne zaproszenia do kina, przygotowane, dowolny seans filmowy. Zaproszenia są ważne do 7 dnia lipca, a ja chciałam poprosić o wymienienie przynajmniej dwóch parków, które znajdują się na łódzkim Rokiciu. I tutaj uwaga, jeżeli mamy dwie nazwy jednego parku, to wystarczy jedna. Zostanie taka odpowiedź również uwzględniona, bo chyba wiemy, że mamy taki przypadek. Za chwilę będziemy o tym również opowiadać. Studio Małpa, radiouć.pl. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.

0: 24 minuty po godzinie 10, a ja poprosiłam przed chwilą o wymienienie przynajmniej dwóch parków, które znajdują się na łódzkim Rokiciu. Dwie pierwsze osoby, jakie parki wymieniły? Wenecja Sielanka, Park Rejtana. Takie kombinacje mniej więcej. Dla pana Wiesława i dla pani Agnieszki dzisiaj zaproszenia do kina. Gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Ale przecież kino to jedno, wyprawa na Rokicie to drugie, to za chwilę zbiórka i idziemy na spacer.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Czasem jest tak?
4: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
3: Czasem tak.
5: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
6: Nie fr, tylko fyry.
5: Fyry.
6: Mamo, no. To mamo, no.
3: Albo tak.
7: Moja mama się rusza jak... stuknięty pawian.
8: Ale co byśmy bez nich zrobili?
9: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
8: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
3: Justyna Krakowiak,
8: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już dziś potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
14: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30.
16: Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
17: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
18: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
19: Sobota. Wolna sobota.
20: 29 minut zostało do godziny 11, a my już za chwilę ruszymy w drogę, czyli na spacer po Rokiciu. Naszym przewodnikiem dzisiaj będzie Monika Wilanowska, łódzka przewodniczka. To będzie relacja z wyprawy, która dla mnie była ogromną przyjemnością. Myślę, że dla Państwa będzie również. Jeżeli ktoś zna Rokicie, pokiwa głową. Jeżeli ktoś dopiero odkrywa, oj, to będzie sporo ciekawych wątków, między innymi wyjaśnienie tej niesamowitej nazwy. Ja potwierdzę, że odwiedzimy wszystkie wymienione przez Państwa parki, a zaczniemy od tego, w którym jest najwięcej cienia. Przyda się. Ruszamy za chwilę.

0: Razem z nami Monika Wilanowska, łódzka przewodniczka. Witam Cię, Moniko, bardzo serdecznie.
1: Witam Cię, Moniko, również bardzo serdecznie i witam wszystkich Państwa.
0: Słychać, że jesteśmy w jakimś miejscu. Mnóstwo ptaków, które po prostu przepięknie tutaj nam śpiewają. No chyba wchodzimy w taki naprawdę ptasi zagajnik, dosłownie można tak śmiało powiedzieć. Prawie centrum miasta, a ja się czuję, jakbym była, przepraszam bardzo, w jakiejś dziczy. Gdzie my jesteśmy?
1: No w jakiejś dżungli. Jesteśmy dokładnie, to jest tak nazywane, Królestwo Łódzkiego Bluszczu, ponieważ znajdujemy się w obecnym parku Rejtana, natomiast przez wiele lat był to tutaj cmentarz ewangelicko-augsburski przy dawnej ulicy Wiznera, obecnie ulicy Felsztyńskiego, tam gdzie jest ta piękna brama, to było jedyne główne wejście, natomiast w latach 80. postanowiono zlikwidować cmentarz i na początku obecnego wieku postanowiono uporządkować teren i zrobić tutaj park. Z czego właśnie ten park słynie? Z bardzo dobrego cienia i tak jak tutaj widzisz, jest mnóstwo bluszczu. 25 obiektów tego bluszczu jest po prostu uznanych za pomnik przyrody. Widzisz też bardzo wysokie trawy, krzaki, no i słychać, że tu jest mnóstwo ptactwa, tak? Nawet są przepiękne dzięcioły, kilka gatunków, ale również wiewiórki. Zwierzęta mają tutaj rzeczywiście duży raj, ponieważ mało jest alejek, jak to po cmentarzu, natomiast tereny takie, gdzie się nie dochodzi, zwłaszcza teraz, wiosną, latem, kiedy jest gęstwina, tam zwierzęta sobie po prostu spokojnie żyją.
0: Dzisiaj jest bardzo ciepły dzień i w momencie, kiedy wchodzi się tutaj do tego parku, od razu ma się takie poczucie takiego chłodu niesamowitego. Także szanowni Państwo, jeżeli będą takie gorące dni przed nami, to park Rejtana świetnie się właśnie sprawdza. Dzięcioła już dzisiaj widziałyśmy. Jednego.
1: Tak, widziałyśmy. Zaraz przejdziemy do takiego miejsca, gdzie ja często spotykam dzięcioły. Może zobaczymy. Będzie gdzieś tam w dziupli z małymi, bo to teraz taka pora. Widziałyśmy też inne ptaki. Zresztą cały czas je widzimy. Zobacz, Monia, tam chyba są szpaki. I słychać te ptaki cały czas. Tak, o, następny przyleciał i my będziemy się powoli kierować, zobaczymy, co jest w tym parku. Tutaj, po prawej stronie, mamy górkę do zjeżdżania, chociaż zachowały się schody, bo co ciekawe, chyba to na żadnym zdjęciu się nie zachowało, bo kiedyś szukałam, ale wiem też od starszych mieszkańców tutaj i od swojej rodziny, zwłaszcza od siostry mojej mamy, że tutaj była kaplica cmentarna w tym miejscu, gdzie jest ta górka, ale zachowały się inne obiekty zabytkowe. Zachowała się przepiękna brama cmentarna od strony ulicy Felsztyńskiego i dawny dom ogrodnika, więc być może to, co teraz widzimy, zawdzięczamy też tutaj tą roślinność ciężkiej pracy ogrodnika tutejszego cmentarza.
0: To z pewnością. Powiedzmy, Moniko, dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, poza tym bluszczem oczywiście?
1: No dlatego, że tutaj właśnie był cmentarz ewangelicko-augsburski, który tutaj został założony. No są różne daty, ale przyjmijmy taką najbardziej popularną w roku 1896 i aż podobno do lat 60. były tutaj pochówki. Natomiast na początku właśnie lat 80. postanowiono zlikwidować ten cmentarz. No, mówi się, że zostały tutaj ekshumowane wszystkie groby, zresztą plany były pewnie wcześniejsze, bo nawet kiedyś znalazłam ogłoszenie, że już w latach 70. ubiegłego wieku zapraszano do tego, żeby się zgłosić w celu ekshumacji. Natomiast przeliczenie pewnych rzeczy i tak dalej daje nam taką smutną odpowiedź, że tylko 20% osób zostało stąd ekshumowanych, tak? Osoby, które tutaj były pochowane, były to osoby głównie o pochodzeniu niemieckim, z racji też na religię, ale zdarzali się też po prostu Polacy, którzy zmieniali religię. To był naprawdę bardzo duży cmentarz, drugi po prostu po tym cmentarzu na Ogrodowej i z czasem część cmentarza, jedyna, która jest zachowana w tamtym kierunku, w kierunku wschodnim, to była część, która została ofiarowana parafii ewangelicko-reformowanej i tam jest nadal czynny cmentarz. Natomiast co się jeszcze zachowało, za chwileczkę przejdziemy, mamy lapidarium. Udało się pozbierać trochę tutaj resztek nagrobków i stworzyć takie małe lapidarium. Cały czas brakuje tego, co tutaj różni społecznicy walczą, żeby znalazła się tutaj jakaś tablica upamiętniająca tych mieszkańców. Natomiast wspomnę, że na przykład ten park i historia tego parku, tych grobów, które tutaj były, została ujęta na przykład w powieści Magdaleny Witkiewicz. Tutaj też rozgrywają się właśnie sceny i poszukiwanie nagrobków rodzinnych.
0: Bo to jest właśnie taka historia. Moniko, ale to jest też historia twojego życia, bo my tak wędrując zawsze po Łodzi przypominamy sobie o tych miejscach z naszego dzieciństwa. Ty mieszkałaś gdzieś tutaj w okolicy?
1: Tak, może nawet się przejdziemy koło tego tego bloku. Natomiast tutaj mieszkała jeszcze moja babcia, moja mama, tak? Niedaleko jest szkoła, która powstała tutaj w 1925 roku jako budynek. Niedawno obchodziła stulecie. Natomiast tutaj chodziła i moja babcia do tej szkoły, moja mama, jej rodzeństwo. Ja też chodziłam do tej szkoły, więc ja pamiętam jeszcze, tutaj wyższy był mur cmentarny i pamiętam taką dziurę, to jest może przykre, co powiem, ale moi koledzy tutaj właśnie znajdowali różne kości i po prostu nam pokazywali, jak jako taka mała dziewczynka, to chyba było w pierwszej czy w drugiej klasie, to się po prostu bałam tych kości, wiadomo, jakie dzieci mają ten stosunek. Natomiast na przykład mojej mamy siostra, która się urodziła już po wojnie, wspomina, że w ogóle ona była przekonana, że to był cmentarz żydowski i tak ludzie tutaj mówili, nie mieli świadomości. Natomiast no ja zawsze jak tutaj jestem, to staram się usiąść tam na ławeczce, tam gdzie jest ta dziupla z cięciołem, naprzeciwko tego lapidarium. Kiedyś organizowaliśmy takie akcje tutaj właśnie z Biblioteką na Pięknej, która przylega w wieżowcu do cmentarza, że staraliśmy się zawsze przed wszystkimi świętymi, pomimo tego, że ewangelicy nie obchodzą tego święta, ale spotkać się tutaj, poopowiadać dla chętnych o tym cmentarzu i zapalić znicze.
0: Do parku Rejtana jeszcze na chwilę wrócimy, także krótki spacer alejkami i zatrzymujemy się w bardzo charakterystycznym miejscu.

To robi Williams w Radiu Łódź. 13 minut zostało do godziny 11, a my, tak jak obiecałam, wciąż jesteśmy w Parku Rejtana w Łodzi razem z Moniką Wilanowską. Jeżeli ktoś z Państwa ma swoją historię związaną z tą częścią Łodzi, to bardzo proszę, czekamy na opowieści. Może być ich wiele, mogą być różne. studio@radiolodz.pl. Może ktoś tam mieszka, ktoś tam się wychował. Ja widzę, że właściwie o każdym parku z tej części Łodzi Państwo pamiętają. Miałyśmy się znaleźć

0: w bardzo charakterystycznym i ważnym miejscu.
1: Może powiem, jak znaleźć to miejsce, bo jeżeli wejdziemy do parku nie od strony ulicy Pięknej, tylko od strony dzisiejszej ulicy Felsztyńskiego, a dawnej Wiznera, to należy się kierować na prawo od przepięknie zachowanej tej bramy neogotyckiej i znajdziemy tutaj pod, można powiedzieć, też kasztanowcem, bo tych drzew zabytkowych tutaj jest bardzo wiele, no ale tak jak już wspominałyśmy, najsłynniejszy jest ten bluszcz. Znajdziemy właśnie zgromadzone takie większe płyty tutaj znalezione na cmentarzu, natomiast gdybyśmy, Moniko, przyszły tutaj wcześniej, taką wczesną bardzo wiosną, to jeszcze naprawdę w wielu miejscach są te płyty i całkiem dobrze zachowane.
0: Tutaj, kiedy nie ma tej roślinności, prawda, kiedy nie jest zielono, widać zdecydowanie więcej i to też jest taka uwaga do Państwa, żeby po tym parku po prostu poruszać się wyznaczonymi alejkami.
1: Tak, i zachować tutaj ten szacunek, tak? Tak jak Moniko widzisz, rzeczywiście, pomimo tego, że tu mamy niedaleko tą dużą arterię Aleja Politechniki, to jest tutaj ta cisza i jest ten cień i naprawdę miło jest po prostu tutaj przyjść. Mieszkańcy tutaj, zwłaszcza starsi okolicznych bloków, oni tutaj często przychodzą właśnie poszukać tego cienia, siedzą na tych ławkach, znają wszystkich, którzy tutaj przychodzą i kiedy się pojawi ktoś obcy, to naprawdę panie bardzo bacznie się przyglądają, bo widzą, że jest ktoś nowy, bo naprawdę ten park ma mnóstwo stałych bywalców. No i tam jeszcze, zobacz, mamy boisko zrobione i dalej plac zabaw, więc naprawdę jest to świetne miejsce, zwłaszcza do przyjścia z dziećmi latem, dlatego że po prostu nie jest to plac zabaw na pełnym słońcu, tak, tylko właśnie w cieniu.
0: My musimy jeszcze wytłumaczyć dzisiaj pewną historię, ponieważ my mamy dzisiaj zadanie specjalne. To zadanie specjalne i teraz wszystko się wyjaśni, brzmi...
1: Rokicie. Co to jest to Rokicie? Może już niewiele osób pamięta. Natomiast to była wieś, skąd nazwa, też dosyć ciekawe i związane z roślinnością. Rokicie, czy nazwa powstała od wierzb zwanych rokitami. To były niewysokie wierzby, około 1 metra, które tutaj właśnie na tym terenie występowały. Rokicie było wsią należącą do biskupów krakowskich i tak naprawdę do XVIII wieku była to całkiem spokojna wieś, ulicówka tak zwana, czyli wszystkie obiekty były wzdłuż jednej drogi. No i co ciekawe, była położona dosyć fajnie, bo nad rzeką Jasień. A wówczas ta rzeka nie przypominała dzisiejszego kanału, ale po prostu to była naprawdę fajnie płynąca rzeka z czystą wodą, w której ludzie się kąpali. No i później w XVIII wieku, kiedy zaczęła się też rozwijać Łódź, to tutaj też później powstało kilka fabryk. Cegielnie też, bo były tutaj właśnie bardzo dobre podłoża do tych cegielni. Fabryka kleju, no i przędzalnie i wełny, ale to jak będziemy w kolejnym parku, to zobaczymy. Natomiast też, jeżeli chodzi o to Rokicie, to tutaj ludzie, pomimo tego, że tu mamy cmentarz ewangelicki, to byli bardzo religijni. Jeżeli chodzi o religię rzymskokatolicką, początkowo tutaj wieś Rokicie, pomimo tego, że bardziej należała do dóbr pabianickich biskupów krakowskich, to należała tutaj jako parafia do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. No a później stwierdzono, że przydałaby się tutaj parafia, ale do czego zmierzam, że tutaj naprawdę zawsze mieszkali bardzo dobrzy ludzie i jak tylko powstały pierwsze jakieś gospodarstwa, większe rolne, czy już później fabryki, inne przedsiębiorstwa, to ludzie się tutaj angażowali w pomoc biednym i tutaj za bramą tego cmentarza, na tej dawnej ulicy Wiznera, na przykład mieścił się sierociniec dla chłopców prowadzony przez siostry służebniczki. Później już po zakończeniu I wojny światowej, to też tutaj osiedliły się siostry urszulanki, więc również ma taką bogatą historię Rokicie, jeżeli chodzi o taką działalność charytatywną i co mnie bardzo boli, bo nie wspomina się tutaj po prostu o tych osobach w historii miasta Łodzi, a zwłaszcza o kobietach, które naprawdę działały tutaj w różnych komitetach, pomagały. Nawet podczas I wojny światowej jeszcze jedna z pań tutaj niedaleko, gdzie jej mąż miał cegielnię, niejaka Paulina Beme z domu Lorenz, to ona tutaj działała w komitecie pomocy biednym podczas I wojny światowej z późniejszym biskupem Tymienieckim. I takich działalności tutaj było dużo.
0: A przed nami jeszcze dużo takich historii. Kolejny park o pięknej nazwie, czy mogę już powiedzieć? Chyba tak. Wenecja. Odwiedzimy tuż po godzinie 11. Ciekawe, czy Państwo pamiętają, kto tak w ogóle jest patronem tego parku. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj wizyta w parku to jest doskonały pomysł, ponieważ oczywiście upał. To po pierwsze, ale proszę sprawdzać alerty, ponieważ dzisiaj czekamy także na burze zostały zapowiedziane. Więcej na temat pogody tuż po wiadomościach Radia Łódź po godzinie 11, a wiadomości już za kilka minut. Polecamy się. Do słuchania.

0: Reklama. Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia. Gdzie i jak się badać? Gdzie się leczyć? Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
1: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
10: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
11: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest godzina 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Jarosław Turek.
13: Na serwisie zdarzenie aut i utrudnienia w centrum Łodzi, ostrzeżenia przed upałem i burzami w regionie, które mogą się pojawić po południu. Kolejny ukraiński polityk zrzeka się polskiego orderu. W regionie dzisiaj będzie upał ponad 30 stopni, na termometrze mamy już 27. Najpierw o tym, że są utrudnienia na jednej z głównych arterii w Łodzi, na Alei Włókniarzy przy skrzyżowaniu z Legionów. Doszło do wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu. Na miejscu jest nasz reporter Adam Łużyński.
14: Przed godziną 10 zderzyły się dwa samochody, auto osobowe i bus. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba. Tutaj, przy skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Legionów w Łodzi, mamy zwężenie na trasie w kierunku Włocławka i Zgierza. Część pasa na środku skrzyżowania jest zajęta przez służby i trzeba jechać metodą na suwak.
13: Dodajmy, że przez skrzyżowanie Alei Włókniarzy i Legionów przebiegają dwa torowiska. Jak na razie ruch tramwajowy w tym miejscu jest płynny. Na miejscu wciąż pracują służby.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Przed nami bardzo upalny weekend, a przy temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza ważne jest, aby nie zostawiać w zamkniętych, rozgrzanych autach dzieci i zwierząt. Przypomina o tym też nasz reporter Kasper Rafalski.
15: Tak było na przykład 2 lata temu na sieradzkiej Myjni, gdzie przez nieuwagę ojciec 2-letniej córki zatrzasnął ją w aucie. Pomogli wówczas policjanci i na szczęście nic się nie stało. Zdarza się jednak, że rodzice celowo wychodzą na chwilę i zostają zostawiając swoje dzieci w aucie.
16: Nie zostawiajmy nikogo w samochodzie nawet na minutę. Uchylone szyby czy cień nie zapewniają bezpieczeństwa.
15: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jeżeli zobaczymy dziecko w rozgrzanym aucie, zadzwonimy na policję i nie bójmy się też brać spraw w swoje ręce.
16: Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, a nie ma innej możliwości pomocy, rozważmy wybicie szyby.
15: Pamiętajmy, że w tym upalnym czasie nasza reakcja może ocalić komuś życie. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
13: A dodajmy, że dzisiaj będą jeszcze dodatkowe zagrożenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, które mogą pojawić się dzisiaj i jutro. Na wysokie temperatury w regionie mają się utrzymać przez najbliższe kilka dni. Kolejni przedstawiciele ukraińskich władz zrzekają się odznaczeń przyznanych im przez Polskę. Z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrezygnował szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego w reakcji na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jeszcze o tym, że Donald Trump dostał nowy Air Force One. Samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych dotarł już do bazy sił powietrznych Andrews pod Waszyngtonem. Maszyna została podarowana Donaldowi Trumpowi przez rząd Kataru. Samolot zmodyfikowano i dostosowano do potrzeb amerykańskiego przywódcy. Prezydent Donald Trump już zwiedził wnętrze maszyny i bardzo mu się spodobało. Jakość wykonania tego samolotu jest nieprawdopodobna. Trudno uwierzyć własnym oczom, gdy się to ogląda. Wszystko jest najwyższej jakości. Drewno, materiały, silniki. To najlepsze silniki na świecie. Nowa maszyna jest warta $400 milionów. To Boeing 747. Samolot wzbudzał wcześniej kontrowersje jako jeden z największych prezentów, jakie kiedykolwiek otrzymał rząd Stanów Zjednoczonych od innego państwa. A informacje z Łodzi regionu bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl.
12: W Radiu Łódź jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, ale po południu przelotne opady deszczu, wieczorem na zachodzie i w centrum województwa burze. I tutaj ostrzeżenie przed burzami zostało wydane. Temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj do 33, miejscami nawet do 35 stopni. Zobaczymy, co dziać się będzie. Wiatr słaby, w czasie burz prędkość wiatru miejscami nawet do 95 km na godzinę. Taka informacja jest w komunikacie. Teraz w Łodzi około 26 stopni.

0: sobota. Wolna sobota.
1: A wolną sobotę warto sobie zaplanować. 5 minut po godzinie 11 w planie wciąż spacer po Rokiciu, ale zanim ta opowieść, jeszcze kilka kulturalnych podpowiedzi, to już za moment. Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik, witamy serdecznie.

0: Czas na kulturę.
1: Anna Groblińska, dzień dobry. Już po raz siódmy festiwal sztuki Pociąg do Kolumny wjedzie na ulicę Piotrkowską w Łasku Kolumnie. Wydarzenia od południa do 23:00 będą rozmaitości, bo to i przedszkolaki, i hip-hop, i stukot pokoleń polskiego rocka, spacer historyczny, warsztaty, a także rozmaite stoiska, między innymi z rękodziełem. To w Łasku Kolumnie, a w Łodzi, przypominamy, mamy nowe spektakle. W Teatrze Nowym Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego, a w Teatrze imienia Jaracza Pranie mózgu. Według scenariusza i w reżyserii Magdy Szpecht historia o informacji jako broni grana jest w Teatrze Jaracza także w ten weekend. Czym jest sprzeciw i bunt we współczesnym świecie? Zastanawiają się uczestnicy drugiego łódzkiego festiwalu Rewolucja. Wczoraj się rozpoczął, dziś kolejne wydarzenia w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13. O 13:00 bunt w sztuce, a kolejny panel o 15:30 bunt w kościele. Będzie i marsz Rewolucja, który rozpocznie się o 17:30. Wieczorem natomiast znowu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych projekcja filmu Fala z udziałem gości specjalnych Pawła Gumy-Gumoli i Andrzeja Miastkowskiego. Jutro następne wydarzenia festiwalu Rewolucja zakończone koncertem zespołu Żywiołak o godzinie 19:00. Pamiętamy o tym, że trwa w Łodzi fotofestiwal. Festiwal, jego 25. edycja. Potrwa jeszcze do 28 czerwca, natomiast dłużej, bo aż do września w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w ośrodku propagandy sztuki można oglądać jedną z najważniejszych wystaw tego festiwalu. Philip Montgomery, Cykle Ameryki. Te ikoniczne czarno-białe fotografie oferują rzadki wgląd w dekadę amerykańskiej historii, naznaczoną politycznymi wstrząsami oraz odradzającymi się konfliktami społecznymi i etnicznymi. Przy czym, co podkreślają organizatorzy, mimo ciężaru przedstawianych wydarzeń, refleksja Montgomery'ego nad dynamiką współczesnych Stanów Zjednoczonych podtrzymuje wiarę w siłę solidarności i moc wspólnoty. To w ośrodku propagandy sztuki w Parku Sienkiewicza. A na stawach Stefańskiego wczoraj już się rozpoczęła trzydniowa noc kupały. Tak naprawdę ta noc przed nami dopiero, ale jeszcze dzisiaj i jutro. Rodzinne wydarzenie poświęcone słowiańskim tradycjom, kulturze, historii oraz dawnym obrzędom. W wielu miejscach naszego regionu obchodzona jest na różne sposoby Noc Świętojańska. My proponujemy właśnie tę na stawach Stefańskiego. Moto serce ponownie w manufakturze. Ryk silników, koncerty i wspólne pomaganie. Motoserce to przedsięwzięcie charytatywne. Między 13 a 16 na rynku manufaktury każdy chętny będzie mógł oddać krew i wesprzeć potrzebujących. A na scenie koncerty, między innymi zespołów Piąta Rano czy Red Lips. A na zakończenie o klasyku w kinie. Rozmowę będzie można obejrzeć w kinie Kinematograf. Dzisiaj o godzinie 19:45 to film, który zdobył Złotą Palmę i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dzieł Francisa Forda Coppoli.
2: A my pięknie dziękujemy za te wszystkie podpowiedzi. Podpowiadała Anna Groblińska. Już wiadomo, co można robić w wolnym czasie. Ale szanowni państwo, dzisiaj wycieczka razem z Moniką Wilanowską zaplanowana. Czyli tak, za chwilę wracamy na Rokicie. I teraz uwaga, uwaga, jakie miejsce odwiedzimy? Wenecję.
3: Kocha ciebie!

0: A my wracamy do naszej dzisiejszej podróży. W sumie chciałam powiedzieć, że składam małą reklamację, ale jest absolutnie nie na miejscu, ponieważ chciałabym być w Łodzi i znaleźć się w Wenecji. Moniko, gdzie się znajdujemy?
1: No tak dobrze powiedziałaś, Moniko. W Wenecji znajdujemy się, w Wenecji. Pomimo tego, że już od wielu lat, bo to jeszcze od 1937 roku ten park ma inną nazwę, bo jest park imieniem Juliusza Słowackiego, to widziałaś przy wejściu, jednak ta stara nazwa jest przypomniana. Park Wenecja. Dlaczego Wenecja? Szłyśmy ulicą Cieszyńską obok starego młyna, który tutaj jeszcze funkcjonował w latach 80., a był tutaj ponad 100 lat, koło młyna, który założył Marcin Reich nad rzeką Jasień. I ten młyn początkowo był rzeczywiście zasilany z tej rzeki. I pod koniec XIX wieku pan Marcin wpadł na pomysł, żeby tutaj, w tym miejscu, zrobić takie założenie parkowe, poprzecinane kanałami. Kanały były poprowadzone z rzeki Jasień, ona zupełnie wtedy inaczej wyglądała. I ponieważ można było tutaj poruszać się łodziami, to stąd po prostu ta nazwa Wenecja. Był to bardzo park popularny na początku XIX wieku, przez całe dwudziestolecie międzywojenne i tak naprawdę właśnie w 1937 roku przyszedł tutaj na własność magistratu łódzkiego. No różne to były dzieje i tak naprawdę do tej pory jest popularny. Widziałaś, jak wchodziłyśmy, siedzą tutaj ludzie, karmią gołębi, jak to w Wenecji bywa. Mamy plac zabaw, mamy stoły do ping-ponga. Natomiast wracając jeszcze do tych dawnych czasów, to tutaj wstęp do parku był płatny. Z takich ostatnich jakichś tam doniesień z dwudziestolecia międzywojennego to 20 groszy kosztował wstęp w tygodniu, a w weekendy zawsze tutaj odbywały się wielkie imprezy i kosztował 50 groszy. Ale jeszcze tutaj była zbudowana taka estrada teatralna, sala taneczna była. Tam w tamtą stronę, jak widzimy, szpital Kopernika, to były schody do restauracji, była restauracja. I tutaj pewnego razu z tego parku, w którym naprawdę się wiele działo, bo na przykład były tutaj sztuki nawet w 3-4 aktach, poza tym mnóstwo zabaw, były skoki, tak zwane śmiertelne skoki, nawet kiedyś się skończyło wypadkiem, gdzie pisano o tym w gazecie i naprawdę wiele rozrywek miał ten park, ale właśnie na zabawę taneczną przyszła Faustyna Kowalska, dawniej Helena Kowalska. I tutaj, tam jest drzewo, gdzie mamy właśnie wizerunek Jezusa Miłosiernego i Faustyny Kowalskiej. Miała objawienie, kiedy tańczyła sobie tutaj na imprezie tanecznej. Pewnego razu właśnie tańcząc z mężczyzną, pojawił jej się Jezus i zapytał się, czy długo będzie go jeszcze zwodzić. Ona się wystraszyła, powiedziała swoim siostrom, które tutaj były obecne, i koleżance, że bardzo boli ją głowa i udała się stąd pieszo do naszej łódzkiej archikatedry. No już wtedy to była katedra jeszcze, tak? I stąd w zasadzie już wstąpiła do klasztoru. Wspomnę, że jest to, niezależnie czy jesteśmy wierzący, czy nie, jest to jedna z najpopularniejszych świętych polskich. Tak naprawdę jest znana w całym świecie jako właśnie patronka Bożego Miłosierdzia. Dalej mamy tutaj też krzyż i kamień już ufundowany przez arcybiskupa łódzkiego Władysława Ziółka, ale w 1987 roku ten park odwiedził też papież Jan Paweł II. Więc w takim parku się znajdujemy. Natomiast no niestety już po II wojnie światowej stawy, po których tam jeszcze za chwileczkę zobaczymy doły, zostały zasypane, kanały zostały osuszone, poza tym park był kiedyś większy, bo tutaj, gdzie mamy ulicę Aleja Politechniki, to dawniej było przedłużenie ulicy Żeromskiego, no zaczęto właśnie kłaść asfalt i po prostu park częściowo został zlikwidowany. Ale park jest dużo większy niż ten park, do którego pójdziemy dalej i jest bardzo popularny, ponieważ tam dalej są też stoliki szachowe, zwłaszcza właśnie wśród starszych ludzi. Też tak jak widzisz, może nie mamy już bluszczu, ale jest bardzo dobrze zacieniony.
0: Tak, widać, że tutaj są osoby, które tego cienia poszukują, tym bardziej, że znajdujemy się między jedną taką bardzo dużą i drugą bardzo dużą ulicą i znowu właściwie taki park, który spełnia niesamowitą aktualnie funkcję znalezienia sobie tutaj chwili oddechu jeszcze z tą przepiękną historią, bo myślę, że ta historia jest rzeczywiście warta przypomnienia.
1: Tak, myślę, że tak, bo często nawet kiedy tutaj oprowadzam wycieczki jako przewodnik i nawet to nie są grupy pielgrzymkowe, to po prostu pytają, gdzie tutaj objawienia miała święta Faustyna. No, nie zapominajmy o tym, że jest to patronka Łodzi, więc dla nas jak najbardziej ważna. I grupy chcą tutaj przyjeżdżać, zwłaszcza, że niedaleko jest miejsce, gdzie święta Faustyna mieszkała i pracowała.
0: Czyli raz jeszcze przypominamy, słynna kiedyś i dziś również Wenecja, czyli park imienia Juliusza Słowackiego w Łodzi.
1: Tak, i powiem szczerze, że chyba więcej mieszkańców nadal korzysta z tej starej historycznej nazwy Wenecja.
0: A skoro tak, to kto z Państwa bywa w Wenecji? Widzę, że pani Natalia, uwielbiam ten park i opowieść o nim. A my jeszcze przed godziną 12 odwiedzimy park Sielanka. Kto z Państwa tam zagląda? Bardzo dobre pytanie. Studio Małpa, radiołódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
13: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
14: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już dziś potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
15: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
16: Let's do it!
15: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
16: Oh yeah!
15: Zamów 512 50 40 30.
17: Dobra cena gwarantowana.
16: Let's do it!
1: Po reklamie.
18: Sobota. Wolna sobota.
19: 29 minut po godzinie 11, ależ mamy dzisiaj wyprawę. Przed południem, przypomnę, poznajemy Rokicie. Oprowadza nas po Rokiciu przewodniczka Monika Wilanowska. Byliśmy już w Parku Rejtana, w Parku Wenecja. I tutaj jeszcze bardzo ważna informacja. Podczas ostatniej sesji łódzcy radni podjęli decyzję o tym, że w parku powstanie pomnik świętej Faustyny Kowalskiej w kształcie ławeczki. Niesamowite, cudowne miejsce. To Wenecja, za chwilę także Sielanka. Brzmi pięknie. Jak wygląda? O tym już za moment. W Radiu Łódź.

0: A my nadal dzisiaj zwiedzamy Rokicie, chociaż muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ zanim znalazłyśmy się w parku, pod kapliczką zresztą, po raz kolejny, to najpierw przeszłyśmy przez rondo i szanowni Państwo, jeżeli będą Państwo przejeżdżać przez rondo lotników, to taka ważna informacja, proszę zwrócić uwagę na te dęby wyjątkowe, które tam stoją, bo te dęby mają swoją historię.
1: Te dęby należały do niejakiego Ottona Krause, ponieważ tutaj miał swojego gospodarstwo, również cegielnie i także były takie małe domki dla robotników. Jakbyśmy spojrzeli tutaj na ten teren jeszcze po II wojnie światowej, to zupełnie nie przypominał tutaj tego terenu i to są po prostu pamiątki właśnie po własności gospodarczej Ottona Krause. To był tutaj też taki fabrykant, miał między innymi cegielnie.
0: Moniko, w jakim parku się znajdujemy?
1: A teraz się znajdujemy w parku, który o dziwo nie zmienił nazwy od początku swojego powstania. Nie ma też żadnego imienia. Park po prostu Sielanka. A dlaczego? Może ciężko nam jest to wyobrazić sobie, ale tu tak naprawdę był styk dwóch posiadłości. Edmunda Bema i Ferdynanda Kniga. Może Państwo kojarzą, że jak jedziemy Pawianicką, dawniej była to szosa pawianicka, to stoją dwie takie piękne wille, już mocno zniszczone, przychodziłyśmy obok jednej i niektórzy mówią, że właśnie Ferdynand Knig kupił ten teren od Lorenza. Natomiast prawda jest taka, że Beme i Knig pojęli po prostu za żony córki właśnie Lorenza. Ferdynand Annę, a Edmund Beme Paulinę. I były to wspaniałe kobiety. Natomiast od czego się zaczęła historia tego parku? Że właśnie w tej części, która należała do Edmunda Beme i do Pauliny, Edmund postanowił właśnie zrobić takie założenie ogrodowo-parkowe Sielanka. On to nazwał tą Sielanką i tak ta nazwa się przyjęła. Natomiast były to też osoby bardzo religijne i ofiarowały plac podbudowy pobliskiego kościoła świętego Franciszka. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest związane z historią tego parku, tego w zasadzie założenia takiego ogrodowo-parkowego, ponieważ Edmund Beme właśnie w tym parku, w tym ogrodzie organizował różne akcje też charytatywne na budowę kościoła, ale przede wszystkim, kiedy odbyła się tutaj w kościele pierwsza komunia święta i to już później się stało tradycją państwa Beme, zapraszali wszystkie dzieci pierwszokomunijne tutaj do parku, do takiej jakby muszli koncertowo-teatralnej, tak, na uroczyste śniadanie i zachowały się zdjęcia z tego okresu. Natomiast druga część tutaj parku należała do rodziny Knigów i po tej rodzinie zachowały się tutaj te dwie piękne wille. Nie wiem, czy jesteś sobie w stanie wyobrazić piękność tych willi. Natomiast dzisiaj rzeczywiście zabite dechami i w sumie to nie bardzo wiadomo, co się z nimi stanie, bo nikt od dawna tutaj nie przeprowadza żadnych remontów. Jeszcze po II wojnie światowej w jednej z willi była siedziba ZHP i ta część została tutaj, kiedy to zostało też upaństwowione, włączona do terenu tego parku.
0: Kapliczka znajduje się przed nami.
1: Kapliczka była tutaj już dawno, tylko że parę lat temu zmieniła się, bo już była tak rozkradziona, że w zasadzie zamiast jakiegoś wizerunku czy figurki w kapliczce była taka zasłonka. Natomiast tutaj kapliczka była od dawna, kiedyś kapliczki, tak myślimy, że to z tego powodu była ta kapliczka, bo kapliczki były stawiane na rozwidleniu dróg, tak? A tutaj właśnie była szosa pabianicka.
0: Słyszymy, że znajdujemy się zdecydowanie w centrum miasta, to słychać i to widać zresztą, ponieważ znowu, tak jak w przypadku parku Wenecja, znajdujemy się między jedną ulicą a drugą, czyli to też jest takie miejsce, które służy do przejścia, które daje odrobinę wytchnienia w taki ciepły dzień.
1: Tak, i tak jak widzisz, są tutaj wieżowce, jest duże osiedle, w pobliżu jest szkoła, natomiast znajdują się też place zabaw, z tyłu za tobą jest. Znajdują się dwa stawy, gdzie mamy nawet domek dla kaczek, jest siedlisko kaczek, za chwilę pójdziemy, ale w ogóle ten park, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, później po II wojnie światowej, był popularny, bo kiedyś troszeczkę inaczej dbaliśmy o bezpieczeństwo i tak dalej. Tutaj był popularny nawet zimą, ponieważ można było zjeżdżać z górki na sankach, no i można było jeździć po prostu na zamarzniętych stawach. Tutaj mamy zachowane dwa stawy na łyżwach i takie zdjęcia też się zachowały. Natomiast rzeczywiście jest to też takie miejsce, gdzie nawet czekając na autobus czy na tramwaj do Pabianic, to można skryć się właśnie w cieniu tutaj tych drzew.
0: A dzisiaj taka historia jak najbardziej jest potrzebna. Piękne są i bardzo sentymentalne Państwa opowieści związane właśnie z tym miejscem. Będzie jeszcze dzisiaj czas, żeby do Państwa historii także powrócić, ale my za chwilę jeszcze na moment do Parku Sielanka również wrócimy.

0: Nadal znajdujemy się w parku Sielanka w Łodzi. Moniko, co to za górka?
1: Co to za górka? My już teraz jesteśmy na tym terenie, który należał do rodziny Beme, tak? Do córki Pauliny, która kiedyś gdzieś tam czytałam, że to było kupione, ale myślę, że po prostu rodzice dali swoim córkom jako wiano, tak? Więc tutaj tak jakby przez ten park ta granica pomiędzy posiadłością rodziny Beme a Kryników przechodziła tak na skos też wzdłuż tej górki. No tutaj, Moniko, na górze zobacz, mamy fragmenty jakiejś tutaj budowli. Tylko żeby teraz tutaj poszukiwacze skarbów nie przyszli. Natomiast to są pozostałości schronu. Mówi się też, że tajnego przejścia, które prowadziło wyjście, było właśnie przy Wili Kryników. Ludzie, którzy się tutaj wychowywali w latach 50.

0: tutaj mieszkały bardzo wyjątkowe osoby, jak na przykład mieszkała tutaj profesor Teresa Tyszkiewicz. Miała nawet pracownię malarską tutaj na górze. To była profesor Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, która można powiedzieć, że współtworzyła tutaj tą szkołę plastyczną razem z na pewno znanym wszystkim łodzianom Władysławem Strzemińskim, tak? Prace właśnie Teresy Tyszkiewicz też znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Była to bardzo znana artystka. A co ciekawe, od tego zaczęłyśmy historię, że spokrewniona też ze świętą Urszulą Ladochowską, ponieważ święta Urszula była jej ciotką i tutaj też właśnie dlatego osiadła na Rokiciu, a ostatnie lata swojego życia spędziła w pobliskim klasztorze sióstr Urszulanek. Natomiast tutaj ludzie, którzy mieszkali, wspominają tą panią, jak tutaj chodziła właśnie do parku z pieskiem, że miała służącą. Tutaj też mieszkał syn Stanisławy Leszczyńskiej, który był nazywany bratem Judymem tutaj, bo był lekarzem, jak wiemy, z wykształcenia i rzeczywiście tutaj wiele okolicznym mieszkańcom pomagał.
1: To teraz spróbujemy sobie wyobrazić, co z tą górką dzieje się zimą, prawda?
0: Tak, zimą tutaj dzieci zjeżdżają na sankach. Na szczęście to zostało od wielu, wielu lat i dobrze, że ta górka tutaj powstała, bo Rokicie też było po prostu położone w takich dolinach, jakby stąd mamy tutaj też kolej obwodową i dlatego ona powstała na takim nasypie.
1: Gdybyśmy miały powiedzieć o samym Rokiciu, ponieważ zobacz, wybrałyśmy się dzisiaj na Rokicie, odwiedziłyśmy trzy parki, trzy zupełnie różne miejsca. Czym jeszcze wyróżnia się Rokicie właśnie na tle samej Łodzi, całej Łodzi?
0: No to, że położone jest nad rzeką Jasień, w sumie rzeką, która najbardziej jest zachowana na powierzchni, rzeką, która ma ponad 12 kilometrów i wpływa do Neru bardzo dobrymi glebami, bo tutaj tam, gdzie widzieliśmy też między innymi to rondo, gdzie była posiadłość Otto Kreuzego, ale też tutaj no, był piękny ogród. W ogóle wcześniej ludzie na Rokiciu zajmowali się właśnie uprawą pszenicy, żyta, ale także też grochu. To była taka wieś rolnicza i tutaj te gleby po prostu pozostały. Nawet właśnie pobliski klasztor sióstr Urszulanek. To jest tradycja od wielu, wielu lat. Ja jeszcze ją pamiętam, jak byłam małą dziewczynką. Prowadzi wspaniałe uprawy ogrodnicze i szklarnie. Natomiast dla mnie przede wszystkim Rokicie to jest taka historia mojego dzieciństwa, ale też historia, którą zaczęłam odkrywać później, bo odkryłam, że tutaj też mieszkali wspaniali ludzie, którzy wiele zrobili dobrego dla Łodzi. Natomiast nikt o tym dzisiaj nie pamięta. Nikt nie pamięta, że właśnie zarówno panie z rodziny Kryningów, jak i właśnie Paulina Beme, czy rodzina przybyłów związana właśnie z podarowaniem też placu i domu siostrom Urszulankom, byli bardzo zasłużeni dla Łodzi. To był, pomimo brzmiących po niemiecku nazwisk, to była rodzina katolicka i na przykład rodzina przybyłów podarowała drzwi do łódzkiej katedry, podarowała też jeden z konfesjonałów i co ciekawe, państwo przybyłowie mieli syna i córkę i córka wyszła za pana Józefa Klukę, którego znamy, że był właścicielem tutaj w pobliskiej cegielni, przy torach, tak? I jak wiemy, cegielnia zagrała w filmie Ziemia obiecana.
1: Szanowni Państwo, zapraszamy tutaj na Rokicie, żeby się tutaj wybrać, żeby pospacerować po tym wyjątkowym miejscu, po tej wyjątkowej części Łodzi. My dzisiaj takim szlakiem parkowym i myślę, że to jest dobry pomysł, dlatego, że ten szlak parkowy też pokazuje historię tego miejsca w Łodzi.
0: Tak, ten szlak parkowy pokazuje, ale myślę, że też kiedy przyjadą do Was jacyś goście, to warto tutaj przyjść, dlatego, że tutaj nikt Wam nie zarzuci, że Łódź nie ma rzeki.
1: Także zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, gdzie są w Łodzi te rzeki, to rzeka Jasień, zdecydowanie Rokicie. Moniko, bardzo sentymentalna podróż. Dzisiaj nas w nią zabrałaś. Jeżeli chodzi o takie Twoje wspomnienia związane z tym miejscem, to właśnie ten pierwszy park, czy są jeszcze jakieś takie inne miejsca, które kojarzą Ci się z Twoim dzieciństwem?
0: No tutaj przede wszystkim szkoła, która tutaj jest rzut beretem, tak? Szkoła podstawowa numer 42, która ma wspaniałe tradycje i powiem szczerze, że jestem dumna, że chodziłam do tej szkoły, to zawsze podkreślam. Wspaniali nauczyciele, wspaniała infrastruktura, bo szkoła już wówczas, kiedy powstała w 1925, w zasadzie budynek został otwarty w 1926 roku, to miała dwie wielkie sale gimnastyczne, łaźnie dla uczniów, co wówczas było bardzo ważne, przepiękne boisko i na korytarzach naszej szkoły były kręcone też zdjęcia do różnych filmów. Natomiast ja też bardzo wspominam rzekę Jasień, ponieważ my nad tą rzekę chodziliśmy zarówno latem, wiosną, jak i jesienią, a przede wszystkim zimą, kiedy była zamarznięta. No może wstyd się po prostu przyznać, ale łapaliśmy tam drżownicę, spinaliśmy się też w pewnym takim miejscu, ucząc się wspinaczki i to było tak, że jak przeszłam rzekę Jasień, to już wiedziałam, że jestem w połowie drogi do szkoły. Jeszcze może też niewiele osób wie, że tutaj właśnie nad rzeką Jasień też jest osiedle cyganów. Cyganki też z nami chodziły do szkoły, więc troszeczkę mogłyśmy po prostu poznać tą kulturę. Inne stroje zawsze były pięknie poubierane. No więc tu spędziłam najpiękniejsze lata swojego życia.
1: Dziękujemy Ci pięknie za ten piękny spacer dzisiaj. Widzimy, że górka cieszy się nadal wielką popularnością. A po Rokiciu oprowadzała nas dzisiaj Monika Wilanowska, łódzka przewodniczka.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na szlakach w Łodzi i na Rokiciu.

7 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Ja chciałabym Państwu od razu powiedzieć, że cały ten spacer, który dzisiaj odbył się i o którym właśnie słuchaliśmy w Radiu Łódź, ten spacer będzie można sobie raz jeszcze odtworzyć na naszej stronie radiołódź.pl. Pojawi się podcast specjalny, także będą również zdjęcia. Ja pięknie chciałabym Państwu podziękować za wszystkie wiadomości w sprawie Rukicia. Dzisiaj właśnie pozdrowienia dla Pana Marka. Opowieść o śmietanie niesamowita. Pan Wiesław, bywam. To jest taki niepozorny park, tutaj Sielanka oczywiście. Kiedy człowiek głębiej tam nie zajrzy, to wówczas naprawdę może bardzo się zaskoczyć, kiedy tam już się pojawi. Dwa stawy, ścieżek bez liku. Naprawdę warto tu zajrzeć, a niektórzy z bloków to nawet na ryby tutaj wskoczyć potrafią. Pozdrowienia także dla pani Ewy, która przesłała niesamowitą opowieść z parku Wenecja. Tam spędziła dzieciństwo. Huśtawki były oczywiście, że tak. I tak można długo jeszcze. Do tego tematu z pewnością będziemy wracać, a o godzinie 12 najważniejsze wiadomości Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
3: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
4: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
7: Minęła godzina 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Zapraszamy na wiadomości. Radio Łódź, Jarosław Turek.
8: Na serwisie fala upałów w całej Europie, możliwy areszt dla zabójcy rosyjskiego krytyka Putina i otwarte okienko transferowe w łódzkim Widzewie. W regionie dzisiaj będzie upał ponad 30 stopni, w dodatku jest też ostrzeżenie przed burzami. I od tego zacznijmy, bo obecne upały w Polsce nie są wyjątkowe. Cała Europa przygotowuje się na falę upałów. W najbliższych dniach w Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoszech temperatura może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że gorące powietrze napływające z nad Afryki przyniesie wartości notowane zwykle w środku lata. Mówi o tym więcej Jan Oleński.
9: Mieszkańcy południa Europy podkreślają, że wysokie temperatury są szczególnie groźne dla seniorów i dzieci. Szczególnie osoby starsze powinny uważać w najgorętszych godzinach dnia, a dzieci powinny przebywać w cieniu. Bardzo ważne jest też picie dużej ilości wody. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w Hiszpanii, gdzie lokalnie termometry mogą pokazywać nawet 45 stopni. We Francji zaś alertami objęto już ponad 50 departamentów. Eksperci zwracają uwagę również na tzw. tropikalne noce, gdy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. To właśnie brak nocnego ochłodzenia jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia podczas fal upałów. Jan Oleński, Polskie Radio.
8: A taka właśnie tropikalna noc zapowiada się także w naszym regionie z soboty na niedzielę. Koncerty, kino plenerowe, warsztaty i strefy relaksu, tak zapowiadają się wakacje na Piotrkowskiej w Łodzi. Miasto przygotowało szereg atrakcji dla mieszkańców i turystów. W programie znalazły się wydarzenia muzyczne, pokazy filmowe pod gołym niebem, animacje dla dzieci i aktywności sportowe. Nie zabraknie też plenerowych wystaw i spotkań kulturalnych organizowanych w przestrzeni Piotrkowskiej. Będzie również Baśniowa Piotrkowska, zapowiada Alicja Kowalska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
10: Baśniowa Piotrkowska jest cyklem imprez teatralnych. Zapraszamy tutaj do nas, do Łodzi. Będzie się działo naprawdę dużo, a przy urodzinach Łodzi będzie tym bardziej wesoło, gdyż na pewno każdy z nas zna Ptasie Wesele i to będzie bardzo fajny, muzyczny event.
11: W tym roku na ponad 2 miesiące imprez Silent Disco. Jest to cicha dyskoteka, gdzie przede wszystkim nikomu nie przeszkadzamy. Każdy będzie miał możliwość znalezienia swojego rytmu.
8: Dodaje Albert Różycki, organizator Silent Disco. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronach internetowych miasta i w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie dzisiaj sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu 36-letniego Gruzina podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty. Mężczyzna w nocy usłyszał prokuratorskie zarzuty.
12: 36-latek do prokuratury krajowej w Lublinie został doprowadzony wczoraj około godziny 20. Śledczy przesłuchiwali mężczyznę przez wiele godzin. Podejrzany usłyszał zarzuty zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji, mówi prokurator Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
13: Uzyskane dowody wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
12: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawca podszedł do Rosjanina i strzelił do niego 5 razy. Rozpoczęła się policyjna obława. Gruzin wpadł w jednym z podwarszawskich hosteli. Wniosek o tymczasowe aresztowanie 36-latka trafił do Sądu Rejonowego Lublin Zachód. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
8: Prokuratura podejrzewa, że było to zabójstwo na zlecenie. Zastrzelony Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina. A na koniec trochę o sporcie, bo Widzew Łódź rozpoczął właśnie okienko transferowe od pozyskania reprezentanta Polski Karola Świderskiego. 29-letni napastnik przez ostatnie 7 lat grał w zagranicznych klubach, a teraz wraca na polskie boiska i mówi o tym więcej nasz reporter Michał Malinowski.
14: Karol Świderski to trzeci reprezentant kraju pozyskany przez Widzew w tym roku. O ile jednak Bartłomiej Drągowski i Przemysław Wiśniewski mają na swoim koncie zaledwie po kilka występów w koszulce z orzełkiem na piersi, to ich nowy kolega zagrał w kadrze 51 razy i właściwie u każdego selekcjonera był ważną postacią. Czy doświadczenie Świderskiego pozwoli mu zdobywać bramki także dla łódzkiej drużyny? Przekonamy się niebawem, ale już wiemy, że nowy napastnik nie może się doczekać gry w ekstraklasie, szczególnie przed widzewską publicznością.
15: Każdy piłkarz lubi grać, ty stadion jest pełny. Cieszę się z tego powrotu.
14: Pierwsza szansa na bramki przy Alei Piłsudskiego za nieco ponad miesiąc. 26 lipca Widzew zagra z Motorem Lublin. Michał Malinowski, Radio Łódź.
8: No już poniedziałek budzianie rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu, chociaż jeszcze bez Świderskiego. Pierwszy trening drużyna przeprowadzi na własnym stadionie. Więcej o sporcie piszemy też na naszym radiowym portalu.
7: To teraz jeszcze w Radiu Łódź prognoza pogody, a właściwie takie przypomnienie. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, ale okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu. Wieczorem na zachodzie i w centrum województwa burze. Temperatura maksymalna z pewnością powyżej 30 stopni. 33-35 może się wydarzyć dzisiaj również taka sytuacja. Ostrzeżenie przed burzami i przed upałem drugiego stopnia, także sprawa jest poważna. Proszę dzisiaj na siebie uważać.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: I już 6 minut po godzinie 12 w pogodzie lato. To widać, a tak w ogóle lato za chwilę. Monika Borusow-Dudowicz, witam serdecznie. Program realizuje Kuba Janik. To od nas. Dzień dobry.

To i raz, i dwa, i trzy w Radiu Łódź. 11 minut po godzinie 12 już, a jaki czas przed nami letni, czyli najpierw noc kupały, potem noc świętojańska. Kto się wybiera na wianki? Będzie kilka podpowiedzi. Tak, można w dwóch turach. W województwie łódzkim jest wiele możliwości, ale najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, co robić. I teraz, co ważniejsze, wianki czy kwiat paproci? Oba przypadki zostaną uwzględnione, omówione już za chwilę. Za chwilę ważne informacje w sprawie magicznej nocy i nocy. Ponieważ już ustaliliśmy, że są dwie takie cudawianki w Radiu Łódź.

0: I już 19 minut po godzinie 12, a my wciąż myślami przy nocy kupały, potem nocy świętojańskiej. Wczoraj wskazówek udzielał nam dr Tomasz Romanowicz, także jeszcze na chwilę wrócimy do tych opowieści dzisiaj właśnie, żeby wiedzieć co i jak. To najpierw kwiat paproci. To kiedy największa szansa na znalezienie?
1: Kwiat paproci miał kwitnąć w określonym momencie o godzinie 12, bardzo krótki czas. Więc trzeba było szybko do niego podążyć, szybko go znaleźć i szybko go zebrać. Była to sytuacja niecodzienna, bardzo mocno magiczna, więc była ona też obłożona pewną, bym powiedział, obrzędowością, która była taką obrzędowością, że trzeba było sobie ten chaos leśny, bo pamiętajmy, że las w dawnych czasach po prostu był utożsamiany z czymś bardzo chtonicznym, bardzo bym powiedział akurat wręcz cmentarzem.
0: Strach się bać.
1: Dokładnie tak, był potencjalnie, a zwłaszcza w nocy, był potencjalnie niebezpieczny. Trzeba było go okiełznać, więc trzeba było się przygotować do zebrania kwiatów paproci. A mianowicie, w zależności od regionu, mamy różne metody radzenia sobie z tą sytuacją. A mianowicie, kwiat paproci należało, jak się weszło do lasu, należało szukać i jakby się było całkowicie nagim. Trzeba było też mieć ze sobą element święty, jakiś kapleżyk, pismo święte. Jak się go już znalazło, no to już mamy sytuację taką, że trzeba go w jakiś sposób tutaj uczcić. Świętą kredą poświęconą robiono okrąg wokół tego kwiatu i pod tym kwiatem kładziono lniany materiał. Czekało się, aż on rozkwitnie. Zbierało się te płatki. Trzeba było wtedy je bardzo szybko, to zawiniątko zawinąć akurat i wyjść z lasu, nie oglądając się za siebie. I następnie przychodziło się do domu w miejscu świętym, czyli na ołtarzyku domowym się te płatki miało się położyć. Czekać, aż się zacznie darzyć, ponieważ zebranie kwiatu paproci oznaczało przede wszystkim mnożenie dóbr, czyli więcej pieniędzy, lepsze plony, lepsze zdrowie, ale też kwiat to też jest wianek. Jeżeli mówimy tutaj o kobietach, no cóż, to też był też taki moment, kiedy ten wianek można było uwić. Wianek ma też kształt koła. Bardzo nawiązuje do tarczy słonecznej, ponieważ cały czas musimy brać pod uwagę, że jest to też święto związane ze słońcem, a dokładnie jeszcze, to też jest ciekawe, ludzie uważali, że przeskakujemy znowu już na 21 czerwca akurat, na przesilenie. Słońcu trzeba pomóc. Trzeba pomóc, powiedzmy, bo ono jest bardzo zmęczone.
0: Czyli pomimo wspólnymi tego, siłami po
1: dokładnie
0: prostu.
1: Dokładnie tak, żeby lepiej mogło sobie poradzić akurat ze swoją drogą na nieboskłonie. I mamy też oczywiście ogień, bo to też jest bardzo ważne, ponieważ ten wianek powinien też być podpalony. Teraz dysponujemy świeczuszkami różnego rodzaju.
0: Takimi, jest elegancko, a
1: jest
0: kiedyś?
1: Elegancko, a kiedyś właśnie. Była tu świeczuszka, ale ważna rzecz była, żeby po prostu patrzeć i obserwować, jak ten rzucony wianek na wodzie się zachowywał. Ponieważ jego droga, powiedzmy, z nurtem, jeżeli płynie sobie spokojnie, jeżeli na przykład jest wyłowiony przez chłopca, który się podoba.
0: To chyba najlepiej.
1: Oczywiście, tak, bo to wtedy już jest, oczywiście to już jest wtedy za mąż pójście. Jeżeli na przykład dwa wianki puszczone przez, no umówmy się, dziewczyny puszczały, ale chłopcy też mogli puszczać akurat w późniejszym okresie. Na przykład miały w tym nurcie ze sobą się zbiec, dotknęły się do siebie. To też była dobra wróżba. Natomiast, jeżeli wianuszek wszedł, że tak powiem, w tatarak, albo w jakiś szuwar, powiedzmy, akurat się zaplątał. W tym roku nie będzie za mąż pójścia. Taka była wróżba. Najgorzej było, jeżeli zatonął, przewrócił się, świeczka zgasła. W jaki sposób, powiedzmy, zginął w tym nurcie? To oznaczało po pierwsze nieszczęście, po drugie nawet staropanieństwo, a w niektórych regionach nawet wychodzono z założenia, że może osobie tej, która puściła ten wianek, grozić śmierć. I teraz, koło jeszcze jest o tyle ciekawe, mówiliśmy o tym słońcu. Mamy tutaj też symbolikę ognia, ponieważ wtedy też palono ogień, ognisko. I do tego ogniska też trzeba było to ziele wrzucić, ponieważ ogień zawsze oczyszczał. Przeskakiwano przez te ogniska. Przeskakiwano pojedynczo, ale przeskakiwano też jeszcze w parach. Jeżeli chłopiec złapał dziewczynę, albo dziewczyna chłopca akurat, no to była taka sytuacja, kiedy też oczywiście zawieszaliśmy pewne normy społeczne, konwenanse, przeskakiwali razem przez ten ogień, to też był symbol czytelny, że coś w rodzaju, bym powiedział, wyswatania się w jakiś sposób. Mi się wydaje, że takim dobrym spuentowaniem jest jedna zwrotka z pieśni świętej Jańskiej osobucy Jana Kochanowskiego, ponieważ mamy piękny poemat na ten temat. Dzieci, rady mej słuchajcie, ojcowski rząd zachowajcie, święto niechaj świętem będzie, tak bywało przed tym wszędzie.
0: Pięknie dziękuję. Tomasz Romanowicz, kurator zespołu działów etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
1: Dziękuję bardzo, niech się darzy wszystkim.
2: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Zamień deszcz na dotacje. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
15: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
14: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
7: Ogłoszenie społeczne.
16: Sobota. Wolna sobota.
17: Za nami już godzina 12.30, a za chwilę sobotnia opowieść pod tytułem Łódzkie jestem stąd. Tomasz Musielski będzie dzisiaj gościem Małgorzaty Warzechy. Polecamy się. Do słuchania.

0: 20 minut zostało do 13.
1: Łódzkie. Jestem stąd.
2: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko, Łódzkie, jestem stąd. Dziś będzie się tłumaczył ze swoich korzeni Tomasz Musielski, prezes zarządu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja, Ty, My, ale także wiceprezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Panie Tomaszu, od ponad 20 lat zajmuje się pan taką aktywnością, taką działalnością, ale proszę opowiedzieć o sobie, skąd się pan wziął?
3: Witam państwa bardzo serdecznie. Skąd się wziąłem? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale wiem, co robiłem zawsze w życiu. Zawsze w życiu byłem aktywny. I zawsze byłem w życiu w harcerstwie. Znaczy mówię, zawsze byłem w życiu w harcerstwie, dlatego że byłem, mówi się, że harcerzem się jest przez całe życie, tak? I to, że ten harcerz zostaje. I pamiętam moją pierwszą jakby drużynę zuchową, później drużynę harcerską, później zastęp, te wszystkie obozy. Jeździliśmy nawet, jeszcze pamiętam, że robiliśmy sobie prycze, czyli dzieci te, które były, znaczy moi koledzy, ja też w szkole podstawowej machaliśmy tymi siekierami, żeby zbudować sobie prycze czy latrynę. To wszystko odbywało się rzeczywiście w lesie, gdzie nie było jakichś takich warunków cywilizacyjnych. I wtedy oczywiście byłem szczęśliwy i trochę inaczej to życie wyglądało. Teraz podziwiam mojego drużynowego, który rzeczywiście nam pozwoli na to wszystko, bo teraz ja nie wiem, czy ja bym pozwolił. Przy tym, kiedy mam własne dzieci, kiedy znam odpowiedzialność za pewne działania, które mogą się wydarzyć. Natomiast to mnie też nauczyło działania wspólnie i działania z innymi. To wydaje mi się bardzo istotne. I w momencie, kiedy chciałem coś robić, to wiedziałem, że chcę robić coś dla, może nie dla innych ludzi, bo ja też mówię, że też robię to dla siebie, bo to jest taka sytuacja, że się w tym dobrze czuję. To nie jest tak, że ja nie miałem takiego poczucia, żeby coś robić dla innych ludzi, tylko żeby robić coś z innymi ludźmi. Tak?
2: I żeby... Te drużyny były w Łodzi?
3: Tak, tak. To była 26. Łódzka drużyna harcerska w szkole podstawowej numer 20. Chów jest Łódź Śródmieście i rzeczywiście to jest taka szkoła życia i szkoła, która mnie nauczyła jakby działać z innymi. To wydaje mi się, że było kluczem.
2: A jakieś łódzkie adresy najważniejsze, takie miejsca, z którymi się pan związał, które są ważne
3: w harcerstwie oczywiście Sienkiewicza Ston, ale później oczywiście organizacje pozarządowe, tak? Bo ja później, to też była taka sytuacja, jeżeli chodzi o moje życie, bo ja chciałem pójść na psychologię. I się na tą psychologię nie dostałem. I to była taka sytuacja, że zabrakło mi chyba tam 3-4 punkty i się obraziłem na świat. Powiedziałem, nie, no kurczę, to jest sytuacja taka, nie zostanę psychologiem. W związku z tym stwierdziłem, że jadę teraz za granicę i będę handlował rzeczami spożywczymi. Rzeczywiście pojechałem. No ale w pewnym momencie wróciłem i powiedziałem, no tak chyba żyć dalej się nie da. Dalej się nie da. No i w pewnym momencie po prostu zapukało wojsko i dostałem skierowanie do wojska. I wtedy przypomniałem, że jednak chyba chcę studiować już bez różnicy gdzie i w ogóle na jakiejkolwiek uczelni. I wtedy zadzwonił takiego mojego przyjaciela i mówił, słuchaj, chcą mnie wziąć do wojska. On mówi, no to musisz iść do szkoły. Ja mówię, no jak? No przecież już na studia się nie dostałem. Nie ma szans. Mówię, no to musisz wybrać jakąkolwiek szkołę, żebyś po prostu do jakiejkolwiek szkoły się dostał. I pamiętam, że pojechaliśmy do kuratorium na Piotrkowie.

0: I tych kobiet było wszędzie. No to mężczyzn to było bardzo, bardzo mało. W ogóle na roku mieliśmy chyba trzech mężczyzn. I pamiętam pierwsze właśnie takie spotkanie. I powiem Państwu, że rzeczywiście zakochałem się w pracy pracownika socjalnego. Naprawdę się w niej zakochałem, dlatego że to było trochę moje harcerstwo. Z jednej strony działanie dla innych, ale też w grupie, że nie można było działać samodzielnie, ale działać jakby w grupie. Można było pomagać ludziom i robić to, co się chce. I wtedy ja sobie wymyśliłem, pamiętam, moja szefowa, kiedy się spotkałem, to była bardzo fajna rozmowa kwalifikacyjna. Dlatego, że ja na rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy miałem rozmowę kwalifikacyjną w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych, moja szefowa się mnie zapytała: panie Tomku, jeżeli pan chce pracować z osobami z niepełnosprawnościami, to co panu sprawia przyjemność? Ja mówię, ale ja, no co panu sprawia, co pan tak naprawdę lubi, z czego pan będzie zadowolony? Bo jeżeli pan będzie zadowolony ze swojej pracy, to te osoby, które będą z panem pracować, też będą zadowolone. Ja wtedy powiedziałem, no ja to jeżdżę konno, jeżdżę na nartach, robię pewne działania, trenuję judo, mam dużo jakichś takich umiejętności dotyczących właśnie chodzenia po górach. I ona mówi do mnie: okej, okay, no to będzie pan właśnie instruktorem narciarstwa, będzie pan jeździł właśnie w góry z osobami z niepełnosprawnościami, będzie pan chodził na spacery do Łagiewnik. I rzeczywiście pierwsza moja praca właśnie była chodzenie na spacery do Łagiewnik. I trzeba mi powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli chce pan pracować z ludźmi, musi pan nauczyć się rozmawiać. Bo jeżeli pan nie będzie potrafił rozmawiać, to jeżeli pan, obojętnie co pan skończy, obojętnie co tak naprawdę będzie pan miał w CV, jeżeli pan nie zacznie rozmawiać z ludźmi i nie zacznie pan słuchać, to wtedy w tej pracy pan się nie znajdzie. Dlatego według mnie, i to chyba było strzał w dziesiątkę, wtedy tego nie rozumiałem, były po prostu spacery do Łagiewnik. Ja z Jarkiem Wasiakiem, który jest teraz wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, chodziliśmy z naszymi podopiecznymi do Łagiewnik na spacery. Później oczywiście jeździłem na narty jako instruktor narciarstwa właśnie z osobami niepełnosprawnymi, a później założyłem stajnię, czyli stajnię pod Jodłami, gdzie udało mi się właśnie, najpierw jeździłem z podopiecznymi do stajni, gdzie właśnie robiliśmy wolontariat, gdzie opiekowaliśmy się końmi, gdzie jeździliśmy.
1: To jest w Łagiewnikach ta stajnia?
0: Tak, nie, w Grotnikach. Grotnika Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, a my rzeczywiście do Łagiewnik jeździliśmy jeszcze jak nie było stajni. To my do Łagiewnik jeździliśmy, to był taki właśnie dział, za który byłem odpowiedzialny. No i rzeczywiście byłem szczęśliwy, bo z jednej strony lubiłem to, co robię, a osoby, które ze mną to robiły, widziały, że się nie nudzę. I że nie było tak, że ja to robię dlatego, że z przymusu, tylko że po prostu lubiłem to, co kochałem. I wydaje mi się, że ten okres i te działania dotyczące jakby wejścia do pracy. I dla mnie wtedy nie było istotne, jak będę zarabiał. Naprawdę. To była sytuacja taka, że jakby ten okres wejścia jako pracownik socjalny, który takim jest pracą środowiskową, bo mówimy, że zawsze o tej pracy środowiskowej, tak? Że jak jest praca środowiskowa w pracy socjalnej, że powinna być ta praca dotycząca dokumentacji, ta praca środowiskowa ze środowiskiem, czyli z osobami, aktywizowanie ich, to jeżeli pracownik socjalny tego nie będzie czuł, on tego nigdy nie zrobi. Tak? On musi poczuć. Po pierwsze, sens swojej pracy. Po drugie, musi doceniać, znaczy doceniać, musi po prostu to lubić, tak? I jako rzeczywiście pracownik socjalny, wydaje mi się, że wtedy się odnalazłem. Później był projekt Equal. Największy projekt w ogóle, bo to były projekty przedakcesyjne, projekt Equal. Wielki projekt w Polsce, pierwsze projekty unijne. My wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wtedy Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w naszym województwie było pierwszy jakby duży projekt. Projekt unijny, który właśnie pisaliśmy i udało nam się go zrealizować. To oczywiście jest cała historia i od tego się zaczęła cała ekonomia społeczna, można powiedzieć, w województwie łódzkim. Pierwsza firma społeczna, pierwsze przedsiębiorstwo społeczne, pierwsze jakby działania. Zresztą powstały wtedy dwa hotele, bo powstał hotel Cogito w Krakowie, bardzo znany hotel. I właśnie hotel w Jedliczach, który właśnie jest prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.
1: Harcerz Tomasz Musielski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Jatymy, prezes Zarządu Fundacji Piotrkowska 17 i wiceprezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Małgorzata Warzecha, dziękujemy za dziś.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.

9 minut zostało jeszcze do godziny 13, ale to nie koniec soboty, wolnej soboty. Na drugą część programu zapraszam w imieniu Marcina Tercjaka, tuż po wiadomościach Radia Łódź. Pięknie dziękuję za wspólne spacery dzisiaj i plany. Bardzo się cieszę, że opowieść o Rokiciu, wyprawa do Parku Rejtana, do Parku Wenecja, do Parku Sielanka, ależ to są piękne nazwy, prawda? Spotkała się z takim odzewem, z takim zainteresowaniem. Tak to jest, że kiedy wychowujemy się w pewnym miejscu, to każda historia przywołuje wspomnienia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jutro niedziela, czyli bieg jubileuszowy Radia Łódź, ale znajdzie się także czas na opowieści muzyczne i ja właśnie w tej sprawie jutro tuż po godzinie 15. Także ode mnie to wszystko na dziś. Do usłyszenia. Monika Borysow-Dudowicz. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
12: Partnerami biegu są GAG Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
15: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
16: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
15: Serio? A co tam takiego?
16: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
15: Brzmi jak wydatek.
16: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
15: No to na co jeszcze czekamy?
16: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
15: Sprawdź na www.vt.sk.
17: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
18: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
0: Po reklamie.
1: Minęła 13:00. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
19: A w serwisie policyjna obława na sprawcę zabójstwa świętokrzyskiem, zderzenie z policyjnym radiowozem na skrzyżowaniu w Łodzi i zagrożenie związane z promieniowaniem słonecznym. Na termometrze mamy już około 28 stopni. Dzisiaj w ciągu dnia będzie ponad 30. Jest także ostrzeżenie przed burzami. Świętokrzyska Policja apeluje o przekazywanie informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 49-letniego mężczyzny, który jest poszukiwany po zabójstwie w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. W wyniku ataku nożem zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Poszukiwany to były policjant, który odszedł ze służby 3 lata temu. Nie przeszedł jednak specjalistycznych szkoleń i nie miał pozwolenia na broń. Obława jest prowadzona na terenie całego województwa świętokrzyskiego. W poszukiwaniach bierze udział 300 policjantów. Są psy tropiące, drony, kłady i śmigłowiec. Poranny wypadek z udziałem nieoznakowanego radiowozu i samochodu dostawczego w Łodzi. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dzisiaj rano przed godziną 10 u zbiegu Alei Włókniarzy i ulicy Legionów. Mówi o tym komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Kierujący nieoznakowanym radiowozem jadąc ulicą Konstantynowską w kierunku ulicy Legionów z użyciem sygnałów pojazdu uprzywilejowanego wjechał na skrzyżowanie z Aleją Włókniarzy przy nadawanym dla jego kierunku ruchu sygnałem czerwonym. Nie zachował szczególnej ostrożności i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Citroen Jumper.
19: Uczestnicy wypadku opuścili pojazdy o własnych siłach. Dwie osoby z nieoznakowanego radiowozu trafiły do szpitala. Kierowca Citroena wyszedł z wypadku bez obrażeń. Lekarze ostrzegają, że upał, jaki mamy w Polsce, jest niebezpieczny dla zdrowia. Nawet krem z wysokim filtrem nie zawsze wystarczająco chroni przed słońcem, przypomina dr Grzegorz Chudzik z sanepidu. Zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody i wtedy wypłukujemy go, zapominając o ponownym zastosowaniu.
20: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
19: Grzegorz Chudzik dodaje, że często z wakacji przywozimy zmiany skórne typu melanoma, czyli zmiany nowotworowe, które odpowiednio wcześnie zaobserwowane mogą być skutecznie usunięte. Nadmierna ekspozycja na słońce może prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. I na koniec o tym, że piłkarze Unii Skierniewice, którzy po raz pierwszy w historii zagrają na zapleczu Ekstraklasy, rozpoczęli już przygotowania do nadchodzącego sezonu. W planach mają rozegranie 4 sparingów, a mówi o tym nasz reporter Michał Malinowski.
21: Już w czwartek Unici spotkali się w klubie. Pierwsze dni przygotowań to oczywiście różnorakie testy. W weekend piłkarze mają pracować indywidualnie, ale później będą już trenować całym zespołem, zapowiada trener Kamil Socha.
22: Od poniedziałku zaczynamy pełne przygotowania. Na razie w składzie przede wszystkim naszym.
21: Czyli w gronie zawodników, którzy wywalczyli historyczny awans. Klub nie ogłosił bowiem dotychczas żadnego transferu, ale wiadomo, że kilku nowych piłkarzy do zespołu dołączy. Pierwszy tydzień treningów zakończy sparing z Pogonią Siedlce. Skierniewiczanie zagrają także z innymi ligowymi rywalami, Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Łódzkim Klubem Sportowym. Ostatnim przeciwnikiem Unii w okresie przygotowawczym będzie Widzew Łódź. Michał Malinowski, Radio Łódź.
19: Na inaugurację pierwszej ligi Unia zagra u siebie ze Stalą Mielec. Mecz zaplanowano na ostatni weekend lipca. A cały terminarz skierniewickiego zespołu, a także oczywiście ŁKS-u Łódź można znaleźć na naszym portalu.
23: ...28 stopni na termometrach i to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jakie powiedziała dziś temperatura. Będzie ponad 30, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a wieczorem na zachodzie województwa burze. Temperatura, o tym już mówiliśmy, sięgnie 30, a nawet gdzieniegdzie 33 stopni Celsjusza. Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na zachodzie regionu także burze. Temperatura spadnie do mniej więcej 18-19 stopni, zatem przed nami naprawdę ciepła noc. A jutro w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże i znów możliwość przelotnych opadów deszczu i występowania burz, także takich z gradem. Temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Wolna i gorąca sobota z Radiem Łódź. Jest prawie 6 minut po godzinie 13. Kuba Janik program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do godziny 16 słuchać będziemy najróżniejszych piosenek, ale one dziś, przynajmniej duża część z tych piosenek, które na nasze dzisiejsze spotkanie przygotowałem, pozostają w pewnym, dobrane zostały w pewnym kluczu związanym z audycją, która pojawi się w okresie letnim na naszej antenie i nosić będzie tytuł Piosenki na walizie. Więc dziś będziemy mieli małą przymiarkę, swego rodzaju próbę generalną, ale nie tylko, oczywiście pojawi się też wiele innych znakomitych przebojów. Zaczniemy na przykład od grupy The Verve.

Bittersweet Symphony, słodko-gorzka symfonia zwana życiem. The Verve, wielki przebój tej grupy z ich płyty wydanej dokładnie 30 lat temu, prawie 30 lat temu, za rok będzie 30 lat od chwili, kiedy ukazała się płyta Urban Hymns, niezwykły album. Pewnie w roku 2027 pojawi się jakaś wspaniała reedycja tego krążka, być może z różnymi dodatkami i wcześniej niepublikowanymi nagraniami. 11 minut po godzinie 13 na naszym zegarze, dziś do godziny 16 różne piosenki, ale tak jak wspomniałem, przygotowujemy dla Państwa wakacyjne propozycję. Od poniedziałku do piątku około o 12, po 12 będziemy spotykać się pod hasłem piosenki na walizkach i w tych audycjach prowadzący będą układać swego rodzaju playlisty związane z wakacyjnymi podróżami, różnego rodzaju kierunkami wakacyjnych podróży, miejscami, do których chętnie wybieramy się, środkami transportu, którymi docieramy do naszych wymarzonych miejsc. I oczywiście będziemy gorąco zachęcać do tego, żeby te playlisty budować razem z nami, by powstawały swego rodzaju zestawienia ulubionych, wakacyjnych, podróżniczych, turystycznych piosenek, no wszystkich tych, które związane są z przemieszczaniem się, wypoczynkiem, spędzaniem czasu i relaksem wakacyjnym. A dziś, jak powiedziałem, kilka takich małych próbek utworów, które w mojej playliście tego rodzaju z pewnością by się znalazły. Mówi się, że każda podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku, ale też warto czasami kupić po prostu bilet.

Ticket to Ride i Beatlesi, oczywiście bohaterka tej piosenki, nie tyle rusza w podróż, choć de facto to czyni, co raczej ucieka z miejsca, które przestało być chyba dla niej najlepszym. Znakomity utwór Beatlesów sprzed lat. Takich piosenek dzisiaj więcej, jak powiedziałem, również o różnego rodzaju kierunkach naszych podróży wakacyjnych, urlopowych. Bałtyk jest stałym kierunkiem wakacyjnych podróży i to się z pewnością nie zmieni. A ostatnio dotarła do nas zupełnie nowa piosenka o takim właśnie tytule i w dodatku jest dziełem łódzkiego artysty, który nazywa się Lucas Flint. Oto Bałtyk.

Nasty Dawn to był duet The Knife, a wcześniej słuchaliśmy Lukasa Flinta w nagraniu zatytułowanym Bałtyk. Wszystko to w sobotnim programie Radia Łódź, 24 minuty po godzinie 13. Wspaniałe, jasne słońce za naszymi radiowymi oknami. Wyjątkowo ciepły, gorący dzień czerwcowy. Mówimy o tym, że z jednej strony czekaliśmy jej bardzo długo i w tym roku zresztą zima była mocno uciążliwa i wiosna w zasadzie nie chciała przyjść niemal do końca, więc doczekaliśmy się wreszcie na prawdziwie letnie, wakacyjne temperatury, ale jednocześnie przypominamy o tym, że należy bardzo uważać i też zadbać o naszych najbliższych, osoby starsze, zadbać też o zwierzęta, żeby pamiętać o tym, aby miały wodę i by łatwiej było im przetrwać te bardzo upalne dni, a kilka jeszcze co najmniej przed nami. Teraz, wracając do naszych piosenek na walizkach, utwór, który niezmiennie od lat przekazuje w sposób niezwykle, moim zdaniem, przepiękny, za pomocą właściwie prostej, ale cudownej melodii i prostych, ale świetnie dobranych słów, całą ekscytację związaną z wyruszeniem w drogę. Zresztą autor tego utworu wciąż jest w trasie, mimo 90 kilku lat na karku. Willie Nelson.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Stroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
3: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie?
4: Witajta, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem?
3: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
5: Najsłynniejsza rzecz, karawaniarza twarz, pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
0: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające, a jakże.
0: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: Powiadomienia, informacja, chaos. Jak zachować spokój i koncentrację w świecie sztucznej inteligencji? Przyjdź na konferencję Cisza w czasach chaosu. 25 i 26 czerwca w hotelu Apart w Uniejowie. Spotkaj ekspertów psychologii, nowych technologii i komunikacji. Warsztaty, inspiracje i kompetencje przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na konferencję dostępne pod adresem www.ciszawchaosie.pl. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności KPO.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
13: Let's do it!
12: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
13: Oh yeah!
12: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
13: Let's do it!
1: Po reklamie.
0: Sobota. Wolna sobota.
14: A na zegarze już 29 minut do godziny 14.

Spring i zespół Saint-Étienne na zegarze 25 minut do godziny 14. Piękna pogoda, to nie jest pogoda, która zachęca do tego, żeby pójść do kina, ale jednak dwa zdania będę chciał powiedzieć niebawem na temat tego, co można w kinach obejrzeć, a są to propozycje moim zdaniem dość interesujące. Ale oczywiście nie zapominamy o naszych piosenkach z playlisty wakacyjno-podróżniczej, czyli nazwanej przez nas piosenkami na walizkach. Taka audycja pojawi się niebawem na antenie Radia Łódź. Teraz kolejny utwór z cyklu utworów przygotowujących do podróży. Halina Frąckowiak zaśpiewa, a ja przypomnę o naszym adresie mailowym studio@radiolódź.pl. Na naszej stronie internetowej można nagrywać głosówki, również można to czynić z pomocą radiowej aplikacji mobilnej. Mówię o tym wszystkim po to, aby też zachęcić tych, którzy mają ochotę na to, żeby wykonać jednak jakąś czynność w tym upale, by zaproponowali jakieś swoje ulubione wakacyjne piosenki, utwory ze swojej podróżniczej playlisty. A teraz już sprzed lat wielu Halina Frąckowiak.

Bądź gotowy dziś do drogi, zaśpiewała Halina Frąckowiak, a w kinach, bo do kina też warto wybrać się, nie jest to może najbardziej wymagająca, wyzywająca i odległa podróż, ale przez moment zajmijmy się tym, co dzieje się w kinach w sezonie, który zwykło się określać mianem ogórkowego. Nie jest tak źle. Właśnie trafia na ekrany film pod tytułem Backrooms, bez wyjścia. To jest film, który odwołuje się do, myślę, że komputerowi gracze doskonale wiedzą, na czym zasadza się pomysł na ten film. Film, którego reżyserem jest Kane Persons. Mianowicie chodzi o to, że zdarza się czasami tak, że w grze komputerowej jest jakiś systemowy błąd, tak zwany glitch, który pozwala graczowi przeniknąć przez ściany, przez te tekstury tworzące przestrzeń gry, jakiś świat i, krótko mówiąc, wypadnięcie poza oficjalną mapę gry w jakieś dziwne przestrzenie. I co by było, gdyby coś takiego mogło zdarzyć się w rzeczywistości? Doświadcza tego bohater filmu, człowiek, który pewnego dnia opowiada o tym, że na zapleczu jego, w podziemiach swojego sklepu, znalazł przejście do niepokojącej, na pierwszy rzut oka, pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Opowiada o tym swojej terapeutce, po czym znika. No i kobieta postanawia sprawdzić, co się z nim stało i próbuje pójść jego śladem. To rozpoczyna całą serię niezwykłych, tajemniczych, mrocznych, niepokojących wydarzeń, które zawierają się w filmie pod tytułem Backroom. To jest właśnie jeden z tych filmów, które aktualnie można oglądać w naszych kinach. Po doskonale przyjętym horrorze Obsesja, który jeszcze nadal gości na ekranach kin, mamy drugi z filmów o zupełnie innym charakterze, ale jednak jest to też film, który ma nas trochę postraszyć, który ma szansę na to, że zdobędzie sporą widownię. Natomiast w niektórych kinach, w których no to warto sprawdzić, można dosłownie przez kilka dni obejrzeć film absolutnie wyjątkowy, w dodatku film sprzed niemal 60 lat, bowiem nakręcony w czerwcowy weekend 1967 roku, kiedy po raz pierwszy i po raz jedyny odbył się legendarny festiwal Monterey Pop w Kalifornii. Festiwal zorganizowany przez muzyków zespołu The Mamas and the Papas. Festiwal, który był, można powiedzieć, zwiastunem całej nowej epoki, epoki związanej z pojawieniem się wspaniałych artystów, którzy właśnie taki swój symboliczny początek, symboliczne pierwsze pojawienie się przed większą publicznością zaliczyli podczas Monterey Pop Festival. Wśród nich był Jimi Hendrix, była Janis Joplin, pojawił się tam genialny sitarzysta hinduski Ravi Shankar, przyjaciel George'a Harrisona, Beatlesów. Pojawił się zespół The Who i wielu jeszcze innych wybitnych twórców, chociażby takich jak duet Simon i Garfunkel. Jimi Hendrix podczas tego koncertu podpalił swoją gitarę, zespół The Who właściwie roztrzaskał cały sprzęt, na którym grał. Wszyscy zaprezentowali się w bardzo wyjątkowy sposób i w związku z tym właśnie ten krótki moment w historii popkultury przeszedł do historii. Teraz film Monterey Pop, taki nosi tytuł, film, który wyreżyserował D.A. Pennebaker. Film w oryginale trafił na ekrany kin w roku 1968. Powraca w odświeżonej wersji i jest to doskonała okazja, żeby na dużym ekranie zobaczyć legendarny koncert i wielu wspaniałych artystów, o których dosyć często już dzisiaj zapominamy, a którzy, można powiedzieć, byli prekursorami muzycznej sceny i tego wszystkiego, co dziś jest wielkim przemysłem muzycznym. Zaczynało się to w dosyć skromny sposób, podczas niezbyt dużego, ale jednak znaczącego Monterey Pop Festiwalu. Potem przyszły te wielkie spędy festiwalowe, takie chociażby jak Woodstock, czy festiwal na wyspie White.

9 minut do godziny 14 to był zespół The Lemon Twigs, a wcześniej America, utwory, które dzieli kilkadziesiąt lat, a brzmią tak, jakby mogły powstać w tym samym roku dosłownie. Czekamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź, który już o godzinie 14, a do tego czasu jeszcze Przebiśniegi oraz zespół TLC.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
4: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
0: Po reklamie.
7: Minęła 14. Czas na serwis informacyjny w Radiu Łódź, który przedstawi Jarosław Turek.
8: A w serwisie ograniczenia w pracy Bełchatowskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nawadnianie koniecznym sposobem na upał i niebezpieczeństwa związane z wypoczynkiem nad wodą. Na termometrze mamy już w Łodzi 30 stopni, po południu możliwe burze. W ten weekend Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bełchatowie ogranicza działalność. Powodem są prace modernizacyjne na oddziale kardiologicznym i czasowe wyłączenie części zasilania. Prowadzone prace nie wpłyną na świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom przebywającym w szpitalu, mówi dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
9: Będziemy podłączać modernizowany i remontowany oddział kardiologiczny do rozdzielni nowej. Nie możemy tego zrobić pod prądem. W związku z tym zaplanowaliśmy pracę na weekend, bo jednak mimo wszystko mniej się dzieje w szpitalu w weekend.
8: Pacjenci potrzebujący pilnej pomocy będą kierowani teraz do szpitali w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu. Pełne działanie bełchatowskiego SOR-u ma wrócić w poniedziałek rano. Dzisiaj zapowiada się najcieplejszy dzień od początku tego roku. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju słupki rtęci przekroczą, może pokażą 35 stopni. W naszym regionie na termometrze już mamy 30. Najważniejsze podczas upałów jest odpowiednie nawadnianie się. Przypomina o tym specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc dr Aleksander Kania.
10: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
8: Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach, w tym przypadku to do godziny 16-17. Warto nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne i nakrycia głowy, a także zasłaniać okna w mieszkaniu. A woda, upał i chwile nieuwagi mogą wystarczyć, aby doszło do tragedii. Ratownicy przypominają, że tonięcie najczęściej nie wygląda tak jak na filmach. Nie ma krzyku, machania rękami i wołania o pomoc. Jak mówi ratownik medyczny z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Iskrzycki, właśnie dlatego kampania Ludzie toną w ciszy ma zwrócić uwagę na zagrożenie.
11: Ratownicy wodni przypominają, tonący nie krzyczy pomocy. Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy są nieprawdziwe. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości. I to jest przede wszystkim. Trzeba poznać tego największego naszego wroga, tonięcie.
8: Przy nagłym zatrzymaniu krążenia kluczowe są pierwsze minuty i reakcja świadków. Sam telefon o pomoc może nie wystarczyć, dlatego tak ważne są praktyczne umiejętności przeprowadzania resuscytacji. A tylko ostatniej doby w Polsce utonęły 3 osoby. I na koniec o tym, że w londyńskim metrze pasażerowie mogą teraz czytać polską poezję. Przez miesiąc w wagonach dwóch popularnych linii będą afisze z wierszami polskich autorów wybrane do międzynarodowej akcji Poems on the Underground, czyli wiersze w metrze. A mówi o tym Anna Rączkowska.
0: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków Londynu, komunikat z metra. Mind gap, czyli uważaj na odstęp. Między pociągiem a peronem codziennie słyszą 3 miliony pasażerów. W tych samych wagonach, obok reklam i informacji dla podróżnych, pojawiła się także polska poezja. O tym, które wiersze wybrano i na jakich liniach metra można je przeczytać, mówi Anna Tritz-Bromley, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.
5: Zostały wybrane dwa wiersze, When I Was a Fish, Krystyny Lękowskiej, w przekładzie autorki wraz z Cecylią Wołoch oraz Letter Tadeusza Dąbrowskiego w przekładzie wybitnej tłumaczki Antoni Lloyd-Jones. Super sprawa jechać do pracy metrem i na linii Jubilee móc przeczytać polski wiersz.
0: Akcja ma pokazać polską kulturę w miejscu, które każdego dnia łączy ludzi z różnych krajów i środowisk. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: A my w serwisie za godzinę powiemy, jaka jest decyzja w sprawie handlowego pawilonu przy ulicy Pojezierskiej w Łodzi po dzisiejszym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni mieszkaniowej.
7: Bariera 30 stopni już przekroczona w regionie, nawet gdzie niegdzie do 31. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane, okresami tylko bywa duże. Po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a wieczorem na zachodzie województwa również burze. Wiatr wieje delikatnie z południowego wschodu. W czasie burz w porywach może osiągać 65 km na godzinę, a w nocy nawet do 95 km na godzinę. Temperatura nocą natomiast spadnie do około 18-19 stopni. Jutro kolejny upalny dzień z zachmurzeniem umiarkowanym, tylko okresami dużymi, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, także z gradem. Jutro na termometrach zobaczymy w regionie od 28 do 30 stopni Celsjusza.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Prawie 6 minut po godzinie 14. Program realizuje od kilku minut Adam Miksa. Witamy bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. W dalszym ciągu, czyli do godziny 16, słuchać będziemy między innymi naszych piosenek na drogę, czy też piosenek na walizkach. Zaczniemy tym razem od Sheryl Crow.

Prosta droga to była Barbara Wrońska. Dziś w naszym sobotnim programie między 13 a 16 słuchamy piosenek w podróży, piosenek z drogi, piosenek na walizkach. Niedługo już na naszej antenie taka pozycja programowa właśnie piosenki na walizkach i tam mnóstwo utworów związanych z wakacyjnym podróżowaniem do miejsc najróżniejszych i w najróżniejszych środkach komunikacji, przemieszczania się, czy też właśnie podróżowania. Będziemy zachęcać Państwa, naszych drogich słuchaczy do tego, żeby z Waszą pomocą właśnie układać takie zestawienia wakacyjnych, podróżniczych przebojów. Prosta droga to była Barbara Wrońska. Wcześniej słuchaliśmy utworu Sheryl Crow o tym, że każdy dzień jest szeroką, ale też krętą drogą. I to jest utwór, który, jeśli dobrze pamiętam, znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmu pod tytułem Erin Brockovich, takiego filmu, w którym Julia Roberts zagrała niezwykłą kobietę. Zresztą za tę rolę dostała wtedy Oscara, film w reżyserii Stevena Soderbergha. Takie filmowe wspomnienie w sobotę, myślę, jak najbardziej na miejscu, w końcu po godzinie 16 na naszej antenie Agata i Filmy, czyli właśnie magazyn filmowy o tematyce związanej z szeroko pojętą kinematografią pod redakcją Agaty Gwizdały, o czym gorąco przypominam i namawiam do słuchania. Radia można słuchać w każdym miejscu, jeżeli przede wszystkim, jeżeli korzysta się z aplikacji mobilnej Radia Łódź, wtedy czy jesteśmy na kajaku, czy na hamaku, nie ma to większego znaczenia i też gdzie dokładnie znajdujemy się, ten sygnał dotrze wszędzie. Więc teraz, pozostając w kręgu piosenek, które dotyczą jakichś wypraw, bo za chwilę kolejny taki utwór na naszej antenie, to będzie utwór w wykonaniu zespołu Red Hot Chili Peppers, Road Tripping, który wprost opowiada o tym, że warto raz na jakiś czas spakować trochę jedzenia i wybrać się na kalifornijską wycieczkę w tym przypadku, ale nim z papryczkami wybierzemy się na kalifornijskie bezdroża, posłuchajmy z płyty najnowszej Oliwii Rodrigo w towarzystwie Roberta Smitha.

Liryczna odsłona zespołu Red Hot Chili Peppers, utwór Road Trippin'. Nie usłyszymy w nim grającego na perkusji Chada Smitha, bo w ogóle w tym nagraniu nie skorzystano z perkusji. Za to przepięknie zabrzmiały w tle instrumenty smyczkowe. To nagranie pochodzi z płyty Californication, już też mającej swoje lata. Na zegarze 24 minuty po godzinie 14 spędzamy wspólnie upalną czerwcową sobotę. Dziś przypomnijmy 20 czerwca, na termometrach ponad 30 stopni. Może być jeszcze odrobinę cieplej w najbliższych godzinach, a wieczorem lub nocą przelotne opady deszczu i burze. Przypominamy i uczulamy i informujemy o tym, że takie upały to oczywiście jest też okazja do tego, żeby przyjemnie spędzać czas gdzieś w cieniu też. Dobrze by było się skryć chociaż na jakąś chwilę, ale pamiętajmy też, że upały to jest ogromne zagrożenie i warto pamiętać o tym, by chronić najmłodszych, chronić starszych, chronić zwierzęta, pamiętać o zagrożeniu pożarowym również. Wszystko to wiąże się z tak wysokimi temperaturami. Muzycznie sięgniemy teraz po rzecz nową, bo to jest piosenka, która dotarła do nas wczoraj i wczoraj po raz pierwszy ją prezentowałem. Zaśpiewa Dawid Tyszkowski.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fyry.
1: Fyry.
3: Mamo, no, to mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty bawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzej, nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
6: Autopromocja. Reklama. Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
7: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
13: Sobota. Wolna sobota.
14: Z Radiem Łódź naturalnie, a na zegarze 29 minut do godziny 15.

Zespół The Cardigans, szwedzka grupa, przepięknie przypomniała się utworem Carnival. Na zegarze 24 minuty do godziny 15, nim kolejne muzyczne, podróżnicze koraliki nanizamy na nić naszej dzisiejszej audycji. Jeszcze słówko powiem o, bo mówiłem o filmach, które aktualnie można zobaczyć w kinach i że między innymi jest to stary, sprzed 59 lat niemal dokument o festiwalu Monterey Pop. To są pojedyncze seriale, pojedyncze seanse tylko w wybranych kinach, więc jeżeli ktoś ma ochotę ten film zobaczyć na dużym ekranie, to powinien raczej się pośpieszyć. Mówiłem o tym, że do kin dziś również trafia film pod tytułem Backrooms. Oczywiście tematyka filmowa w totalnie powiększonej dawce pojawi się na naszej antenie po godzinie 16 wraz z pojawieniem się Agaty Gwizdały przed mikrofonem Radia Łódź, ale jeszcze dodam tylko dla porządku, że od dziś w kinach jest również Robin Hood, koniec legendy, czyli niezwykłe domknięcie historii buntownika, rozrabiaki z Hugh Jackmanem w roli głównej. No i dziś też już oficjalnie trafia do dystrybucji najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Ten film miał wiele pokazów przedpremierowych, zatem już wiele osób miało okazję ten film zobaczyć, ale dziś już od wczoraj właściwie już oficjalnie i regularnie można oglądać ten obraz w kinach. A jeśli chodzi o nasze muzyczne i takie związane z podróżami najróżniejszymi, czy też wybieraniem się w drogę piosenki, to teraz kolejne. Czerwone gitary pojawią się w swoim wielkim przeboju pod tytułem W drogę, a potem O drodze do Mandalay zaśpiewa Robbie Williams.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

The Road to Mandalay zaśpiewał Robbie Williams, a wcześniej W drogę zagrały i zaśpiewały czerwone gitary. Na zegarze kwadrans do godziny 15. Teraz przeniesiemy się tak naprawdę do roku 1974-75. Wtedy powstała ta piosenka i pojawiła się na płycie Boba Dylana zatytułowanej Desire, zresztą bardzo pięknej płycie. Inspiracją, tak głosi legenda, była wizyta Boba Dylana we Francji, gdzie ponoć pojawił się, czy też znalazł się

gdzie nowozelandzka artystka Big Runga, niezwykła, wspaniała wokalistka, kompozytorka, multiinstrumentalistka, bo gra i na gitarze, i na instrumentach klawiszowych, i na perkusji. Śledzę jej karierę od wielu lat. Ta kariera przebiega w dziwny sposób. Zdarzają się bardzo długie, wieloletnie przerwy, ale ostatnio Big Runga powróciła z nową płytą i też z kilkoma koncertami, także w Europie pojawiła się. A kiedyś tak pięknie z Towarzyszeniem Orkiestry śpiewała piosenkę Boba Dylana. Posłuchajmy.

To była nowa zupełnie piosenka w wykonaniu Julie Jacklin. Wcześniej słuchaliśmy dylanowskiego szlagieru One More Cup of Coffee w wykonaniu Big Rungi. A do serwisu informacyjnego jeszcze artysta z Norwegii, Sondre Lerche w nagraniu Little Kids.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
0: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
0: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
2: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
3: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
2: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Minęła 15. Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
10: A w serwisie decyzja mieszkańców w sprawie pawilonu handlowego przy Pojezierskiej w Łodzi. Ranni nastolatkowie na przejeździe kolejowym w Częstochowie i sposoby na upał, który może się dawać we znaki. Na termometrze w Łodzi mamy 30 stopni. Jest też ostrzeżenie przed burzami. Handlowy Blaszak przy Pojezierskiej w Łodzi nie będzie wyburzony. Zdecydowali o tym mieszkańcy osiedla, którzy przegłosowali to na dzisiejszym walnym zgromadzeniu spółdzielni. Zdecydowano, że budynek przejdzie szczegółową ekspertyzę, która pomoże ocenić stan Blaszaka i to ma pozwolić na zaplanowanie remontu w budynku, umożliwiających ciągłe prowadzenie działalności handlowej. Po wyniku głosowania mieszkańcy nie kryli radości.
11: Decyzja się podoba. Wydaje się w tym momencie najrozsądniejsza.
12: No myślę, że dobrze. Będzie sukcesywnie remontowany, także myślę, że dobrze.
13: Od piwnic do góry. Także najważniejsze te piwnice są.
14: Jesteśmy za remontem, a nie za zburzeniem.
13: No, bo jednak ludzie korzystają i mają z tego zyski, także wygodne, no.
10: Władze spółdzielni wcześniej przekonywały, że niszczający pawilon wymaga generalnego remontu za ponad 30 milionów złotych albo wyburzenia i wybudowania nowego budynku spełniającego funkcję handlowo-usługową albo usługowo-mieszkalną, ale mieszkańcy się na to nie zgodzili. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do tego zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
15: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
10: Policja przypomina i apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Mamy falę upałów w Polsce. Lekarze apelują o regularne nawadnianie się, a także, jeśli to możliwe, o pozostawanie w domu. A jak mieszkańcy radzą sobie z wysokimi temperaturami? Sposobów są różne.
16: Jakiś chłodny prysznic.
17: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
18: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
16: A najlepiej, no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
19: Bo dopiero co to, 2 dni słońca, no to niech będzie. Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
10: Na większości terytorium Polski obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2 stopnia przed upałami. W naszym regionie wieczorem może się zrobić także burzowo. Widzew Łódź przeprowadził pierwszy transfer szeregi drużyny. Zasilił 50-krotny reprezentant Polski Karol Świderski, który wraca do Ekstraklasy po 7 latach. Transfer do Widzewa piłkarz uznaje za wyzwanie i jak sam mówi, nie może się doczekać gry przed łódzkimi kibicami.
20: Znam Widzew od małego, odkąd oglądałem Ekstraklasę, śledziłem to i na tym stadionie kibice zawsze są, na tym czy na starym wcześniej. Więc to jest chyba najważniejsze, że jest dla kogo grać i tą presję musimy dźwigać.
10: Pierwsze prawdziwe spotkanie Karola Świderskiego z łódzką publicznością odbędzie się 26 lipca, kiedy Widzew zainauguruje nowy sezon PKO Ekstraklasy domowym meczem z Motorem Lublin. A u nas w serwisie za godzinę o tym, czy możliwe jest przywrócenie wydłużenia biletów czasowych w łódzkim MPK.
9: Nie tylko ciepło, ale gorąco. 30 stopni na termometrach. Dziś dzień upływa nam z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Mogą wystąpić oczywiście przelotne opady deszczu, a wieczorem na zachodzie województwa także burze. Nocą temperatura spadnie do 18, maksymalnie 19 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Przewidywane są przelotne opady deszczu, na zachodzie burze. Niekiedy nawet burze z gradem. Tak też synoptycy przewidują pogodę na jutro. Właśnie mówiąc, że zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże i mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze także z gradem. Temperatura maksymalna jutro od 28 do 30 stopni, a więc w dalszym ciągu upalnie. Wiatr będzie wiać słabo i z kierunków północnych i zachodnich, natomiast w czasie burz może osiągać nawet 95 km na godzinę.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Pięć i pół minuty po godzinie 15. Adam Miksa program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Ruszamy z trzecią częścią naszego spotkania. A dziś towarzyszą nam różne piosenki, nazwijmy je umownie podróżnicze, choć chętniej nazywamy je piosenkami na walizkach. Niektóre z nich to są piosenki zza kółka, jak na przykład to nagranie w wykonaniu Cyndi Lauper.

Lato, piosenka można powiedzieć jak najbardziej aktualna, nowa przy okazji piosenka zespołu Rycerzyki, zapowiedź ich zupełnie nowego albumu, na który pewnie jeszcze poczekamy do jesieni, ale już to jedno nagranie i zapowiedź płyty jest. A wcześniej słuchaliśmy Cyndi Lauper w utworze, który też pewnie niektórzy doskonale znają z wykonania Roya Orbisona, czyli I Drove All Night. A niektórzy pamiętają z występu Cyndi Lauper w Łodzi. Taki koncert odbył się jakiś czas temu i oczywiście pośród wielu piosenek i wielkich przebojów Cyndi musiała wykonać również i to nagranie. 14 minut po godzinie 15 muzycznie relaksujemy się w upalną sobotę z Radiem Łódź, dziś 20 czerwca. Zdaje się, że ta astronomiczne lato chyba przyjdzie za moment, ale więc to jest jeszcze przynajmniej formalnie dzień wiosenny, ale naprawdę już w 100%, jeśli chodzi o aurę, przypomina szczyt lata. Jeszcze przez jakiś czas tak będzie, bo jesteśmy w fali, pod działami takiej fali bardzo wysokich temperatur. Kopuła ciepła zgromadziła się nad kilkoma europejskimi krajami i stąd te wysokie temperatury. Tak słyszałem i tak czytałem gdzieś w mądrej notatce przygotowanej przez synoptyków. Przeniesiemy się nie po raz pierwszy dziś na antypody teraz, bo słuchaliśmy już Big Rungi, która pochodzi z Nowej Zelandii, a teraz sięgniemy po zapomniany zespół australijski The Triffids, który prowadził kiedyś niezwykle zdolny wokalista David McComb. I posłuchamy kolejnej piosenki z drogi, czy też piosenki na walizkach. Tym razem utwór, który nosi tytuł Wide Open Road, pojawi się. Bardzo piękna piosenka pochodząca ze świetnej płyty wydanej w roku 1986. To był krążek Born Sandy Devotional, jedna z tych zapomnianych, prawdziwych muzycznych pereł, a wręcz diamentów, do których warto sięgnąć. Chwilę później jeszcze głębiej zanurzymy się w muzyczną przeszłość za sprawą Ola Stewarta.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
10: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
11: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
14: Sobota. Wolna sobota.
15: Już prawie 30 minut po godzinie 15 do 16 potrwa nasze sobotnie spotkanie, ale warto zostać z Radiem Łódź dłużej. Po godzinie 16 po serwisie informacyjnym Agata i filmy, czyli spotkanie z Agatą Gwizdałą, która opowie o tym wszystkim, co aktualnie w kinach warte jest naszej uwagi, ale także pewnie przedstawi swoje rozmowy z różnymi niezwykłymi twórcami związanymi z kinem, czy też twórcami muzyki filmowej. Nie chcę uprzedzać faktów, ale będzie z całą pewnością niezwykle interesująco. Zatem warto zostać z nami po 16. Później również, bo na naszej antenie wiele jeszcze niezwykłości, także wieczór z Przebojami i Piotrem Stańczykiem, to od godziny 19 na naszej antenie. A teraz, bo dziś sporo w naszym programie sobotnim piosenek sprzed lat, ale też gdzieniegdzie znajduje miejsce na utwory zupełnie nowe. Szwajcarski duet Yellow, który znamy no, z wielu przebojów, rozpoczynali swoją działalność jeszcze w latach 80. Wylansowali wiele wspaniałych hitów i też nagrali kilka niezwykle ciekawych płyt. No i można powiedzieć, że byli jednymi z prekursorów dość odważnego stosowania elektroniki w muzyce i bawienia się naprawdę dźwiękiem w bardzo kreatywny sposób. Ostatnio podesłali nowe nagranie zatytułowane Around the Sun, oto Yellow.

Born to Run, jeszcze jedna piosenka o ruszaniu w drogę. To był Bruce Springsteen, oczywiście z płyty pod tym samym tytułem, wydanej w roku 1975. Słuchając Bruce'a Springsteena, też przypomniało mi się o tym, że najlepiej słucha się takich nagrań, oczywiście z płyty winylowej, a jeśli chodzi o winyl, to jak zawsze mamy coś dla naszych słuchaczy. W niedzielę o godzinie 20:00 audycja Veni, Vidi, Winyl, w której wspólnie z Bartoszem Florczakiem prezentujemy muzykę wprost z winylowych krążków i w tę niedzielę najbliższą, czyli jutro, wiele będzie naprawdę rzeczy niezwykle ciekawych, które zabrzmią między 20 a 22. Także już teraz bardzo gorąco zapraszam tam między innymi też, bo nie tylko przecież ze starych płyt gramy, także nowe albumy ukazują się w wersjach winylowych, więc między innymi z przepięknej kompilacji takiej płyt, na której pojawiły się nagrania bardzo wielu znakomitych artystów, a płyta została wydana po to, żeby zbierać pieniądze na cele charytatywne, a konkretnie na pomoc dzieciom, które niestety skazane są na to, że żyją w strefach wojny, czy też wojen różnych. I taka płyta Help 2 ukazała się niedawno i na niej wielu wspaniałych wykonawców z tej płyty jutro też po 20:00 zagramy. A teraz Mela Koteluk, a później znów delikatnie na północ wyruszymy, bo ze Szwecji pochodzi duet Kup, który przypomni się w jednym ze swoich szlagierów.

szwedzki duet Coop i nagranie Coop Island Blues sprzed lat, a wcześniej słuchaliśmy też Meli Koteluk w piosence pod tytułem Himalaje. Sporo było tych piosenek na walizkach dziś w naszym spotkaniu, a będzie ich jeszcze więcej w czasie wakacji na antenie Radia Łódź. I w podróż ruszymy jeszcze dwukrotnie do godziny 16 i pozostaniemy w takim klimacie retro nieco. Paul Conte zaśpiewa przepiękną piosenkę Via Con Me, a na koniec już zupełnie naszego spotkania jeszcze przypomni swoją piękną balladę z płyty debiutanckiej Tracy Chapman. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę. W imieniu Adama Miksy, który pozostaje za sterami Radia Łódź, i mówię już do usłyszenia. Marcin Tercjak. Thank you.

0: autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
12: Na zegarze jest 16. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie petycja w sprawie wydłużenia ważności biletów komunikacji w Łodzi. Łodzianie szukający ochłody od upału nad wodą i politycy podzieleni w sprawie odebrania orderu ukraińskiemu prezydentowi. Na termometrach w regionie temperatura może lokalnie przekraczać teraz 30 stopni. Jest ostrzeżenie przed burzami. Część mieszkańców Łodzi domaga się przywrócenia wydłużenia czasu ważności biletów. W łódzkim MPK w latach 2020-2024 bilet 20-minutowy był ważny przez 40 minut, a bilet 40-minutowy przez godzinę przy zachowaniu swojej ceny. Powodem było nagromadzenie remontów, które wydłużały czas podróży. W związku z tym powstała petycja, której celem jest przywrócenie tamtego rozwiązania. A mówi o tym więcej nasz reporter Kacper Józefowicz.
13: Autorzy petycji podkreślają, że obecne remonty, m.in. na ulicach Franciszkańskiej, Żgowskiej oraz na Placu Niepodległości, znacząco utrudniają funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Przez trwające prace mieszkańcy muszą mierzyć się z objazdami, dodatkowymi przesiadkami oraz z wydłużonym czasem przejazdu. Radny Kosmanykiel zaznacza, że petycja mieszkańców jest jak najbardziej uzasadniona.
14: Cięte są rozkłady jazdy, przecież zniknął tramwaj numer 19 całkowicie, rzadziej jeździ autobus numer 96, numer 80, numer 99, więc ta oferta komunikacji miejskiej pogarsza się i zupełnie rozsądnym jest oczekiwanie mieszkańców, żeby uzyskać coś w zamian.
13: Petycja ma na tę chwilę ponad 80 podpisów.
12: Na petycję można znaleźć na stronie petycjeonline.com. W tak upalny dzień łodzianie szukają sposobu na ochłodę. Trwa upalny weekend w całym regionie, a dużą popularnością w Łodzi cieszy się teraz Arturówek. Można tam skorzystać m.in. z rowerków wodnych albo po prostu skryć się w cieniu otaczającego wodę lasu. Dziesiątki rodzin wypoczywają więc na miejskiej plaży, szukając ochłody w wodzie.
15: można się ochłodzić.
16: Udało się, pomaga, pomaga.
17: Zimna woda.
18: Dał radę.
19: Bardzo pomaga.
20: No, taki upał.
19: Jak byliśmy, kiedy było 20 stopni, szczerze, nie dało się wytrzymać. A dzisiaj wychodzi się z wody i cieplusio fajnie. A przedtem tak zimno.
12: Z otwartych kąpielisk w Łodzi na co dzień można skorzystać także na stawach Jana czy stawach Stefańskiego. Od ubiegłego tygodnia sezon kąpielowy rozpoczęto także na Zgierskiej, Malince i na kąpielisku w Głownie. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego, a ta decyzja podzieliła polityków. Przedstawiciele koalicji rządzącej oceniają ją negatywnie. Opozycja chwali Karola Nawrockiego. Więcej mówi o tym Joanna Stankiewicz.
21: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ocenia, że może to uderzyć w relacje z Ukrainą.
22: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
21: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł lewicy Robert Biedroń.
23: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna.
21: Z kolei doradca prezydenta Alvin Gajadur zwraca uwagę, że prezydent Wołodymyr Załęski miał czas na to, żeby zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
24: Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA.
21: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Załęskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
12: A w reakcji Ukraińcy oddają przyznane im wcześniej ważne polskie odznaczenia. Iran zapowiedział ponowne zamknięcie cieśniny Ormus. Kilka dni temu została otwarta w ramach porozumienia z Amerykanami o rozejmie. Władze wojskowe w Teheranie ogłosiły jednak, że zamkną ją, bo Amerykanie nie wprowadzili pierwszej klauzuli porozumienia o rozejmie. Dodatkowo, jak ogłosił Iran, punkty porozumienia łamie Izrael, atakując Liban i nie wycofując się z okupowanego terytorium w południowej części Libanu. Zamknięcie cieśniny Ormus ma być dla Iranu pierwszym krokiem, jeśli agresja będzie kontynuowana. Tyle w tym serwisie, a kolejne w Radiu Łódź za godzinę. W regionie jest pogodnie i upalnie, zresztą podobnie jak w całej Polsce. Na termometrach 30 stopni, lokalnie ta temperatura może być nawet przekroczona na barometrze około 1000 hektopaskali, bardzo wysokie ciśnienie. Na razie jest stabilne, wiatr mamy słaby z południa, a według ostrzeżeń meteorologicznych wieczorem spodziewane są burze.

0: Agata i film.
1: Mam nadzieję, że przyjmą dziś Państwo ode mnie zaproszenie do radiowego kina. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się. Jak co tydzień o tej porze spotykamy się, by przez najbliższe 2 godziny rozmawiać właśnie o kinie. No, śmiem twierdzić, że dzisiaj aura sprawia, że taka klimatyzacja w kinie to na pewno jest dobry pomysł, a jeżeli do tego dorzucimy to, co w kinie najważniejsze, czyli filmy, szczególnie, że mamy dobre filmy teraz w repertuarze, warte odnotowania, no to myślę, że mamy też dobry pomysł na spędzenie tego popołudnia, czy też wieczoru, ale oczywiście mam nadzieję, że dopiero po 18, jak my się dziś pożegnamy. Ale na początek, na przywitanie, oczywiście będziemy na warszawskiej i łódzkiej premierze Ojczyzny, czyli najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego. Część z Państwa pewnie miała szansę już ten obraz zobaczyć podczas pokazów przedpremierowych. Część być może wybrała się dopiero wczoraj, czyli w tym dniu, kiedy film oficjalnie pojawił się już w regularnej dystrybucji w kinach. No i na pewno część jeszcze czeka na swój seans. Spotkamy się więc z tymi twórcami, którzy odwiedzili Warszawę, ale także Łódź, bo w Narodowym Centrum Kultury Filmowej także uroczysta premiera z udziałem twórców filmu, m.in. Ewa Puszczyńska, Waldemar Pokromski i inni. O nich wszystkich powiemy i z nimi także będziemy rozmawiać. Ale to nie koniec ważnych łódzkich wydarzeń, które gdzieś pozostają też powiązane ze światem kina. Rozpoczął się także fotofestiwal. No, trudno wyobrazić sobie fotografię i kino jako dwa osobne byty, rzecz jasna. Ale wspaniałe otwarcie tego festiwalu to występ Hani Rani, zresztą specjalnie przygotowany właśnie na tę okoliczność, na otwarcie 25. już fotofestiwalu w Łodzi. A przypomnę Państwu, że Hania Rani to znakomita młoda kompozytorka, która zawojowała też świat kina. Zaczynała od polskich fabuł jeszcze w 2020 mniej więcej roku. To był chociażby film Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego, a dziś już jest laureatką Europejskiej Nagrody Filmowej za muzykę do wartości sentymentalnej Joachima Triera. Miałam też przyjemność spotkać się z Hanią jeszcze przed jej występem w czwartek w Łodzi i porozmawiać trochę o tej imponującej drodze, o drodze, która także poniekąd zaczęła się tutaj, czyli w Radiu Łódź. I będziemy coraz bardziej także w naszym programie już wkraczać w te wakacyjne klimaty, które oficjalnie rozpoczniemy za tydzień, czyli tuż po tym, jak zakończy się tegoroczny rok szkolny. A to dlatego, że będziemy Państwa też zapraszać na wyjątkowe filmowe spacery, cały cykl takich wydarzeń, które Łódź Film Commission zaplanowało na najbliższe właśnie wakacyjne miesiące. Zresztą będzie to też dobry pretekst do opowiedzenia o tym, co ja wraz z łódzkimi przewodnikami przygotowałam dla Państwa właśnie także na te wakacje, ale wszystko rzecz jasna w swoim czasie zdradzę. Na początek więc oczywiście muzyka, no i dużo, dużo słońca, którego przecież nie brakuje.

0: You are the sunshine of my life. Ja myślę, że wiele znamy wykonań tego standardu, na czele oczywiście z Frankiem Sinatrą, ale u nas na początek spotkania Agata i Filmy zaśpiewała Macy Gray.
1: Agata i Film.
0: A teraz przenosimy się do stolicy i relacjonujemy to, co wydarzyło się w mijającym tygodniu, tak to precyzyjnie powinnam ująć. W Warszawie bowiem odbyła się uroczysta ogólnopolska premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. I to jest absolutnie bardzo ważne wydarzenie z kilku powodów. Oczywiście każdy film Pawła Pawlikowskiego w ostatnich latach jest już wydarzeniem samym w sobie. Na ten najnowszy musieliśmy poczekać aż 8 lat. Bo 8 lat temu świętowaliśmy sukcesy poprzedniego filmu, czyli Zimnej Wojny. Co więcej, ten film pojawia się w polskich kinach właśnie w tym momencie, nieco ponad miesiąc od festiwalu w Cannes, na którym to festiwalu Paweł Pawlikowski odebrał nagrodę za najlepszą reżyserię. I jeszcze jedna szczególna okoliczność, a mianowicie taka, że Polska jest pierwszym krajem, który wprowadza Ojczyznę właśnie do regularnej dystrybucji, choć już wiemy, że ten film został sprzedany praktycznie na cały świat, więc te plany dystrybucyjne są bardzo, bardzo szerokie. Ojczyzna, oryginalny tytuł Fatherland, to jest historia, w centrum której stoi niemiecki pisarz Thomas Mann, ale tak naprawdę to nie jest historia tylko laureata Nagrody Nobla, to jest historia, którą myślę przeczytać może z powodzeniem każdy przez pryzmat jakichś swoich doświadczeń. Mówię jakiś, bo też wątkowo ten film jest niezwykle rozbudowany. Cała akcja opiera się tak naprawdę na podróży Thomasa Manna ze swoją córką Eriką do właśnie tytułowej ojczyzny, choć i tutaj pojawiają się wątpliwości, gdzie ta ojczyzna jest, czy w miejscu urodzenia, czy może tam, gdzie wybieramy sobie już miejsce do życia. Szczególnie, że jesteśmy w roku 1949, w określonym momencie historycznym, w podzielonych i zrujnowanych także Niemczech. Ojciec i córka wyruszają w taką trudną, też pełną emocji podróż, związaną również z relacjami rodzinnymi, z matką Eriki i jej bratem. Dochodzi do tragedii, która też wpływa na przebieg całej tej podróży, a być może nawet nie na samą podróż, co na emocje związane właśnie z tym, co dzieje się w tej rodzinie. Z jeszcze innej perspektywy to jest film trochę o oczekiwaniach wobec artysty, o tym, że on ma zabrać głos w określonym właśnie momencie historycznym i ma się po określonej stronie opowiedzieć, co w ówczesnych podzielonych Niemczech też jest różnie traktowane i takie dylematy ten główny bohater ma. W końcu jest to kolejny film Pawła Pawlikowskiego, który zachwyca swoją wizualną warstwą, szczególnie oczywiście za sprawą zdjęć Łukasza Żala utrzymaną w tym stałym już znanym formacie, w czerni i w bieli, ale to jest film, który zachwyca grą aktorską, szczególnie Sandry Hiller, która wciela się w postać Eriki i który pozwala nam przenieść się do innej epoki, do innych czasów, ale jednocześnie czytać tę historię bardzo współcześnie, także z punktu widzenia polityki czy społecznych podziałów. Paweł Pawlikowski był gościem tej warszawskiej premiery i przed właśnie samym już premierowym pokazem podkreślał, że ten film jest historią o wielu ważnych elementach życia.
2: O czym ten film jest? No właściwie jest i o ludzkich sprawach, proszę, o rodzinie, i jest o polityce, o historii, o tym, jak czasami znajdujemy się w momencie, gdzie system, w którym się wychowaliśmy, który działał, nagle już nie działa. Jakieś nowe narracje wtargają na ten teren i człowiek musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, a żadna ze stron tak do końca nie odpowiada temu, co człowiek czuje i wie. Ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej, czyli o wszystkim.
0: W główną rolę, a więc w rolę laureata Nagrody Nobla w dziedzinie oczywiście literatury Thomasa Manna wcielił się Hans Ziller, aktor właśnie także w Warszawie, bo był także na warszawskiej premierze, tłumaczył, że wykreowana przez niego postać jest inspirowana życiem wybitnego pisarza. Zresztą też scenariusz tego filmu powstał na podstawie książki opowiadającej o losach Thomasa Manna, ale to nie jest film biograficzny, o tym też wielokrotnie mówił sam Paweł Pawlikowski. To jest film inspirowany luźno życiorysem Thomasa Manna, do którego też Paweł Pawlikowski dopisał sporo fikcyjnych zdarzeń. Hans Ziller, który właśnie wciela się w tę postać, podkreślał, napisał, że poza tą inspiracją życiem wybitnego pisarza, należy też pamiętać o tym, żeby nie analizować wszystkich zachowań jego bohatera.
1: We know not so much about his private life. All he gave to the public for his private life was in a written form. And behind the writing, he was an emotional person, but he wanted to hide it by writing. So Thomas Mann crying is possible because I was asked to do it. The other thing is the probability and the plausibility that Thomas Mann might have been crying. What I hope is that will not disturb your image of Thomas Mann.
0: Hans Stiller powiedział tak: niewiele wiemy o jego życiu prywatnym. Wszystko, co udostępnił opinii publicznej w kwestii swojego życia prywatnego, miało formę pisemną i za pisaniem krył się człowiek emocjonalny, ale chciał to ukryć pisząc. Więc płacz Thomasa Manna jest możliwy, ponieważ mnie o to poproszono. Drugą rzeczą jest prawdopodobieństwo i wiarygodność, że Thomas Mann mógł płakać. Mam więc nadzieję, że nie zaburzy to waszego wizerunku Thomasa Manna. Zresztą muszę państwu przyznać, że te łzy, które płyną w bardzo określonym momencie tego filmu, są dla mnie naprawdę bardzo takim szczególnym momentem, bo mam wrażenie, że właśnie w tej scenie zamyka się dla mnie ta zasadnicza historia. Historia o rodzinie, o odejściu, o traumie, o stracie, o radzeniu sobie z tą stratą, bo chyba każdy z widzów może gdzieś indziej położyć ciężar gatunkowy w tej opowieści. Ja ją przede wszystkim przeczytałam właśnie w taki sposób. W córkę Thomasa Manna znakomicie, zresztą już o tym także państwu wspomniałam, wcieliła się Sandra Hiller. Myślę, że państwo mogą ją z tych ostatnich poczynań znać, szczególnie ze Strefy interesów Jonathana Glazera, który to film także wyprodukowała Ewa Puszczyńska. Co ciekawe, aktorka pojawiła się w Warszawie na premierze filmu tak naprawdę na chwilę, bo spędziła tam tylko kilkadziesiąt minut.
3: I mean, it would have been really absurd if I wouldn't have been able to attend the Polish premiere of this film, because we shot it here. And I'm very grateful and I feel very honored that I had the possibility to get to know this country a little bit better. Not all of it, but a little bit of it. And that we had the opportunity to spend time here and that people were welcoming us as Germans, which is also not really. That's why I came.
0: A powiedziała tak, Sandra Hiller. Chcę powiedzieć, że byłoby naprawdę absurdalne, gdybym nie mogła być na polskiej premierze tego filmu, bo kręciliśmy go tutaj. Jestem bardzo wdzięczna i czuję się zaszczycona, że miałam okazję poznać ten kraj trochę lepiej. Nie wszystko, ale trochę. I to, że mieliśmy okazję spędzić tu trochę czasu i że ludzie witali nas jak Niemców, co też nie jest do końca oczywiste. Więc tak, dlatego przyjechałam, mówiła Sandra Hiller. To nie koniec twórców, którzy pojawili się na warszawskiej premierze. Oczywiście musimy pamiętać także, że Paweł Pawlikowski od lat pracuje z tą samą sprawdzoną ekipą. Właśnie jeśli chodzi chociażby o ten wykreowany na ekranie świat, czyli o kostiumy, o scenografię i w końcu o tego, który nam ten świat w taki piękny, estetyczny, powiedziałabym pełen artyzmu i wrażliwości sposób pokazuje. Kostiumy Aleksandra Staszko, scenografia, stały duet Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński i Łukasz Żal, czyli autor zdjęć.
4: Z jednej strony mamy naszych głównych bohaterów, tworzenie których kostiumów było troszkę innym zadaniem niż stworzenie całego drugiego planu, ponieważ oni jednak przyjeżdżają z Ameryki, w której już mieszkają od wielu lat. W związku z tym przekłada się też na to, jak wyglądają. Ciekawym zadaniem było to, że jednak jest to podróż przez zachodnie Niemcy do wschodnich Niemiec i próbowałam też to pokazać.
5: To jest taki film, który przepięknie ma też widza oszukać. Ten świat został w 97% stworzony w Polsce. To jest dziesięć lokacji, które poukładały się w mozaikę, która zbudowała te dwa światy.
6: Budowaliśmy część elementów na hali zdjęciowej. To była ta część, która była za granicą, czyli Villa Manna w Los Angeles, oraz przenieśliśmy się też w magiczny sposób do Cannes.
7: Proces robienia tego filmu to jest też jakaś taka ogromna podróż i też rozmawianie o swoich przeżyciach, swoich refleksjach i tak naprawdę o czym to wszystko jest. Wspaniale było na przykład przyjeżdżać do miejsc, gdzie nic nie ma, albo nie wiem, jest kawałek, tak jak na przykład na Zakaczawiu. Oczywiście jest jedna strona ulicy w Glegnicy, ale po drugiej stronie nie było nic i oni wybudowali to, więc jakby niesamowite było wymyślać to i powoli, krok po kroku, robiąc próby, szukać i odkrywać ten świat, więc to było fascynujące. Nie było oczywiście łatwe.
0: magiczny sposób przenosimy się do Cannes, ale jak zdradzili także twórcy podczas łódzkiej premiery filmu, te palmy, które widzimy w tle, bo to są palmy nakręcone z kolei w Grecji, gdzie mieszka także Paweł Pawlikowski. Dużo ciekawostek było na tej łódzkiej premierze, dlatego teraz po krótkiej muzycznej przerwie przeniesiemy się właśnie z Warszawy na to wydarzenie w Łodzi. Zanim jednak, to przenosimy się muzycznie do Los Angeles, bo co ciekawe, od sceny hotelu w Los Angeles rozpoczyna się Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.

0: Miasta Aniołów przenosimy się do Hollywoodzi, w której także odbyła się oficjalna premiera Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. To w minioną środę w salach Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi widzowie po raz pierwszy oficjalnie, bo wcześniej odbywały się też przedpremierowe projekcje, mogli zobaczyć ten film z udziałem twórców. A Łódź odwiedziła oczywiście Ewa Puszczyńska, chociaż trudno mówić, że odwiedziła, bo tutaj mieszka i stąd pochodzi. Producentka filmu Ojczyzna, także poprzednich filmów Pawła Pawlikowskiego. Znakomity polski, chociaż o światowej sławie charakteryzator Waldemar Pokromski. Twórca, który zrobił ponad 100 filmów, z czego, jeśli dobrze pamiętam, 5 nagrodzonych zostało Oscarem. Pracował z dziesiątkami, naprawdę niezliczoną wręcz liczbą światowych twórców, amerykańskich także twórców. Nie tak dawno, zresztą kilka lat temu, świętował 50-lecie pracy zawodowej. No i wciąż jest niezwykle aktywny, także współpracuje właśnie z Pawłem Pawlikowskim. Była także na tym łódzkim pokazie Agata Grzybowska, czyli fotosistka, która pracowała przy Ojczyźnie, odkryta przez Ewę Puszczyńską, zresztą podczas tego spotkania nazywała Ewę Puszczyńską także swoją filmową matką, bo odkryła ją producentka, kiedy pracowała właśnie przy Strefie Interesów Jonathana Glazera. Wcześniej Agata Grzybowska zajmowała się przede wszystkim dokumentem, zresztą też w trudnych rejonach, gdzie toczą się konflikty na świecie, a tym razem podglądała pracę Pawła Pawlikowskiego i jego ekipy na planie, no i dzięki niej też poznajemy trochę od kulis ten świat. Mogli ten świat poznać także ci, którzy byli obecni na łódzkiej premierze. Z Agatą też się spotkamy, ale najpierw spotkanie z Waldemarem Pokromskim.
1: Agata i film.
0: Przede wszystkim chciałam pogratulować Wam tego filmu. Dla mnie każde spotkanie z Pawłem Pawlikowskim jest spotkaniem ważnym. Dużo czytałam, słuchałam o ojczyźnie, ale przyznam szczerze, że to, co dla mnie jest najważniejsze w tym filmie, to jest jednak ta rodzinna historia i te łzy, nie powiem w którym momencie, żeby widzom, którzy jeszcze nie widzieli, nie mówić się zawczasu, są chyba najważniejszą sceną tak naprawdę w tym filmie. A dla Pana osobiście, o czym ten film jest?
2: To jest film o życiu, o rodzinie, która cały czas jeszcze szuka swojej drogi i też ojciec, córka, syn i widzimy, jaka tu jest w tym filmie sytuacja, gdzie właściwie ojciec w pewnym momencie mówi, no jest sobie sam winien, że nie żyje, prawda? Czyli ta relacja między ojcem, synem, córką. No na pewno film, który daje bardzo dużo do myślenia i też wydaje mi się, że to jest też film aktualny jakby na czasie.
0: Tam pada takie
2: zdanie.
0: To, co zdanie
2: w tej chwili się dzieje.
0: Karty rozdają Rosjanie i Amerykanie.
2: Tak.
0: A gdzieś jakaś matka płacze po swoim synu. Myślę, że to bardzo silnie
2: trafione.
0: Dzisiaj brzmi.
2: Tak.
0: Powiedział Pan podczas tego spotkania, że to było wyzwanie. No, znając Pana drogę artystyczną, wspaniałych, absolutnie wspaniałych, wybitnych, światowych reżyserów, z którymi Pan pracował do tej pory, no to ktoś by mógł powiedzieć, co to dla Pana za wyzwanie? Pewnie jakaś kolejna rutyna filmowa.
2: No tak, ale wydaje mi się, że dla mnie właściwie za każdym razem, jak do filmu przystępuję, jest wyzwanie, bo chcę przekazać, myśleć ciągle też o widzu, żeby przekazać mu autentyczność, żeby to było prawdziwe, żeby to nie było przerysowane, żeby aktorzy nie byli wymalowani, żeby też oddać epokę, że widz, oglądając film, od razu wie, w jakim czasie się znajduje, bo wiemy, że styl uczeseń na przykład pokazuje nam, z jakiego to jest okresu, prawda?
0: I tutaj jest taka silna praca też z materiałami archiwalnymi, z dokumentacją. No są akurat czasy dobrze sfotografowane.
2: To są dobrze czasy sfotografowane, tym bardziej, że jest dużo zdjęć z tego okresu, są filmy z tego okresu, no ale niemniej różni statyści przychodzą. Jedni mają włosy, jedni mają więcej, drudzy mniej. Kolor włosów. I to wszystko trzeba było dopasować i dopilnować. Każdy statysta w tym filmie przechodził próby charakteryzacji i uczeseń. Paweł jeszcze to sprawdzał, była jakby dokumentacja z prób charakteryzacji i potem zatwierdzał, czy te postaci wejdą na plan, czy nie.
0: Dbałość o detal, o szczegół, to jest też bardzo charakterystyczne dla Pawła Pawlikowskiego i w tym wszystkim pojawia się ta anegdota o głównej aktorce. Właśnie oglądamy też fotosy tutaj z planu i widzimy, jak te grupy statystów też wyglądają. I tutaj pojawia się ta anegdota zupełnie w kontrze do tych historii o Sandrze Hiller, czyli głównej aktorce grającej Erykę, która powiedziała: nie chcę być brunetką.
2: Tak, to
0: namawialiście ją na przefarbowanie włosów?
2: No tak, to był duży problem, bo na początku ona sobie nie wyobrażała, że ona może przefarbować włosy, że ma być właśnie brunetką. No ale opieraliśmy się na tym, że nasza bohaterka ze scenariusza, Erika, była ciemna, miała ciemne włosy. No trzeba było to zrobić, bo no, nie pasowałoby jakby do tej roli i w ogóle do tego filmu, tej całej historii. No ale po kilku próbach, trzeba było ją przekonać, zgodziła się. No ale koniec tej całej historii jest taki, że po filmie stwierdziła, że jednak najlepiej jest w ciemnych włosach i przefarbowała włosy.
0: Ale już na warszawskiej premierze znowu była blondynką.
2: Była znowu blondynką, ale to dlatego, że się przygotowuje do nowego filmu i tamta reżyserka chce ją blondynkę.
0: To pewnie
2: mieć.
0: W prywatnym być może wróci do
2: tych ciemnych. Tak, ale się zakochała. W czasie filmu już jak oglądała zdjęcia, to powiedziała: nie, ja muszę sobie włosy przefarbować, muszę być ciemna.
0: Chciałabym pana jeszcze zapytać o pracę z Pawłem Pawlikowskim, wiedząc też, jakim jest reżyserem, jak bardzo autorskie kino nam oferuje, co przekłada się na pewno także na to, w jaki sposób pracuje i przygotowując się do samego filmu już potem na planie. To dla charakteryzatora, który ma nam oddać, ma nam w pewien sposób namalować też ten świat, oczywiście z pomocą innych twórców, to jest pomoc, czy czasami może trochę przytłaczać taka, nie chcę powiedzieć taka demiurgiczna postawa, ale jednak kontrola całego planu?
2: Wydaje mi się, że to jednak jest pomoc, dlatego że chcemy, żeby też on był spokojny, żeby nie myślał, bo będzie gdzieś z tyłu głowy myślał: o Jezu, jednak mogła mieć ona te włosy inne, może ta fryzura. Więc tym się pomaga mu, jak odtwarza się jakby jego myśli i jego żądania dla nas. I tu w tym filmie, no jest taki Paweł, że przykłada wagę do detali. Dlatego robimy dużo prób przed filmem, żeby już zafiksować, żeby wiedzieć, na czym stoimy, żeby nie było dyskusji już podczas zdjęć. Dlatego ja zawsze wolę przeprowadzić dużo prób dla reżysera i też dla aktora, żeby nie było w czasie zdjęć dodatkowych pytań i żebyśmy się nie zastanawiali, dlaczego tak jest uczesana w tej scenie, a nie inaczej.
0: A co panu powiada doświadczenie zawodowe, artystyczne, też po prostu taka intuicja? Czy ten film zawojuje tak świat, jak to się stało z poprzednimi tytułami Pawła? Mamy nagrodę w Cannes, to jest nagroda za reżyserię. Tutaj w Polsce to brzmi czasami kuriozalnie, ale chyba trochę żałowaliśmy, że tylko nagroda za reżyserię w Cannes, chociaż posłuchajmy, jak to brzmi. Ale myśli pan, że ta droga dopiero się rozpoczyna?
2: No bardzo ciężkie pytanie, trudne pytanie, bo ja zawsze mówię, z filmem nigdy nie wiemy. To jest tak trudno określić film do końca, bo są tak rzeczy przewrotne, są tak rzeczy inne. Ja już robiłem takie filmy, że myślałem, że nic z tego filmu nie będzie i dostał Oscara. I odwrotną stronę może być. Także z filmem naprawdę nie wiadomo, ale myślę, że no ma duże szanse, żeby pójść dalej w świat. Tym bardziej, że no jest to, według mnie jest to temat w tej chwili aktualny.
0: Piekielnie aktualny.
2: Tak.
0: Co jest atutem tego filmu?
2: Dużą, tak.
0: Ale jednak taką dużą, chyba taką ujmą na tym świecie, nie? Że wciąż taka tematyka jest aktualna.
2: Tak, no niestety. Przykre to, ale tak jest. I może po oglądaniu tego filmu niektórzy ludzie się zastanowią.
0: Co dalej?
2: Co dalej?
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: My też czekamy na kolejny film Waldemara Pokromskiego, światowej klasy, na premierę filmu Terrence'a Malicka. No, czekamy, mamy nadzieję, że to też niebawem nastąpi. No i na jego kolejne odsłony, bo absolutnie Waldemar Pokromski nie zwalnia tempa. Tak jak wspomniałam, na tej łódzkiej premierze Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego obecna była oczywiście także Ewa Puszczyńska, zresztą mam wrażenie, że także w roli przede wszystkim gospodyni tego spotkania, to ona podzieliła się wieloma anegdotami i o perukach Sandry Hiller, między innymi także o tym, że zdjęcia w Grecji zostały zorganizowane po prostu w 2 dni, bo Paweł Pawlikowski, będąc u siebie w domu, tam też mieszka, znalazł po prostu taki krajobraz, którego wcześniej nie mógł znaleźć przy zaplanowanych zdjęciach, bo chodziło o sztormową pogodę i palmy w tle. W związku z tym Ewa Puszczyńska szybko musiała zaaranżować ekipę tam na miejscu, żeby nakręciła właśnie takie ujęcia i to się udało. I to są palmy, które nakręcone w Grecji udają Cannes. Opowiadała też więcej takich smaczków związanych właśnie z kulisami powstawania tej produkcji, chociaż powiedziała również, że to była wyjątkowo szybka realizacja i też spokojniejsza niż te 2 poprzednie filmy, szczególnie Ida, czyli pierwszy z tej trylogii filmów Pawła Pawlikowskiego. Z Ewą Puszczyńską, jak mam nadzieję Państwo też pamiętają, miałam przyjemność porozmawiać jeszcze tuż przed premierą światową na festiwalu w Cannes, kiedy z pełni nadziei, energii i takich emocji związanych właśnie z tym, że czekamy bardzo na ten najnowszy obraz. Mogłam z panią Ewą porozmawiać także tutaj na miejscu już z perspektywy tego, co zadziało się w Cannes, ale tego momentu, w którym ten film jest teraz, czyli najprawdopodobniej rozpoczyna kolejną wspaniałą filmową drogę.
1: Ludzie kina.
3: W kuluarach tylko dobre rzeczy. Usłyszałam tylko dobre rzeczy. Być może ci, którym film się nie podobał, czy którzy by musieli przyjść i powiedzieć, słuchaj, beznadziejna kolejna produkcja Pawlikowskiego, czarno-biała w akademickim formacie i w ogóle nuda. Ci ze mną nie rozmawiali. Rozmawiali ze mną tylko ci, którym ten film się autentycznie podobał, którzy mówili o tym, co w nich poruszył, co w nich wzbudził, jakie konotacje wywołał. Bardzo dużo było takich również skojarzeń właśnie z rodziną, ze stratą, ale to wszystko jak gdyby, to wszystko tak miało być, że ta niby wielka historia, czyli ta polityka jest teoretycznie gdzieś tam w tle, a jednocześnie w samym środku wydarzeń i to wszystko się razem miesza. Więc ten film był w Cannes bardzo dobrze przyjęty i nie mówię tutaj, o tym się mówi, te owacje na stojąco, to naprawdę
0: długie,
3: to nie ma znaczenia. Gdzieś tam ktoś napisał, że film Mundziu to było 15 minut, u nas tylko 6 i tak dalej. To jest w ogóle bzdura.
0: Ale on był do samego końca w tych wszystkich zestawieniach absolutnym faworytem.
3: Tak, no właśnie o tym chciałam powiedzieć, że we wszystkich zestawieniach był absolutnym faworytem do samego końca. Nawet wtedy, kiedy już widownie obejrzały i dziennikarze obejrzeli i Zwiagincewa, i Mundziu. I miał najlepsze chyba recenzje z tych filmów również, bo oczywiście wszystko śledziliśmy na bieżąco. Natomiast ja zawsze mówiłam, bo to były z tym związane takie nadzieje, że to Złota Palma i tak dalej. Ja zawsze mówiłam, że to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Znaczenie ma to, co się podoba jury. I co jury, będąc takim zlepkiem takich ludzi, co im w danym momencie w duszy zagra.
0: Bo to jest ich subiektywna.
3: Bo to jest ich, nie ma obiektywnej oceny sztuki. To jest ich subiektywna ocena i każdy, kto zgłasza film na jakikolwiek festiwal, na jakikolwiek konkurs, każdy twórca musi się z tym liczyć, że nie zostanie nagrodzony. Natomiast jeżeli człowiek zrobi film, w który absolutnie wierzy i że ten film jest uczciwy, to myślę, że to jest największa wartość. Ja się zawsze tego trzymam. I super dostać nagrodę za reżyserię po raz kolejny w Cannes. Być może być po raz kolejny kandydatem do Oscara, chociaż nie wiem, jak to zostanie przyjęte, ale myślę, że dlaczego nie? To jest polski film tutaj, więc chyba tylko tyle mogę powiedzieć dodatkowo.
0: A co pani podpowiada, intuicja i oczywiście doświadczenie, cała droga artystyczna? To jest początek tej drogi, tak jak to było przy Zimnej wojnie. No, Ida zaczynała od innej wielkiej imprezy, nie od Cannes, ale to był tylko początek, aż do tego Hollywood, którego pani wcale nie kocha,
3: nie,
0: ja wiem.
3: Ja nie kocham Hollywood, to już wszyscy o tym wiedzą, natomiast to jest już początek, dlatego że już w tej chwili Paweł zaczął swoją podróż międzynarodową. My jesteśmy, Polska jest pierwszym krajem, która wypuściła film do kin i to jest, ja się bardzo z tego cieszę. Oczywiście niektórzy mówią, że latem, że kto to będzie oglądał i tak dalej. Zobaczymy.
4: No ale przedpremierowe pokazy już pokazały, jak się jest,
3: rzeczywiście tak. jest duże zainteresowanie. Więc po prostu zobaczymy, gdzie nas ta droga doprowadzi. To są duże festiwale europejskie. Oczywiście poza tymi klasami, a tak już nie pokażemy się w Wenecji. Ale wszystkie ważne festiwale europejskie i nieeuropejskie festiwale w Stanach, w Ameryce Południowej i w Azji. Film już został bardzo dobrze sprzedany. Więc myślę, że tak, że to jest, już się zaczęła jakaś droga. Gdzie ona nas doprowadzi? Zobaczymy. Naprawdę myślę, że...
4: Umawiamy się na rozmowę tak w okolicach grudnia, to już będą shortlisty, potem styczeń, nominacje. Pani Ewo, gratulujemy raz jeszcze, nie zatrzymuję, bo też macie swoje.
3: Dziękuję bardzo, ale naprawdę niech to się już teraz toczy.
4: Trzymamy kciuki za to, jak będzie wyglądała droga ojczyzny. Mamy nadzieję, że zakończy się właśnie gdzieś tam na początku przyszłego roku, być może w Hollywood. Czemu nie? No już Paweł Pawlikowski nieraz udowodnił, że potrafi to wraz ze swoją ekipą absolutnie zrobić. Obiecałam Państwu jeszcze rozmowę z Agatą Grzybowską, która była fotosistką na planie ojczyzny i oczywiście słowa dotrzymam, ale najpierw zaśpiewa Asia Kulik, Joanna Kulik, która ma też swoją gościnną rolę, gościnny udział w tym ostatnim filmie Pawła Pawlikowskiego. Muzyczną oczywiście, bo ona przecież stworzona jest do tego typu scen. Jeśli Państwo śledzili też relacje z tej warszawskiej premiery, to jest takie świetne zdjęcie, które pojawiło się w sieci, kiedy obok siebie stoją Agata Kulesza, związana oczywiście z Idą, Sandra Hiller, związana z ojczyzną, i Joanna Kulik, twarz przede wszystkim zimnej wojny. Nazwano panie muzami Pawła Pawlikowskiego. I chyba coś w tym jest.

skoro tak dużo dziś rozmawiamy o ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego, to oczywiście Joanny Kulik zabraknąć nie mogło. Ma też swój gościnny występ właśnie w tym najnowszym filmie zdobywcy Oscara za Idę. No oczywiście jestem także ciekawa Państwa opinii, jeżeli ktoś już widział, był na projekcji Fatherland, czyli Ojczyzny, to proszę koniecznie podzielić się swoimi wrażeniami. Na maile czekam pod adresem a.gwizdała@radiogłódź.pl. Oczywiście niech miłym dodatkiem będą dla tych najbardziej aktywnych też zaproszenia do kina. Pojawią się między innymi zaproszenia do sieci Cinema City na także najnowszy tytuł, który pojawi się w kinach za tydzień. Ciekawa jestem Państwa recenzji, przemyśleń, refleksji, jakie emocje w Was ten film zostawił i o czym de facto dla Was on opowiada. Wiele o tym filmie opowiadają także fotosy i werki z planu, czyli te wszystkie materiały właśnie gdzieś zza kulis dokumentujące to, co dzieje się na planie filmowym. Za

0: wygląda, choć ona jest bardzo tajemnicza. Czy ona jest też tajemnicza z twojego punktu widzenia i z tego, jak to wyglądało na planie? To znaczy, miałeś wejście wszędzie? Czy Paweł to jednak Pawlikowski trochę kontrolował? Co podglądasz? Co zatrzymujesz?
1: Nie, w ogóle czegoś takiego nie było. Jakby ja nie mam w ogóle takiego doświadczenia, żeby ktoś mi mówił, jakiś reżyser czy reżyserka, czego mi nie wolno robić, czy gdzieś nie powinnam być, czegoś nie powinnam widzieć. I Paweł również taki nie był. Jakby on mi nie mówił po pierwsze, jak mam fotografować, co mam fotografować. Czasem są takie sytuacje, które są na przykład w jakiś sposób intymne, albo w którym jest bardzo mocne. Paweł musi się bardzo skupić z aktorem bądź aktorką. I to jest takie coś, że my się wtedy porozumiewamy bez kompletnie żadnych słów. Ja wiem po prostu, że wtedy nie mogę tam być, bo jestem kolejną dodatkową osobą na planie, oprócz kamery, dźwięku i tak dalej. Więc jakby dla mnie to jest oczywiste, że mnie wtedy ma nie być. Ale na przykład ja wtedy jestem jakby za drzwiami, albo załóżmy gdzieś poza tym zasięgiem. I to, co się dzieje po tym, jakby jest też super interesujący i czasami może być nawet bardziej interesujący niż ten moment jakby tego ekstremalnego skupienia, no bo wtedy z ciebie jakby schodzą wszystkie emocje i nagle się jakby ramiona ci się luzują, łapiesz oddech i jakby ten moment jest super interesujący wizualnie dla mnie.
0: To, co z mojego punktu widzenia jest też bardzo interesujące, to jak ten film jest w takim dialogu końca lat 40. ze współczesnością, to tak i te twoje zdjęcia są w takim dialogu właśnie gdzieś ujęcia tego, co dzieje się na planie z tym życiem na planie i też w kontrastach. Widzimy takie zdjęcia, jak oni wspólnie oglądają coś na telefonie na przykład, prawda? Widzimy ekipę techniczną i aktorów czy statystów z filmu. Widzimy Sandrę Hiller, to jest takie ładne, o, dokładnie to zdjęcie, kiedy ona uśmiechnięta patrzy w jakąś jasność, choć wychodzi z ciemności. To wszystko jakoś tak przepięknie gra. Powiedziałaś, tak naprawdę pani Ewa powiedziała, zdradziła to, że nazwała się swoją filmową matką, Ewę Puszczyńską, dedykując jej też, jak rozumiem, jakiś album czy książkę, tak?
1: Tak, moją poprzednią książkę z... niedawno wydaną książkę z filmu Hamnet i Vanessa Shadow i Vanessa Dream.
0: Jak to się stało, że cię znalazła Ewa Puszczyńska?
1: To trzeba jej zapytać. Ale faktem jest to, że moja pierwsza współpraca, w ogóle praca na planie filmowym, to była z Jonathanem Glazerem przy Strefie Interesu.
0: No to mogę powiedzieć tylko wielkie wow, prawda?
1: Tak. I Jonathan nie chciał mieć właśnie tradycyjnego fotosisty czy fotosistki i szukał osoby, która miałaby doświadczenie w pracy w strefie wojny czy w konflikcie wojny. I po prostu ja dostałam jeden telefon, znaczy tego samego dnia dostałam telefon i maila. Telefon właśnie od Ewy Puszczyńskiej z pytaniem, czy nie chciałabym pracować z Jonathanem Glazerem przy jego najnowszym filmie. I maila z Nowego Jorku, z A24, z pytaniem, czy nie chcę pracować z Jonathanem Glazerem przy jego najnowszym filmie.
0: No i przepraszam, nie wiem, sprawdzałaś w kalendarzu, czy to jest 1 kwietnia, czy co?
1: Nie sprawdzasz. Po prostu mówisz, oczywiście, że tak. Rzucam wszystko i jestem, tak, pracuję razem z wami. Bardzo dziękuję.
0: To zdjęcia Łukasza Żala, potem Hamnet, tak. Zdjęcia Łukasza Żala, tutaj ojczyzna, zdjęcia Łukasza Żala. Myślisz, że myślicie też podobnie o obrazie z Łukaszem Żalem?
1: Ja nie wiem, czy my myślimy podobnie. My na pewno my się strasznie lubimy z Łukaszem i na pewno mamy pewien typ osobowości wspólny, ale to, co jest ważne, jakby zdjęcia filmowe, jakby Łukasz jest ich autorem i je buduje światłem, buduje, jakby całość tego buduje, tak? Ja mam dwa wyjścia do wyboru. Albo jakby przefotografować to, co tradycyjnie jakby się robi, czyli fotografujesz, powtarzasz jakby to ujęcie z kamery, jakby trochę jeden do jednego, a ja lubię jeszcze chodzić dookoła wszędzie i szukać sobie własnych inspiracji. Podpatruję czasem właśnie Łukasza, ale czasem lubię też się po prostu odbić trochę od niego. I ja strasznie cenię jego pracę, ale i chciałabym, po prostu mam taką czasem bardzo silną potrzebę, chciałabym, żeby czasem moje zdjęcia były tak równie, tak w kontrze, ale równie dobre, tak jak zdjęcia Łukasza Żala.
0: Powiedziałaś, że wracasz teraz do swojego świata, do świata dokumentu, ale myślisz, że takie kino, wielkie kino, to jest też twoja droga już teraz?
1: I bym chciała, żeby była przez cały czas. Raz jest ważna, ale jest też szalenie inspirująca, kiedy patrzysz się na właśnie pracę, na sposób w ogóle pracy. właśnie, nie wiem, osób takich typu jak właśnie Paweł Pawlikowski, czy Nathan Glazer, czy Chloe Zhao, tak? I ja bym tego nigdy nie chciała

0: stracić. A z drugiej strony jakby ta praca dokumentalna też jest dla mnie szalenie istotna, bo pracujesz na jakby takiej ludzkiej tkance. A opowiadając te ludzkie historie tych właśnie tych osób, które są często, których często po prostu nie słyszymy. Jakby dla mnie to są dwa inne światy, ale obydwa są ważne, a z drugiej strony jakby ta praca przy filmie, jakby nie oszukujmy się, ona mi daje możliwość, żebym pracowała dokumentalnie.
1: I po prostu jedno drugie uzupełnia, daje Dokładnie. Też artystyczną satysfakcję, więc ja mogę powiedzieć tylko, że czekamy na kolejne twoje zdjęcia, które będą nam zdradzały ten piękny filmowy świat. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
6: Zroczka na płocie, aha. Wyjrzyj, żenociec, aha.
2: Skąd się wzięła sroczka na płocie i takie oto powitanie.
7: Witaj tak, kochane, miłe ludzie, jak się mota wszyscy razem.
2: O fenomenie radiowej audycji estradowej pod nazwą Wesoły Autobus opowiemy 25 czerwca w Łódzkiej Mediatece, ulica Moniuszki 5 o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie.
8: Najsłodniejsza rzecz, karawaniarze twarz. Pełna śniegu beczka, to autobus nasz.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
10: Partnerami biegu są San Benedetto Polska, Cukiernie Dybalski, Schubert Med, Port Łódź.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
15: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich areszt dla podejrzanego o zamordowanie rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej, zbiórka krwi dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych, czyli motoserce na rynku włókniarek łódzkich i jubileuszowe święto truskawki w Buczku. Potrwa do jutra. W regionie upał 30 stopni lub nieco więcej, na wieczór i noc zapowiadane są burze. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 36-letni obywatel Gruzji nie przyznał się do winy, złożył przed sądem krótkie wyjaśnienia, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
17: Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzuconego podejrzanemu czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki.
16: Ofiara zabójstwa, 44-letni Siemion Skiepecki, jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę. Został zastrzelony w Białej Podlaskiej w poniedziałek. Sprawca oddał do niego 5 strzałów. Na rynku łódzkiej manufaktury po raz 18 zabiło motoserce. Kluby motocyklowe z Łodzi po raz kolejny zjednoczyły się, aby pomóc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Głównym punktem akcji jest zbiórka krwi, ale towarzyszy jej wiele atrakcji, mówi Leszek Kalinowski z klubu Berserkers.
18: Jedyna okazja w swoim rodzaju, żeby zobaczyć tyle pięknych motocykli, przeróżnych zresztą, w jednym punkcie, w jednym miejscu. No i Państwową Straż Pożarną, która tutaj dzisiaj jest od rana razem z nami. Szkolą, pokazy robią, można się dużo rzeczy dowiedzieć.
19: Piękna akcja, 18 edycja, także 18 lat już organizujemy tą piękną imprezę. Oczywiście głównym naszym celem jest zbiórka krwi.
16: Dodaje Sebastian Seba z klubu Grubo Franz. Zbiórka krwi na rynku manufaktury już się zakończyła, ale akcję można wesprzeć do piątku, oddając krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi na konto akcji Moto Serce. Święto Truskawki w Buczku w powiecie łaskim. Jubileuszowe 10. wydarzenie właśnie się rozpoczyna, a potrwa także jutro. Będzie kiermasz truskawek i truskawkowe słodkości oraz inne produkty lokalne, a oprócz tego koncerty. Kto wystąpi, mówi wójt gminy Buczek, Bronisław Węglewski.
20: Na początku otwierający zespół MIG, później jest Dziamal, Messiah. Gwiazdą wieczoru są Piersi, a w niedzielę Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
16: Dzisiaj bawią się nie tylko mieszkańcy Buczku. Na Dniach Zduńskiej Woli zagrają m.in. mery z Polski i ich troje, a jutro wśród wykonawców pojawi się Wiktor Dyduła. Także mieszkańcy Opoczna już zaczęli świętować Dni Miasta. Dzisiaj impreza zakończy się nocną dyskoteką. Na jutro zaplanowano zajęcia sportowe i rekreacyjne. We wszystkich miastach przygotowano strefy gastronomiczne i atrakcje dla najmłodszych.
5: Więcej na radiowłódź.pl.
16: Piłkarze Beniaminka pierwszej ligi Unii Skierniewice już się przygotowują do nowego sezonu. A będzie bardzo ważny, bo pierwszy na zapleczu Ekstraklasy. Unici, którzy w debiucie w rozgrywkach na szczeblu centralnym wygrali drugą ligę, zdają sobie sprawę, że przed nimi naprawdę duże wyzwanie. Wspólne treningi rozpoczną w poniedziałek, mówi trener Kamil Socha.
21: W pełnym składzie, jakim sobie zakładaliśmy. Powoli, sukcesywnie będą dochodzić zawodnicy. Myślę, że około 6-7 nowych zawodników chcielibyśmy, żeby dołączyli. Nie każdy oczywiście będzie postacią pierwszoplanową, ale na pewno robimy wszystko, żeby każdy z tych zawodników podniósł jakość.
16: O transferach będziemy informować w Radiu Łódź. Skierniewiczanie mają w planach 4 sparingi, a sezon rozpoczną domowym meczem ze Stalą Mielec w ostatni weekend lipca. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00. Do wieczora będzie pogodnie i gorąco. Teraz na termometrach w regionie 30, miejscami 31 stopni. Prognozowana temperatura maksymalna to 33 stopnie. Wieczorem od zachodu regionu mogą pojawiać się burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem, lokalnie z gradem. W nocy burze wystąpią już w całym województwie. Ostrzeżenia drugiego stopnia dla zachodniej części regionu będą obowiązywać od godziny 20, dla wschodniej od północy. Temperatura spadnie nocą do 18 stopni. Jutro również możliwe burze i przelotne opady deszczu i również będzie upalnie do 31 stopni.

0: Agata i film.
1: Ponownie się kłaniam. Przed mikrofonem Agata Gwizdała-Malich. To druga część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Jeszcze do godziny 18 będziemy razem. Mam nadzieję Państwu towarzyszyć przez te najbliższe kilkadziesiąt minut w gronie także znakomitej artystki, kompozytorki młodego pokolenia, która zaczynała od muzyki klasycznej. Była zafascynowana, wciąż też jest, muzyką elektroniczną. Zakochała się w muzyce filmowej. Teraz pracuje nad swoją pierwszą w życiu operą. Odniosła ogromny światowy sukces, a jej kariera też poniekąd zaczęła się tutaj, czyli w Radiu Łódź. Hania Rani, bo o niej mowa, to jej pseudonim artystyczny, Hania Raniszewska, kompozytorka, producentka, pianistka, także wokalistka, odwiedziła Łódź w tym tygodniu, otwierając także tegoroczny 25. Fotofestiwal. To jest artystka, która znakomicie łączy różne gatunki muzyczne, ale także różne gatunki sztuki, co również udowodniła, grając na żywo do instalacji, która znana była z Biennale w Wenecji. Ale to był też pretekst oczywiście do szerokiej rozmowy z artystką o tej jej wyjątkowej, bardzo różnorodnej drodze, która zaowocowała także w minionym roku Europejską Nagrodą Filmową za muzykę do filmu Joachima Triera, Wartość sentymentalna, więc miałam do niej bardzo dużo pytań, więc mam nadzieję, że to wszystko wybrzmi w naszym dzisiejszym spotkaniu. Na koniec zaś będzie już taka bardzo wakacyjna zapowiedź filmowych spacerów po mieście Łodzi na czele ze ścieżką, która poświęcona jest serialowi Daleko od szosy, bo mija właśnie 50 lat od premiery tego niezwykle łódzkiego serialu. To będzie tylko pretekst do filmowych spacerów. Będzie ich, rzecz jasna, więcej o tym, jak to będzie wyglądać, też Państwu wszystko zdradzę.

0: Mam nadzieję, że taka właśnie energia będzie towarzyszyć tym filmowym spacerom, które już niebawem rozpoczną się w Łodzi, będą trwały przez całe wakacje. O nich dziś oczywiście jeszcze Państwu w szczegółach opowiem, ale teraz kompletnie zmieniamy klimat. Przenosimy się w świat wyjątkowej muzycznej wrażliwości, który towarzyszy Hani Rani od jej pierwszych tak naprawdę muzycznych kroków. Wywodzi się z bardzo klasycznego wykształcenia. Dziś jest artystką, która nie boi się podejmować bardzo różnorodnych muzycznych wyzwań i nie tylko, bo swoje doświadczenie muzyczne łączy też z innymi gatunkami sztuki. Tak też było na otwarciu Festiwalu Fotografii w Łodzi, czyli 25. Fotofestiwalu w miniony czwartek w charakterystycznych przestrzeniach post i industrialnych fuzji. Zagrała wyjątkowy koncert, tak naprawdę rodzaj performance'u, w którym jej muzyka skomponowana właśnie na to wydarzenie korespondowała z wideoartem, instalacją, filmem jednego z najważniejszych współczesnych artystów, John Akonfrach, bo o nim mowa. Jego prace były pokazywane w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku, w Centre Pompidou, w Paryżu, w Tate w Londynie. Oczywiście także zaistniał na Biennale w Wenecji i to, co wydarzyło się też właśnie w Wenecji, mogło wydarzyć się w Łodzi w ramach fotofestiwalu. Posłuchajmy.
1: Agata i film.
0: Hania Rani jest z nami. Witam cię, Haniu, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: I tak sobie pomyślałam, że mam milion pytań, które mi się gdzieś w głowie pojawiły, dlatego też, że wróciłam dzisiaj do naszego spotkania, którego ty na pewno nie pamiętasz, ale ja pamiętam doskonale, bo to było też w charakterystycznych przestrzeniach Łodzi w EC1, kiedy grałaś, uświetniłaś swoją osobą i swoją twórczością galę finałową festiwalu Transatlantyk. Wcześniej przecież miałaś także swoją drogę konkursową na tym festiwalu i muszę ci powiedzieć, że zadałam ci wtedy pytanie o twoje największe marzenie związane z muzyką, także z filmem i powiedziałaś, nie zrobiłam jeszcze nigdy fabuły, chciałabym kiedyś zrobić jakąś fabułę. No to, drodzy Państwo, spotykamy się z Hanią po jej wielkim sukcesie, po wartości sentymentalnej, po Europejskiej Nagrodzie Filmowej. Minęło kilka dobrych lat. Tamta Hania i ta dzisiejsza, jak się zmieniła?
2: Właśnie próbuję sobie przypomnieć, kiedy dokładnie to
0: 2019 rok.
2: O, to ma sens, bo wydaje mi się, że pierwszą fabułę zrobiłam w czasie pandemii. To był film Piotra Domalewskiego, więc to jest prawda.
0: Tamto marzenie było aktualne.
2: Tak, ale rzeczywiście od tego czasu udało się zrobić kilka bardzo ciekawych filmów, ale też i dokument, więc rzeczywiście, ale to był taki moment, kiedy jeszcze nie miałam żadnego doświadczenia filmowego, więc dobrze było wrócić do tego momentu, próbowałam sobie to przypomnieć. A ogólnie mi się wydaje, że jakoś oprócz jakiejś świadomości artystycznej i edukacji artystycznej, bo myślę, że to jest taka ważna część w życiu artysty, że no jak w życiu każdego człowieka, że po prostu artysta się zmienia też pod względem tego, co zaczyna czytać, co zaczyna widzieć, co zaczyna słuchać, czego zaczyna słuchać i wtedy po prostu zmienia się trochę też charakter jego twórczości albo zainteresowania, więc na pewno się zmieniło, ale mam wrażenie, że tak jak pamiętam w ogóle ten występ jakoś, bo nadal współpracuję z tym samym reżyserem dźwięku, reżyserką dźwięku, Agatą Tankowską i takim tempem pracy też i intensywnością tej pracy i cały czas stawianiem sobie jakichś nowych zadań, to mam wrażenie, że niewiele się zmieniło.
0: No właśnie, taka też trochę odpowiedzialność, mam wrażenie, za słuchacza. Taką cię też pamiętam między innymi z koncertów w Łodzi i także z Dobrawą Czochar na Festiwalu Wielu Kultur. Wrażliwą i odpowiedzialną za słuchacza. W budowaniu też relacji z nim już podczas samego zdarzenia artystycznego, ale też w tych przygotowaniach, co można także tutaj trochę obserwować na fotofestiwalu. No właśnie, słuchacz jest najważniejszy?
2: Dzisiaj chyba powiem, że nawet nie słuchacz czy muzyk, tylko wydaje mi się samo dzieło sztuki w jakimś sensie jest najważniejsze pod tym względem, że ja czuję wielką odpowiedzialność za to, co zostawiam w świecie, bo mam wrażenie, że tak dużo rzeczy powstaje i tak dużo rzeczy jest tworzonych i w ogóle dystrybuowanych i jakby cały czas jesteśmy otoczeni tak dużą ilością nowych bodźców, że bardzo ma znaczenie, pomimo tego bogactwa, tym bardziej ma znaczenie, co zostawiamy w świecie. Więc tak idąc, to jest taka myśl w zasadzie nie moja, ale bardzo mnie ona zainspirowała. Marka Rotko, widziałam wystawę niedawno we Florencji i coś, co wielu osób nazywa jakimś perfekcjonizmem czy taką potrzebą kontroli, ale tak naprawdę to jest też odpowiedzialność za to dzieło, które zostaje w tym świecie i ono będzie jakoś przyjęte, ono też musi się odnaleźć w tym świecie, który jest często brutalny i też w jakimś sensie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pracę, no to dzieło jest jakby pozostawione samo sobie, tak? To jest jak takie dziecko, więc...
3: Wypuszczone w świat.
2: Tak, więc ja mam wrażenie, że to jest taka odpowiedzialność i że ma wszystko znaczenie, że my mamy zawsze jakąś możliwość wyboru, co zostawiamy w tym świecie, czy to jest coś, co tylko karmi naszego, albo czy to jest coś, co tylko ma sprawić, że, nie wiem, mówię w kontekście artystycznym, to jakoś tam popchnie naszą karierę. No nie wiem, jakoś to nie za bardzo wydaje mi się ekscytująca perspektywa tworzenia sztuki. I to nie jest też tak, że ja jestem wolna od tego, ale wydaje mi się, że taka właśnie droga, żeby rzeczywiście skoncentrować się na tym, co zostawiamy za sobą, jest właśnie tą najbardziej ekscytującą według mnie ścieżką. W ogóle tak w życiu.
3: Ta paleta możliwości, o których też mówisz, mam wrażenie, że ona jest dla ciebie jakaś kompletnie nieograniczona. Od tego klasycznego wykształcenia przez improwizację, muzykę elektroniczną, właśnie muzykę filmową, seriale, flirt także ze sztuką, powrót tej formie wręcz symfonicznej, prawda, klasycznej. Byłoby dla ciebie pewnego rodzaju ograniczeniem, gdybyś skupiła się na jednym, czy po prostu tak lubisz eksplorować, to cię też właśnie napędza i popycha dalej.
2: Mi się wydaje, że tak, nie wiem, mam wrażenie, że tak w zasadzie ludzie żyli komponując, bo jak na przykład weźmiemy tak przykładu kompozytora, na przykład Steve Reich, który po prostu komponuje nadal na różnego rodzaju zespoły muzyczne. Czasem to jest zespół samych perkusyjnych instrumentów, czasem to są same elektroniczne instrumenty. No to się to wydaje naturalne, że muzyka jest komponowana na różne ensemble, że to nie jest cały czas tylko i wyłącznie orkiestra smyczkowa, więc może to jest mi bliskie, a z tego względu, że gdzieś tam właśnie wywodzę się z tej muzyki klasycznej, czyli z tego nurtu komponowania i myślenia trochę może inaczej o tworzeniu dźwięków, to przez to, że mam dostęp do tej całej palety, tak, w jakimś sensie wykształcona jako pianistka, ale potem wiadomo, syntezatory są też na przykład bardzo blisko fortepianom i pianinom, bo mają bardzo często klawisze, tak, więc w jakimś sensie jest to taki pierwszy intuicyjny instrument, którego można się nauczyć z instrumentów elektronicznych, więc wydawało mi się, to jest naturalne, że muzyk zawsze poszukuje nowych dźwięków w jakimś sensie. A rzeczywiście może dzisiaj jesteśmy bardzo mocno tak zaszufladkowani w różne gatunki, ale mi dużo bardziej jakby naturalnie przychodzi myślenie instrumentami, instrumentarium w ogóle niż gatunkami muzycznymi. Chyba to zawsze było mi jakoś tam bliskie.
3: A kiedy mówisz o filmie, mówisz często, nie lubię komponować do obrazu, lubię komponować do narracji.
2: Na pewno dużo trudniej jest w ogóle komponować do gotowego montażu i myślę, że to jest domena filmów młodych twórców, bo zazwyczaj na przykład budżet nie pozwala im, żeby móc pracować z kompozytorem, albo ten kompozytor przychodzi w ostatnim momencie, albo właśnie najpierw jest montaż i tak dalej. I wydaje mi się, że najciekawsze w ogóle soundtracki filmowe powstają, bo to też jest taka praktyka bardzo tak naprawdę powszechna, bazująca tylko na scenariuszu. I bardzo dużo filmów, które znamy i kochamy, chociażby Joker, też film ostatni Lantimosa, Bugonia, ale dużo, wydaje mi się, w ogóle soundtracków napisanych przez Ryuichiego Sakamoto i w ogóle tych wczesnych filmów, kiedy wydaje mi się, że zupełnie też inaczej dochodziło do montażu i tak dalej, że jest w tym coś naturalnego i wtedy mam wrażenie, że kompozytor jest w stanie też może wpaść na bardziej abstrakcyjne, ciekawe pomysły, no bo też zazwyczaj reżyser, kiedy przychodzi do kompozytora, no to chce dostać to, czego nie widać w jego filmie.
3: Żeby uzupełnić to dzieło.
2: Tak, albo że to jest jakaś emocja, no żeby też to nie było, wiadomo, jakoś bardzo bezpośrednie, tylko coś właśnie, co nas porusza, tak, że widzimy jakąś scenę, a jeszcze ten dźwięk dodaje coś, czego nie potrafię określić słowa, nie potrafię określić obraz, że to jest taka właśnie wspólna praca. Mhm. I mam wrażenie, że jednak muzyka, ponieważ jest tak abstrakcyjną formą, że jednak ja też mam swoją jakąś wyobraźnię wizualną, więc jeżeli widzę już ten obraz, to myślę, że czasem nie umiem się powstrzymać, żeby zaproponować coś bardzo konkretnego, więc wydaje mi się, że zawsze gdzieś tam namawiam też tych reżyserów młodych, żeby w ten sposób podchodzili do swojej pracy, ale to wiadomo, nie zawsze się da.
3: Młodzi to jedno, jak się z takim artystą przez wielkie A spotyka, jak właśnie twoja współpraca z twórcą Sentimental Value, wartości sentymentalnej, no to z jakim nastawieniem podchodzi się do takiej współpracy? Jaki on jest w ogóle? I czy on właśnie miał swoją wizję, jakim Trier, czy raczej to był dialog między wami?
2: No to było niesamowite. To jest też jeden z moich ulubionych reżyserów. Człowiek, którego bardzo, bardzo cenię. Więc była duża nieśmiałość taka i jakieś takie zafascynowanie, ale rzeczywiście też mam wrażenie, że ci twórcy, którzy nas poruszają jakoś niesamowicie, to zazwyczaj mają bardzo, bardzo precyzyjną wizję swojej muzyki. I właśnie tak jak mówię, to nie o to chodzi, że on przychodzi do mnie i mówi w języku tym muzycznym, tylko, że tak powiem, wie dokładnie, czego nie chce, albo jaki jest tekstura też tego filmu, tak? Jaka jest jego jakaś taka porowatość i te wszystkie małe detale i też niesamowita właśnie wrażliwość i czułość na detal i precyzja chirurgiczna. Tak. No i chyba tu nie ma wyjątków. Muszę powiedzieć, że nawet niezależnie od jakiego gatunku, czy nawet medium, w którym ktoś pracuje, ktoś naprawdę jakiś właśnie duży artysta, profesjonalista przez duże P czy A, to zazwyczaj to jest osoba, która nie popuszcza w tych najmniejszych detalach, no bo tam się dzieje magia i chyba właśnie to wyróżnia. No nawet jak myślimy o jakimś obiekcie zaprojektowanym, meblu czy okularach, nie wiem, jakimś, myślę o okularach właśnie, które czasem są jak właśnie chirurgiczne takie konstrukcje, no to diabeł tkwi w szczegółach.
3: Miałaś świadomość, że ta muzyka z wartości sentymentalnej zapewni ci właśnie także taki międzynarodowy rozgłos wraz z Europejską Nagrodą Filmową. Pamiętam też to twoje wystąpienie, kiedy odbierałaś nagrodę z pięknym też apelem o to, by zauważać młode artystki, młode kompozytorki. To wszystko bardzo mocno wybrzmiało. Czy to też oznacza, że trzeba też bardzo mocno w tym świecie walczyć o swoją pozycję?
2: Zdecydowanie. Tak, myślę, że w ogóle, że nawet to jest ciekawe, że często te artystki, które wydają się bardzo subtelne, które miałam przyjemność poznać, to też na zapleczu bardzo mocno muszą walczyć właśnie o... No po prostu o charakter swojej pracy, o to, żeby ktoś nie zmieniał tego, co one wymyśliły, czy to, co chcą zrobić i właśnie, żeby ich głos był usłyszany. I mam wrażenie, że ten przemysł filmowy nadal jest bardzo konserwatywny i to nie o to chodzi, że wydaje mi się, reżyserzy nie chcą pracować z kompozytorkami, ale bardzo często dużo do powiedzenia ma producent. Nie wiem, z czego to się bierze, ale nawet tak jak się widzi jakieś nominacje filmowe, to nawet nie o to chodzi, że nie widać tam kobiecych nazwisk, ale to, że te największe tytuły często rzeczywiście nie są udźwiękowione przez kobiety, więc na poziomie decyzji, kogo wziąć do tego filmu, nie są wybierane artystki, a przecież jest ich bardzo dużo i też poziom teraz w ogóle tego, co dostarczają właśnie kompozytorki na różniejszych gatunków, nie wiem, nawet myślę bardziej o muzyce elektronicznej czy popowej, jest no niesamowity. Nawet powiedziałam, że kobiety teraz są na dużym topie, czyli jeżeli chodzi o muzykę eksperymentalną, czy nawet kompozycje też bardzo mocne nazwiska, dobry czas, ale...
3: Ale wciąż trzeba walczyć.
2: Trzeba walczyć i mam wrażenie, że ten przemysł filmowy, być może dlatego, że w grę wchodzą tak duże pieniądze, które niekoniecznie idą do kompozytora, ale ogólnie przy budżecie filmu, często pewnie decydują o tym, żeby wziąć kogoś, kto na pewno dowiedzie ten projekt. No. I nadal mam wrażenie, że dużo bardziej ufa się mężczyznom niż kobietom. No więc myślę, że jeszcze kilka lat trzeba będzie takiej walki, ale już myślę, że to pokolenie niżej będzie miało dużo łatwiej i że to będzie... To się zresztą tak bardzo szybko zmienia. Mhm. Ja jestem pełna nadziei takiego. Myślę, że dużo pozytywnych rzeczy się dzieje. Zresztą też mam wrażenie to, że ja na przykład jestem kobietą, to bardzo mi pomogło, bo tak się bardzo wyróżniałam w tym bardzo męskim środowisku pianistów czy producentów, że mam wrażenie, że w 2019, jak zaczynałam, byłam jedną z nielicznych dziewczyn i potem dużo się nazwisk...
3: Czyli przecierasz szlaki dla kolejnych.
2: Może. Nie wiem, czy przecieram szlaki, ale na pewno jest nas więcej.
0: To Hania Rani, która była także gościem otwarcia festiwalu, fotofestiwalu w Łodzi, ale oczywiście jej bardzo bogata droga artystyczna sprawia, że pytań, które rodzą się o tę drogę, jest bardzo, bardzo wiele. Zanim więc przejdziemy stricte do rozmowy o tym, co wydarzyło się w miniony czwartek z jej udziałem właśnie w ramach fotofestiwalu, no to posłuchajmy tej nagrodzonej muzyki do Sentimental Value, wartości sentymentalnej Joachima Trier'a. Za tę właśnie kompozycję Hania Rani otrzymała Europejską Nagrodę Filmową.

0: Pozostajemy w klimacie muzyki i twórczości Hani Rani, która powiedziała w Łodzi w miniony czwartek, dokładnie na scenie stworzonej w zabytkowej elektrowni, dawnej elektrowni Karola Scheiblera w łódzkiej Fuzji, że jest to jedno z jej najważniejszych doświadczeń muzycznych, artystycznych, zawodowych. Mowa o instalacji Listening All Night to the Rain, ale jednocześnie o wyjątkowym spotkaniu. John Akonfrak, właśnie autor tej instalacji, przyjechał do Łodzi, ale wcześniej zgodził się, by właśnie Hania Rani zinterpretowała jego instalację swoją muzyką. Co ciekawe, kiedy trwały próby jeszcze do tego występu, ale także tuż przed premierą tego wydarzenia, bardzo mocno w Łodzi padał deszcz i myślę, że to też tak niesamowicie korespondowało z samym także metaforycznym tytułem tego projektu.
1: Agata i film.
0: Jak dla ciebie brzmi deszcz?
2: Bardzo lubię w ogóle ten moment, jeżeli ma się właśnie, jest się w jakimś przestrzeni, gdzie słychać ten spadający deszcz, jeżeli jest się właśnie w schronieniu, że tak powiem, pod dachem. Bardzo, bardzo lubię ten moment i ten odgłos. I nawet jedna z takich instalacji, w której też brałam udział kilka lat temu ze studiem Zmir w Warszawie, która się nazywała Pokój do słuchania, tam był wykorzystany właśnie ten moment spadania deszczu, który ja nagrałam i był tam taki właśnie tekst, bardzo lubię po angielsku, bardzo lubię słuchać deszczu. I dlatego, że jest taki mokry, czy coś takiego tam było, ale rzeczywiście bardzo lubię. Tutaj oczywiście to jest może w jakimś sensie bardziej metaforyczne. Z tego, co pamiętam, jest to nawiązanie do poezji koreańskiego autora, ten tytuł Listening All Night to the Rain. No i myślę, że to, co tutaj się dzieje, też to, co się udało zorganizować w Łodzi, jest jakimś fenomenem i pracą wielu osób, ale to, że możemy zobaczyć pracę właśnie Johna Akonfry, który jest takim legendarnym, ikonicznym artystą, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że też w Stanach i właśnie jego dzieła od lat 80. stały się takim bardzo ważnym w ogóle punktem w tej historii wideoartu i filmu, gdzieś na pograniczu reportażu i jakiejś narracji, więc bardzo się cieszę, że polska publiczność będzie miała możliwość spotkać jednego z moich idolic, nawet nie wiem, czy idol to jest dobre słowo, jakiś guru i co najważniejsze jeszcze on przyjeżdża, także jest to niesamowite.
0: To Krzysiek Cantrowicz namówił cię, albo inaczej zaszczepił w tobie taką, nie wiem czy wiarę od samego początku, ale możliwość, że może dojść do tego spotkania, chociaż ty nie mogłaś do końca w to uwierzyć, że to jest realne, prawda?
2: Nie, no, tak jak mówię, nawet jeszcze dodatkowo Sir John Akonfrak, reprezentujący Wielką Brytanię na Wenecji, Biennale w Wenecji dwa lata temu. No, nie wyobrażałam sobie, nie wiem, po pierwsze ze mną, jakby te dwa elementy jakoś wydawały mi się tak dalekie od siebie, ja jako fanka, a tutaj już tak dojrzały artysta, a po drugie może Łódź i mam wrażenie, może dlatego te wszystkie, ponieważ te elementy są tak egzotyczne, może dlatego to miało sens i muszę powiedzieć, że na początku dużo czasu zajęło Krzysztofowi jakby zdobyć informacje, w ogóle dotrzeć do kogoś, kto reprezentuje Johna, ale później, kiedy już ten projekt został jakby przedstawiony, to było bardzo dużo ekscytacji i też Łodzią i tym, że to jest właśnie takie miasto z historią i że to robimy w tak niesamowitej przestrzeni tej jakiejś starej, gigantycznej kotłowni, gigantycznej fabryki i naprawdę, więc mnie to zaskoczyło i oprócz tego, że czuję jakąś gigantyczną presję na sobie, z którą sobie sama nakładam, bo film jest fenomenalny i też tylko jeszcze powiem, że to jest film, który ja wybrałam, miałam dostęp do wszystkich filmów, ale ponieważ po pierwsze widziałam też ten film na żywo i po drugie on ma bardzo specyficzną swoją własną ścieżkę dźwiękową, która się składa z 17 różnych ścieżek, które są bardzo precyzyjnie ukształtowane, ale mam wrażenie, że ten film jest bardzo zapraszający. On pomimo tego, że jest bardzo gęsty, to jest tam dużo też miejsca jeszcze dla nas, więc już nie mówiąc o tytule, który jest muzyczny, więc od razu ten ten film wpadł mi, jakoś bardzo ze mną został i zaproponowałam go i Krzysiowi, i Johnowi Akomszy, i wszyscy się zgodzili, więc cieszę się, to jest 8-ekranowa instalacja, jest przepiękna, jest bardzo też nowoczesna, jest bardzo współczesna, bardzo jest nostalgiczna, jest bardzo melancholijna, mówiąca o bardzo poważnych rzeczach. Przede wszystkim tym się zajmuje John właśnie, historią kolonializmu i tej właśnie historii postkolonialnej, ale też o... Jest tam nawiązania nawet do praw kobiet. Jest bardzo dużo takich wątków, które pomimo, że wydają się odległe, mam wrażenie, że każdy jest w stanie je złapać i jakoś... zostają z nami.
0: Ale nie masz też takiego wrażenia, że one bardzo mocno, mimo tego, że mówimy o różnych systemach, to jednak rezonują z tym światem, który mamy dzisiaj?
2: Zdecydowanie. I one są, to jest tak, przede wszystkim najsmutniejsze jest to, że ta historia nie jest zakończona, że to są często archiwalne ujęcia, które połączone właśnie z ujęciami współczesnymi. Też chciałam powiedzieć, że tam bardzo jest też taki dużo melancholii związanej z tym, jak ten nasz świat też poddawany jest degradacji, że chodzi o kryzys klimatyczny, tak? I ten motyw też tej wody gdzieś tam cały czas płynącej tym strumieniem, ale w jakimś sensie też ten czas, którego nie da się zatrzymać, więc tam jest bardzo dużo takich wątków i tak jak mówię, ten film jest absolutnie poraził i też mam wrażenie, ponieważ już teraz wiem, jak wygląda instalacja, że wszystkie osoby, które przyjadą na festiwal i będą mogły zobaczyć tą instalację, ponieważ muzyka, którą ją skomponowałam specjalnie dla tej instalacji, zostaje na kilka dni, to będzie fenomenalne, bardzo refleksyjne odebranie jej, ponieważ na przykład w Wenecji tam cały czas jest tłum ludzi, którzy się przewijają, a tu mam wrażenie, że jeszcze w tej przestrzeni, która ma swój własny rezonans, rzeczywiście wydarza się coś ciekawego, ale nie mnie to oceniać.
0: Znaczy możemy absolutnie doczekać, bo oczywiście, tak jak powiedziałaś, ta muzyka zostanie przez kilka dni z tą instalacją, ale wieczór otwarcia to jest twoja muzyka absolutnie na żywo w Łodzi. Chciałabym na koniec wrócić do tej Łodzi, bo też rozmawiamy w Radiu Łódź. To dla ciebie chyba miejsce również szczególne, pierwsze jakieś projekty, koncerty.
2: Ważne. Myślę, że ja właśnie jak wczoraj szłam tutaj ulicami Łodzi, bo też nie byłam kilka lat, muszę się przyznać, to pomyślałam sobie, że Łódź jest taką przestrzenią, która daje miejsce, pozwala się ujarzmić albo daje miejsce właśnie artystom, którzy chcą coś zrobić, ludziom, którzy chcą coś zrobić, bo jest bardzo dużo jeszcze takich miejsc, które nie są zagospodarowane do końca i jest po prostu, ta przestrzeń jest taka jakaś bijąca w oczy, porównując na przykład do Warszawy, czy innych polskich miast, czy w ogóle innych dużych miast, i rzeczywiście od początku bardzo dużo dostałam jakiejś sympatii, zaufania i wiary, więc chyba nie powinno mnie w ogóle to dziwić, że dzisiaj jestem w Łodzi i to dzięki fotofestiwalowi, dzięki temu miastu mogę stworzyć, no co mogę powiedzieć, to jest, wydaje mi się, że jeden z najważniejszych projektów w moim życiu, absolutnie.
0: To będzie tak, że ten projekt zagości tylko na fotofestiwalu, czy myślisz, że będzie w jakiejś formie jeszcze mógł podróżować chociażby po świecie?
2: Nie wiem, muszę powiedzieć, że nie wiem, bo wszyscy to usłyszą po raz pierwszy na żywo, więc zobaczymy. Ja nie mam nigdy jakiegoś takiego... Ja lubię, gdy rzeczy na przykład są tylko i wyłącznie tu i teraz.
0: Jednorazowym doświadczeniem.
2: Tak. I tak jak mówię, no znaleźć podobną przestrzeń na przykład do takiego występu. Ta muzyka została nagrana w tej przestrzeni konkretnie i nagraliśmy ją dzisiaj rano, więc tam rzeczywiście wszystko jest bardzo mocno związane z miejscem, z momentem, z czasem i tak dalej, więc nie wiem, jak to miałoby się odbyć. Nie wyobrażam sobie, że na przykład tą muzykę nagraną puszczać w jakimś innym miejscu, czy to może trzeba by zrobić coś od nowa, ale może ktoś na coś wpadnie. I zobaczymy też, jak wszyscy na to zareagują, więc trudno mi powiedzieć. Ja na razie skupiam się na dzisiejszym wieczorze.
0: To już ostatnie absolutnie pytanie o twoje plany, także te filmowe, bo wiem, że kochasz kino.
2: Może powiem o tym, co rzeczywiście mam zaplanowane. Piszę swoją pierwszą w życiu operę i jej premiera jest w październiku w Bazylei. Jest na podstawie, albo inspirowana, może nie na podstawie, ale Solaris, Stanisława Lema. Więc to jest też coś, co jest tak nowe i tak dziwne i też w zasadzie cały rok nad tym pracuję. A jeżeli chodzi o marzenia filmowe, nie wiem, jakoś może teraz nie czuję, żeby je na głos mówić, ale Mam nadzieję, że moje jedyne marzenie jest to, żeby robić świetne filmy, współpracować po prostu ze świetnymi twórcami, ambitnymi, niekomercyjnymi. I
0: nie tęsknisz chyba do Hollywood.
2: Nie, zdecydowanie. Myślę, że w ogóle się nie nadaje do tego i tego nie rozumiem i są inni ludzie, którzy dużo lepiej to rozumieją, ale chciałabym po prostu, bo wydaje mi się, że w tym właśnie środowisku takim mocno, może w jakimś sensie intelektualnym, ja się dobrze czuję po prostu i bardzo ono mnie inspiruje i wbrew pozorom im rzeczy są bardziej otwarte, tym więcej przychodzi mi pomysłów do głowy, więc chciałabym po prostu, żebym mogła dalej robić to, co robię.
0: To my się tego absolutnie życzymy, trzymamy kciuki. Hania Rani była naszym gościem, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Today is always w wykonaniu Hani Rani. My będziemy śledzić, to Państwu mogę obiecać, poczynania tej niezwykłej artystki także w Łodzi. A Państwu także polecam, by śledzić plan filmowych spacerów po mieście Łodzi, które właśnie startują. Jest kilka ścieżek, a jedna z nich poświęcona jest wyjątkowej rocznicy, 50 lat od premiery serialu Daleko od szosy. Wszystko zacznie się już jutro. O szczegółach Paulina Szewczyk z Łódź Film Commission.
1: W tym roku mija 50 lat od premiery pierwszego odcinka serialu Daleko od szosy. Co prawda to było dopiero późną jesienią, a właściwie nawet zimą, ale ponieważ otwieramy sezon spacerowy i pomyśleliśmy, że dokładnie to wydarzenie będzie się nadawało świetnie na otwarcie tego sezonu. Zaczynamy od spotkania z panią Sławomirą Łozińską i Lechosławem Ucińskim. Pan Lechosław jest pierwowzorem serialowego Leszka, jest tym prawdziwym Leszkiem, który napisał opowiadanie o swojej drodze do szkoły, a który jego profesor Henryk

0: Z tego powodu, ponieważ liczymy na liczną obecność. Wiemy, jak ten serial bardzo wyludniał tak naprawdę ulice miast w 76 roku, kiedy został pierwszy raz pokazany. Dalsza część naszych atrakcji szlakowych to spacery właśnie śladami aktorów i aktorek. I tytuł Kto tu się kręcił właśnie się do tego odwołuje, czyli właśnie role, które powstawały tutaj w Łodzi tak naprawdę najbardziej jakieś znamienite, czy będą to role aktorek Agaty Kuleszy, Beaty Tyszkiewicz, czy aktorów Cezarego Pazury, Bogusława Lindy, czy Jana Machulskiego. I te spacery również będą oczywiście prowadzone przez przewodników. Pierwszy taki spacer odbędzie się 28 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszamy, ponieważ jest to taki spacer inaugurujący, który będzie prowadzony przez trójkę naszych przewodników, Justynę Tomaszewską, Krzysztofa Olkusza i Bartka Mielniczka. I to zawsze jest super wydarzenie, ponieważ są to bardzo charyzmatyczne postaci, które mają ogromną wiedzę z zakresu filmu i nie tylko oczywiście, bo również historii naszego miasta, ale świetnie ze sobą współgrają i świetnie te spacery prowadzą. Takie spacery aktorskie odbędą się jeszcze później 23 sierpnia oraz 20 września. Natomiast będzie jeszcze ten trzeci temat, czyli właśnie spacery poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy. Tytuł tego spaceru to Łódź, reżyseria Andrzej Wajda i rzeczywiście możemy miasto zobaczyć, obejrzeć jego kadrami tak naprawdę, bo przecież nie tylko Ziemia Obiecana realizowana była w naszym mieście i te spacery odbędą się 19 lipca oraz 6 września. Także serdecznie zapraszamy, one również będą prowadzone przez przewodników, a bilety są już na spacery, bilety są już dostępne w kasach EC1 oraz online. Taki spacer może trwać nawet do 3 godzin, także trzeba się uzbroić w cierpliwość, może i coś do picia oraz wygodne buty, bo jest na pewno tego wart, bo historii jest bardzo dużo po drodze i bardzo są to interesujące, ciekawe, bo często zakulisowe historie, o których niewiele osób wie.
1: I właśnie te smaczki zza kulis to jest to, co zawsze przykuwa uwagę. Myślę, że to jest świetny sposób także na spędzanie wakacyjnych chwil w Łodzi. Zresztą w te wakacje, ale to już wszystko opowiem za tydzień w konkretach. Będę też miała dla Państwa właśnie takie propozycje, które mam nadzieję filmowo umilą te najbliższe 2 miesiące. I Ciebie też bardzo. Tak męskie granie brzmiało kilka dobrych lat temu, a wszystko, jeśli chodzi o teledysk, nakręcone zostało w EC1, tam gdzie zaczynają się też wszystkie filmowe spacery.

Męskie granie sprzed kilku dobrych lat, już praktycznie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone dwie filmowe godziny. Przypominam, że czekam na Wasze recenzje Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, bo i na Was czekają także upominki filmowe. Takich też na pewno nie zabraknie za tydzień. Za tydzień rozpoczynamy wakacje, także wakacyjną ramówkę Radia Łódź, ale nasze spotkania pod hasłem Agata i Film pozostają o tej samej porze, w tym samym dniu, czyli w soboty między 16 a 18, chociaż oczywiście będą miały bardziej luźny i wakacyjny klimat. Już teraz mogę Państwu to obiecać. To słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień, a zostawiam Państwa z utworem też z takiego trochę już wakacyjnego filmu, Last Song. Film z takiego cyklu Coming of Age, o dojrzewaniu młodych ludzi, o dziewczynie, która spędza wakacje z ojcem, na nowo buduje się ich więź. Ten utwór właśnie zabrzmiał także w tym filmie. Do usłyszenia za tydzień. Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski Order Orła Białego. SOR w bełchatowskim szpitalu dziś i jutro działa z ograniczeniami. Zapadlisko w drodze powiatowej między Mąkolicami a Strykowem ruch będzie wstrzymany do odwołania. Na wieczór i noc zapowiadane są burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem, lokalnie grad. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski Order Orła Białego. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Miała to być odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA jednego z oddziałów ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko.
9: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające Order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cercy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Wołodymyr Zełenski powiedział też, że Ukraina jest gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Szpitalny oddział ratunkowy w Bełchatowie w ten weekend ograniczył działalność. Pacjenci potrzebujący pilnej pomocy są kierowani do innych placówek. Powodem są prace modernizacyjne na oddziale kardiologicznym i czasowe wyłączanie części zasilania. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
10: Jak informuje szpital, utrudnienia mają związek z pracami modernizacyjnymi na oddziale kardiologicznym. Chodzi o podłączenie oddziału do nowej rozdzielni elektrycznej. To oznacza czasowe, częściowe wyłączenie zasilania w szpitalu, mówi Dagmara Bednarek, dyrektor bełchatowskiego szpitala.
11: Nie możemy tego zrobić pod prądem. Nie będziemy mieli tak naprawdę prądu od drugiego piętra do szóstego.
10: Osoby, które będą potrzebować pełnej diagnostyki albo pomocy w trybie ratunkowym, mają być kierowane do innych placówek.
11: Po ustabilizowaniu funkcji życiowych zostanie przewieziony albo do innego podmiotu leczniczego, które tutaj z nami współpracują, czyli Piotrków i Radomsko, albo zostanie na szpitalnym oddziale ratunkowym, bo tam prąd będzie.
10: Dyrekcja bełchatowskiego szpitala podkreśla, że prace nie wpłyną na leczenie pacjentów, którzy już przebywają w placówce. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: Bełchatowski SOR ma wznowić pełną działalność w poniedziałek. Zapadlisko na drodze w powiecie zgierskim. Są utrudnienia w ruchu. Droga powiatowa między Mąkolicami a Strykowem jest całkowicie zablokowana i tak będzie także w kolejnych dniach, mówi rzecznik prasowy zgierskiego starostwa Jacek Czekalski.
12: W jezdni powstało zapadlisko w wyniku podmycia drogi. Obecnie miejsce jest zabezpieczone m.in. przez strażaków z OSP Mąkolice, a także przez drogowców z powiatu zgierskiego. Droga pozostanie całkowicie zamknięta przez dłuższy czas.
8: Droga będzie dopuszczona do ruchu dopiero po przeprowadzeniu napraw, nie wiadomo kiedy. Starostwo zapowiada, że będzie o tym informować za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
8: Jutro rozpoczyna się astronomiczne lato. Będzie to najdłuższy dzień w roku, a po nim najkrótsza noc. W słowiańskiej tradycji noc kupały, zwana także sobótkami. Dawne zwyczaje nadal są obchodzone w regionie łódzkim, ale wybrano na to dzisiejszą noc między dwoma dniami wolnymi od pracy. Są i inne zmiany w tej pradawnej tradycji, mówi Michał Świercz z Muzeum Antropologicznego, Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
13: Transformowała w tej chwili w takie huczne, plenerowe imprezy, przyciągające co roku tysiące ludzi. Łączą one tradycje i rekonstrukcję słowiańskich obrzędów z nowoczesnymi koncertami muzyki folkowej czy też muzyki elektronicznej.
8: We wielu miejscowościach regionu zaplanowano tradycyjne puszczanie wianków na wodę, między innymi już za pół godziny nad Rakówką w Bełchatowie, za godzinę na Stawach Stefańskiego w Łodzi. Z kolei w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym o 22:00 rozpocznie się widowisko muzyczno-taneczne inspirowane słowiańską obrzędowością. Kolejne wiadomości o 19:00. Do wieczora będzie pogodnie i bardzo ciepło, ale temperatura już zaczyna się stopniowo obniżać. Na wieczór i noc zapowiadane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem, lokalnie grad, ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Dla zachodniej części regionu będą obowiązywać od 20, dla wschodniej od północy. Temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro również możliwe burze i przelotne opady deszczu, będzie gorąco, maksymalnie 31 stopni.

Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Piotr Andrzejczak przy mikrofonie. No, sobota to strefa kibica godzinna. Do 19 będziemy Państwu mówić o sporcie, no nie ligowym, bo przecież mamy od ligi wakacje.

Rozpoczynamy od kilku agencyjnych informacji. Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Holandię 3-1. Wygrały dwa pierwsze sety do 17, potem przegrały do 14 i w decydującym zwyciężyły do 23. To kolejne spotkanie w Lidze Narodów i szóste zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w rozgrywkach. W niedzielę na zakończenie drugiego turnieju biało-czerwone zmierzą się z Kanadą. Rugbyści Pogoni Siedlce zostali mistrzami Polski. W rozegranym w sobotę na ich stadionie finale Ekstraligi pokonali Ogniwo Sopot 15-13. Wywalczyli swój drugi w historii tytuł, a pierwszy raz Pogoń sięgnęła po koronę mistrzowską rok temu. Budowlanie Łódź zakończyli rywalizację w Ekstralidze Rugby na 5. miejscu. Liderka rankingu tenisistka Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 4-6, 7-6, 0-6 w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, w której Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Przypomnę, że w stolicy Francji Sabalenka przegrała w ćwierćfinale z Rosjanką Dianą Schneider 6-3, 5-7, 0-6 i wówczas zanotowała serię 10 przegranych gemów z rzędu. Po spotkaniu mówiła, że jedyne co ma ochotę zrobić, to rzucić tenis, ale widocznie nie rzuciła tenisa, tylko kilka słów na wiatr. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręk, ale odpadła w pierwszej rundzie. To tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje agencyjne. No niewiele się dzieje, wszystkie oczy w nocy są, wiele oczów skierowane na mecze piłkarskich mistrzostw świata, no ale dopiero te kolejne spotkania przed nami, a my za kilka minut zajrzymy na stadion AZS-u, bo tam rozpoczęły się i będą trwać do jutra młodzieżowe zawody.

0: Już właściwie rozpoczyna się i astronomiczne, i kalendarzowe lato, a dzisiaj letnia pogoda towarzyszyła młodym lekkoatletom, właściwie zaczynającym dopiero karierę sportową, jeżeli można tak powiedzieć, uczniom. Na stadionie AZS-u przy ulicy Stylskiej po raz 32 rozpoczęła się rywalizacja w czwartkach lekkoatletycznych. To taka impreza, która od wielu, wielu lat najpierw w Warszawie została zorganizowana między innymi przez Mariana Woronina. To kontynuacja takich czwartków, które tuż po wojnie rozpoczęły się i wtedy też młodzi ludzie startowali i wyłoniono wielu, wielu wybitnych lekkoatletów, między innymi Irenę Szewińską. Teraz także olimpijczycy, medaliści Mistrzostw Europy, Igrzysk czy Świata startowali właśnie, rozpoczynali najpierw zabawę w lekką atletykę w czwartkach lekkoatletycznych, więc odwiedziliśmy dzisiaj stadion AZS-u Łódź. No i no cóż, w rozmowie z Marianem Woroninem stwierdziliśmy, że trochę jest gorąco, ale organizator czwartków przyznał, że to i tak lepsza pogoda niż rok temu.
1: W porównaniu z ubiegłym rokiem to lał deszcz na otwarciu. W tym roku mamy aż za ciepło. Szkoda dzieci, bo jest gorąco, ale kurtynę wodną rozstawimy za chwilę. Strażacy nam pomogą w schłodzeniu bieżni, także mam nadzieję, że będzie fajnie.
2: To ta Łódź to już tak się do pana przykleiła chyba.
1: To pani prezydent nas przyjęła, przytuliła 14 lat już temu i od tej pory jesteśmy w Łodzi. Czuję się tu jak w drugim domu, jestem szczęśliwy. Mamy wspaniałą pomoc szkół podstawowych, w których nasze dzieci mieszkają, jedzą posiłki. Podziękowania dla wszystkich.
3: Ale okazuje się, że mimo tych różnych tam takich informacji, które docierają od lat, że młodzież się nie garnie do uprawiania sportu, to jednak no, ta królowa sportu tutaj jest tak od wielu, wielu lat mocno reprezentowana przez dzieciaki.
1: No widać było na otwarciu tyle miast, co roku mi przybywa kolejne miasta. Szkoda tylko, że niestety uciekają sponsorzy, uciekają ofiarodawcy. No mam nadzieję, że to się odwróci.
3: No właśnie, ja nie wiem, czy nie zamykacie tego stadionu w tej formie, bo tu ma być remont. To może już za rok, czy za dwa na zupełnie innym obiekcie będziecie tutaj startować.
1: Ten obiekt miał być zamknięty już w kwietniu. Uprosiłem prezesa Leszczyńskiego, żeby zaczekał do lipca. I powiedział, że zaczekamy, zrobimy ten finał. A w przyszłym roku, jak Bozia da.
3: To jest impreza, która jest fenomenem. 32 raz to organizujecie.
1: I zainteresowanie jest ogromne. Jeszcze gdyby się nami interesowały władze sportu polskiego, to byśmy byli szczęśliwi. Te dzieci się garną do uprawiania sportu. Czym się różnią te mnoje czwartki od zawodów lekkoatletyki dla każdego? Ja zbieram wszystkich z całej Polski. U mnie nie ma mistrzów, nie ma przegranych. Wszyscy, którzy chcą przyjechać, to startują i mają prawo do udziału w czwartkach.
3: No i trzeba powiedzieć, że przez te lata, to 32 lata, to i wychowaliście sobie i olimpijczyków, i medalistów, co zresztą można tutaj było na tej bieżni łódzkiej zobaczyć.
1: No była między nami na otwarciu Iga, która zaczynała na naszych czwartkach lat temu naście, nie powiem nawet ile, bo naście, została mistrzynią olimpijską, wicemistrzynią olimpijską i teraz przyjechała z kolejną ekipą z Bydgoszczy i zadzwoniła do mnie, czy może się z nami bawić. Tak, wszystkich zapraszamy do zabawy. Każdy, kto chce trafić do nas czy dołączyć, jest mile widziany.
3: Artur Partyka, ty nie jesteś, że tak powiem, absolwentem czwartków lekkoatletycznych, ale jesteś medalistą olimpijskim, ale 32 czwartki, zainteresowanie, tak jakby to debiutowało i było w ogóle nową imprezą na lekkoatletycznym rynku.
4: No, cały czas, co roku bywając tutaj, a od wielu lat przecież już gościmy Łódź, gości tę wspaniałą imprezę, zresztą chyba najstarszą, jeśli chodzi o taki cykliczny tur, można powiedzieć, dla młodzieży, który skupia w lekkiej atletyce bardzo, bardzo dużą ilość młodzieży. Dzisiaj mamy prawie 1500 młodych adeptek i adeptów Królowej Sportu i z podziwem patrzę na to, co robi właśnie Marian od tych ponad już 30 lat. Serce rośnie, następcy na pewno będą, bo przecież z tego właśnie ruchu czwartków lekkoatletycznych wywodzi się naprawdę dużo tych gwiazd, które oglądamy teraz. Piotr Lisek, Ewa Swoboda, Paweł Wojciechowski, chyba nawet Natalia Kaczmarek, też Bukowiecka, ma również swoje starty przy okazji tej imprezy. Iga Baugard, która dzisiaj była mistrzyni olimpijska z nami na otwarciu w tej chwili tej imprezy. Także impreza z wielką tradycją, impreza cały czas ciesząca się dużym zainteresowaniem. No i pogoda jest również świetna, bo pamiętasz, dwa lata temu narzekaliśmy tam w trakcie ceremonii otwarcia, którą przed chwileczką zakończyliśmy w pięknej pogodzie, no wtedy nam po prostu wystartowała potężna burza i deszcz. Także piękna atmosfera, dużo radości. Patrzy się na to młode pokolenie, widząc siebie tutaj na tym stadionie AZS-u, bo jestem przecież w miejscu, które dla mnie było czymś historycznym i pamiętam swoje wszystkie bariery, które łamałem. Skoków z wyż, od 2 metrów począwszy, to właśnie łódzki AZS, także mam nadzieję, że tutaj również w tej grupie zawodniczek i zawodników oglądamy jakiegoś, będziemy oglądali jakąś gwiazdę, która nam zaświeci.
3: No właśnie, tak rozmawialiśmy właśnie z Marianem, że ta popularność czwartków lekkoatletycznych, zresztą nie tylko, jeszcze paru takich innych cyklicznych imprez organizowanych przez Gwiazdy Sportu, trochę jakby na szczęście łamie to przekonanie, że dzieciaki w ogóle nie chcą się ruszać, tylko chcą oglądać obrazki w smartfonach.
4: Nie, nie, nie. To wszystko zależy od nas, dorosłych. Czy jesteśmy w stanie przygotować alternatywę? Jeżeli nie przygotujemy im tej alternatywy, one pójdą tam, gdzie jest najłatwiej. One pójdą tam, gdzie zaczyna się ten rynek komercyjny, który wciąga ich już od tego najmłodszego wieku. Jeżeli zobaczą tę alternatywę, która będzie konkurencyjna w stosunku do tego, jaką mają ofertę na wyciągnięcie ręki, nawet nie trzeba jej wyciągać, to wtedy ta zabawa, ta rywalizacja, sport na żywo, nie w telewizji, nie poprzez granie w jakieś różne gry, będzie dla nich atrakcyjny, bo to wciąga. To powoduje bardzo pozytywne uzależnienie od rywalizacji, walki, towarzystwa, klimatu, atmosfery, która towarzyszy eventom sportowym, takim zawodom sportowym, które mamy. No ja do dziś pamiętam, że spotykając tutaj również osoby, z którymi trenowałem, wspominamy właśnie te czasy obozów sportowych, wyjazdów i okazuje się, że w perspektywie tych minionych już wielu lat, to były najpiękniejsze lata naszej młodości, naszego życia.
0: Tyle Artur Partyka. Skok z wyż także jest w programie czwartków lekkoatletycznych. Oprócz tego biegi na m.in. 60 metrów, 400, 1000, rzut piłeczką palentową, wspomniany skok w dal i skok w zwyż. Jutro drugi dzień zawodów. Miejmy nadzieję, że młodym adeptom lekkiej atletyki pogoda będzie tak samo dopisywać jak dzisiaj. A my za kilka minut także o sporcie dzieci i młodzieży. Tyle tylko, że o piłce nożnej i przeniesiemy się do Sieradza.

0: Krzysztof Zalewski śpiewał w naszym programie. A tak jak wspominałem, zaglądamy teraz do Sieradza, na stadion tamtejszej Warty, bo tam w minioną sobotę odbył się kolejny turniej dla dzieci, turniej piłkarski, czyli Balcerzak Cup 2026, a odwiedził Sieradz Michał Malinowski.
1: Patrycja Balcerzak już po raz piąty zorganizowała turniej piłkarski w swoim rodzinnym mieście. Z roku na rok Balcerzak Cup się rozrasta, mówi pomysłodawczyni i główna organizatorka.
2: No, wygląda imponująco. 200 ponad 60 uczestników i uczestniczek z Sieradza okolic, ale z całej Polski. To po pierwsze. Po drugie, 12 drużyn w kategorii młodziczek, a 10 drużyn w kategorii orlik. No, naprawdę w tym roku liczba uczestników, którzy przyjechali do Sieradza, jest ogromna.
1: Z udziału w imprezie zadowolone są nie tylko dzieci, ale również trenerzy.
3: Bardzo fajny turniej, wyrównane drużyny, tak uważam. Dużo gry, a to w tej kategorii wiekowej najważniejsze. Grać, bawić się, strzelać gole, no i bawić się piłką, tym co dzieci lubią najbardziej.
2: Ja się bardzo cieszę, że tutaj rzeczywiście bardzo dużo radości, emocji, meczów, bramek, łez, ale to co cieszy to, że pomimo tej właśnie pogody, chociaż mówię, jest słonecznie, troszeczkę wieje, ale wszyscy są bardzo mocno skoncentrowani na meczach i na samym turnieju.
1: No właśnie. Pogoda. Wiosnę w tym roku mamy deszczową, ale nawet to nie przeszkodziło młodym adeptom futbolu.
2: Zaczęło się średnio, to znaczy chmura, deszczu nie było, nagle przyszedł deszcz, potem było troszkę słońca, zaczął wiać wiatr, potem znowu chwilę deszczu. Po 13 przyjaśniło się, jest słoneczko, więc myślę, że można podsumować pogodę w kratkę, ale właśnie w taką pogodę poznaje się charakter. Poznaje się charakter drużyn, poznaje się charakter trenerów, uczestników tego wydarzenia.
3: Pogoda troszkę nie dopisała, ale już się przejaśniło, więc jest dobrze.
1: Pogoda nie przeszkadza dzisiaj?
4: Nie, nie przeszkadza.
1: Czyli nawet jak pada, to można w piłę grać?
4: Tak.
1: Jak wam się podoba turniej?
4: No dobrze, tylko teraz właśnie przegraliśmy półfinały. No i gramy o trzecie, ale myślę, że nawet się uda, bo graliśmy już z tą drużyną w tym turnieju i udało się wygrać. No, mamy takie nastawienie po tym przegranym meczu już trochę słabsze, ale wierzę, że się uda nam.
1: Przedstawiciel Progresu Zduńska Wola, który jeśli będzie grał kiedyś zawodowo w piłkę, bez wątpienia będzie jednym z ulubionych rozmówców dziennikarzy, mylił się niestety co do rozstrzygnięcia meczu o brąz. Jego drużyna przegrała bowiem po karnych z LKS-em Kalinowa. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w kategorii orlików grały zarówno dziewczynki, jak i chłopcy.
5: Grasz w jednej drużynie z chłopakami, jesteś jedyną dziewczynką?
6: Tak, tak.
5: No jak się odnajdujesz na boisku i z chłopakami, i też przeciwko chłopcom?
6: Dobrze, jestem tam obojętnie, czy gram z dziewczynami, czy z chłopakami.
5: Jak ci się podoba tutaj dzisiaj na turnieju?
4: No jest ogólnie dobrze i jest fajna gra. Dotarliśmy w sumie do finału już.
1: No i ten finał okazał się dla mojego rozmówcy i Warty Sieradz zwycięski. Drugie miejsce dla UKS-u Lechia Dzierżoniów. W kategorii młodziczek walczyły drużyny z całej Polski.
2: Gościmy kolejny raz Śląsk-Wrocław, ale także pierwszy raz Kurzynę odwiedza nas po raz kolejny Widzew-Łódź. Z dalekich stron przyjeżdża Unia Lublin, Talent Warszawy gościmy po raz pierwszy, Resowia Rzeszów, która też przyjechała, Lambada Gers Choroszcz, Lech Poznań, Górnik Zabrze, którzy kolejny raz do nas przyjeżdżają, FSA Kraków, Akademia Sportu KSP Lędziny i przede wszystkim Balcerzak Melon Team.
1: Drużyna Patrycji Balcerzak zajęła trzecie miejsce, a w finale spotkały się dziewczynki, których starsze koleżanki rywalizują na co dzień w kobiecej ekstralidze. KKS Lech Poznań pokonał w ostatnim meczu turnieju WKS Śląsk Wrocław 1-0. Turniej za nami, ale to nie koniec futbolowych atrakcji w Sieradzu organizowanych przez Patrycję Balcerzak, która przypomnę, jest jedną z ambasadorek zbliżających się Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Na przełomie czerwca i lipca przez kilka dni pod czujnym okiem kilku naprawdę bardzo dobrych fachowców dziewczynki będą trenować podczas Balcerzak Camp. A wszystko oczywiście na terenie gościnnych obiektów sieradzkiego Mosiru.
0: Tyle Michał Malinowski, który odwiedził właśnie Sieradz, no i oglądał, jak młodzież gra w piłkę podczas Balcerzak Cup pod okiem reprezentantki Polski w piłce nożnej kobiecej, Patrycji Balcerzak. A my za kilka minut będziemy mieli gościa w studiu, porozmawiamy o zakończonym sezonie w Unii Hokeju.

0: Robert Benkes, naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Zakończył się jakiś czas temu sezon Unii Hokejowy, chociaż biorąc pod uwagę wszelakie dyscypliny sportu w tej chwili, to raczej sezon nigdy się nie kończy, bo albo rozgrywki za chwilę się rozpoczną, albo chwilę temu się zakończyły. No, a w czasie tym okresie międzyrozgrywkowym, no to trzeba, nie wiem, omawiać przygotowania i rozpoczynać treningi do tego nowego. To może o tym zakończonym sezonie. Od seniorów zacznijmy. Utrzymali się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pamiętam, w zeszłym roku była nadzieja na to, że może powalczą o medal, o czwórkę. Tak się nie stało. W tym roku było trochę gorzej. No ale też i zmiany w zespole, prawda? U nich hokeistów, no ale myślę, że kto jak kto, ale prezes wie to najlepiej.
1: Zgadza się. W tym roku tak, walczyliśmy o utrzymanie. Niestety, no było po drodze parę takich rzeczy, które tym wszystkim poskutkowały, ale przede wszystkim to, co wyszło i wystąpiło w tym sezonie, już na koniec tego sezonu, to niestety, no musieliśmy na to kiedyś wpaść, zmiana pokoleniowa. Bardzo odmłodziła nam się drużyna seniorska i tak naprawdę można powiedzieć, że teraz w tej chwili trzon drużyny seniorskiej stanowią juniorzy starsi. I to idzie w tym momencie w dobrym kierunku i na plus działa dla nas, bo ci juniorzy byli przez nas szkoleni przez około 4 lat, czyli oni tak naprawdę dotarli na ten szczyt z ciężką pracą, z ciężką robotą. Widać po nich, że są zaangażowani, fajnie grają. Ostatnio rozgrywane były Mistrzostwa Świata w systemie Swiss, tak zwanym 3x3. I byli nasi zawodnicy, ale również można się tym pochwalić, że na koniec sezonu były też zgrupowania kadr narodowych, gdzie trafiało naszych 5 zawodników. Jak sięgnę pamięcią, jestem 8 lat w łódzkim Unii Hokeju. Nigdy nie mieliśmy tylu zawodników w ogóle wtedy, od tego czasu, kiedy ja zacząłem pracę z Unii Hokejem, nie mieliśmy żadnego zawodnika w kadrze narodowej. W zeszłym sezonie mieliśmy już ich 5. Plus, można się też pochwalić, mamy 2 kobiety w kadrze narodowej. I to jest taki dla nas budujący element i tak naprawdę chce nam się więcej, chce nam się walczyć o to rzeczywiście miejsce na tym tak zwanym przysłowiowym pudełku.
0: Jak jest stała taka liczba ludzi chcących uprawiać u nich hokej, bo za chwilę przejdziemy do młodzieży, bo od tego się wszystko zaczyna i jak słyszymy, dzięki tej młodzieży w ogóle seniorzy mogą funkcjonować. Czy zwiększa się liczba chętnych, czy to jest jakiś konstans taki od kilku lat?
1: Nie, jest zwyżka. Jeżeli chodzi o naszą tutaj siedzibę, województwo łódzkie, to mamy naprawdę duży progres. Pamiętam lata 2017-2018, gdzie mieliśmy drużynę seniorską, tam w drużynie seniorskiej było 12-14 osób, plus mieliśmy parę osób dzieci, gdzie dopiero zaczynaliśmy z taką kadrą dzieci. Na chwilę obecną teraz mamy tak naprawdę całą drabinkę szkoleniową, bo mamy od dzieci najmłodszych, czyli 6-latków, do ludzi, którzy mają już po 32-33 lata. No i ta drużyna seniorska dzięki temu właśnie cały czas może funkcjonować. Bardzo też dużo wnieśli do nas zawodnicy, którzy są z ościennych miejscowości. Jest to wszystko w naszym województwie. To jest właśnie ta ciężka nasza praca się przez te 8 lat, żeby te drużyny, które grają gdzieś tam w tych szkolnych turniejach i ci zawodnicy, którzy są naprawdę fajni, fajnie grają sobie, żeby ich wyciągać i ściągać do naszego klubu. I to nam się udało, tak? I dzięki temu właśnie te kadry tych juniorów, czy młodszych, czy juniorów starszych, naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom.
0: No to fajnie, że to się rozwija, bo był taki moment, żeśmy się zastanawiali, w jakim kierunku to pójdzie. I też pamiętam taką rozmowę, nie tak dawno zresztą, ona się tutaj też odbyła. Problemy z miejscami do treningu łódzkich Unii Hokeistów od tych najmniejszych, bo może ci najstarsi mają najmniejsze, ale no jak pamiętam, to słabo to wyglądało.
1: No wyglądało to słabo i nadal wygląda to słabo, można powiedzieć. Dotychczas mieliśmy, do zeszłego roku jeszcze, mieliśmy wszystkie treningi na hali na Małachowskiego, wszystkie kategorie te młodzieżowe, bo seniorska kadra oczywiście jest to kadra związana stricte z Politechniką Łódzką i trenuje na Zatoce Sportu. I tam mamy zagwarantowane te treningi na Zatoce Sportu i tu trzeba podziękować i rektorom, i Centrum Sportu.
0: To się i tak trochę zmieniło, bo pamiętam, że
1: tak, już to się
0: musieliście
1: trochę,
0: się tak, błąkać.
1: Oj, bardzo musieliśmy się błąkać, walczyć, ale to było parę lat temu. Natomiast teraz od dobrych 3 lat jesteśmy w bardzo dobrej komitywie. Działamy bardzo prężnie tam na Politechnice Łódzkiej. Też organizowane są różne rozgrywki, czy to dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Również tam występuje u nich hokej i propagujemy to. Zresztą no myślę, że zostaniemy tam tak naprawdę, bo Politechnika jest zadowolona z tego i ze względu nawet na osiągnięcia, które mamy gdzieś co jakiś czas na akademickich mistrzostwach Polski w Unii Hokeju. Także tutaj nie mamy problemu. Natomiast
0: dodam, że fajnie, że nie niszczycie parkietu.
1: No nie niszczymy, bo tam były też
0: Zatoce
1: takie
0: Sportu.
1: Tak, w Zatoce Sportu nie. My nie niszczymy tego parkietu, natomiast parkiet jest już dobrze, że tak powiem, zużytkowany przez koszykówkę, ale okej, koszykówka...
0: Nie, bo nawiązywałem do tego, że wasze problemy z holą na Małachowskiego były
1: tak,
0: właśnie
1: była
0: takie,
1: hala Małachowskiego, tak, kiedy powstawał nowy parkiet...
0: To możecie niszczyć.
1: To tak, była informacja, że niestety musimy opuścić tą halę, bo będziemy niszczyć parkiet. Moja praca i kolegi jeszcze jednego z zarządu Rafała Fijałkowskiego polegała na tym, że zebraliśmy ekspertyzy od ludzi, którzy zajmują się tego typu parkietami. No i wywalczyliśmy, że dwie drużyny juniora starszego, juniora młodszego. Junior starszy to już łączyliśmy zajęcia na Zatoce, ale ten który nie mógł, który nie ten, to przychodził na właśnie Małachowskiego i już bez problemu jest wszystko elegancko, bardzo dobrze. Natomiast to, co zadziało się, zabolało nas bardzo też, jeżeli chodzi o kategorię dzieci. No bo z Małachowskiego niestety zostaliśmy wyrzuceni, można powiedzieć tak, mówmy to szczerze, wyrzuceni z kategorią najmłodszą ze względu na to, że a to futsal Widzewa, a to koszykówka Widzewa i nie było już miejsca na kategorię naszych dzieci. Ale alternatywnie zaproponowano nam halę na Skorupki. Przez cały sezon mieliśmy tam treningi na Skorupki, natomiast wiele do życzenia daje tam ten sam parkiet, na którym to trenujemy. Teraz zostały dopuszczone tam rozgrywki nawet siatkówki kobiecej. Natomiast myślę, że ten parkiet w najbliższym czasie i tak będzie ulegał naprawach.
0: Z halą na Skorupki, z Pałacem Sportu, jak to się mówiło, czy z halą sportową będą problemy. Za drzwiami czeka już brygada remontowa. Co prawda to się zacznie od wymiany oświetlenia, czyli okien, czyli przywrócenia tych starych świetlików, ale sama przyznała, że to będzie problem, bo trenują tam także młode siatkarki, trenujecie wy i nie wiem na jak długo, ale hala zostanie wyłączona z eksploatacji. No i to będzie problem nie tylko wasz.
1: Tak, to będzie bardzo duży problem, bo tam rzeczywiście są i siatkarki ŁKS-u, grupy młodzieżowe. Jest koszykówka również, jakaś młodzieżowa chłopców z nami równolegle trenuje. My, i jeszcze są, teraz widzę, że wchodzą nowe inne dyscypliny, piłka nożna na stołach do tenisa, tak zwanych, tak, czyli...
0: Tagball?
1: Tak, już zaczynają też to trenować tam, czyli zajmują ten parkiet. I tak naprawdę, jeżeli ta hala zostanie wyłączona, to wszystkie te dyscypliny zostaną na lodzie, bo jak na razie Urząd Miasta już nie ma alternatywy. Gdzieś tam są przemyślenia, żeby... Zresztą kroki zostały poczynione, że już część zawodów koszykówki i siatkówki zostały przeniesione na halę do Makisu, ale to też nie wszystko wejdzie tam do tego Makisu. No i nie ma hali, niestety nie ma hali, gdzie to będzie bardzo duży problem. Gdzie z tymi dziećmi wyjść, gdzie trenować i gdzie dalej się bawić z każdą naszą dyscypliną.
0: Czy wy rozmawialiście... Jak długo i kiedy to się wszystko zaczyna? Czy to na razie jeszcze jest...
1: Na razie jeszcze nas nie informowano. Wiemy to rzeczywiście z innych źródeł tam, bo wiadomo, że gdzieś współpracujemy z urzędami miasta i z urzędem wojewódzkim, marszałkowskim i tak dalej. I słyszymy te informacje. Natomiast myślę, że za jakiś miesiąc, może dwa, nastąpi to spotkanie i będziemy zaproszeni na spotkanie do Urzędu Miasta.
0: Hala sportowa wymaga remontu. To wiemy obaj doskonale. To może być naprawdę fantastyczne miejsce i tam może być powrót dużego sportu do tego obiektu, bo podczas tych mistrzostw Polski siatkarek młodych to wyglądała ta hala naprawdę bardzo fajnie i ona się sprawdziła. Tylko tam są problemy. Wiadomo, nie remontowana od wielu lat, więc to ona wymaga remontu. To jest pytanie... Czy to będą etapy? Jak długo to będzie wszystko trwało? Na razie nic nie wiemy, ale tak jak powiedziałem, to będzie problem dla wielu klubów, szczególnie dla młodych zawodników, bo to głównie młodzież tam trenuje.
1: Zgadza się. Z tego, co nam wiadomo, też jest na początek, była informacja, że w tym roku miało się jeszcze rozpocząć rewitalizacja tej hali ze względu na termoizolację, tak? I miały być rozpoczęte prace wokół hali, czyli tak naprawdę docieplenie i to wszystko. Z parkietem rzeczywiście mieli wchodzić w przyszłym roku jeszcze, czyli to tak naprawdę już puka nam do drzwi, bo już mamy koniec prawie że czerwca. Za chwilę, wrzesień, trzeba już rozpocząć planowane treningi i to wszystko. Jeżeli dostaniemy taką informację w sierpniu, to będzie to wielki problem. Niestety będzie problem. Natomiast to, co mówisz, ten parkiet nie nadaje się już do trenowania jakiejkolwiek dyscypliny, dlatego że to jest składany z takich dużych, ciężkich desek i to nie jest już teraz ta technologia, która w tym momencie się do tego przydaje, aczkolwiek on jest bardzo, bardzo niebezpieczny. W tej chwili to, co tam jest, to naprawdę trzeba uważać, jak się trenuje.
0: To trzeba czekać na decyzję i tak, no liczyć, musimy... że jak najszybciej ten remont zostanie przeprowadzony, ale myślę, że władze sportu, a przynajmniej władze Mosiru mają świadomość tego, że im dłużej to będzie trwało, tym gorzej dla wszystkich, także i dla Mosiru. A ponieważ no tam głównie młodzież wasza trenuje, mówiliśmy o seniorach, ale ten miniony sezon dla młodzieży u nich hokejowej w Łodzi w okolicach nie był taki najgorszy chyba.
1: No właśnie nie był. Teraz nawiązując do tego wszystkiego, podsumowując, można powiedzieć, że odnieśliśmy naprawdę sukces, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, bo w kategorii juniora starszego, no bo seniora to już podsumowaliśmy, już wiemy, że zajęliśmy 6. miejsce, utrzymaliśmy się w Ekstralidze. Junior starszy zajął 3. miejsce i zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Junior młodszy również zdobył 3. miejsce w Mistrzostwach Polski. Młodzik zajął bodajże 7. miejsce i tak naprawdę jeszcze dochodzą do tego dzieci w tej chwili, bo można powiedzieć, że trenujących dzieci na Skorupki jest około 40 do 50. No i tak naprawdę cały czas właśnie nawiązując do tego, gdzie te dzieci mamy potem przenieść.
0: Ale czy już wy się zastanawiacie nad tym, czy na razie czekacie na te decyzje mosirowskie?
1: Znaczy, czekamy na decyzję Mosiru, dlatego że zastanowić to się nie ma za bardzo gdzie, bo tak naprawdę, no myśmy jeszcze troszeczkę tak sobie gdzieś tam rozmyślali, że być może ten futsal jednak przestanie funkcjonować w Widzewie, natomiast oni jednak chyba dalej chcą to ciągnąć i grać. I to też będzie ciężki taki temat, żeby właśnie połączyć teraz koszykówkę, futsal, unihokej. I plus jeszcze tam dochodzą różnego rodzaju szkoły, tak? Miasto zazwyczaj mówi, że hala jest pusta, że czasami hala stoi pusta. Owszem, stoi pusta, ale w takich godzinach, kiedy dzieci są w szkołach, no to nikt nie przyjdzie na taki trening, tak? Dlatego godziny do 17 one są w ogóle nie do przyjęcia na trenowanie jakiejkolwiek dyscypliny sportowej.
0: Takie są realia, też tego nie przeskoczymy. No, trzeba liczyć na to, że hala przy ulicy Skorupki jak najszybciej zostanie wyremontowana. Okaże się, że parkiet, który tam zostanie położony, nie ulega degradacji przy meczach
1: unihokeja,
0: tak, ani przy innych dyscyplinach sportu. To jeszcze krótko, ja nie wiem, czy możemy snuć o jakieś informacje o planach, skoro tak naprawdę nie wiadomo, gdzie wy będziecie trenować, szczególnie młodzież, bo seniorzy to sobie dadzą radę na polityce.
1: Tak, no założenia musimy mieć, tak, i za chwilę będziemy z zarządem i Łódzkiego Okręgowego Związku i UKS Nowej Łodzi siadali, robili tak naprawdę założenia na kolejny sezon, bo teraz w poniedziałek mamy oficjalne zakończenie sezonu. Zapraszamy wszystkich zawodników, rodziców, gości i żeby zakończyć, podsumować to wszystko, wręczyć jakieś tam upominki, nagrody tym wszystkim naszym zawodnikom, którzy gdzieś tam odnieśli jakieś sukcesy. I myślę, że zaraz na początku lipca, jeszcze przed obozem sportowym, no będziemy siadali i robili takie plany. Co do dzieci, to nie ma tak naprawdę co planować, bo dzieci, te najmłodsze kategorii, czyli typu młodzik, dzieci, no to jest jeszcze taka sytuacja, że można gdzieś próbować znaleźć miejsce do trenowania w szkołach, bo to też taką alternatywę gdzieś sobie z tyłu, zakładaliśmy z tyłu głowy, że będziemy musieli powalczyć gdzieś o jakieś szkoły, żeby tam wejść do tych szkół. Natomiast te szkoły też nie wszystkie szkoły chcą, bo są szkoły, które kładą nacisk na koszykówkę, są na piłkę ręczną, no i to tak naprawdę ciężko jest cokolwiek zrobić, ale myślę, że uda się to zrobić, bo są też szkoły, które zgłaszają się teraz nawet do nas jeszcze przed końcem roku. Czy nie moglibyśmy podjechać, pokazać im jakiejś takiej pokazowej lekcji zrobić, bo coś słyszą, że fajna dyscyplina i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę, jeżeli udałoby się do jakiejkolwiek szkoły wejść na takie zajęcia, nawet dla tych dzieci ze szkoły, no to wiadomo, że możemy sobie to wspólnie połączyć, bo i tak będziemy musieli podpisać umowę czy porozumienie jakieś ze szkołą i wtedy możemy sobie tak naprawdę takie treningi z dziećmi robić wspólnie, ale no to też będzie to bardzo ciężka przeprawa, żeby takie coś zorganizować i znaleźć, tak? Bo nie wszystkie szkoły, tak jak mówię, chcą coś robić.
0: No to miejmy nadzieję, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane i że ten nadchodzący sezon także będzie udany, że dzieci będą miały gdzie trenować, że seniorzy powalczą o coś więcej niż o utrzymanie w Ekstraklasie.
1: No z tymi zawodnikami, tak jak mówię, juniorów starszych, którzy w tej chwili zrobili cały, że tak powiem, trzon, no to myślę, że będzie taka szansa i będziemy na to kładli nacisk.
0: No to będziemy sprawdzać, czy słowa prezesa się ziszczą. Robert Benkes, prezes Łódzkiego Kręgowego Związku Unihokeja, ale także wiceprezes chyba AZS-u, no tak i jest. Prezes klubu Nowa Łódź był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia.

0: Klasy. Łódź nie była gospodarzem startu ani mety, no ale zazwyczaj tak to wygląda. W tym roku cztery etapy będziemy mieli do przejechania. Pięć, proszę, etapów. Nie, cztery, tak, etapy do przejechania będziemy mieli. Pierwszego dnia dwa etapy, ale nie o sportowym aspekcie, tylko o, powiedzmy, turystycznych walorach trasy tegorocznego wyścigu Solidarności. No tak się składa, że kolarze będą przejeżdżać przez tereny, które wielokrotnie służyły jako plenery dla polskich filmów i to w różnych latach. Więc no, rozpocznijmy ten przegląd razem z rzecznikiem wyścigu Mariuszem Gosem. Rozpoczynamy od Łodzi. Wyścig rozpoczyna się, czy start kolarze mają przed łódzką halą sportową. No ale już oddajmy głos Mariuszowi, który no, w skrócie powie, przez jakie filmowe plenery w tym roku kolarze w wyścigu Solidarności i olimpijczyków będą jechać.
1: Nikt tego nie układał specjalnie pod plenery filmowe, ale tak się zdarzyło, że kiedy przeglądałem mapę, no to te filmy same zaczęły mi się wyświetlać, więc jest to przy okazji możliwość przekazania informacji, że w mieście Łodzi kręcono dużo ważnych filmów. Zacznijmy historycznie w obecnym pałacu, w którym urzęduje Związek Harcerstwa Polskiego. Kręcono czterech pancernych. Po tym, jak Wojska Polskie, na filmie oczywiście, zdobyły Gdańsk, odbyła się impreza. I ta impreza, którą można zobaczyć na filmie, była kręcona właśnie w tym pałacu.
2: No i Rzeczpospolitą Babską kręcono też.
1: No i Rzeczpospolitą Babską też. Co mnie jeszcze do tego skłoniło, ja bardzo lubię Park Klepacza, szczególnie kiedy kwitną cebulice syberyjskie. I tam na budynku rektora jest tabliczka, że właśnie tutaj, w tym budynku, Krzysztof Kieślowski kręcił sceny do filmu Przypadek. No, Krzysztof Kieślowski, sztandarowa postać. A przy hali sportowej Paweł Pawlikowski, Zimną wojnę, film, który wbił się gdzieś, przebił się nie tylko przez polskie sale kinowe, ale i dalej. I potem jedziemy sobie ulicą Wólczańską, skręcamy w Pabianicką i z Pabianickiej skręcamy w Chocianowicką i tam na tym skrzyżowaniu bardzo ważne sceny do filmu Wymyk Grzegorza Zglińskiego. To też mi się tak zupełnie spontanicznie przypomniało. Bardzo mocny film toczony w Łodzi, no ale tam taka ważna scena została nakręcona. No i tak sobie potem będziemy jechać do Bełchatowa. No w Bełchatowie kręcono w tych wielkich wykopach, gdzie najpierw zabrano węgiel, filmy, sceny do filmu science fiction, ale generalnie no, takich scen jak w łódzkich filmach nie było. No ale zawsze to była fajna sceneria. Po południu pierwszego dnia startujemy ze Zduńskiej Woli. Tam między innymi Kazimierz Kuc nakręcił film Linia. No i kręcono niektóre w sceny do komisarza Aleksa. Kończymy w Sieradzu. Taka ciekawostka, nakręcono film Miasteczko, w którym Stanisław Bareja, znany reżyser, zagrał w tym filmie jako aktor wraz z Wiesławem Gołasem. Najciekawszy filmowo jest etap trzeci, ponieważ zaczynamy w Koluszkach i jedziemy przez Lipce Rejmontowskie, w których były kręceni chłopi. Jak również skończymy w Skierniewicach i tam też kręcono chłopów. Poza tym kręcono zdjęcia do Ziemi Obiecanej, do Dziejach Grzechu czy do serialu Czas Honoru. Więc naprawdę to będzie bardzo, bardzo filmowy etap. A później startujemy w Jędrzejowie. Po drodze przejeżdżamy koło Ogrodzieńca. Tam w Ogrodzieńcu Andrzej Wajda kręcił zdjęcia do Zemsty w wersji filmowej. A kończymy w Sosnowcu, gdzie Filip Bajon nakręcił Magdata i białą wizytówkę. Filip Bajon lubił kręcić w Sosnowcu. I w ostatniego dnia są to krajobrazy do filmów kostiumowych. Zaczynamy Ostre ściganie w Chęcinach, bo zaczynamy w Nowinach, ale niedaleko w Chęcinach, na tle zamku, gdzie powstały zdjęcia do Pana Wołodyjowskiego, Wiedźmina, czy ostatnio do serialu Korona Królów. Po drodze przejeżdżamy koło Tokarni, w scenografii oraz okolicach powstawały tak ważne filmy.

0: filmy jak Wołyń, Papusza czy Śluby Panieńskie. Aż wreszcie dotrzemy na koniec do Jaworzna i tam też ciekawostka, ponieważ powstał tam polsko-amerykański serial Letnia Miłość, który był westernem, a w rolach głównych Val Kilmer i Bogusław Linda. I tak zakończymy filmowe ściganie tegorocznym wyścigu Solidarności Olimpijczyków.
1: No filmowe, ale nie tylko filmowe, bo i takie realne, sportowe także będzie się odbywać. W skrócie 5 etapów, początek wyścigu w Łodzi, koniec w Jaworznie. Trasa ponad 660 km przez województwa łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie, a w wyścigu ma wystartować blisko 150 kolarzy. Start 1 lipca w Łodzi. Kończymy już strefę kibica sobotnią. Adam Miksa i Piotr Andrzejczak, dziękujemy za tą ostatnią godzinę, ale ze sportem jeszcze się nie żegnamy, bo wiadomości sportowe w programie Radia Łódź jeszcze dzisiaj po 21 i 22.

0: Autopromocja.
1: Filip Łobodziński odebrał w studiu Radia Łódź srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Z tej okazji porozmawialiśmy o byciu muzykiem, tłumaczem, dziennikarzem i oczywiście o miłości do twórczości Boba Dylana.
2: To jest jeden z największych utworów w ogóle dla mnie w historii muzyki popularnej. Wtedy mógłbym umrzeć. Mogę sobie pomarzyć.
1: Rozmowa z Filipem Łobodzińskim w niedzielę 21 czerwca po 16. Zapraszam, Bartosz Florczak.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
5: Partnerami biegu są GAC Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
6: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski order Orła Białego. Blaszak przy Pojezierskiej w Łodzi uratowany przed wyburzeniem, tak zdecydowali mieszkańcy. W wiadomościach zajrzymy też do Buczku na Krajowe Święto Truskawki. Na noc i jutrzejsze przedpołudnie zapowiadane są burze, jutro po południu znów upał. Na początek ostrzeżenie przed silnymi burzami. Już za około godziny mogą się pojawić na zachodnich krańcach regionu, aby stopniowo objąć całe województwo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia dla zachodniej i centralnej Polski. Na zachodzie kraju burze już są, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Marek Pruchniewicz.
9: W nocy strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
8: Burze będą najbardziej aktywne w pierwszych godzinach, później stopniowo osłabną. Miejscami mogą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, wiatr osiągający w porywach około 90 km na godzinę, lokalnie grad. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Ukraiński prezydent odesłał do Polski order Orła Białego. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Ma to być odpowiedź na nazwanie jednego z oddziałów ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego, zapakowany do paczki z adresem kancelarii polskiego prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Dodał, że Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę we walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Podkreślił, że od tego zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Po Wołodymyrze Zełenskim orderu Orła Białego zrzekł się także były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, który otrzymał go w 1997 roku od ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Blaszak przy Pojezierskiej w Łodzi nie będzie wyburzony, a to dzięki determinacji mieszkańców. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, lokatorzy protestowali przeciw możliwości wyburzenia blaszaka. Dziś licznie przyszli na walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej i podjęli decyzję, na jakiej im zależało. Obradom przysłuchiwał się nasz reporter Seweryn Potentas.
10: Początkowo zaproponowano trzy możliwe scenariusze.
11: Remont, wyburzenie, wybudowanie nowego pawilonu, wybudowanie nowego pawilonu z funkcją mieszkalną.
10: Mówi Magdalena Banasiak, prezes spółdzielni Pojezierska. W trakcie zgromadzenia pojawiło się jednak kolejne rozwiązanie, które niemal jednogłośnie wybrali mieszkańcy. Blaszak ma przejść szczegółową ekspertyzę, która pozwoli ocenić stan pawilonu. W kolejnych etapach budynek ma być remontowany, ale sukcesywnie.
12: Decyzja się podoba, wydaje się w tym momencie najrozsądniejsza.
13: No myślę, że dobrze, będzie sukcesywnie remontowany, także myślę, że dobrze.
10: O dalszych losach pawilonu zadecydowało łącznie około 200 mieszkańców osiedla. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: Przyszłe remonty mają być tak prowadzone, aby umożliwiać nieprzerwaną działalność handlową i usługową w Blaszaku.
3: Więcej na radiołódź.pl.
8: Na zakończenie zajrzymy do Buczku w powiecie łaskim na 10. Krajowe Święto Truskawki. Na uczestników czekają występy artystyczne, atrakcje dla całych rodzin, a przede wszystkim tysiące truskawek na ciepło i zimno.
14: Proszę bardzo, truskaweczki. Możemy znaleźć tutaj napój taki chłodzący też z truskaweczkami. Są słodkie.
15: Jest najsłodsza.
16: Jak dziewczyny z Buczku.
17: Cały czas mamy w sprzedaży truskawki z naszych plantacji, z naszej gminy Buczek. Mamy przeróżnego rodzaju ciasta.
15: Dużym powodzeniem cieszą się knedle, no i oczywiście bułeczki z truskawkami.
8: Na zakończenie pierwszego dnia święta truskawki w Buczku zagrają Messiah i Piersi, a jutro m.in. Kuba i Kuba oraz Kleo. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Wieczór będzie pogodny i ciepły, na noc zapowiadane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem, lokalnie grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla zachodniej części regionu będą obowiązywać od godziny 10, a dla wschodniej części regionu od północy. Temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro przed południem jeszcze możliwe burze i przelotne opady deszczu, później stopniowo zacznie ubywać chmur i będzie to kolejny gorący dzień. Termometry pokażą do 31 stopni.
3: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Zaśpiewał tanecznie i bardzo melodyjnie Andrzej Piasek Piaseczny. Piosenka pochodziła z albumu 50 na 50, który ukazał się w roku 2021. 8 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Za konsoletą Adam Miksa, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Z prawdziwą przyjemnością przyjechałem dzisiaj do radiowego studia. Usiadłem przed naszym zaczarowanym mikrofonem, aby być z Państwem. Być z sympatykami muzyki popowo-tanecznej, jak przystało na przebojową wolną sobotę w Radiu Łódź. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Najpierw DJ Bobo.

drugi singiel z debiutanckiego albumu Down With Me z roku 1993, szczyt list bestsellerów w Szwajcarii, Portugalii, Szwecji. Szwajcarski DJ, wokalista, producent muzyczny, tancerz i kompozytor René Baumann, czyli popularny DJ Bobo, gwiazda wczorajszego koncertu w łódzkiej Atlas Arenie. Prawdziwe muzyczne, taneczne show. Dzisiaj kilka razy na naszej antenie w przebojach wolnej soboty. Zaczynamy bardzo dynamicznie. Oto włoski dziewczęcy duet Fanfani, nagranie Happy Station.

Jednym słowem, test stereo zaliczony. Z maxi singla winylowego, ale także z albumu Have Fun and More z roku 1984 Happy Station i duet Fun Fun. A nasi słuchacze, co mnie bardzo, bardzo cieszy, już obecni, już uśmiechnięci. Dobry wieczór, panie Piotrze. Niezmiernie miło mi pana słyszeć po urlopie, a w szczególności w sobotniej audycji, która, jak słychać, będzie nas rozgrzewać mimo letniej wysokiej temperatury. Mam nadzieję, że wypoczynek się udał i każda wakacyjna sobota będzie upływać pod znakiem pana obecności i najlepszych przebojów, które każdy uwielbia. Pozdrawiam serdecznie, stały fan i słuchacz Dominik. No jak nie uśmiechnąć się do naszych drogich słuchaczy po takim mailu na dobry początek. Pozdrawiam, obiecuję, że będzie dzisiaj się działo. I Just Died in Your Arms, specjalny remix i Komodo.

I just died in your arms. Właśnie umarłem w twoich ramionach. W 1985 roku brytyjska grupa Cutting Crew, która działała w Londynie i prezentowała muzykę z pogranicza popu i rocka, także new wave. A my słuchaliśmy wersji z roku 2018 w wykonaniu polskiej formacji Komodo. Przeboje, przeboje i raz jeszcze same przeboje. Rok 1979. Don't stop till you get enough. Michael Jackson.

refren od razu momentalnie wpadający w ucho. Utwór, który dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard i utrzymywał się na samym szczycie przez 6 tygodni, uzyskując status 5-krotnej platyny. Don't stop till you get enough, czyli nie przestawaj, dopóki nie będziesz miał dość. Michael Jackson. I jak w każdy sobotni wieczór od 19.05 do 22.00 przebojowa wolna sobota, od razu słychać, że to my, prawda? Dzisiaj aż 10 radiowych premier, ale także znane, sprawdzone przeboje, w tym utwory polskie.

dzisiaj rzeczywiście prawdziwie letnia, wręcz wakacyjna pogoda. Autorzy tej piosenki to Olek Klepacz i Wojciech Wierus, po raz pierwszy w radiowym eterze w roku 95, po raz drugi 10 lat później. Lato i formacja nieżywych schabów.

Chica Loca i rumuńska wokalistka, także modelka Antonia. Utwór po raz pierwszy pojawił się w roku 2014, w tym remiksie 12 miesięcy później. Pozostajemy w tym pięknym, urokliwym kraju. Przedstawiciele muzyki elektronicznej, tanecznej, Deep House, trio Kosti, Adrian Saguna i Benzo. Solo

Nie sposób spokojnie ustać w miejscu, to prawda. Solo, Tool, Kosti, Adrian Saguna i Benzel. A przed nami kolejny światowy szlagier, po raz pierwszy w roku 1976, po raz drugi w roku 1996. Madonna zagrała wtedy główną rolę w filmie Evita. Piosenkarka chciała czegoś, co byłoby taneczne, ale wierne filmowi.

Ole, Don't Cry For Me Argentina, latynoamerykański Miami Spanish Mix i oczywiście Madonna. Radio Studia Małpa Radio.pl. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi słuchaczami. Można pisać, można dzielić się swoimi emocjami, komentować, no i podpowiadać oczywiście muzyczne hity do kolejnych wydań naszego programu. Po polsku i znów premierowo. Ostatni dzień lata.

O ostatnim dniu lata zaśpiewali Gypsy Go i For Money. Piosenka pochodzi z albumu Nurt. Przed nami kolejny wielki szlagier. Mamma Mia w remiksie na rok 1999. W rolach głównych 18.

Słynna muzyczna Mamma Mia, po raz pierwszy na trzeciej płycie długogrającej w 1975 roku słynna ABBA. W roku 99 szwedzki kwartet 18, który dzisiaj jeszcze usłyszymy w premierowej piosence.

Przedstawiciel muzyczny Irlandii Michael Patrick Kelly z czerwca 2021 roku Throwback. Letnio, melodyjnie, kolorowo, czyli z płyty o miłości. Kolory tańczą w twoich oczach. Przed nami zespół Kombi.

Właśnie między innymi za takie piosenki kochamy od lat zespół Kombi. Zatańczymy? No pewno, tym razem z niemiecką grupą Hit Hunter and the Pleasure Company. Bardzo wakacyjnie. Master and Seven.

Niezwykle wakacyjne, taneczne nutki Headhunter Master and Seventh. No to kontynuujemy. Ina i Sean Paul, wakacje 2022 roku i oczywiście Up, nagranie, które do dzisiaj cieszy się dużą sympatią.

0: Yo, yo i Nation Paul. Muzyczna rozgrzewka za nami. Wracamy tuż po wiadomościach.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich specjalistyczna opieka okołoporodowa dla kobiet z powiatu brzezińskiego, tymczasowy areszt dla podejrzanego o zamordowanie rosyjskiego opozycjonisty i powrót do Łodzi zabytkowego tramwaju przedwojennego Lillpopa. Są ostrzeżenia meteorologiczne dla regionu łódzkiego, alerty dotyczą silnych burz i weekendowego upału. Przyszłe mamy z powiatu brzezińskiego zyskają opiekę specjalistów ze Skierniewic. Będą mogły z niej korzystać przez cały okres okołoporodowy. To za sprawą porozumienia zawartego między szpitalami w Brzezinach i Skierniewicach. W Brzezinach działa oddział ginekologiczny, ale nie świadczy usług w zakresie położnictwa i neonatologii. O szczegółach porozumienia nasz reporter Damian Grosicki.
7: Szpital w Skierniewicach będzie przyjmował porody od 32 tygodnia i zapewni opiekę wcześniakom. Kadra medyczna ma pomóc w prowadzeniu ciąż powikłanych. Sam poród może przebiegać zarówno w komfortowych salach porodowych, ale też można skorzystać z basenu czy z immersji wodnej, mówi dyrektor medyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach Małgorzata Terlecka-Maciejewska.
8: Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo pacjentek i ich dzieci oraz poczucie, że w tym wyjątkowym czasie są pod profesjonalną opieką.
7: Oprócz tego w pododdziale patologii noworodka hospitalizowane będą dzieci do 28 doby życia, które wymagają leczenia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
6: Szpital w Skierniewicach umożliwi również wspólny pobyt z osobą towarzyszącą po porodzie.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty został tymczasowo aresztowany. Ofiara zabójstwa, 44-letni Siemion Skrzypecki, jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę. Został zastrzelony w Białej Podlaskiej w poniedziałek. Sprawca oddał do niego 5 strzałów. Śledczy badają m.in. wątek zabójstwa na zlecenie. Podejrzany 36-letni obywatel Gruzji nie przyznał się do winy. Złożył przed sądem krótkie wyjaśnienia. Sąd zdecydował 3-miesięcznym aresztowaniu w związku z obawą ucieczki i grożącą podejrzanemu surową karą. Adwokat podejrzanego zapowiedział, że złoży zażalenie na tymczasowy areszt swojego klienta, który, jak podkreślił prawnik, nie przyznaje się do winy. Lillpop II wraca do Łodzi. Łódzki Klub Miłośników Starych Tramwajów pozyskał kolejny historyczny tramwaj. Pojazd z 1929 roku po wycofaniu z użytkowania został sprzedany w prywatne ręce. Przetransportowano go do Dąbrowy nad Czarną w powiecie piotrkowskim, gdzie pełnił funkcję altanki. Teraz trafi jako eksponat do zajezdni muzealnej BRUS, mówią Robert Maćkowiak i Grzegorz Błaszczyk z Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.
10: Jest to przedwojenny Lillpop II, numer taborowy 493. To była najliczniejsza seria tramwajów, która została dostarczona do Łodzi w okresie międzywojennym. W sumie kursowało ich 56 sztuk.
11: MPK w czasach PRL-u sprzedawało zużyte nadwozie tramwajów jako domki lub altanki. Powstawały całe osiedla zbudowane na podstawie wagonów tramwajowych. Można je było także nabyć pojedynczo, postawić na posesji. Tutaj zostały nabyte przez rodzinę 3 wagony, to jest jeden z nich.
6: Dotychczasowi właściciele dbali o pojazd. Jego nadwozie jest w bardzo dobrym stanie. Możliwe, że w Łodzi wróci do ruchu w roli tramwaju historycznego. Wschodniego. Jak Lil Pop II wygląda, to można zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. Upalny weekend w całym regionie. Łodzianie szukali dziś sposobu na ochłodę. Dużą popularnością cieszył się Arturówek. Można tam skorzystać m.in. z rowerków wodnych albo po prostu skryć się w cieniu otaczającego wodę lasu. Dziesiątki rodzin wypoczywały na miejskiej plaży, szukając ochłody w wodzie.
12: Można się ochłodzić.
13: Udało się, pomaga. Pomaga.
14: Zimna woda.
15: Dało radę.
16: Bardzo pomaga.
17: No, taki upał.
18: Jak byliśmy, kiedy było 20 stopni, szczerze, nie dało się wytrzymać. A dzisiaj wychodzi się z wody i cieplusio fajnie. A przedtem tak zimno.
6: Z otwartych kąpielisk w Łodzi można korzystać także na stawach Jana czy Stefańskiego. Od ubiegłego tygodnia sezon kąpielowy rozpoczęto także na Zgierskiej Malince i na kąpielisku w Głownie. Kolejne wiadomości o 21.00. Na noc zapowiadane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem, lokalnie możliwy grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla zachodniej części regionu będą obowiązywać od godziny 20, czyli już teraz, a dla wschodniej od północy. Temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro przed południem jeszcze możliwe burze i przelotne opady deszczu, później stopniowo zacznie ubywać chmur, a termometry pokażą jutro do 31 stopni.
19: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
0: Na naszym zegarze 5 minut po godzinie 20. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Dobry wieczór po raz drugi. Witam bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na drugą godzinę przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Na jej wstępie DJ Bobo.

of the night have never

Na estradzie debiutował w 1992 roku, wydał wiele albumów, które szczególnie w krajach niemieckojęzycznych osiągnęły status złotych i platynowych płyt. Shadows of the Night z krążka World in Motion z roku 1996, DJ Bobo, dzisiejsza gwiazda tego wydania przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Gramy dalej.

Tegoroczna czerwcowa premiera Kylie Minogue, piosenka Light Up, pochodząca z filmu dokumentalnego o życiu i karierze tej bardzo znanej od wielu lat artystki. To oczywiście jedna z naszych dzisiejszych nowości. Studio Małpa.radio.pl. Pozdrawiam bardzo serdecznie fankę Ankę, która również przesłała serdeczności. Cieszy się z mojego powrotu, bardzo mi miło. Cieszę się również z tego, że takie rytmy, takie brzmienia, taka muzyka powróciły w sobotni wieczór na antenę Radia Łódź. Cieszymy się razem z Państwem, zapraszamy do aktywnego udziału. Kochamy siebie, to Tatiana Okupnik i zespół Blue Cafe.

Ileż pozytywnej energii, prawda? Przenieśliśmy się muzyczną pamięcią do roku 2002, album Fanaberia, pierwszy studyjny krążek łódzkiego zespołu Blue Cafe i oczywiście Kochamy Siebie. A przed nami cover wielkiego hitu Taylor Dane z roku 1988, Tell It To My Heart.

Sprawdzone przeboje powracają, Tell It To My Heart z repertuaru Taylor Dane, niemiecki DJ i producent muzyczny Luca Debonair. Radio Łódź od 19.05 do 22.00 w sobotnie wieczory. 3-godzinna porcja tanecznej, popowej, melodyjnej muzyki. Uncle Funkle i Emotional.

Kolejna gorąca nowość dzisiejszego wieczoru. Babylon to najnowsza propozycja Earboxa, w której duch lat 20. XX wieku spotyka się z nowoczesną elektroniczną produkcją. Powracamy do pięknej Rumunii. Tony Christian D. Danza Danza. Tegoroczna propozycja.

to po prostu trzeba zatańczyć. Danza, Danza, Donny i Christian D. Pamiętają Państwo rok 2007 i rumuński duet Jarabi? No to jest okazja, by sobie przypomnieć.

0: Tu Radio Łódź 99,2 MHz.
1: Au, Yama Kutine, Jarabi z roku 2007. Powracamy nad Wisłę. Aleksandra Bletek, czyli popularna Bletka, i jej najnowsza premierowa piosenka, utwór zatytułowany Tańcz.

Do tańca zachęcała Bledka. Jak to fajnie usłyszeć pana po urlopie, napisał Adam, nasz stały słuchacz. A jak już pan Piotr na dzień dobry w drugiej godzinie zagrał DJ-a Bobo, to znaczy, że będzie bardzo tanecznie. I to prawda, DJ Bobo wczoraj na koncercie Wódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście czekam na wrażenie, jeżeli ktoś był i nas słucha. I prezentuje niektóre wybrane piosenki artysty. Love is the prize, DJ Bobo.

0: price, freedom is the cost.
1: Love is the price, zaśpiewał René Bauman, czyli DJ Bobo. Piosenka znalazła się na albumie Just For You, wydanym w roku 1994. Studio@radios.pl, nasi słuchacze aktywni, bardzo, bardzo się cieszymy. Serdecznie pozdrawiam pana, panie Piotrze, i całą ekipę Radia Łódź. Przyjemny wypoczynek w wakacyjnym klimacie po upalnym dniu. To jest to. Życzę miłego wieczoru. Stała słuchaczka Zofia. Jakże nam miło. Pozdrawiamy panią Zofię. Pozdrawiamy wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy. No skoro odpoczywamy, to w takim słonecznym, wakacyjnym rytmie reggae. Sunshine Reggae, laid back.

1983 roku nikt nie spodziewał się, łącznie z muzykami, że ta piosenka stanie się takim światowym szlagierem i to hitem ponadczasowym. Z płyty Keep Smiling, duński zespół Laidback i oczywiście Sunshine Reggae. Kołysaliśmy się w rytm reggae. Przeniosę teraz Państwa do Francji. To było wydarzenie w roku 2025. Piosenka spędziła aż 103 dni na Top 50.

Taneczny dyskotekowy pocałunek Weinstone i Morgan z grudnia 2025 roku. Powracamy do radiowych hitów. Piosenka, która pamięta Petera Framptona i rok 1975. W roku 1989 amerykańska formacja Will to Power i ich interpretacja przeboju Baby I Love Your Way.

Pierwsze miejsce amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard. Druga pozycja nad Tamizą, czyli na UK Top 75. Medley dwóch utworów Baby I Love You Way, Free Bird amerykańskiej grupy Will to Power. Jesteśmy w Australii, rok 1997. Truly Madly Deeply, Savage Garden.

0: Pierwsze miejsce swego czasu w Australii, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Duże sukcesy na Starym Kontynencie. Australijska grupa Savage Garden i Truly Madly Deeply, a my powrócimy po 21. Radio
1: Łódź. Ogłoszenie społeczne.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Gwałtowne burze na zachodzie Polski. Strażacy podejmują setki interwencji. Łodzianie domagają się przywrócenia wydłużonego czasu ważności biletu w MPK. Buczkowska truskawka, jedna z marek naszego regionu, jest główną atrakcją weekendowego wydarzenia w powiecie łaskim. Nocą i jutro przed południem w regionie możliwe silne burze, a w niedzielę także znowu upał. Burze nadciągają nad region łódzki od południowego zachodu, miejscami w powiecie pajęczańskim już grzmi, a na zachodzie kraju strażacy po burzach interweniowali ponad 750 razy. Najwięcej interwencji jest na Dolnym Śląsku, ponad 400. W Jakuszycach piorun poraził 38-letnią kobietę, doznała nagłego zatrzymania akcji serca i trafiła do szpitala. Jest w stanie stabilnym. W Wałbrzychu nawałnica trwała około kwadransa. Studzienki kanalizacyjne nie nadążały z odprowadzaniem wody z ulic. Część ulic zostało zalanych. Opady gradu były wielkości małych wiśni. We Wrocławiu zalało stadion olimpijski. Nie wiadomo, czy odbędą się tam planowane zawody żużlowego Grand Prix Polski. Już są opóźnione. Podtopione są niektóre ulice w stolicy Dolnego Śląska. Kilka dróg jest zablokowanych w województwie dolnośląskim przez powalone drzewa. Łodzianie chcą przywrócenia wydłużenia czasu ważności biletów MPK. Podpisują internetową petycję w tej sprawie. W latach 2020-2024 bilet 20-minutowy był ważny przez 40 minut, a 40-minutowy przez godzinę przy zachowaniu cen. Powodem było nagromadzenie remontów, które wydłużały czas podróży. Zdaniem części łodzian, z powodu już trwających i planowanych na najbliższy czas remontów, miasto znowu powinno wprowadzić takie rozwiązanie.
11: Dobry pomysł, dlatego że te bilety są drogie mimo wszystko. No te autobusy i tramwaje no jeżdżą sobie jak chcą, dlatego czasami bilet 20-minutowy, myśląc, że on wystarczy, no to nie wystarcza i potem mogą wyjść jakieś sytuacje na zasadzie mandaty, także...
12: Wydłużenie biletów powodowało na pewno większy komfort spowodowany tym, że jeśli przejazd się wydłużał, na przykład z racji remontów, no to wtedy można było uniknąć jakichś stresów.
10: Petycję można znaleźć na stronie petycje.pl. Jej autorzy podkreślają, że prace prowadzone m.in. na ulicach Franciszkańskiej i Żgowskiej czy na placu Wolności znacząco utrudniają funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Amatorzy truskawek zjechali do Buczku w powiecie łaskim. Rozpoczęło się dwudniowe, 10. Krajowe Święto Truskawki. Dziś odwiedziły je tysiące mieszkańców regionu. Na koncertach czy w wesołym miasteczku bawią się całe rodziny. Są też stoiska z rękodziełem, ale przede wszystkim wszyscy próbują buczkowskich truskawek pod różnymi postaciami. Lokalne owoce są bardzo słodkie i to jest znak rozpoznawczy regionu, mówią panie z kół gospodyń wiejskich.
14: Nasza buczkowska truskawka jest właśnie marką województwa łódzkiego. Plantacja tych truskawek odbywa się z pradziada, dziada, naszych mam, babć i teraz to my kultywujemy tą tradycję. Gmina Buczek to zagłębie truskawkowe.
15: są słodkie.
16: Bułeczki, ciasto, powidełka.
10: Pierwszy dzień 10. Krajowego Święta Truskawki zakończy występ zespołu Piersi. Buczek będzie można odwiedzić jeszcze jutro od 15.30. I na koniec jubileuszowy bieg Radia Łódź i piknik rodzinny. Jutro w parku Baden-Powella w Łodzi 50 drużyn weźmie udział w biegu zorganizowanym z okazji 95-lecia naszej rozgłośni. Można będzie kibicować, ale na miejscu będzie też czekać mnóstwo innych atrakcji, mówi dziennikarz Radia Łódź Konrad Ciężki.
17: Będzie strefa zabaw dla dzieciaków. Będą nasi partnerzy, sponsorzy ze swoimi tak zwanymi stoiskami, na których zaprezentują wiele różnych rzeczy. Będzie można zjeść ciastko smaku radiości, będą lody o smaku radiości.
10: Wydarzenie rozpocznie się o 11.30, sam bieg sztafetowy o 13.00. Zapraszamy do parku Baden-Powella. A teraz czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
18: Łódzki Klub Sportowy poinformował o kolejnym nowym piłkarzu. ŁKS podpisał bowiem 2-letni kontrakt z Jamesem Rhodesem. To 18-letni bramkarz, który do tej pory występował w Akademii Los Angeles Galaxy. Rhodes jest młodzieżowym reprezentantem Kanady, dla której rozegrał 2 mecze po występach w Stanach Zjednoczonych. Będzie więc kontynuował karierę w Polsce. Anastazja Chryszczuk odchodzi z ŁKS-u Comerscon. Siatkarka, która występowała wcześniej w młodzieżowych zespołach łódzkiego klubu przez ostatnie 4 sezony, była częścią seniorskiej drużyny rywalizującej w Tauron Lidze. No i w tym czasie z zespołem sięgnęła po Mistrzostwo Polski w 2023 roku, a także wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Polski 2 lata później. A polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Holandię 3-1 w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. To 6 zwycięstwo drużyny prowadzonej przez trenera Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. W niedzielę na zakończenie drugiego turnieju biało-czerwone zagrają z Kanadą. Rugbyści Pogoni Siedlce zostali mistrzami Polski. W rozegranym dzisiaj na ich stadionie finale Ekstraligi pokonali Energę Ogniwo Sopot i wywalczyli drugi w historii tytuł. Po raz pierwszy po koronę Pogoń sięgnęła rok temu. Trzecie miejsce zajął Orkan Sochaczew, a Budowlanie Łódź zakończyli rywalizację w Ekstraklasie Rugby na 5. miejscu. 1500 dzieci urodzonych w latach 2013-15 startuje w finale tegorocznych czwartków lekkoatletycznych. Finał odbywa się już tradycyjnie od kilkunastu lat na stadionie AZS-u w Łodzi. Z frekwencji na zawodach był zadowolony organizator imprezy, rekordzista Polski w biegu na 100 metrów, Marian Woronin.
19: Widać było na otwarciu tyle miast, co roku przybywa kolejne miasta i zainteresowanie jest ogromne. Jeszcze gdyby się nami interesowały władze sportu polskiego, to byśmy byli szczęśliwi i te dzieci się garną do uprawiania sportu.
18: A dzieci startują w 7 konkurencjach, w biegach na 60, 300, 600 i 1000 metrów, a także w skoku w dal, skoku w zwycz, pchnięciu kulą, a także w rzucie piłeczką palantową. A jutro na stadionie AZS-u drugi dzień rywalizacji w czwartkach lekkoatletycznych, a następne wiadomości sportowe za godzinę.
10: Na noc zapowiadane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem, lokalnie grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla zachodniej części województwa już obowiązują, dla wschodniej będą ważne od północy. Temperatura spadnie nocą do 18 stopni. Jutro przed południem, mniej więcej do godziny 10, jeszcze możliwe burze i przelotne opady deszczu. Później stopniowo zacznie ubywać chmur. Będzie to kolejny gorący dzień. Termometry pokażą maksymalnie 31 stopni.
13: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Szwedzki duet Double powraca singlem Ocean House, który miał premierę dokładnie 12 czerwca bieżącego roku. To może być propozycja na tegoroczne lato, na tegoroczne wakacje. Przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź, 10 minut po 21. Gwiazda dzisiejszego wydania René Bauman, DJ Bobo, tym razem w specjalnej wersji utworu Where is Your Love?

Sprzedał ponad 10 milionów albumów i singli, aż 7 razy odbierał prestiżową nagrodę World Music Award. Z krążka Magic z roku 98, Where's Your Love i DJ Bobo.

Przepiękna, bardzo udana debiutancka płyta norweskiego tria AHA z roku 85. Hunting High and Low. Niespodzianka od rumuńskiej wokalistki Miszy Miller, która zatęskniła do pewnej bardzo znanej piosenki sprzed lat. Posłuchajmy.

Czy poznali Państwo te głosy? To boys band Backstreet Boys, który prezentuje nową piosenkę Bottle Up. Kompozycja znajdzie się na ścieżce dźwiękowej wyczekiwanego filmu familijnego Psi Patrol i Dinozaury. Teraz doskonale znane brzmienie dyskotekowe z lat 80. Thomas Anders.

Słodka nowa Sheila, czyli Sweet Little Sheila i Thomas Anders, piosenka nawiązująca do płyty In the Middle of Nowhere, duetu Modern Talking. I oczywiście przebojowa wolna sobota, która towarzyszy naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom zawsze w sobotni wieczór między 19.05 a 22.00. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, za pozdrowienia, za serdeczności. Oto przykład kolejnych. Dobry wieczór, Piotrze. Przebojowa wolna sobota bez Mr. Hita to nie sobota. Świetnie, że po krótkiej przerwie powróciły nasze przeboje, wspomnienia i niezastąpione od ponad 3 dekad Piotr, który wie, co my wierni słuchacze lubimy najlepiej. Pozdrawiamy gorąco z upalnego regionu. Stali wierni fani z Łasku, tak napisał Mariusz. Pozdrawiam Mariusza bardzo ciepło, pozdrawiam cały Łask i całe nasze województwo.

Królowie synth popu z pierwszej połowy lat 80. Sven Doro i Ronnie Schreitzer, czyli duet The Twins Face to Face, Heart to Heart z wydanej w roku 82 płyty Modern Lifestyle. Lata 90. to m.in. ta grupa i ich największe przeboje. La Bouche.

O braku energii nie ma mowy. A Moment of Love to jest drugi album studyjny tego zespołu. Został wydany w listopadzie 1997 roku. Zawiera 14 utworów. Wśród nich kompozycja, która zawsze budzi dobre emocje. You Won't Forget Me.

Sweet Dreams, Be My Lover, A Moment of Love, All I Want, Bolingo, no i oczywiście You Won't Forget Me, to tytuły tylko niektórych hitów wylansowanych przez duet La Bouche. Piosenka, tak jak mówiłem, pochodziła z roku 1997. Studio małparadios.pl. Raz jeszcze uśmiechamy się do naszych słuchaczek, do naszych słuchaczy. Cieszymy się, że jesteście z nami, że słuchacie Radia Łódź, że wspólnie umilamy sobie ten sobotni wieczór. Dzień dobry, jak dobrze i miło znów usłyszeć ten głos w radiu. Pozdrowienia tym razem z Torunia, napisała nasza stała słuchaczka i wielbicielka pani Ola. Dziękujemy pięknie, dziękujemy również za przesłane fotografie. Piękny jest Toruń. Miałem przyjemność w czasie swojego urlopu spacerować ulicami tego pięknego miasta i podziwiać oczywiście architekturę. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy właśnie teraz nas słuchają i zapraszam, aby przypomnieć sobie nagranie odtwarzane bezpośrednio z winylowego maxi singla w wykonaniu Rickiego Maltese. Tytuł kompozycji Warrior.

zapachniało dyskoteką z lat 80. Duet Farina i Crivalent, Ricky Maltese Warrior z 86 roku, czyli rytmy italo-disco tak wtedy lubiane i popularne. A my wracamy na plażę, drodzy słuchacze, po to taki typowo letni wakacyjny wieczór. Kalimba de Luna z 99 roku Garcia.

idę, przychodzę i myślę o tobie. Przedstawiciel muzyczny i Belgii Pierre Demer, to jego najnowsza piosenka. Wcześniej René Bauman i Bye, Bye, Bye, czyli takie muzyczne, w cudzysłowie taneczne pożegnanie z naszym dzisiejszym programem. Piosenka z roku 2016. A teraz niezwykle klimatycznie, nastrojowo i melodyjnie. Out of My Mind, Joanna Ignacy.

prawdziwa esencja gorącego, wakacyjnego, letniego wieczoru. Out of my mind i najnowsza Joanna Ignat. Na samo zakończenie Around my heart w specjalnej wersji Sandra.

0: Te niezapomniane lata 80. Sandra Lauer z płyty Into a Secret Land z roku 88, ale w specjalnej wersji wydanej w roku 2006, Around My Heart. I tyle udało się pomieścić w dzisiejszym wydaniu przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za tak duży odzew i za waszą obecność. Mimo zapowiadanej w nocy burzy życzymy spokojnej i dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich weekendowe utrudnienia w działalności bełchatowskiego szpitala, jednak pacjenci w nagłych wypadkach otrzymają pomoc. Wołodymyr Zełenski odesłał pocztą do Warszawy order Orła Białego. Świętokrzyska policja wydała list gończy za podejrzanym o zabójstwo. Sprawca jest poszukiwany od wczoraj. Na zachodzie i południu regionu już burze. Ostrzeżenie wydano dla całego województwa na noc i jutrzejsze przedpołudnie. Utrudnienia w pracy Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. SOR dzisiaj i jutro pracuje w ograniczonym zakresie. Pacjenci potrzebujący szybkiej pomocy są przyjmowani, ale mogą być po przebadaniu przewiezieni do innych placówek. Powodem tych weekendowych zmian jest konieczność czasowego wyłączenia zasilania z powodu modernizacji oddziału kardiologicznego. Dyrektor bełchatowskiego szpitala Dagmara Bednarek zapewnia, że żaden pacjent nie odejdzie bez pomocy.
7: Po ustabilizowaniu funkcji życiowych zostanie przewieziony albo do innego podmiotu leczniczego, które tutaj z nami współpracują, czyli Piotrków i Radomsko, albo zostanie na szpitalnym oddziale ratunkowym, bo tam prąd będzie.
6: Dyrektorka podkreśla, że prowadzone prace nie wpływają na sytuację hospitalizowanych pacjentów. Zdecydowano się je przeprowadzić w weekend, gdy nowych pacjentów jest mniej, a w poniedziałek rano wszystko ma już wrócić do normy.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Ukraiński prezydent odesłał do Polski order Orła Białego. Odznaczenia zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. To odpowiedź na nazwanie jednego z oddziałów ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Dziś Wołodymyr Zełenski opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem kancelarii polskiego prezydenta w Warszawie. Prezydent Ukrainy napisał, że odesłał odznaczenie. Dodał, że Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Polska scena polityczna jest podzielona w ocenie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Politycy koalicji rządzącej oceniają ją negatywnie jako cios w relacje z Ukrainą. Przedstawiciele opozycji chwalą decyzję. A media na Ukrainie komentują, że stosunki między Kijowem i Warszawą popsuły się jak nigdy. Jest list gończy za podejrzanym o zabójstwo w powiacie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. Mężczyzna miał zabić swojego teścia i usiłować zabić teściową. Policja opublikowała jego wizerunek. To 49-letni Dariusz Równicki, były funkcjonariusz policji, obecnie emerytowany. Świętokrzyscy policjanci wciąż prowadzą poszukiwania. Apelują, aby osoby, które mają jakieś informacje na temat podejrzanego, dzwoniły pod numer 112. Jednocześnie kategorycznie odradzają podejmowania prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Do zbrodni doszło wczoraj. Zginął ugodzony nożem 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Folklor, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Wszystko to jutro w Głownie. Nad Zalewem Mrożyczka odbędzie się folkowe łódzkie Święto Wsi. To promocja lokalnych tradycji, kultury i dziedzictwa wsi. Gościem specjalnym będzie znany kucharz Karol Okrasa, który poprowadzi warsztaty kulinarne inspirowane smakami naszego regionu. Co jeszcze będzie się działo? O tym Iwona Borowińska z Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych.
9: Będą warsztaty rękodzielnicze, regionalna kuchnia, stoiska wystawców oraz strefy zabaw dla dzieci. Na scenie głównej od godziny 12 będą występować zespoły pieśni i tańca oraz orkiestry Dente, a wieczorem publiczność rozbawią kabarety.
6: Na wydarzenie można będzie dojechać pociągami ŁKA. Przewoźnik przygotował specjalną ofertę. Każdy, kto kupi bilet do Głowna, wróci w niedzielę bezpłatnie. Wystarczy zachować bilet i okazać go podczas podróży powrotnej. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
10: Reprezentacja Holandii nie dała szans Szwecji w drugiej kolejce grupy F piłkarskich mistrzostw świata. Na stadionie w Houston pomarańczowi rozgromili 3-1. Od 22 w Toronto trwa mecz Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej w grupie E, a o 2 nad ranem polskiego czasu starcie w tej samej grupie Ekwador kontra Curacao. O 6 natomiast na Morawę w Monterrey wybiegną Tunezja i Japonia. Łódzki Klub Sportowy związał się 2-letnim kontraktem z Jamesem Rodsem. Utalentowany bramkarz swoje piłkarskie umiejętności rozwijał dotąd w Akademii Los Angeles Galaxy. Nowy ŁKS-iak jest Kanadyjczykiem, zresztą zdążył rozegrać 2 spotkania w reprezentacji młodzieżowej swojego kraju. 18-latek, jak już wspomnieliśmy, szkolił się do tej pory za oceanem. Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Holandię 3-1 w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. To 6 zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w rozgrywkach. W niedzielę na zakończenie drugiego turnieju biało-czerwone zmierzą się z Kanadą. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 4-6, 7-6, 0-6 w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, w której Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. W Paryżu Sabalenka przegrała w ćwierćfinale z Rosjanką Janą Schneider i też przegrała ostatniego seta 0-6 i wtedy zanotowała serię 10 przegranych gemów, a po spotkaniu mówiła, że jedyne na co ma ochotę to rzucić tenis. A z Polek w Berlinie rywalizowała tylko Magdalena Fręch, ale nasza tenisistka odpadła już w pierwszej rundzie. Lider kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii Tadej Pogacar wygrał sobotnią jazdę na czas, będącą 4. etapem imprezy. Jadący na 23-kilometrowej trasie czasówki jako ostatni Słoweniec z niesamowitym zrywem na ostatnich metrach zdystansował prowadzącego Holendra Mathieu van den Poela, a różnica na mecie między kolarzami wynosiła niespełna sekundę. Trzeci był Norwek Tobias Foss, 6 sekund za zwycięzcą. 21 miejsce na dzisiejszej czasówce zajął Michał Kwiatkowski. Stracił minutę do zwycięzcy. Pogacar zachował oczywiście żółtą koszulkę lidera i tylko kataklizm mógłby ją odebrać na ostatnim etapie, a wyścig zakończy się właśnie w niedzielę. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
6: Na południowym zachodzie województwa miejscami burze już zagrzmiało także na północnym wschodzie. Burze zapowiadane są dla całego regionu, a mogą im towarzyszyć silne opady deszczu, wiatr osiągający w porywach do 95 km na godzinę i lokalnie grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami będą obowiązywać do jutra do godziny 10. Temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro początkowo jeszcze burze i przelotne opady deszczu, a później stopniowo coraz więcej wypogodzeń. Na jutro wydano również ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Termometry pokażą do 31 stopni.

Sue Wong.